0: Kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie, nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak, wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań, dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray-le-Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki zdawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś
1: jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, kochany Tato, dzięki Ci za to, że Ty nigdy nie patrzysz na zło, że w każdym geście naszym, w każdym naszym wychyleniu ku dobru odczytujesz nadzieję, Panie, za to, że jesteś gotów przyjąć każdego w każdym momencie. Bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, kochany bracie, Ty wiesz, jak słabe jest serce ludzkie. Dzięki Ci za to, że zdecydowałeś się wziąć moje grzechy na siebie, Panie. Duchu Święty, Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Tobie chwała i cześć, uwielbienie. O ulubieńcu serca, Ty, który jesteś radością, Ty, który jesteś miłością, dzięki Ci za to, że nie odwracasz się. Boże, w Trójcy przedziwny Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Maryjo, pod Twoją obronę
1: uciekają się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Staszewska. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Najpierw była bioenergoterapia czy techno?
1: Techno, potem była bioenergoterapia.
0: Później był Jan Paweł II. Coś się ruszyło w twoim sercu? A potem zaczął się dopiero horror.
1: Tak, tak.
0: Jak to jest przypuszczać, że w swoim wnętrzu człowiek nie jest sam?
1: Jak to jest? W momencie, kiedy człowiek zaczyna nabierać takie świadomości, na początku myśli, że to jest niemożliwe, bo wydaje mu się, że jest tylko sam i zawsze był tylko sam. Natomiast kiedy zaczyna odkrywać, że nie panuje nad tym, nad czym chciałby panować, no to jest po prostu dramat.
0: Co to znaczy nie panuje?
1: Nie panuje, to znaczy... że nie może wykonywać czynności, które chciałby wykonać, załóżmy.
0: Na przykład czego nie mogłaś wykonać?
1: Na przykład nie mogłam się modlić kompletnie. Nie mogłam wypowiedzieć słów konkretnych. To było coś strasznego.
0: I to było efektem miękkiego wejścia w kulturę techno i zatracania się w muzyce transowej, a potem wizyty u ludzi, którzy mieli dać ci zdrowie, a otworzyli cię na rzeczywistość duchową, demoniczną, o ile nie byłaś wcześniej już na nią otwarta.

0: Na pewno tak, ale patrząc jeszcze dużo dalej, były też takie sytuacje, gdzie ja też się skłaniałam ku temu. Czyli jakieś były takie pierwsze ocierania, nie wiem, z publikacją pod tytułem Wróżki. Gdzieś to się zaczynało, to było jeszcze wcześniej niż
1: techno. Wszyscy czytają Wróżki.
0: Nie wszyscy.
1: Powiedz... W tym największym natężeniu poczucia mocy, które było przed zorientowaniem się, że nie jesteś sama.
0: Tej mocy, która jest ponad, tak?
1: Tak. Tej mocy,
0: tej którą, wielkości niby mojej, tak?
1: Tej, którą ci wmawiano, że możesz posiąść dzięki kartom, dzięki jakimś technikom mentalnym. Myślałaś sobie, że co takiego widziałaś, co było nadzwyczajne? Jak widziałaś siebie?
0: Przez pryzmat tego, że to potrafię? Było w tym fascynujące to, że wiem coś, czego inni nie wiedzą. To było chyba takim największym zaskoczeniem, które w zasadzie cały czas nakręcało się dalej.
1: Co takiego widziałeś? Czy to było złudzenie, czy to była prawda?
0: Okazywało się, że to jest prawda. To było straszne, bo w pewnym momencie, po prostu na początku, kiedy zaczynałam interpretować te karty i uczyć się znaczenia ich...
1: A wchodziłaś w ich czytanie bardzo łatwo i mówiły do ciebie.
0: Tak. No to na początku myślałam, że to jest kwestia tylko dobrej interpretacji obrazków, ale za tym przychodziła taka wiedza, która mnie po prostu przerastała, bo to były całe filmy, całe obrazy, zdarzenia dotyczące konkretnych ludzi. Po prostu no, taka wiedza kompletna na temat danego człowieka, że no, to nie było ludzkie. Na pewno to nie było ludzkie i na pewno nie było to oparte na faktach, z którymi on przychodził do mnie.
1: I miałeś możliwość potwierdzenia, że to jest prawda?
0: Tak.
1: Jak?
0: Często mówiłam coś, co jest z przeszłości i na przykład można było powiązać fakty. Załóżmy, dziewczyna przychodzi, że rozstała się z facetem. W zasadzie dlaczego mogłoby się tak stać? Po czym przychodzi do mnie, że tak powiem, cały obraz, że tak naprawdę to on jest kimś innym i jestem w stanie opisać tą osobę, jak wygląda sytuacja, w której oni są we dwoje, jak wygląda ta dziewczyna. Opisując, jak wygląda ta dziewczyna, ona wie kompletnie, dokładnie, że to jest ktoś z jego otoczenia i po prostu wszystko się układa.
1: Najgorsze doświadczenie z tamtego etapu, przed...
0: Z tamtego etapu?
1: Uświadomieniem sobie?
0: Przed uświadomieniem. Rozbicie, totalne rozbicie. Coś, co mnie przerasta i niemoc taka w zasadzie, pozbieranie się do kupy, że coś w zasadzie bardziej mną kontroluje niż ja czymś.
1: Aha, dla ciebie to jest bardzo dyskomfortowe odczucie, bo lubisz kontrolować.
0: Lubię mieć panowanie, tak. Tak można to nazwać, że lubię wiedzieć, co się dzieje i w jakiejś danej rzeczywistości móc albo powiedzieć tak, albo nie.
1: I zaczynasz z tego wychodzić. Jakie są kroki wychodzenia?
0: Kroki wychodzenia w zasadzie to się zaczęło wszystko dziać w dosyć szybkim tempie od momentu, kiedy trafiłam do kościoła. A do kościoła też trafiłam jakąś taką, przez taką dziwną sytuację, gdzie jechałyśmy tutaj koło trasy łazienkowskiej i po prostu źle skręciłyśmy. I będąc na etapie, że tak powiem, wróżkowania, wiedziałam, że jeżeli dzieją się rzeczy nie tak, nie po naszej myśli, to trzeba się rozglądać dookoła, bo to na pewno są znaki. W związku z czym bardzo długo nie mogłyśmy w ogóle zawrócić z tej drogi i dopiero jakby nawrócenie na tą prawidłową drogę musiało nas przeprowadzić przez jakąś, więc dalej jakby w to brnęłam i oglądałam dookoła, co ja zobaczę po drodze i co będzie dla mnie. No i stał kościół. W związku z czym doszłam do wniosku, że już ten dramat, który ja przechodzę wewnętrznie i to, co się dzieje w moim życiu, no to mnie kieruje do kościoła. W związku z czym poprosiłam moją przyjaciółkę wtedy, żebyśmy do tego kościoła pojechali. No i kompletnie nie wiedziałam, do jakiego kościoła pojechać, bo to było około godziny 20, więc jakby ze starych, dawnych lat wiedziałam, że jakieś tam msze bywają o 18 i to wszystko. No ale dostałyśmy się na starówkę, bo jakby było najbliżej to raz, a dwa, że tam było masa tych kościołów. I nie wiem, jakim cudem ale dostałam się na freta do Dominikanów i tam pamiętam pierwszą rozmowę taką prosto w oczy z Panem Bogiem, gdzie też jak wchodziłyśmy do kościoła, to po prostu coś takiego w nas buchnęło obydwie, a byłyśmy na etapie obydwie, że czułyśmy jakieś tam energię. No i uznałam to, że to jest akurat ta pozytywna energia. W związku z czym ja mówię, o, to może to jest tutaj coś dla mnie. I weszłam do tego kościoła i byłam pierwszy raz urzeczona tym, że może wyglądać tak msza, że mogę znaleźć coś dla siebie, że są ludzie, że ludzie śpiewają, że jest tak dużo tych ludzi i w zasadzie jednoczą się w jednym kierunku. I pamiętam, że uklękłam wtedy na tej mszy i powiedziałam do Pana Boga w zasadzie w takiej już rozpaczy i tak jakbym stała pod ścianą, Panie Boże, ja zawsze wierzyłam, że Ty jesteś. Dlaczego Ty pozwalasz, żeby ktoś coś takiego mi robił? Bo ja nawet nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i byłam przekonana, że to ktoś po prostu we mnie czymś tam wali. I długa była taka pauza z mojej strony, były łzy i takie jakieś maleńkie światełko pojawiło się, że być może ja powinnam zrezygnować z tego wszystkiego, co ja robię w tym obecnym momencie związanym z wahadełkami, kartami i w ogóle całą tą okultystyczną stroną. I wtedy chyba zadecydowałam, że jeżeli Pan Bóg chce, to ja to zostawię. I wychodząc z tego kościoła, jeszcze mówiłam, pamiętam do Anity, że Anita, ja porozmawiałam sobie z Panem Bogiem i ja powiedziałam, że jeśli uważa, że to jest to, to ja to zostawię tylko, żeby mi pomógł. I wtedy pamiętam jeszcze jej słowa, jak powiedziała, że co to powiadasz, ty jesteś w tym świetna, ty pewnie się źle ochraniasz albo coś w tym stylu. Natomiast ja powiedziałam, nie Anita, koniec tematu. Albo będzie tak, albo będzie tak. I wtedy naprawdę zaczęło się wszystko bardzo szybko dziać. Jakieś szybkie, w zasadzie z zewnątrz przychodziły telefony. Moja siostra znalazła telefon do egzorcysty. Szybki kontakt z osobami, które posługują modlitwą stawieniczą i wtedy właśnie trafiłam na grupę Michała, który posługuje. No i...
1: Już nie posługuje.
0: No i jakby... To się dopiero zaczęło. Dopiero zaczęło się wychodzenie, dopiero tak naprawdę zaczęło się uświadamianie z czym, gdzie i jak.
1: Co sobie uświadamiałaś?
0: Pierwsze uświadomienie, że tak powiem, było mocne na pierwszym spotkaniu z Michałem, gdzie trzeba było powiedzieć, z czym się miało kontakt, o co chodzi, czy to faktycznie jest jakieś zniewolenie, czy jest potrzebna ta modlitwa. I ja jeszcze byłam taka zielona, że ja myślałam sobie, dobra, jeśli to jest ta droga, że to przez modlitwę, przez Pana Jezusa ma być to uwolnienie, to ja idę w ogóle ze wszystkim. Cała, co trzeba zrobić, to ja zrobię. Natomiast jeszcze nie miałam potrzeby poznania w ogóle w tym wszystkim Pana Jezusa, że to jest osoba i tak dalej. I wtedy pamiętam, jak uklękliśmy tam do tej modlitwy, pierwsze, co mnie strasznie strzeliło, to, że właśnie nie mogę wypowiedzieć zdrowaś Mario, tylko ja zaczynam coś bełkotać, a znam to od dawien dawna, bo zostało mi to przekazane pewnie jak miałam ze 3 lata w sposób zdrowaś Mario, jak się mówi. I to był dramat. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że ja nie panuję nad sobą i że panuje coś nade mną.
1: Twoim ciałem.
0: Nad ciałem, tak. Jakby nie mogę uzewnętrznić tego, co bym chciała uzewnętrznić.
1: No, dla ciebie to musiało być straszne.
0: No, przede wszystkim ja nie miałam w ogóle świadomości, że tak jest. Wydawało mi się, że jestem kompletnie osobą wolną i podejmuję decyzje i wykonuję to, co chcę wykonywać. A tutaj nagle raptem się okazuje zupełnie coś innego. No i cała ta strona zaczęła wychodzić, bo to zaczęło mnie po prostu tak maltretować i psychicznie, duchowo, fizycznie wręcz. Zjazdy ciepła, zimna i coś, co było dla mnie dramatyczne już potem w przejściu przez dosyć długi okres, to były ciemności wewnętrzne, które były po prostu straszne.
1: Walczył.
0: Bardzo. Bardzo.
1: Cierpiałaś.
0: Nie da się opisać. To najgorsze rzeczy chyba w moim życiu, których doświadczyłam.

0: Powiedz o tym i ludzie słyszą. Zabawa kartami, rozumiesz? Piękne obrazki. Każda kobieca gazeta co 7-9 numerów musi mieć artykuł o tarocie.
1: No niestety jest to dramat. Jest to po pierwsze straszna iluzja, bo zdałam sobie sprawę z tego, że nie można cudzego życia sprowadzić do talii 78 kart i na podstawie tej talii szacować, określać albo wytyczać ludziom życie. Straszne oszustwo, straszna manipulacja, otwieranie się na coś, co potem gdzieś tam panuje w życiu i podsuwa różne myśli, które prowadzą, no niestety, do tragedii ludzkich. Rezygnacja z własnej odpowiedzialności i wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Zarówno z mojej strony osoby, która stawia te karty, jak i osoby, która niestety przychodzi na te karty.
0: Ale co czułaś wtedy na tym etapie zwracania się ku Bogu o pomoc, no i kontrataku złego ducha, który nie chciał cię wypuścić z rąk, a już miał jakąś część twojej duszy, no bo władał nad twoim ciałem.
1: Tak. Nie potrafię tego nawet wyrazić słowami, natomiast to była jedna wielka pustka w głowie. Kierowanie się w zasadzie do kogoś na wiarę, że Pan Bóg jest, że jakby miałam tą świadomość, że On jest, ale tak naprawdę jakbym w pustkę waliła te wszystkie słowa z taką ufnością, że to jest jedyna moja deska ratunku i nie ma już nic poza tym. Ludzie mi nie pomogli. Ludzie wymyślali tylko teorie, co mi mogło być i dla innych to była karma, a dla innych to było zupełnie coś innego. Natomiast no jakby stałam już pod taką ścianą, że nie dało rady. Przy tym rozbiciu wewnętrznym, przy braku wolności, myślenia o tym, o czym się chce, jakiejś takiej swobody poczucia bycia w ogóle wewnątrz siebie, to było coś strasznego, bo po prostu ja zdałam sobie sprawę, że nie ma, jakby jestem tak malutka sama w sobie i ten ciężar, który przychodzi, to było coś nie do określenia. To było tak ciężkie i...
0: Miałeś pokusy, żeby wrócić do czegoś przynajmniej znanego? Przecież tego Boga być może nie ma w końcu.
1: Nie, akurat jakichś takich wątpliwości to nie miałam, że tego Boga nie ma. Ja nie doświadczyłam go, że to jest osoba, ale wątpliwości, że Bóg istnieje, to zawsze było. Chwała Bogu za to.
0: Że nie miałaś żadnych wątpliwości, tak?
1: Tak, tak, że tu jest Pan Bóg i jakby z tym przychodziły też różne informacje z boku, że bardzo szybko dostawałam taką pomoc, gdzie to się zaczynało też mi układać, że Pan Bóg tak naprawdę inaczej wygląda, że cała ta strona, która jest związana z Panem Bogiem, to jest jedno wielkie dobro i tak naprawdę to jest to niewyobrażalnie większe niż to zło, które mnie trzyma, a zło było ogromne.
0: Mhm. Jakie są etapy dnia dzisiejszego?
1: Wychodzenia.
0: Tak, a później porozmawiamy o Panu Bogu.
1: Jakie są etapy? Na początku najgorsze było to, że cały czas było mi wmawiane, że to choroba psychiczna. I to było coś tak strasznego, bo jakby autowało mnie z całego życia. No bo jak człowiek chory psychicznie może się poruszać w ogóle w rzeczywistości, w której jest? A przecież pracowałam, żyłam, byłam córką. Ja nie potrafiłam się w ogóle w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast jakby ta modlitwa to była jedna taka deska, przy której momentami trzymałam, jakieś takie, dostawałam w zasadzie powietrze. Jakbym wychodziła na zewnątrz, łapała powietrze i z powrotem mi coś ciągnęło do dołu. I szybko jakoś tak się też zaczęło układać, że po modlitwach stawienniczych było ciut lepiej, więc ja miałam jakby te namacalne doświadczenie, że to jest ta droga, że faktycznie to pomaga i że to jest to, o czym ci ludzie mówią, że to jest zło osobowe, które ewidentnie manipuluje i ściąga. I ponieważ przychodziły też te dobre rzeczy właściwie z tej dobrej strony od Pana Boga, to mnie to trzymało. Główną taką rzeczą było to, że jakby pokazany został mi cel, że być może to wszystko dzieje się właśnie po to, żebym była w stanie pomagać innym. I chyba pewnie chłopacy do tej pory nie wiedzą, natomiast jakby ten pokład wiary, że być może jestem taką osobą, doprowadził do tego, że ja sukcesywnie wychodziłam z tego wszystkiego pomału, ale wychodziłam.
0: Chłopacy to są przyjaciele Michała i Michał, który
1: tak.
0: doszedł do wniosku, że być może to twoje doświadczenie macie doprowadzić do pomagania innym ludziom, którzy mieli nieszczęście też się o okultyzm
1: Tak, ale to takie w zasadzie Boże jest, bo w zasadzie Pan Bóg jest mistrzem w tym, żeby ze zła wyciągać dobro, w związku z czym nic się nie zmarnuje. Żadne cierpienie, żadne trudne doświadczenie.
0: I jakie są takie kroki w stronę światła? Jakie są twoje doświadczenia, że rejestrujesz coś? Aha, coś się zdarzyło. Aha.
1: Ja jakby zaczęłam się wewnętrznie poszerzać. To była walka na tej przestrzeni duchowej. Natomiast kiedy tylko trochę więcej łapałam siebie, momentalnie coś przychodziło i to rozbijało. I tutaj była długa walka, zanim nie pozbierałam się, że tak powiem, żeby bronić się. To dosyć długo trwało, to trzeba przyznać. Natomiast jakby w momencie, kiedy już doszło do egzorcyzmów, bo jakby sama modlitwa wstawiennicza definitywnie nie kończyła niczego, wtedy myślałam, że to już jest po wszystkim, że egzorcyzm jest jakby taką formą modlitwy, która już kompletnie uwalnia i naprawdę będzie super. I w zasadzie jadąc na taki egzorcyzm, wracając z niego, byłam potwornie wymęczona. Potworna utrata jakby sił. Natomiast miałam takie wrażenie, że coś jest jakby poza mną i to się jakby ślizga na mnie z zewnątrz.
0: Mówisz o fizycznym doświadczeniu.
1: Tak, o fizycznym. Na duchowym to bardzo ciężko jest określić, natomiast ta walka była na linii myśli najbardziej.
0: Sprecyzujmy tutaj, żeby nie było żadnej wątpliwości, egzorcyzm zamyka. Jeśli jest pełna dyspozycja wewnętrzna człowieka, zamyka sprawę duchową, ale pozostają jeszcze konsekwencje. Czyli to, co się zrobiło w emocjach i to, co się zrobiło w psychice złego.
1: No i to były bardzo ważne słowa, jakby kiedy zaczynałam doświadczać Pana Boga jako osoby, że to jest osoba.
0: Kiedy?
1: To się też działo na przestrzeni czasu, natomiast bardzo trudno było mi to rozeznać, bo na początku myślałam, że to, co słyszę w sercu, nie pochodzi od dobrego, tylko że to pochodzi od złego i cały czas jest to jakieś oszustwo. Natomiast w pewnym momencie doświadczyłam czegoś takiego, czego chyba w życiu nie doświadczyłam. Było to coś pięknego, coś, co przyszło w pokoju, w spokoju. I w momencie, kiedy miałam najgorsze takie myśli, że to jest choroba i w zasadzie leciałam w to i po prostu wytracałam wszystko, co mogłam nazbierać dobrego, usłyszałam, że nie bój się, ja będę twoimi myślami. I jakby to pociągało, te słowa pociągały taką ufność temu, że wtedy wiedziałam, że jeżeli to do mnie mówi, ten głos i w określony sposób, kiedy to przychodzi, no to mogę temu zaufać.
0: No i co dalej?
1: No i rozeznawanie zaczęło się bardzo mocno i bardzo szybko. Jakby fakty i te sytuacje, które się ze mną działy, narzucały jakby tempo całego tego wychodzenia. Po egzorcyzmach bardzo szybko też przeszło na to, że muszę jednak znaleźć wspólnotę, ponieważ zaczynam pewne rzeczy widzieć inaczej, czuć inaczej. Zaczynam po prostu mieć świadomość tego, że Pan Bóg jest i to nie tylko w takiej teorii, ale jest to osoba. Że jest to osoba i jest to osoba, która mnie bardzo kocha i zależy strasznie mu na mnie.
0: I co to ma wspólnego ze wspólnotą?
1: No przede wszystkim tam są ludzie, którzy idą w tym samym kierunku, którzy w różny sposób też doświadczyli tego Pana Boga.
0: Nie miałeś doświadczenia wcześniej wspólnoty?
1: Nie, nie. Ja chodziłam do harcerstwa, więc może nie takie świadomej wspólnoty, w sensie jednoczymy się, łączymy się. Było to po prostu takie jakby realizacja
0: w życiu. Taki pomysł, że jakaś wspólnota?
1: Ja dostałam taki kierunek w zasadzie od księdza, który modlitwę nade mną odmawiał. Natomiast jeszcze wtedy myślałam sobie, dobra, no wyjdę z tego, wszystko będzie dobrze, nie będę już ruszała złych rzeczy, ale na co mi ta wspólnota? No ale faktycznie to się okazało nie do przejścia bez. Jakby ta potrzeba bycia przy Panu Bogu i jakby otwierania się na Niego coraz bardziej i doświadczania tego wszystkiego, co jest dobre, co po tej linii przychodzi, było po prostu tak strasznie duże, że modlitwa nie wystarczała. Niedzielna msza nie wystarczała, w związku z czym trzeba było częściej tam pukać do Niego.
0: No i skąd pomysł na tę konkretną?
1: No internet. Internet. Pierwsze co, to właśnie przez Radio Józef przychodziły do mnie informacje. I wtedy jakby zostałam postawiona przed wyborem albo neokatechumenat, albo odnowa w Duchu Świętym. Kompletnie nie wiedziałam, z czym się je jedno i drugie. Natomiast jakby też przez internet, szukając czegoś więcej, czytając o neokatechumenacie, doszłam do wniosku, że to kompletnie nie dla mnie, bo bym się czuła, jakbym była zamknięta w słoiku i zakręcona, a ja potrzebowałam jakiejś takiej dużej swobody, w związku z czym odnajdywałam się w tym, co niesie odnowa w Duchu Świętym. No i jakby jedną ze wspólnot na liście było Adonai. Jak zobaczyłam po prostu ulicę Freta, tam gdzie doszło do pierwszej rozmowy z Panem Bogiem, to już uznałam, że to jest na pewno dla mnie i że to po prostu Pan Bóg kompleksowo załatwił całą historię.

0: Także pierwsze spotkanie w Adonai było środowe, było bardzo kameralnie, bo chyba były ze 4 osoby. I pierwszy raz doświadczyłam Pana Jezusa na adoracji. Kompletnie nie wiedziałam w ogóle nawet, co to jest adoracja. Ja miałam jakieś takie pojęcie zielone totalnie o wszystkim. I na tej adoracji bardzo silnie odczułam to, że kiedy klęczę przy Najświętszym Sakramencie, po prostu to wszystko odrywa mi się od głowy. Ja czułam jakby takie dosłownie, nie wiem, liny pajęczyny złaziły mi, po prostu urywały się.
1: To, co mówiłeś, że się ślizgało wcześniej, tak?
0: Tak, tak. Myślę, że to jest to samo odczucie. To było coś niesamowitego. To była taka moc i znowu jakby to pogłębiało tą ufność, że tutaj to jest coś tak wielkiego, że ja się nie mam czego bać, że to jest tylko kwestia tego, żebym wytrzymała, żebym szła dalej i żeby się tylko nie poddawać.
1: No i co dalej?
0: No i na drodze wspólnoty. Tam to też pewnie czyszczenie odchodziło zdrowe ze mną, bo przecież ja... Masa zranień. Nagle widzę, że jestem osobą, która no gdzieś tam po drodze pozbierała do koszyka masę niedobrych rzeczy. I to zaczyna wychodzić w kontakcie z ludźmi. Bardzo przeszkadza. W obecności Pana Boga gdzieś tam zaczyna się to układać, że to nie jest fajne. No i poznawanie na tej drodze Pana Boga, że okazuje się, że Pan Bóg akceptuje mnie taką, jaka ja jestem całkowicie i z tym, że robiłam różne złe rzeczy i z tym, że dobre rzeczy. Po prostu nie patrzy na mnie kompletnie przez zły pryzmat. I idę. Idę, ale cały czas w sercu niosę to, że być może będziemy pomagać komuś innemu. I wtedy, kiedy zaczęłam się otwierać na Pana Boga i wiedziałam, że On jest, to rodziło się we mnie coś takiego, że ja bym wszystkich po prostu wokoło zewangelizowała, wszystkim wcisnęła tego Pana Boga. To było pewnie dla ludzi wokoło, to była masakra. Moi rodzice to pewnie już w którymś momencie nawet nie mogli mnie słuchać, ale byłam tym tak strasznie przepełniona tą wiedzą, tą radością, tą wolnością, którą daje Pan Bóg, bo ja byłam też na przestrzeni tej drogi uwalniana jakby etapami.
1: Z czego?
0: Niekompletnie. No jakby w zasadzie można to tak nazwać, że Pan Bóg pomalutku oddawał mi samą siebie.
1: Jak to czułaś? Że coś takiego się dzieje?
0: Nie wiem, to się po prostu wiedziało. Ja nie potrafię tego nawet nazwać słowami, ale... jakby obrazowo można to tak przekazać, że tak jak nie czułam siebie w ogóle, albo czułam się w takiej, nie wiem, suchocie i ciemności, tak po prostu miałam coraz więcej takiego światła wewnętrznego, w którym ja mam możliwość poruszania się i jakby odkrywania siebie samej, że jestem taką Anią, a nie inną, że no nie wiem, po prostu cała feria barw wyszła osoby, którą stworzył Pan Bóg. Oczywiście też i tej ciemnej strony również, ale to jest na drodze tego, że się wychodzi z grzechu i że się też nad tym pracuje i że no Pan Bóg wszystko wybacza.
1: Jak dzisiaj pielęgnujesz relację z tą osobą, którą poznałaś, której głos usłyszałaś i zaufałaś, że ten głos mówi prawdę? I którą osobę później spotkałaś w adoracji Najświętszego Sakramentu? Jak wygląda twoje takie codzienne pielęgnowanie relacji z Chrystusem?
0: I staram się być co najmniej raz w tygodniu właśnie we wspólnocie, wtedy, kiedy mamy spotkania w piątki. Ale czasami to jest też mało. Wtedy, jak mam taką większą potrzebę, to po prostu idę do kościoła i jestem na mszy. Na niedzielę, no to wiadomo, że w ogóle... wszyscy bezwarunkowo w niedzielę idziemy do kościoła. Ale to jest coś takiego, że ja mam po prostu potrzebę przyjścia, porozmawiania, otwarcia się. Adoracja jest czymś tak fantastycznym, gdzie Pan Bóg czasami układa różne rzeczy w głowie, pokazuje drogę, pokazuje w taki sposób z miłością, żeby nikogo nie dotknąć, nie zranić. Co można, czego nie można, ale też nie na wskazania, tylko zawsze pozostawia taką strefę, że można samemu zadecydować. Modlę się, staram się modlić codziennie. Jest ciężko, bo walczę z wadami własnymi i czasami człowiek nie ma siły po prostu rano wstać, więc gdzieś to się gubi, ale są takie owoce w ciągu dnia, kiedy faktycznie zawierza się dzień Panu Jezusowi i oddaje mu się i jest się otwartym na to, co przynosi ten dzień i potem jakby nawet na koniec dnia patrzy się z perspektywy tego, co ja zrobiłam dobrego, co mogłam zrobić lepszego. Że tak naprawdę to życie już z Panem Bogiem wygląda jak jedna wielka przygoda, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie jutro.
1: Ale doświadczyłaś innego życia. I teraz ktoś z boku patrząc mógłby powiedzieć, że zostałaś pozbawiona wielu rzeczy, które ci dawały przyjemność.
0: Na przykład?
1: No nie wiem, no żyłaś w mieście i są rzeczy, które robiłaś wcześniej, znaczy, a teraz nie robisz.
0: Ale to nie było dobre, to mnie prowadziło do czegoś złego. Ja byłam zniewolona totalnie.
1: Dobrze, ale to są decyzje, też rezygnowanie z różnych rzeczy. W oczach większości swoich rówieśników zachowujesz się dzisiaj nienormalnie.
0: No tak.
1: No, więc o tym chciałem porozmawiać. Jaki do tego masz stosunek? Jak w intelekcie cię
0: czasami nie jest łatwo. Trzepie? Czasami nie jest łatwo, natomiast jakby ta ufność i to, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez taką drogę trudną, zbudowało takie zaufanie do Niego, że... Ja tak na dobrą sprawę nawet nie chcę postąpić inaczej. Po prostu wiem, że jeżeli prosi mnie o coś, to jest to dla mnie najlepsze. I być może ja nie widzę na tą chwilę rozwiązania danej sytuacji. Być może ona mnie boli, bo muszę z czegoś zrezygnować, ale mam tą ufność do osoby, która wyprowadziła mnie z takiego bajzlu, że nie mogę powiedzieć inaczej. Po prostu za tym idę.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga, przez Chrystusa, z twojego życia.
0: Nie mogę powiedzieć, że chyba największy moment przytulenia, dlatego że na adoracji ja mam wrażenie, że On mnie cały czas tuli. Ja mam taką straszną potrzebę bycia z Nim blisko, że wtedy, kiedy faktycznie zaczynam Go odczuwać, no to jest coś takiego, że to jest jakby przy każdym spotkaniu z Nim.
1: I co to jest?
0: To jest coś niesamowitego, bo to po prostu płynie. To jest jakaś taka dobroć i miłość. To po prostu, jak się tego doświadcza, to człowiek w zasadzie rozkłada ręce i mówi: Panie Boże, bierz mnie całą.
1: Czyli co, będziesz zakonnicą?
0: Nie, chyba. Nie wiem, rozznaję. Nie wiem, ciągnie się ten temat, ale szczerze przyznam, że też mam pragnienie w sercu bycia żoną i matką.
1: Ile masz lat?
0: 29.
1: I co z tobą będzie?
0: Zobaczymy. No myślę, że Pan Bóg coś przygotował i na tej, że tak powiem, na tej drodze też mam wybór, tak? Albo zostanę żoną, albo zostanę zakonnicą. I cały czas po prostu Pan Bóg mnie w cudowny sposób stawia przed dwoma wyborami i wiem, że każdy wybór będzie dobry, że każdy wybór zaakceptuje i nawet jeśli by to nie było największe dobro w moim życiu, to On będzie ze mną zawsze.
1: Jak się pomylisz.
0: Tak. Nigdy mnie nie opuści i zawsze będzie ze mną w tym wyborze. A ponieważ jest wszechmocny i wszechwiedzący, to będzie tak układał, żeby też było dobrze.
1: Ile czasu jest od twojego nawrócenia już?
0: No jakieś dobre 2 lata. 2 lata po tamtej stronie i 2 lata już po tej dobrej stronie. To było tak, że w momencie, kiedy już gdzieś tam w tej wspólnocie sobie osiadłam, Pan Bóg zaczął pokazywać, że ma jakiś pomysł dla mnie, w związku z czym pojawiały się różne takie historie pod tytułem rekolekcje, no i między innymi trafiłam na takie rekolekcje prowadzone przez Damiana Steina, charyzmatyczne. No i tam też się dużo rzeczy posypało. Potem było Reo.
1: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. I co było na nim?
0: No i potem Reo było wylanie darów Ducha Świętego, w związku z czym jakby Pan Bóg zaopatrzył w coś, czym można posługiwać i pomagać innym ludziom.
1: I co dostałaś takiego?
0: Dar proroctwa. I powiem szczerze, że się trochę obawiałam, bo Nie wiem, czy Pan Bóg te same łącza, że tak powiem, wykorzystuje, ale no przychodzi to w zupełnie inny sposób, z dużym pokojem. Natomiast bardzo mocno się zastanawiam nad tym, co przychodzi i czy to w ogóle powiedzieć, czy to przede wszystkim nie jest, załóżmy, moje, albo już nie daj Boże, czyjeś inne.
1: I co, bałaś się, kiedy pierwszy raz komuś miałeś mówić?
0: Czy się bałam? Nie, bo to było w zasadzie w okolicznościach takich przy Jezusie, we wspólnocie, w związku z czym nie miałam takich obaw. No myślę, że taka obawa rodzi się poza wspólnotą.
1: I co, i ten dar jest przyjmowany? Czy ludzie przyjmują twoje proroctwa?
0: A skąd? Czasami nie. Znaczy we wspólnocie wiadomo, że to słowo jest rozważane. I tak jak ostatnio było jakby w obrazie, Pan Jezus przyszedł, żebyśmy wyszli z łodzi. To było słowo skierowane do wspólnoty. I szczerze przyznam, że tak podeszłam do tego, no wspólnota dostała słowo, no tam przekazałam to słowo, ale to nie do mnie. No z jakiej ja mam łodzi, bo w zasadzie to już jest tak super, że ciepłe kapcie, Pan Jezus przy boku i w ogóle jest ekstra. No i w zasadzie teraz zaczyna się tak układać, że no niestety Pan Bóg pokazuje, że no ja też mam te kapciochy ściągnąć i też jestem do czegoś powoływana. I dla mnie też jest to słowo, żeby wyjść z łodzi.
1: Kim jest ten ktoś? Kim jest Bóg?
0: Kim?
1: Tak, co możesz z tego swojego doświadczenia? Jak go możesz opisać?
0: Jaki na pewno jest? Jest ojcem. Na pewno jest kimś, kto daje miłość i nie wiem, jest wszystkim po prostu. Jest przyjacielem przede wszystkim, bo ze wszystkim się można zwrócić. Nigdy tego nie ocenia, nigdy źle nie traktuje. Jest po prostu wszystkim. Wszystkim we wszystkim.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Dobrze, to co, może idąc ze sercem za najlepszego męża, bo tak jak mówi mój przyjaciel, nie ma co ograniczać Pana Boga, więc niech będzie najlepszy, a nie tylko dobry.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię o światło, oświeć nasz umysł. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże, w Trójcy Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
2: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
1: Czemu wyjechałaś?
2: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
1: Kiedy miałaś lat, jak wyjechałaś?
2: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo, po prostu nie było łatwo, że byłam niepełnoletnia. Władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu i zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę? Czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje? Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jaki sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu, oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
1: Miałaś 16 lat.
2: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
1: Doszłaś
2: niż
1: do wniosku, że na razie tak jest lepiej. Tak. Byłaś blondynką wtedy?
2: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
1: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
2: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką dziewczyną, dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekt tak żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura. W Polsce może jest taki rygor. I to Bóg jest miłością, to nie jest nic w tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny. Więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
2: Tak, i to nie było łatwe, więc...
0: Ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
2: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś?
2: Ze Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
2: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
2: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbał o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym bądź razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawiony na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i... Pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
0: Mówisz o czasie przed wyjazdem? Czy
2: już w Szwecji. Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy. Problemy z akceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia, zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga. I pragnęłam Boga, pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A, no wie pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli, to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamię i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Pytam ludzi nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło, ale dam ci jedną obietnicę, że sprzedam najcenniejszą rzecz, jaką mam w domu, za cenę jednego biletu. Okrążę całą kulę ziemską, aby wyjechać na spotkanie tam, gdzie Matka Boża się objawia. Jeśli jest gdzieś takie miejsce na świecie, w tym czasie, kiedy ja żyję, bo ja tak bardzo pragnę Ciebie i pragnę się modlić i pragnę być prawdziwym dzieckiem Bożym, ale nie wiem, jak to uczynić. I pytam się ludzi i Ty mnie widzisz i Ty wiesz, że ja robię starania, ale nic mi nie wychodzi. Ich odpowiedzi mnie nie zadowalają. Ja mówię, Boże, Ty chyba widzisz, jak ten świat się przewraca do góry nogami. Każdy ma swoje teorie. Każdy zna, pięknie deklamuje teksty z Pisma Świętego. Mówią, a robią co inaczej. Ja pragnę, aby moja wiara była zdrowa.
0: Skąd to pragnienie takie?
2: Po prostu było...
0: Miałaś już dość z tego życia, jakie...
2: Nie wiem, to pragnienie było. Ja od dziecka, jak pamiętam, byłam małą dziewczynką, jak przychodziłam do kościoła, to miałam bardzo spontaniczny kontakt z Bogiem Ojcem i zawsze mówiłam, Ojcze Przedwieczny, tak Ciebie kocham, dziękuję Ci nawet za paczkę cukierków, których mój tatuś dzisiaj mi dał, bo to dzięki Tobie, to ta łaska od Ciebie. A czy możesz jeszcze tak pobłogosławić, bo jeszcze chciałabym mieć sukieneczkę i buciki. I tak zawsze ten mój dialog był, jak pamiętam, od dziecka bardzo spontaniczny w relacji do Boga Ojca. Dla mnie Bóg Ojciec był Ojcem, który był potężny, troskliwy i pełen miłości i współczucia. I taki miałam obraz Boga Ojca od dziecka. Czciłam, kochałam Matkę Bożą, Pana Jezusa, Ducha Świętego, ale bezpośrednio, można powiedzieć, omijałam w kolejce całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać. I ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś? On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałem właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma zawartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi. A oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwie wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego Pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten Pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę Panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje, gdzieś na południu Jugosławii, mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc zbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli Ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę od Ciebie pomoc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za Tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

dużo osób mnie odradzało, aby mnie jechała, powiedzieli, że Kościół jeszcze nic się nie wypowiada na ten temat. Ja mówię, nie szkodzi. Ja mówię, zobaczcie, jak długo żeśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć. Ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas $4000. I ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych $4000. Ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Meczugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Meczugorje. Jechałam 24 godziny, przepraszam. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo, moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Meczugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to będzie coś strasznego. I pierwszy raz z wielką miłością zacisnęłam różaniec w ręku, prosząc Matkę Bożą o tą łaskę, aby w tej Chorwacji znaleźć się jakiś kapłan, który mówi po polsku, żeby mógł mnie wyspowiadać. I pierwszy raz w życiu odmówiłam wszystkie trzy części różańca w intencji kapłana.

każdy, niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja bym, no, chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła. Gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Przeżywam cud, że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu. I dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na ciebie i ona ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo o światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie. I też przeżyłam kilka uzdrowień, kiedy miałam bardzo silne bóle kręgosłupa. Tak silnie wierzyłam, że w konfesjonale jest działanie Ducha Świętego i prosiłam o tą łaskę, bo wybierałam się też na pielgrzymkę do Medjugorje. Bóle kręgosłupa były tak silne, że już nawet morfina mi nie pomogła, ale powiedziałam, idę do konfesjonału z tą silną wiarą. Więc dzisiaj spowiedź święta po tym spotkaniu wywarła na mnie tak ogromne znaczenie i jest to przeżycie, które będę pamiętała do końca życia.

0: ciekawe, co kapłan robił przez tą godzinę.
1: Ja później miałam rozmowę z ojcem Arkadiuszem Smolińskim i się pytałam, przypominałam mu te fragmenty z dialogu, a on mówi, no co ty mi mówisz, o co ty mnie oskarżasz? On miał do mnie duże znaki zapytania, mówi, ja ci coś takiego mówiłem, ty ze mną rozmawiałeś, ale co ty mówisz? Ja mówię, no tak, no ksiądz mi mówił o tym grzechu, o tamtym, ja z tobą rozmawiałem? No wiesz co, ja, to był kapłan, który ma wiele darów Ducha Świętego i dialog był bardzo śmieszny, dlatego że podważał moją prawdomówność i w ogóle był zaskoczony, nie chciał w to uwierzyć, mówi, absolutnie nie. Mówi, jak możesz podważać to i wmawiać mi coś, czego ja nie mówiłem? Był bardzo zaskoczony, ale później się uśmiechnął i ja powiedziałam, ojcze, ja jedno tylko pamiętam, że i zrozumiałam, że ja miałam prywatne objawienie, że pod habitem kapłana w konfesjonale siedzi prawdziwie Jezus Chrystus. I on mówi, tak, to prawda, to jest jedyne wytłumaczenie, dlatego że kapłan w tym momencie nie miał zupełnie rozeznania, nic nie pamiętał, nie miał poczucia tak samo czasu i zupełnie tak, jakby to wszystko trwało w ciągu minuty. Później, jeśli chodzi o Medjugorje w ogóle, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że Kościół na dzień obecny jest bardzo ostrożny w wypowiedziach, bo należy. Kiedy trwają objawienia, to Kościół czeka, kiedy one się zakończą. Ale dzisiaj ludzie w tej wiosce w Medjugorje tak się przyzwyczaili do królowej pokoju, że Matka Boża objawia się spontanicznie wielu osobom. Są wspaniałe łaski uzdrowienia. Są chorzy, którzy przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich z pękniętymi kręgosłupami, gdzie już naprawdę medycyna nic nie może poradzić. Nagle ci ludzie wstają, podczas mszy świętej są uzdrowienia, wstają na wózkach i idą na własnych nogach do domu. Niewidomi odzyskują wzrok, chorzy na raka zostają uzdrowieni. Same działanie Ducha Świętego jest tak piękne. Ktokolwiek tam przyjedzie do Medjugorje, odczuwa wspaniałą radość, ciszę w sercu. Nagle problemy znikają z jego barek. Ciężar robi się mniejszy. Nawet jeśli one są i pozostają, kiedy się powróci do domu, widzi się ten optymizm i nadzieję. Ta piękna łaska nadziei daje naprawdę siłę duchową. Powrót do modlitwy. Modlitwa jest naprawdę dla mnie dzisiaj ważna.
0: Właśnie. Jak się zmieniło twoje życie po przyjeździe z Medjugorje?
1: Po przyjeździe z Medjugorje było dla mnie też, nie było tak od razu bardzo prosta ta modlitwa, dlatego że jeszcze miałam wiele pytań do Matki Bożej. Miałam bałagan, w ogóle moje modlitwy były niepoukładane, więc postawiłam konkretne pytanie. Matko Boża, tydzień trwa 7 dni i proszę, pomóż mi zrobić porządek w moich modlitwach. Więc Matka Boża skazała mi na przeczytanie wszystkich orędzi i modliłam się bardzo dużo do Ducha Świętego, aby Duch Święty mi w tym pomógł. Kiedy przeczytałam wszystkie orędzia, nagle zrobił się też porządek w moich modlitwach.

0: Na modlitwy poranne u mnie składa się modlitwa akt oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Matce Bożej zawierzam wszystkie moje problemy i zapraszam ją, aby była królową mojego serca na każdy dzień w moim życiu. Modlę się za cały świat i cały świat polecam Matce Bożej, szczególnie tych, którzy w sposób szczególny działają i pomagają, Kościół Świętych Kapłanów, Ojca Świętego i wszystkich ludzi. Nikogo nie pomijam w modlitwie. Później modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale modlę się też w sposób, jaki mnie sam Zbawiciel nauczył. Modlę się podczas tego prywatnego objawienia. To znaczy, że zaczynam, że pragnę z Panem Jezusem być jedno. Oddaję Mu moje myśli i proszę, aby moje myśli stały się Jego myślami. Uczucia serca Mu oddaję. Pragnę, aby On napełnił moje serce swoimi uczuciami, aby oczyścił moje serce ze wszelkiego niepokoju, aby mój duch był połączony z Jego duchem. Zapraszam Pana Jezusa, aby był moim świętym towarzyszem na dzień obecny, wskazał mi drogę i pomógł mi pełnić wolę Boga Ojca na dzień obecny i żyję dniem obecnym, z dzisiaj na jutro. To jest, później następna modlitwa jest, dużo modlę się do Ducha Świętego. Królowa Pokoju w Medjugorje mówi, że jest bardzo ważne, aby modlić się dużo do Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko. Więc trzecią modlitwą jest modlę się do Ducha Świętego, później do Michała Archanioła, następnie do mojego anioła stróża i później odmawiam, później modlę się, wierzę w Boga i odmawiam różaniec święty. Staram się odmawiać wszystkie cztery części różańca codziennie. Różaniec towarzyszy mi w pracy, w drodze do pracy, w chwilach wolnych, ale absolutnie rezerwuję czas. Codziennie uczęszczam we mszy świętej, codziennie rozważam przez 15 minut fragmenty Pisma Świętego i też nie otwieram Pisma Świętego bezmyślnie. Przed modlitwą należy być przygotowanym do modlitwy. Staram się prosić za wstawiennictwo Matki Bożej, Ducha Świętego Światło, o wyciszenie, abym w ciszy i w skupieniu zrozumiała tekst święty, przez który Pan Bóg pragnie mi coś powiedzieć. Rozważam króciutki tekst, abym to ziarno zasiała w moim sercu i cały mam dzień na to i dojrzewam i rozważam ten tekst przez cały dzień. W ten sposób wzrastam duchowo. Później, już powiedziałam, uczęszczam codziennie we mszy świętej. W każdy piątek chodzę na adorację Najświętszego Sakramentu. Spowiedź regularna w każdy piątek. Oczywiście Droga Krzyżowa w pierwsze piątki miesiąca. No i wieczorem nie kładę się spać, zanim Panu Bogu nie podziękuję za cały dzień. Każdy trud i cierpienie za wszystko. Zrobił się porządek w modlitwie, zrobił się porządek w moim życiu i nawet
1: co to
0: jeśli...
1: znaczy, zrobił się porządek w moim życiu?
0: Dlatego, że jakiekolwiek mam dzisiaj trudności, jakiekolwiek problemy mam, bo one będą nam zawsze towarzyszyły w naszym życiu codziennym, one są lżejsze, bo dzisiaj umiem współpracować z łaską Bożą. Dzisiaj umiem powierzyć moje troski, problemy Matce Bożej. Czasami problemy są nie do rozwiązania na dzień obecny i nie znam odpowiedzi, ani nie wiem, jak sobie poradzić. Więc uzbrajam się w cierpliwość i koncentruję się na tym, co na dzień dzisiejszy mogę zrobić.

0: A gdyby ktoś patrzył z boku na twoje życie, to co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo pod tym kątem, że staram się mało mówić, a dużo robić. Staram się przez czyn i moje życie i zmianę mojego życia wskazać na to, co to znaczy nawrócenie. Że nawrócenie to nie jest tylko zerwać z grzechem. Nawrócenie nie polega tylko zerwać z tym, co jest złe, co my ludzie tu na ziemi stawiamy, konkretnie definicję, to jest złe i to jest grzech. Nawrócenie dla mnie to oznacza dojrzewanie w łasce Bożej. To jest dojrzewanie do pełni. Nawrócenie jest to procesem, który trwa całe życie, przez całe moje życie ziemskie. Muszę dojrzeć aż do pełni w obecności Boga. To dla mnie jest definicja nawrócenia.
0: Ale tak na ziemię zejdźmy.
1: Tak.
0: Ktoś patrzył na ciebie przed Medjugorje i rok po Medjugorje.
1: Tak.
0: Widzi dwie różne osoby, dwa różne życia.
1: Oczywiście. Widzą.
0: Co się zmieniło?
1: Zmieniło się to, że mam więcej radości na twarzy, pomimo cierpień, pomimo choroby i umiem przeżyć cierpienie i choroby z radością. Kiedyś może większe miałam rozterki, większe kłopoty, bardziej może było widać irytację, zdenerwowanie. Nie miałam pokoju w sercu. Byłam roztargniona, rozproszona i zakłopotana. Dzisiaj, jeśli mam cierpienie, cokolwiek, umiem ofiarować je z radością, przyjąć z radością i w ciszy, w cierpieniu potrafię znosić to cierpienie w ciągu dnia, podzielić obowiązki, spotkać się ze znajomymi i tak samo pomimo mojego życia katolickiego uprawiam sport, wyjdę do restauracji, napiję się wino, bardzo lubię pić koniak do kawy po obiedzie. Trzeba umieć znaleźć balans we wszystkim. Modlitwa dla mnie to jest tak jak preludium, to jest wstęp na dzień dobry w ciągu dnia, aby uwielbić Boga i prosić Go o tą łaskę, aby mi pobłogosławił, sprostował ścieżki mojego życia, abym z tą radością wypełniła dzień. Być pobożnym, czy żyć blisko Boga, nie znaczy, że nie mogę pójść do kina, nie pójdę do teatru, na koncert, wręcz odwrotnie. Jestem osobą, która uwielbia uprawiać sport, lubię pływać, lubię żeglować się. Uwielbiam chodzić do opery, do teatru, czytam książki, podróżuję. Wszystko jest dla nas. Pan Bóg stworzył piękny świat i należy z niego korzystać, ale jest ważne, żeby wiara była zdrowa, znaleźć balans w tym wszystkim. Zdarza się dzisiaj w ciągu dnia też, że koleżanki zajmują mi czas i czasami jestem poirytowana. Jeśli rozmowy są próżne, zapraszam ich do modlitwy, mówię, słuchajcie, nie odmówiłam dzisiaj różańca, to połączmy się razem. Ale jeśli jest ktoś, kto jest w cierpieniu, jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, w ten czas odkładam moje modlitwy, jeśli chodzi o różaniec czy inne koronki na przykład i służę bliźniemu. I to jest ta modlitwa. I bo dzisiaj mnie Pan Bóg potrzebował, aby nieść pomoc temu, kto jest chory, który cierpi i robię wszystko, aby uwielbić Jezusa w tym cierpiącym człowieku. Obojętnie jakie troski on ma, ale nawet czasami życzliwe słowo, nawet to słowo nadziei może komuś przysporzyć radość w ciągu dnia.

0: czego nie ma z ludzkich pragnień. Nie ma męża w moim życiu. Pragnę spotkać mężczyznę, z którym mogłabym na tych samych wartościach religijnych zbudować moje życie. W Szwecji jest bardzo trudno, aby te marzenia moje się spełniły, dlatego że temat dla ludzi, gdzie jest mieszanka w tym kraju ludzi z różnych części świata, o różnych religii, jest bardzo niezrozumiana. Więc jestem z tym ostrożna i naprawdę połączyć się, zbudować życie rodzinne tak, jak ja bym pragnęła, żyjąc orędziami Królowej Pokoju z Medjugorje i Pismem Świętym, nie jest takie proste. Więc z moich osobistych życzeń pragnęłabym poślubić mężczyznę, który by uszanował moją wiarę i praktykował ze mną i wspólnie modlił się na różańcu, aby była ta pełnia razem, bo człowiek jest stworzony, żeby żyć dla drugiego człowieka. To są moje pragnienia osobiste. Oprócz tego pracy. Jestem wykształconym kryminologiem. Przerwałam moją pracę ze względu na to, że miałam raka. Rak też był dla mnie wspaniałym doświadczeniem po odwiedzeniu Medjugorje, gdzie Matka Boża mówiła do widzki, wizjonerki o cierpieniu i powiedziała takie piękne słowa, że cierpienie jest wielką łaską dla człowieka. Kiedy Bóg zsyła cierpienie na człowieka, Królowa Pokoju mówiła: wy ludzie od razu się denerwujecie i narzekacie i mówicie do Boga: Boże, Boże, dlaczego mnie to nieszczęście spotkało? Ja jestem taki dobry człowiek, a ten sąsiad jest właśnie takim złym człowiekiem, że to jemu to nieszczęście powinno się przydarzyć. I Królowa Pokoju w ten czas do chorej Wicki powiedziała, że nie, tak nie należy mówić. Wasze serca są w ten czas zamknięte na działanie łaski Bożej. Otwórzcie swoje serca i powiedzcie: Ojcze, niech się stanie wola Twoja. Cierpienie jest wielką łaską, gdzie kiedy otwieramy nasze serca, przyjmujemy wolę Bożą, nawet w tym cierpieniu, Królowa Pokoju mówi, że nawet kiedy powiecie to słowo, to w jednej chwili Bóg może nawet udzielić łaski uzdrowienia. To może przyjść łaska uzdrowienia, łaska radości, łaska światła, łaska nawrócenia, różne łaski. I kiedy ja studiowałam kryminologię, przygotowałam się do pracy magisterskiej, dostałam kancer, czy po polsku mówi się raka. Lekarz do mnie powiedział, że jest to sytuacja beznadziejna i nie wiadomo, ile mi zostało czasu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: W ten czas miałam 37 lat. Więc ja miałam malutki różaniec, zawsze mam taką 1/10 różańca, którą sobie obracam. I przyjęłam tą wiadomość i powiedziałam, że jestem katoliczką i proszę mi tylko tego różańca z mojego łóżka nie odbierać. Niech on leży, nawet jak będę spała, czy będą mi podawali morfinę. Cierpienie było nie do zniesienia. Rak jest bardzo trudną chorobą, żeby zrozumieć cierpienie danej chorej osoby. Kiedy otrzymałam diagnozę, że mam raka i sytuacja jest beznadziejna,
1: Od razu tak wprost powiedzieli.
0: Tak, tak. Już byłam po operacji, otworzyli mi brzuch i byłam po operacji i taka była decyzja. Powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze jedną operację będą musieli robić i że jest to złośliwy rak. Ja w tym momencie się uśmiechnęłam i po cichu w sercu powiedziałam tymi słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę cierpienia. Niech się stanie wola Twoja. Daj mi tylko siłę i radość w sercu i pokój, abym miała wytrwać w tym cierpieniu i abym miała uśmiech i pogodę ducha, aby nikt, kto mi przyjdzie, odwiedził, nie odczuwał, że jestem dla niego udręczeniem albo problemem, ale aby Twoja radość spłynęła i umiała się w tym cierpieniu dzielić radością, bo Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem miłości. Ty mnie nigdy nie zostawisz. Niech się naprawdę stanie wola Twoja.

0: I w tym momencie ofiarowałam te cierpienia Królowej Pokoju dla ratowania dusz i poprosiłam Matkę Bożą, że pragnę być tą ofiarą złożoną dla niej, aby przez moje cierpienie mogła wyprosić tyle łask, ile jest to tylko możliwe dla innych i ratowała świat. Odmawiałam, do tego dołączałam różaniec i naprawdę nie... było mi ciężko skupić się na modlitwie. Po prostu budziłam się, dostawałam morfinę, spałam i tak zdrowaś Mario, zdrowaś Mariusz. Nie wiedziałam, którą dziesiątkę różańca odmawiałam, ale Matka Boża rozumiała, że moje cierpienie było bardzo trudne. Traciłam przytomność. Cierpienie były tak dokuczliwe, że z bólu traciłam przytomność. Lekarz mi powiedział, że muszę przez kilka lat zostawić moją karierę, moją pracę, bo jest rak tak złośliwy. Jest 200 gatunków raka. Powiedzieli mi, jaki miałam gatunek raka i ten rak wymaga spokoju. Przez 5-6 lat nie wolno mi było wrócić do pracy, więc przyjęłam to i złożyłam to cierpienie Matce Bożej dla ratowania dusz. Po kilku miesięcy przychodzę do lekarza na kontrolę. Jestem już po operacji i nagle lekarz bada mnie i mówi, że nie ma śladu po raku. Rak znikł, nie ma śladu po operacji. I się pyta, czy
1: co
0: ja mam...
1: Co to znaczy nie ma śladu po operacji?
0: Że wszystko jest tak zregenerowane w środku, tą część, którą mi operowali, że jest wszystko, ta część ciała jest zdrowa, kompletnie zdrowa.
1: Czyli coś, czego nie było już, tak?
0: Tak. I lekarz się pytał, sprawdzał, my mamy w Szwecji numery personalne, data urodzenia, 6 cyfr plus 4, czyli jest 10 cyfr i sprawdzał tą moją datę, numery personalne, czy to jest ta sama Ewa. I się pyta, czy ja mam bliźniaczkę. Ja mówię, nie ma bliźniaczki, no ale myśmy ciebie niedawno operowali i ja ciebie osobiście operowałem i nie widać śladu, że ty miałaś raka. Więc ja się bardzo cieszyłam, że otrzymałam łaskę uzdrowienia i w ten sposób zrozumiałam, że Bóg mnie uzdrowił. Powiedziałam do tego doktora, żeby się nie denerwował i nie szukał w dokumentach drugiej Ewy, bo to jestem ja, tylko że jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą i Bóg czyni cuda. Wierzę w mirokiel. I w ten sposób, korzystając teraz z tego, że jestem bezpośrednio w transmisji radiowej, pragnę pocieszyć wszystkich tych, którzy są chorzy, którzy cierpią i naprawdę, jeśli moje świadectwo może wam dać siły i otuchy, nie traćcie nadziei. Przyjmijcie swoje cierpienie jako wielką łaskę od Boga. Ofiarujcie to cierpienie Matce Bożej i weźcie różaniec do ręki w jej intencjach. Ofiarujcie swoje cierpienia, swoje rodziny, rodzice, którzy macie chore dzieci. Królowa Pokoju też daje wspaniałą poradę. Poradźcie chore dziecko Matce Bożej. Ona się zatroszczy o wasze dziecko, a wy weźcie różaniec do ręki. Módlcie się w intencjach Matki Bożej i jeszcze przyjdzie nadzieja na uzdrowienie. I naprawdę wiara czyni cuda. Żyć orędziami Królowej Pokoju z Meczugorje to żyć wielką nadzieją. Matka Boża przychodzi do Meczugorje jako Królowa Nadziei, Królowa Wielkiej Radości, która daje radość i nadzieję. Yeah.

0: z czego miałeś żyć przez te kilka lat?
1: Z czego miałam żyć? W Szwecji jest dobry system, jest ubezpieczenie, więc żyłam z ubezpieczenia, że miałam podstawy ku temu, więc opieka społeczna jest zapewniona, ale ja miałam swoje własne inne finanse, możliwości, więc nie byłam zależna. Dałam sobie świetnie radę. Teraz już jestem wyleczona. To moje, jak się mówi, na kontroli byłam, wszystkie
0: wyniki.
1: Wszystkie wyniki są bardzo dobre i lekarz powiedział, że teraz mogę wrócić do pracy. Oczywiście muszę zmienić kierunek pracy na troszeczkę spokojniejszy. I też byłam teraz w sierpniu w Medjugorje, żeby prosić Matkę Bożą o światło Ducha Świętego. I postanowiłam szukać pracy w więziennictwie. Tam jest też dużo
0: spokojniej.
1: Tak, dużo spokojniej. I w więziennictwie też są osoby, które potrzebują uzdrowienia. Też są ludzie, którzy mają chore dusze, chore serca. Im też należy pomóc. A w Szwecji jest o tyle fantastycznie, pomimo to, że to nie jest kraj katolicki, ale bardzo dużo stawia się na resocjalizację więźniów. I statystycznie jest udowodnione, że na 7 przestępców po rehabilitacjach 7 nie po wyjściu z więzienia nie powraca do tego samego
0: przestępstwa. Na 10, tak?
1: Tak, na 10. Więc mają wspaniałe wyniki. I chciałabym się tam odnaleźć. Zobaczymy. Na dzień obecny. Oczywiście, jak powiedziałam wcześniej, żyję z dzisiaj na jutro, jeśli to, co muszę wykonać. I wiadomo, że my ludzie planujemy swoje życie do przodu. Należy planować, ale poddaję się. Jeśli mi się zamknie furtka, to mówię, wola Boża, szukam dalej i pukam i nie tracę nadziei.
0: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu.
1: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu było, kiedy byłam w szoku, że nie rozumiałam 10 przykazań Bożych. Absolutnie inaczej interpretowałam je, a zarazem niezrozumienie i konflikty z osobami, które praktykują wiarę i były starsze ode mnie, gdzie w ogóle ani nie znały dobrze tekstów Pisma Świętego, ani sensu modlitwy. I później się efekt, rezultat moich odwiedzin i przyjazdów do Medjugorje był taki, że ja zaczęłam tłumaczyć starszym osobom, na czym polega modlitwa różańcowa i jak tłumaczyć Pismo Święte i jak żyć i jak się modlić. I to chyba mnie najbardziej bolało, bo mi się wydawało, że osoby starsze powinny być bardziej doświadczone, że one powinny mi coś przekazać, one powinny mnie szkolić w tym i dawać świadectwo i doświadczyć, ale jednak największym szokiem było, że wiele osób, które praktykuje wiarę katolicką, mają ślepą wiarę. Ich wiara jest absolutnie jednokierunkowa. A ja uważam, że wiara musi być zdrowa, trzeba mieć zdrowy rozsądek i trzeba się modlić naprawdę dużo do Ducha Świętego, aby mieć rozeznanie i tekstów Pisma Świętego, jak połączyć tekst z danego Pisma Świętego na dzień obecny, jak go rozumieć, jak żyć i jak współpracować z modlitwą i życiem i pracą na co dzień.

0: Nie masz pretensji do Boga, że ci męża nie daje?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam, że Pan Bóg ma program dla każdego człowieka i może nie dojrzałam do pewnych aspektów i wszystko w swoim czasie. Wola Boża. Uważam, że nic na siłę. Jak Pan Bóg ma dla mnie męża, ja go kiedyś spotkam i on mi go da. A jeśli do tej pory go nie spotkałam, to też wola Boża, bo Pan Bóg wie lepiej, co dla mnie jest najzdrowsze i najlepsze.
0: Ale co, samotność nie jest trudna?
1: Samotność jest trudna, oczywiście. Najprzykrze momenty w moim życiu to są chyba święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, kiedy znajomi kupują prezenty dla siebie nawzajem, mąż dla żony, rodzice dla dzieci. Chodzę po mieście i się zastanawiam, dla kogo mam kupić prezent. To są takie bolesne momenty. Mam grono przyjaciół, którzy mnie oczywiście zapraszają, ale się tak czuję troszeczkę z boku, więc jest to takie cierpienie, ale przyjąłam to cierpienie i nie można sobie życia na siłę komplikować, bo można się naprawdę unieszczęśliwić.
0: Nie masz pokus, żeby wrócić do tego życia, które było przed nawróceniem?
1: Nie mam pokus, ale oczywiście uznaję, że jest bardzo ciężko wytrwać w czystości. Oczywiście są pokusy, przychodzą. Rok czasu, dwa się wytrwa, oczywiście, że ten zły nas kusi na różne sposoby. W ten czas, kiedy mam problemy z wytrwaniem w tej czystości, staram się pościć o wodzie i chlebie. Post o wodzie i chlebie naprawdę daje mi siłę i moc wytrwania w pokusach. Nie zawsze jako osoba chora, nie można mi za bardzo, w ogóle chore osoby są zwolnione z postu o wodzie i chlebie, ale czasami proszę o tą łaskę w sposób szczególny i ta łaska przychodzi.
0: A najpiękniejszy moment w drodze z Panem Bogiem?
1: Kiedy Bóg pomimo moich grzechów i słabości, w tym momencie w konfesjonale, kiedy przeżyłam to objawienie osobiście z moim Zbawicielem, okazał mi dużo miłości i współczucia i zrozumienia na moje ludzkie słabości. Nawet nie wyobrażałam sobie, że Bóg może być tak miłosierny, pomimo to, bez względu na to, jakie grzechy w życiu popełniliśmy. On nam po prostu wybacza. I nauczyłam się współpracować z łaską, z miłosierdziem Bożym, że zawsze, codziennie, według słów siostry Faustyny, rzucam moje grzechy w przepaść miłosierdzia Bożego i proszę o łaskę przebaczenia. I to odczucie, jak bardzo Bóg nas kocha, kiedy my ze szczerą intencją przychodzimy do konfesjonału i chcemy wyznać nasze słabości i się szczerze przyznajemy przed Bogiem, nagle odczułam, że Bóg tak nas bardzo kocha, że tej miłości chyba, gdyby Pan Bóg chciał nam wlać swoją miłość w nasze serce, to ono by prawdopodobnie pękło. Bóg nas tak bardzo kocha i Jego miłość jest dla nas niezrozumiana. My nie potrafimy na ludzki umysł zrozumieć, jak potężna jest Jego miłość. Nie boję się dzisiaj przyznawać grzechów. Jak idę do konfesjonału, nie patrzę na to, że jest to człowiek, kapłan. Oczywiście wybieram sobie kapłana, do którego chcę pójść, bo mam taki wybór. Nie każdy kapłan może mi pomóc i mam prawo sobie wybrać, ale podchodzę z respektem, że pod płaszczykiem tego habitu jest prawdziwy Jezus Chrystus, który mnie bardzo kocha i On mnie najlepiej rozumie.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: W intencji wszystkich chorych.
0: Dobrze, jeśli możesz po szwedzku, Ojcze nasz.
1: Oj, ja się modlę po polsku.
0: Aha, a potrafisz jakąś modlitwę po szwedzku?
1: Raczej tak w kościele się modlę, ale staram się, żebym... Duch mój jest polski i czuję Boga lepiej, jak się modlę po polsku.
0: Więc po polsku, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ewa. Pożegnaj się teraz z Państwem po szwedzku.
1: Ja vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på mig. Jag önskar er lycka till och tappa inte hoppet. Czyli powiedziałam po szwedzku, że chciałam wam bardzo podziękować, że wyście mnie wysłuchali. Życzę wam wszystkiego najlepszego i proszę, nie traćcie nadziei.
0: Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych i przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no, przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcję Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie, po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę przed, po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: Po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się. Na gruncie zwykłych, codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu, mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że

i żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. Potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium, ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną, oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę.

I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny, ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi, rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem, tylko ja z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców, jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański, o, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię, i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
2: Mantrowanie jest równie proste, tylko
1: tak.
2: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
2: Z całej tej historii jaki obraz Boga się wyłania? Do kogo się modlisz?
1: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, którzy wspólnie z Synem i z Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: to ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, w naszej słabości wspieraj nas, dawaj nam Twoją miłość w nasze serca, łaskę, moc, byśmy potrafili być teraz tutaj Twoimi sługami i byśmy potrafili mówić o Tobie najlepiej, jak to jest w tym momencie możliwe. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Ciebie serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami nasz, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Ela. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Z jednej strony zwykłe, normalne życie, a z drugiej strony Bóg. Ktoś, kogo nie widać, nie słychać, nie czuć. Jak to jest możliwe, że są ludzie, którzy mówią, że Bóg jest najważniejszy?
1: Jest możliwe. Pan Bóg daje się poznać w pewnym momencie życia człowieka i to robi tak mocno, tak, że człowiek nie ma wątpliwości, że jest obecny, że jest blisko.
0: Jak to było w Pani przypadku? Tak mocno właśnie?
1: W moim przypadku było to dosyć późno. Ja już w tej chwili jestem babcią. A zaczęło się około 15 lat temu. Pracowałam bardzo długo, ponieważ zmieniłam pracę, zaczęłam własną działalność. Wreszcie pomyślałam, że mogę mieć pieniądze. To był czas, kiedy wszyscy coś tam robili. No i ja też zaczęłam pracować. Okazało się, że dobrze mi ta praca wychodzi. Zachłysnęłam się tym wszystkim. Pieniądze, możliwości sprawdzenia siebie. No i zaczęło się coraz więcej tej pracy, coraz więcej. Dom i dzieci poustawiane. Wydawało mi się, że wszystko kontroluję, ale wiem, że ta praca przeważyła część każdego dnia, czyli było jej za dużo w moim życiu. No i oczywiście, jeżeli się zaczęło już takie życie bardziej dostatnie, to okazało się, że nie ma czasu na inne rzeczy. Nie ma czasu na dom, nie ma czasu na jakieś tam dodatkowe rozrywki. Pan Bóg nie bardzo był potrzebny, ponieważ no wszystko miałam. Z domu wyniosłam wiarę taką, że Pan Bóg jest, miłość jest, ale no w tym czasie nie bardzo zwracałam się do Pana Boga. Przyznaję, chodziłam do kościoła, ale to było chodzenie takie w kratki. Nie uczestniczyłam we mszy świętej tak, jak teraz uczestniczę. To znaczy był to obowiązek, taki wyniesiony jakiś z domu nakaz, że trzeba chodzić w niedzielę do kościoła. Chodzić. I to wtedy się sprowadzało do tego.
0: Jak to się skończyła ta historia? Z tego bo jak rozumiem, idzie do jakiegoś przesilenia.
1: No właśnie, pracy już było dużo, ale czegoś nam w życiu brakowało i zauważyłam, że wszystko, co osiągnęłam, to nie daje mi takiej wielkiej satysfakcji, że już jak to dostałam, to już nie było takie ważne dla mnie. Nie wiem, czego szukałam dzisiaj. Z perspektywy wiem, że chyba szukałam Boga w tym wszystkim. To materialne zabezpieczenie nie było wszystkim, czego mi było potrzeba. I pewnego dnia Pan Bóg postawił na mojej drodze życia osobę, która... Tak to się zaczęło, że wypadł jej różaniec. Ja jej wtedy też powiedziałam, ja też mam różaniec. I staram się modlić, ale nie umiem. Dla mnie to było Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Nie wiedziałam, że są tajemnice jakie. No i zaczęłyśmy w ten sposób się spotykać. To już był czas, kiedy miałam taki sklepik osiedlowy i właśnie ona przychodziła jako klientka do mnie. I tak się zaczęło. Zaczęła mnie namawiać, że są czuwania na długiej, że mogę chodzić. No ale jak mi powiedziała, że to całonocne, to po prostu byłam przerażona. No i ponieważ tak nalegała, ciągle o tym mówiła, to któregoś dnia już jej obiecałam, że pojadę na to czuwanie. Zabezpieczając się w ten sposób, że o której godzinie będę chciała wyjdę, że nie będę musiała na nią czekać całą noc. No i jak już wchodziłam po schodkach do tego kościoła Ducha Świętego na Długiej, to miałam taką myśl, że od tej pory będę musiała się zmienić, jeżeli tam wejdę, że jeszcze mam ostatni moment, żeby się zastanowić. No ale czułam, że muszę wejść. No i okazało się, że forma modlitwy mi zupełnie nie odpowiadała. Ludzie śpiewający, podnoszący ręce. Ja, osoba taka raczej cicha, nie umiem uzewnętrzniać swoich emocji. No, czułam się jak w innym świecie. Nie sądziłam, że jestem w kościele katolickim. No, ale okazało się, że jak ludzie zaczęli wychodzić, to ze zdziwieniem pytałam, czemu wychodzą, czy jest jakaś przerwa, a to już był koniec tego nocnego czuwania, więc Pan Bóg, czułam, że coś ze mną zrobił. Coś ze mną zrobił, wróciłam do domu i wjeżdżając na parking pomyślałam, że nie wytrzymam ten miesiąc do następnego spotkania. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się. Prawie całe to czuwanie przepłakałam. Jakiś rachunek sumienia robiłam z całego życia. I tak to się zaczęło. Zaczęłam bywać co miesiąc na tych czuwaniach. Byłam zachwycona. Mogłam stać gdzieś z boczku. Nikt mnie do niczego nie namawiał, ale pomału mogłam się modlić, mogłam słuchać, mogłam się czegoś uczyć. I tak się zaczęło. Te czuwania zupełnie mi wystarczały raz w miesiącu, z tym, że już zaczęłam uczęszczać do kościoła, żyć sakramentami. Już nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia Pana Jezusa. Aż przyszedł czas, kiedy któregoś dnia usłyszałam, że czuwań już nie będzie. To też dowiedziałam się od tej osoby, która mnie zaprosiła tam na te czuwania. No i przerażona, mówię, no właściwie ja muszę mieć ten czas dla Pana Boga i muszę mieć ten czas dla siebie, bo był mi bardzo potrzebny. To już właściwie stał się moim nałogiem takim, że co miesiąc musiałam jechać, mimo że już te osoby, które ze mną na początku jeździły, wszystkie przestały jeździć, ja jeździłam dalej. No i przerażona, zadzwoniłam do mojej koleżanki i zapytałam, co zrobić. Czuwań nie ma, może jakiś ty znasz inne miejsca, gdzie mogę jeździć. I ona mi wtedy powiedziała, przyjedź do mnie, do parafii we wtorek. No pytałam, co to będzie? Dowiesz się na miejscu. I tak trafiłam na Reo. We wtorek do...
0: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy.
1: Odnowy w Duchu Świętym, tak. I w niedzielę rozmawiałam, we wtorek byłam już na Reo. Przyjechałam razem z mężem i zostaliśmy na tym Reo. To był czas takiego już bliższego poznawania Pana Boga, ponieważ już taki przedsmak miałam na tych czuwaniach, ale tutaj już zaczęło się takie głębsze wchodzenie, radość z poznawania Pana Boga, zachwyt, modlitwy. To już wiedziałam, że to jest mój czas, że to jest coś wspaniałego się zaczyna. Byłam zachwycona. Ogromnym przeżyciem było wylanie Ducha Świętego, czyli zakończenie rekolekcji naszych.
0: Modlitwa nad uczestnikami rekolekcji modlą się osoby świeckie, kapłani, z prośbą o to, żeby Pan Bóg odnowił życie wewnętrzne i żeby obdarował, czy też ożywił złożone w chrzcie dary Ducha Świętego.
1: Tak, przed tą modlitwą przyjęliśmy Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pamiętam, że było to ogromnym przeżyciem, kiedy klęczałam naprzeciwko Pana Jezusa i mówiłam Mu, że Go wyznaję, że pragnę, żeby od tej pory był jedynym moim Panem i Zbawicielem. No i potem ta modlitwa. Dowiedziałam się, że mam dary, którymi mogę posługiwać, że je otrzymałam. No ale wtedy to było jeszcze dla mnie takie wszystko nowe. Jeszcze nie bardzo wiedziałam. Tak dosyć ogólnie. No i już od następnego dnia byłam we wspólnocie. To było 10 lat temu. Wiedziałam, że to jest dla mnie ważne. W tym momencie czułam, że jeżeli to będzie zależało ode mnie, to nie odejdę nigdy. Ale wiedziałam, że jestem słaba i zawsze modliłam się, żeby Pan Bóg tak pokierował moim życiem, żeby to naprawdę stało się prawdą w moim życiu. Zachwycona byłam wspólnotą, ludźmi. Jest to prężna wspólnota. Wspaniałych ludzi poznałam. Uczyłam się wszystkiego praktycznie od nich. Z tym, że ja bardzo mało się otwierałam. Byłam osobą bardzo nieśmiałą i zawsze tak gdzieś z tyłu siedzącą. No i myślę, że pomalutku przemieniało się moje życie, moje patrzenie. Zaczęłam uczęszczać na rekolekcje różne. To był czas niepojętej łaski. Wydawało mi się, że robię prezent Panu Bogu, jadę na tydzień. Zostawiam moją pracę, zostawiam pieniądze, które mogłabym zarobić w tym czasie i jadę Panu Bogu ofiarować ten czas. I po pierwszym takim wyjeździe tygodniowym okazało się, że ja przyjechałam obdarowana, szczęśliwa. Był to niesamowity okres niesamowitej bliskości, który do dzisiaj pamiętam prawie że dokładnie. Potem były różne weekendy, różne rekolekcje, później szkoła animatora. I wiem, że Pan Bóg powoli przygotowywał mnie do trudnych rzeczy w moim życiu. Szczególnie jak zaczęła się szkoła animatora, okazało się, że mój mąż jest chory. I dosłownie w ciągu kilku dni, tygodni dowiedziałam się, że ma raka i prawdopodobnie jest to rak tak złośliwy, że nie wyjdzie z tego. U nas jest taki zwyczaj we wspólnocie, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy modlitewnej i ma trudny czas, zwraca się do wspólnoty i wtedy cała wspólnota się modli. To był czas taki dla mnie bardzo trudny, po ludzku bardzo trudny, ale jednocześnie nie wiem, jak to określić. Nie tak trudny, jakby się wydawało do tej pory w życiu, bo przechodziłam też takie trudne okresy, ale wtedy w moim życiu była rozpacz. W tej chwili nie było rozpaczy, ale wiedziałam, że rano muszę być na mszy, że dzień musi poukładać Pan Bóg w moim życiu, ponieważ czekała mnie praca, tak jak dawniej. Czekała mnie opieka nad mężem. Przygotowanie męża do tej trudnej, do tego trudnego czasu odejścia. No i w tym czasie moje obie córki były w stanie błogosławionym. Także przygotowanie ich do tego czasu. Wiedziałam, czułam, po prostu czułam, że mój mąż nie zostanie uzdrowiony. Modliłam się o niego oczywiście, ale Panu Bogu dawałam wybór. Ponieważ wiedziałam, że on jest najważniejszy w moim życiu i on wie, co dla mnie jest dobre. Czułam to wewnętrznie. Czułam, że nie mogę mu narzucać na siłę tej mojej prośby, żeby zachował go przy życiu. Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem. I na pewno był to dla mnie trudny okres, kiedy chwilami nawet musiałam grać w domu, żeby jakąś pomalutku wszystkich przygotować do tego, wiedząc już dokładnie, że sytuacja jest prawie beznadziejna.

0: choroba męża trwała 3 miesiące. W tym czasie moja córka straciła dziecko. Myślę, że było to dla niej bardzo duże przeżycie. I zresztą nie wiem, Pan Bóg wie, dlaczego tak się stało. Ale wiem też, że w tym czasie bardzo zbliżyłem się do Pana Boga, że był dla mnie wielkim oparciem, siłą. Że wieczorem mogłam spokojnie po całym dniu wyjść do swojego pokoju, pomodlić się. I zawsze prosiłam o siłę na następny dzień. Prosiłam, że jeżeli będę już tak bardzo, bardzo cierpiąca, że mogę to ukazać na zewnątrz, to żebym to mogła zrobić razem z nim, o tak w cichości w domu, żeby nie denerwować rodziny, żeby jeszcze im nie przysparzać cierpień. Tym bardziej, że wiedziałam, że mnie jest najłatwiej z naszej czwórki.
1: Dzięki Bogu, tak?
0: Dzięki Bogu, tak. Tak, z tym, że jeszcze chciałam zaznaczyć, że mój mąż bardzo bał się śmierci. I w tym czasie, o dziwo, był tak łagodny, tak przygotowany, tak spokojny. Wprost zapraszał mnie do modlitwy, bo bardzo często wspólnota też dzwoniła, żeby się modlić w jakiejś intencji. Wtedy my z mężem się modliliśmy. Mąż domyślał się, że to są jego ostatnie dni, chociaż tak może dokładniej nie mówiliśmy. Ale też wiedział, że w każdej chwili Pan Bóg może go uzdrowić, jeżeli taka będzie jego wola. Więc pozostawiliśmy to Panu Bogu. Tak jak powiedziałam, 3 miesiące trwała ta choroba, ponieważ był to guz przełyku i mąż nie mógł przyjmować żadnych pokarmów. I po prostu, gdyby nie to, że Pan Bóg też pomógł bardzo, bo udało nam się trafić do szpitala, szybciutko była operacja i miał podłączoną sondę, no to trwało to 3 miesiące, bo tak pewnie trwałoby bardzo krótko. Ale to też było działanie Pana Boga, działanie przez osoby, działanie przez modlitwę. Także też w tym wszystkim odczuwaliśmy, że to Pan Bóg tym wszystkim kieruje. Dawał nam ludzi, dawał nam jakieś możliwości, żeby ratować męża. Dostaliśmy nawet lekarstwa, które z zakładu doświadczalnego, chociaż to w tym czasie wydawało się po prostu niemożliwe. Ale to przynosiło mężowi nadzieję. No i chcę powiedzieć, że w chwili, kiedy mąż odchodził, cała rodzina zebrała się na modlitwie, bo moja rodzina bardzo mnie wspierała w tym czasie. Mam siostrę, ale jej rodzina jest moją taką najbliższą rodziną. Siostra jest też we wspólnocie, siostrzenica jest we wspólnocie, więc miałam to wielkie oparcie też w rodzinie, nie tylko we wspólnocie. I razem ten trudny czas przechodziliśmy, także nigdy nie byłam samotna. Bardzo spokojnie odbył się pogrzeb, nie było spazmów, nie było łez. Modliłam się, ofiarowywałam Panu Bogu mojego męża. Podziękowałam za te lata, które były wspólne. I uważałam, że Pan Bóg ma do niego większe prawo. On mi go dał na te 33 lata naszego wspólnego życia i zabrał swoje dziecko do siebie wtedy, kiedy uznał, że jest czas. No potem okazało się, że stanęłam na jakimś zakręcie. Musiałam pomyśleć, co dalej ze swoim życiem. Rodzina już mnie tak bardzo nie potrzebowała, ponieważ córki są dorosłe, mają swoje rodziny. I odczułam, że teraz jest mój czas posługi, ponieważ ten czas we wspólnocie był wzrastaniem i jakieś tam posługi oczywiście pełniłam, ale teraz był czas na zastanowienie się, co dalej.
1: Ile pani wtedy miała lat?
0: To było 3 lata temu. Czyli 54. No i ponieważ był to czas, w tym czasie Miałam 2-letnie rekolekcje takie animatorskie, więc akurat się niedługo skończyły. No i uznałam, że teraz jest czas dla wspólnoty, dla posługiwania, że muszę zacząć żyć we wspólnocie. Zaczął się nowy etap mojego życia. Nie jestem zgorzniała. Nie jestem przerażona tym, że jestem sama. Nigdy nie jestem sama. Jestem z Panem Bogiem. Jest przy mnie blisko. W tym czasie właśnie tego cierpienia, jednocześnie nie wiem, jak to powiedzieć po ludzku, ale był to czas błogosławiony. Czas ogromnej bliskości Pana Boga. Wydawało mi się, że powiedziałam słowo, a nawet pomyślałam, jak Pan Bóg odpowiadał na to słowo. Na wszystkie moje problemy. To był naprawdę czas błogosławiony. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak święci czasami mówili, że cierpienie jest słodkie. Może to nie było słodkie cierpienie, bo po ludzku było trudne, ale słodkim był okres z Panem Bogiem. I Pan Bóg stał się najważniejszą osobą mojego życia. Kiedy mogłam powiedzieć, że tak, ja przyjmuję Twoją wolę i ja się z nią zgadzam. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że pragnę się z nią zgodzić. I teraz służę we wspólnocie.
1: Jak to się przejawia?
0: Jeżdżę na rekolekcje, posługujemy. Ja jestem akurat... posługuję modlitwą wstawienniczą w tej chwili. Przygotowywałam się do tego, będąc na seminarium posługi modlitwą wstawienniczą. Niedawno to seminarium przeszłam w Zalesiu. A od jakiegoś czasu posługuję tą modlitwą, posługuję. Jeździmy do innych wspólnot, kiedy jest właśnie tak wylanie Ducha Świętego, kiedy możemy służyć modlitwą. Jeździmy na rekolekcje, mamy spotkania swoje. Jeździmy do Częstochowy. Co roku mamy spotkania w Częstochowie.
1: Jaki widziała Pani sytuacje, w których dzięki Pani posłudze Bóg przychodził do ludzi?
0: Myślę, że świadkiem trzeba być cały czas. Ja jestem w pracy. Świadkiem, że Pan Bóg jest w moim życiu. I zauważam to, że ludzie wiedzą, że ja jestem w kościele, że mogą przyjść zapytać, kiedy są msze. To takie drobiazgi są, ale też wiedzą, że staram się żyć uczciwie. I też jak przychodzą z problemami, to nie staram się stać obojętnie. Jeżeli mogę, jeżeli wyczuwam, że mogę porozmawiać z osobą, staram się rozmawiać. I wiem, że taka rozmowa czasami, wysłuchanie kogoś przynosi pomoc, przynosi taką drobną nawet ulgę. Nie jest to może tak bardzo ważne, ale świadectwo, że Pan Bóg jest, że naprawdę może pomóc, że trzeba się do Niego zwrócić, przynosi ulgę tej osobie, widać. Przychodzi załamana, płacząca, a potem spokojnie rozmawiamy.
1: A ludzkie słowa nie mogą robić takich rzeczy.
0: Ludzkie słowa nie mogą tego robić, ale ja zawsze, jeżeli jest taka sytuacja trudna, to proszę Pana Jezusa, mówię, jesteś obecny w moim sercu. Ten człowiek przychodzi do Ciebie, nie do mnie. Czasami było tak, że w ciągu dnia z 9 osobami kiedyś zaczęłam sobie notować, rozmawiałam. Osoby zupełnie obce, które widziałam pierwszy raz w życiu. Mówiły o swoim cierpieniu w domu, o chorobie jakiejś nagłej. I chwila rozmowy, kiedy naprawdę zapraszałam, zawsze przed taką rozmową zapraszam Pana Jezusa, żeby to On dawał mi swojego ducha, żeby On mówił w tym czasie, a ja żebym była tylko tym naczyniem, z którego On zechce skorzystać. I wiem, że przynosiło to ulgę. Widziałam, jak osoby się uspokajały, jak... To jest jakaś nadzieja dana drugiemu człowiekowi. No, życie w tym momencie się im nie zmieniło, ale przyniesienie jakiejś nadziei, dobrego słowa, myślę, że to jest ważne. Że nie musi być to coś, co jest takie niesamowite, ale po prostu zwykła pomoc ludzka, wysłuchanie, dobre słowo. A także wiem, jak w czasie modlitwy osoby przychodzące otwierają się, proszą Pana Boga, płaczą czasami już po modlitwie, z uśmiechem odchodzą, czyli odczuwają tą obecność Pana Boga, odczuwają. Wiem, że są różne sprawy, które nie kończą się od razu po myśli człowieka, że Pan Bóg ma swoje drogi i to nie są nasze drogi. Ale Pan Bóg wie, co robi. Ja to wiem. Ja to wiem, ja już tego doświadczyłam w swoim życiu i myślę, że Pan Bóg, jeżeli przyprowadzi taką osobę, to też umie znaleźć do niej drogę.
1: Czy miała Pani pokusy niewiary już od tego momentu nawrócenia takiego...
0: Nie.
1: Blisko Boga.
0: Nie, nie. Natomiast jeżeli w tym czasie, kiedy jeszcze to było takie sporadyczne chodzenie do kościoła, bez sakramentów oczywiście, bo wiedziałam, że raz w roku muszę być u spowiedzi, to w tym czasie pamiętam moment taki, kiedy kapłan zapytał, czy ty naprawdę wierzysz, że Pan Bóg jest? I ja się wtedy zastanowiłam i powiedziałam, tak naprawdę, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że jest, ale tak naprawdę, gdybym miała powiedzieć, to nie wiem. No i powiedział wtedy, no to poproś Pana Boga, żeby ci powiedział, żeby ci dał znać, że jest, żeby tak go poproś, żeby w twoim życiu odezwał się. Nie wiem, jak to powiedzieć, to już dawny okres, nie umiem tego, ale taki ogólny był sens. I ja wtedy rzeczywiście poprosiłam Pana Boga,

0: Ale potem jak wróciłam do domu, przemyślałam to, pomyślałam, że spróbuję tak zrobić. I to zaczęły się takie małe kroczki, zaczęły się rozmowa. Może wtedy niewiele słuchałam, ale więcej mówiłam. Ale rzeczywiście Pan Bóg dawał znaki, że jest, dawał.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga.
0: No to chyba w tym czasie cierpienia. Kiedy nie czułam się tak jak czasami ludzie mówią, chyba mnie Pan Bóg pokarał, bo takie nieszczęścia. Bo w tym czasie, no rzeczywiście był czasem trudnym po ludzku, bo jak mówię, straciłam wnuka, córki były zrozpaczone. Druga córka już za miesiąc po śmierci męża urodziła córeczkę. Działo się z nią jeszcze... Chorowała, ponieważ ta operacja jakoś nie bardzo się udała. Nie dostała antybiotyków po operacji. Za kilka dni była Wigilia i ja mówię, Panie Boże, zabrałeś męża. Ja to rozumiem, ale moje dzieci jeszcze nie pogodziły się z tym. Przy stole jego nie będzie, nie będzie córki, nie będzie dziecka tego małego urodzonego. To będzie dla nich chyba za ciężko. Jeżeli możesz przyjść z pomocą, jeżeli uznasz, że tak ma być, to wszyscy pojedziemy do tego szpitala, będziemy z córką, bo okazało się, że musiała wrócić do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że lekarz, który przy mnie mówił, że co najmniej tydzień będzie w szpitalu, na drugi dzień powiedział, że chyba to się wszystko goi i jak dobrze pójdzie, to jutro wyjdzie, a nawet wyszła wieczorem.

0: Na drugi dzień była Wigilia, wyszła i mogliśmy spędzić Wigilię wszyscy razem.
1: Czy czuje się pani bezpieczna?
0: Czuję się bezpieczna. Czuję się bezpieczna. Ja nigdy nie jestem sama. Wiem, że nie jestem sama. Czuję się szczęśliwa. Czuję się bezpieczna. Wiem, że mam przyjaciela. Mam wielkiego przyjaciela, który jest ze mną cały czas. Ponieważ w tym czasie właśnie Pan Bóg dał mi się poznać jako ktoś bardzo bliski. Ktoś, kto mnie po prostu prowadził. Kto dawał mi ludzi, którzy przychodzili z pomocą. Kto łagodził stres, który łagodził stres, to cierpienie moje. Że ta modlitwa przynosiła mi tak ogromne ukojenie, spokój wieczorem, że czasami zalana łzami zaczynałam, a potem z uśmiechem mówiłam: Panie Boże, dobrze jest. Tak chcesz, tak będzie. I wiem, że w tym czasie błogosławionym zaczęło się moje życie duchowe, takie głębsze. Bo to zaufanie Bogu jest potrzebne. Potrzebne, żeby potem wierzyć, nawet wracać do tego czasu trudnego i wiedzieć, że Pan Bóg na pewno przyjdzie z pomocą. Ja to już wiem, ja tego doświadczyłam nieraz. Ale ktoś, kto znajduje się w cierpieniu i nie ma tej bliskiej osoby, jest mu trudno na pewno.
1: W jaki sposób pięknuje pani tę relację z Jezusem?
0: Modlitwa, adoracje, codzienna Eucharystia. No zdarza mi się czasami nie być na Eucharystii, ale to już muszą być takie powody. Ja po prostu pragnę być, to nie jest mój obowiązek. Ja pragnę być, ponieważ kocham, ponieważ idę na spotkanie, ponieważ to jest czas szczególnej radości. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, jak mogę iść. Takim szczególnym dniem dla mnie jest Boże Ciało, na który czekam cały rok, bo wiem, że idę na spacer z Panem Jezusem. To może jest takie dziecięce, ale ja naprawdę z Nim idę. I zawsze mi się tak udaje, że jestem blisko. Mimo, że tych ludzi jest mnóstwo,

0: Ja mogę iść blisko i ostatnio właśnie chciałam też powiedzieć, że moja rodzina, jak się odwróciła, moja rodzina cała była blisko Pana Boga. To jest też dowód Bożej miłości, ponieważ moje córki, jak to młodzi ludzie, próbowały iść swoimi drogami, same musiały przekonać się, że Bóg jest w ich życiu. A ponieważ ja ich zaprowadzałam do kościoła tak, jak opowiadałam, więc one nie miały tego przykładu, że Bóg jest kimś ważnym. Dopiero przez te lata mojej wspólnoty mogły przekonać się, ile Pan Bóg znaczy w moim życiu. I teraz widzę, że żyją sakramentami, że robią to z własnej woli, nie dlatego, żeby dla mnie zrobić przyjemność. I to jest dla mnie wielką radością.
1: A dlaczego ten wszechmogący Bóg nie mógł zachować męża przy życiu?
0: Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Pewnie pragną swojego dziecka u siebie. To jest coś, czego nie wiemy. Ja myślę, że takie miałam czasami wrażenie, że gdybym tak bardzo nalegała, to Pan Bóg by go może zatrzymał. Tak mi się czasami wydawało. Ale ja powiedziałam, że ja naprawdę chcę, żeby to, że ja go kocham i chcę, żeby to on wybrał, bo on wie lepiej w moim życiu, co jest lepsze dla mnie, dla mojej rodziny i dla mojego męża. Ja po prostu uwierzyłam w to, że Pan Bóg wie lepiej, ponieważ wiele razy w moim życiu dawał mi tego dowód, że on wiedział lepiej. Ja próbowałam coś robić po ludzku i okazało się, że Pan Bóg czasami zawracał mnie z tej drogi, a tą drogę, którą sam obrał, którą mnie poprowadził, okazała się w perspektywie lepszą drogą. I dlatego to powoli przechodzenie we wspólnocie w takie zaufanie, to przecież 10 lat, to nie stało się nagle. Ja i dzisiaj czasami mam problemy różne, prawda? To nie stało się tak, że ja nagle zrobiłam się świętą osobą. Nie. Ale Pan Bóg dawał mi takie różne osoby, które były ogromnym świadectwem. Miałam osobę, sąsiadkę, która rok wcześniej umierała na raka. I próbowałam wtedy wszędzie jeździć i szukać pomocy dla niej. I oczywiście mówiłam, Panie Boże, Twoja wola niech się stanie, ale tak naprawdę czułam, że ja próbuję wymóc na Panu Bogu, żeby ona żyła. Tak bardzo chciałam uprosić jej to życie. Ona żyła zamiast 3 miesięcy, tak jak jej lekarz dał, rok i 3 miesiące. Ponieważ mnóstwo ludzi na całym świecie się za nią modliło. Ponieważ była to osoba naprawdę święta za życia. I była dla mnie wielkim świadectwem. U niej się uczyłam modlitwy, ponieważ co czwartek zapraszała mnie na różaniec. Cała rodzina klękała do różańca. Przychodziła jeszcze jedna osoba z jej wspólnoty i razem się modliliśmy. Także Pan Bóg pokazywał mi takie osoby. Pokazywał mi osoby ze wspólnoty, które żyją na co dzień Eucharystią, które swój czas traktują jako służbę dla drugiego człowieka. Są bardzo zmęczone po pracy, a jednocześnie zawsze mają czas dla drugiego człowieka. Mogłam zadzwonić zawsze o każdej porze i mieć tą pomoc. Z tym, że jak wiadomo, czasami człowiek potrzebuje tej pomocy w czasie, kiedy drugi człowiek nie może mu jej dać. Ale ja mam Pana Boga, ja mam swoich kochanych świętych, do których się modlę, bo przez te lata właśnie poznałam świętych, mam do nich wielką cześć, mam swoich ukochanych świętych, do których się modlę.
1: Jakiś?
0: Mam, to jest święta siostra Faustyna, święty ojciec Pio, święta Tereska, no jest ich wielu, ponieważ co jakiś czas, jak poznaję jakiegoś nowego świętego, to znaczy ja ich ogólnie znam, ale jakoś daje mi się tak bliżej poznać. Mam świętego Michała Archanioła, to jest patron mojej wspólnoty. Duch Święty oczywiście. Także mam osoby bliskie. I tak jak zawsze marzyłam, żeby mieć wielką rodzinę, to Pan Bóg mi dał teraz tą wielką rodzinę. Mam wielką rodzinę, wspólnotę, ale mam i wielką rodzinę świętych. Naprawdę to jest coś niesamowitego, ale człowiek odczuwa to pośrednictwo świętych, odczuwa ich modlitwy, wstawiennictwo. Naprawdę tak jest.
1: A jak się kogoś ponad 10 lat poznaje, to coś już można wiedzieć. Kim jest Bóg, którego pani poznaje w swojej historii, w swoim życiu?
0: Kochający, bardzo blisko mnie przyjaciel, naprawdę bliski przyjaciel. Ja z nim jestem codziennie, w każdej chwili. Pamiętam, jak wyjechałam do Medjugorje, Matka Boża powiedziała: módlcie się, dużo się módlcie. A potem słyszałam w tych orędziach, że módlcie się bezustannie. I naprawdę można się modlić bezustannie. Ja się modlę swoją pracą, swoim odpoczynkiem, snem, spotkaniem z każdą osobą. To może być modlitwą. I poznałam osobę bardzo bliską i osoby, które słyszę, że mówią: ja się modlę, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. To jest po prostu niemożliwe. Pan Bóg wysłuchuje każdego. Jeżeli się przychodzi do Pana Boga jak do sklepu i prosi tylko o coś i chce coś, co nawet dla niego może być w tym momencie złe i Pan Bóg nie może mu tego dać, to ta osoba wtedy odbiera jako niewysłuchaną modlitwę, prawda, że Pan Bóg nie jest blisko niego. Ale ja tego doświadczyłam. Ja naprawdę... Po roku można nie mieć pewności, po dwóch, trzech, ale po iluś tam latach człowiek, jak patrzy z perspektywy swojego życia na sytuacje różne w moim życiu, jak patrzę, wiem, że Pan Bóg był. Nawet w tym czasie, kiedy ja byłam daleko, jak mi pomagał, jak w tym czasie... Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Moja babcia zawsze mówiła: pamiętaj, Pan Bóg cię pokaże, jak będziesz niegrzeczna. I ja chodziłam do tego kościoła, mimo że rodzice byli też zapracowani, nie mieli wiele czasu. Ja chodziłam po to, żeby się zabezpieczyć, żeby Pan Bóg mnie tam nie dopadł w momencie, kiedy ja nie zauważę i coś tam przyskrobię złego i nie zdążę się pomodlić, żeby mi to darował. Ja w tej chwili nie muszę iść, dlatego że tak jest, że tak trzeba się modlić. Ja po prostu idę, bo kocham. I poznam osobę, która mnie kocha. I dlatego mogę być szczęśliwa, że mnie kocha, że jest blisko, że wypełnił to miejsce, tą pustkę po moim mężu. Wypełnia tą pustkę, kiedy odeszły moje dzieci. I kiedy ja mogę być z nim zawsze, kiedy tylko zechcę, w każdej sekundzie. Ma zawsze dla mnie czas, ja mogę się modlić, mogę słuchać. Dostaję słowo z Pisma Świętego, które mówi na dany czas, mówi do mnie tak, to znaczy mówi to, co jest mi potrzebne. I ja wiele razy się przekonałam, że w tym czasie Pan Bóg, jeżeli mam trudną sytuację, Pan Bóg mi odpowiada, pomaga, jakoś prowadzi w tym czasie. I bardzo mi jest przykro, jak wiem, że inne osoby, do których się mówi, po prostu nie mogą w to uwierzyć. I zawsze proszę Pana Boga, żeby otworzył ich serca, bo ja nie mogę tego zrobić. Bo ja czasami czuję mur, nie mogę przekonać osoby. Nawet opowiadając o swoim życiu, o swojej relacji z Panem Bogiem. Ale wiem, że Pan Bóg może to zrobić. I stąd ta modlitwa wstawiennicza, która jest takim darem. A oprócz tego posługując... My też dostajemy ogromne dary, dar miłości. Wiem, że to jest pierwszy dar, który otrzymałam na pierwszej modlitwie, właśnie o wylanie Ducha Świętego. Wtedy taki wydawał mi się, no cóż to, dar miłości. Ale dzisiaj wiem, że to jest ogromna łaska, że na drugą osobę spojrzeć z miłością, mimo że po ludzku nie zasługuje na to, że jest może przykra, że jest... Mnie jest bardzo łatwo. Nie jest to moją zasługą. I wiem, że nie muszę się zmuszać do tego, żeby szanować drugą osobę, żeby ją kochać. Ja nawet nie boję się powiedzieć kochać, bo myślę, że każdy, kto nosi Pana Jezusa w sercu, uczy się tego kochania. Także jest to przyjaciel, osoba cały czas obecna w moim życiu, cały czas. A w chwilach trudnych mówię, weź mnie w swoje ramiona. I to jest czas, kiedy wiem, że mnie bierze w swoje ramiona, że jest blisko.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Pragnęłabym się pomodlić w intencji mojej wspólnoty. Dzięki niej wzrastałam, dzięki niej mogłam jeździć na rekolekcje, poznać Pana Boga,
1: jak się nazywa?
0: Doświadczać. To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym Michael na Bemowie. Chciałam zawierzyć moją liderkę, wszystkich odpowiedzialnych, nas wszystkich. I chciałam zawierzyć wszystkie wspólnoty w Kościele.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ela. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Szczęść Boże.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Przymnóż nam, Panie, wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Doroto, Alu, Adalbercie, Sławku, Marleno, Jolu, Joanno, Lucy, Paulo, Aneto, Kasiu, Anito, Łukaszu, Mirosławo. Z serca pragnę ofiarować Panu Bogu podziękowania za dotychczas otrzymane łaski. Módl się Paula, błogosławieństwo, Bożą opiekę i nadal pokornie proszę o modlitwę w intencji osób i spraw Bogu znanych, stale powierzanych. Serdeczna Bóg zapłać. Cały różaniec w intencji Matki Przenajświętszej i moich i w moich codziennych intencjach. Ja modlę się za Olgę, o uzdrowienie i o wszystkie potrzebne łaski sakramentalne dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Najpiękniejsze z Bogiem jest to tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi Pannie, że daje nam całkowitą wolność. I to jest wolność również do tego, czy go przyjmiemy, czy w niego wierzymy. Wiara jest efektem też naszej decyzji. No najpierw oczywiście jest łaska, ale potem jest decyzja. I my oprócz tych najważniejszych decyzji podejmujemy cały czas decyzje. Na przykład takie jak użycie bądź nie antykoncepcji, gdzie musimy rozeznać wiąże się to z jakimś poważnym kosztem, tak? Bo są osoby, znam katolików, którzy nie uznają, że antykoncepcja jest złem. A ja to wiem na pewno, że jest złem, dlatego że poznałem osoby, w których życiu stosunek do antykoncepcji decydował o bardzo ważnych sprawach. Więc dziękujmy Bogu za to, że możemy być wolni i że miłość Boża nie uzależnia, bo jest absolutnie czysta. i o taką wolność się módlmy, wolność i o rozeznanie bezinteresowne, abyśmy potrafili na siebie również spojrzeć na tyle obiektywnie, na ile jest to możliwe. O dobry Boży dzień dzisiaj, światło Ducha Świętego we wszystkich realizowanych sprawach. Modli się Paweł za żonę Iwonę i córkę Juliannę, za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem, o wszystkie łaski, za dzieci, wnuki i całą rodzinę. Modli się Lucy, bądź Boże uwielbiony. Modli się Gabriela. Cały różaniec ofiaruję Matce Bożej, to Anita. Dziękuję za wszystkie łaski. Dziękuję za wszystkie łaski, jakimi mnie i moją rodzinę, przyjaciół obdarowała Matka Boża. Modlę się w intencjach moich dzieci o powrót do wiary i uczestnictwo w sakramentach. Jezu, ufam Tobie. O siły na dzisiejszy dzień, abym zrealizowała swój plan. O odsunięcie lęków. Maryjo, weź opiekę pogubionego Jędrzeja, Macieja. Modlę się za Martę, też to Julita, za męża Bogusława i za mnie o wytrwanie. Modlę się o Boże błogosławieństwo. Twoja wola, Panie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, radosna. Modlę się o ruchy uwolnienie Celiny od wszelkiego zła psychicznego i fizycznego z Bartoszem, za chrześcijaków i ich rodziny, o potrzebne łaski i życie sakramentalne. Cały różaniec ofiaruje Gabriela. Dziękczynię za tę grupę modlitewną. To Dorota. Ja modlę się za Janka. O bezpieczny powrót z tego wyjazdu. Za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej i za całą jej rodzinę, o wszystkie potrzebne łaski. Dla Janka również o wszystkie potrzebne łaski. W trudnej sprawie modli się Jarosław, a Bartosz o pełne uzdrowienie Jagody i jej szybki powrót do pełnej sprawności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Nawiedzenie świętej Elżbiety jest tak, że są pewne radości, którymi nie można się nie podzielić. Są pewne, jest wiedza, którą nie można się nie podzielić. Jest chcieć się podzielić, tak, bo nie zawsze ludzie przyjmują to, na przykład wiarę. Ale trzeba iść za głosem serca w takich sprawach i nie słuchać tego, co natychmiast po natchnieniu się pojawia, czyli wątpliwości, kwestia oceny innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I patrzeć, czy działanie przynosi pokój wewnętrzny. I tak właśnie było z Maryją, która przyszła się dzielić radością. Zakon rdaj Monika o wszelkie potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Katarzyna modli się za Wiktorię, nawrócenie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego na dzisiejszym egzaminie. Ja modlę się za Zosię i Piotra, dziękując za pozytywne zmiany w Zosi pracy. Modlę się o wszystkie łaski sakramentalne dla jej małżeństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Któż jak Bóg o potrzebne łaski dla mojej rodziny, modli się Dorota o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziców, modli się Sławek. My możemy podjąć decyzję też dotyczącą tego, czy się zamykamy, czy otwieramy na ludzi. Ci właściciele tej gospody być może po prostu nie mieli miejsca, chociaż jak widzieli ciężarną kobietę, to powinno się to miejsce znaleźć, nawet kosztem ich wygody. Więc decyzję o otwarciu się bądź zamknięciu na świat podejmujemy, kierując się różnymi przesłankami. Znam mnóstwo osób i to jest chyba plaga, i to na pewno jest plaga wśród młodzieży, że ludzie dochodzą do wniosku, że nie będą się angażować, ponieważ mogą zostać zranionymi. I to bardzo często jest tak, że po pierwszej porażce w jakiejś relacji ludzie młodzi się zamykają całkowicie i po prostu wegetują tak w tym swoim towarzystwie, całkowicie zamknięci. Więc módlmy się też za tych młodych o to, żeby otworzyli się i żeby mogli zrealizować swoje powołanie i żeby otworzyli się potem na życie w swoich małżeństwach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za mojego brata Rafała, wyjście z depresji i problemów zdrowotnych, módl się Bartek. Ja módlę się za Marię i Krzysztofa o potrzebne łaski, o nawrócenie dla Mateusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bardzo łatwo jest ofiarować coś, co nam zbywa, tak? Bo ofiarować coś, co nie jest dla nas niezbędne na dany moment, ale prawdziwa ofiara i to w stosunku do bliźniego, i to w stosunku do Boga jest ofiarą z tego, co jest nam niezbędne, bo to wymaga zaufania Bogu, że On przymnoży nam i będziemy mieć wszystko, co jest potrzebne w danym momencie naszego życia duchowego, zwykłego, takiego codziennego. Więc modlę się o taką dyspozycję serca dla siebie i dla osób, które kocham. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Agnieszko, szczęść Boże Moniko, z Dorotą modlę się za wujka Henka i ciocię Zosię o uzdrowienie z bólu. Modlę się za Frania, o wszystkie łaski potrzebne dla niego, o dobre decyzje w życiu, i o bezpieczeństwo tam, gdzie jest, za granicą. Tańca, piąte odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za wiktorię. Kiedy gubimy coś bardzo, bardzo cennego, to wracamy się, pytamy, zamieszczamy ogłoszenia, szczególnie jak zginie pies czy kot tutaj w miejscu, gdzie mieszkam, to takich ogłoszeń niestety jest wiele. Ale znam bardzo mało osób z mojego środowiska, otoczenia w ogóle, ale z literatury znam kilka osób, które w taki właśnie sposób szukały Boga. Módlmy się o tęsknotę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za karę, o wszystkie potrzebne łaski, o dobrą relację, za życie sakramentalne, o życie sakramentalne jak najgłębsze dla niej. Tajemnica pierwsza światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Świat ciągnie nas, wciąga nas w wir, gdzie już nie jesteśmy w stanie myśleć o rzeczach ważnych, tylko gonimy. Jesteśmy w taką iluzję, wciągnięcie, że ciągle wszystkiego jest za mało. Modlę się o to, aby porzucić taki stan, abym się utwierdził w tym, że to porzucenie jest dobre. I o to, żeby każdy z nas się zatrzymał i zobaczył to, co dostał już, czym został obdarowany, i żeby smakować te dary, żeby po prostu zachwycić się tym, co jest. Nawet jak jest źle, to jesteśmy obdarowani. Bardzo tak jak Jezus został obdarowany takim certyfikatem przez Boga Ojca i Duchem Świętym, który w zewnętrznym znaku na Niego, na Nim spoczął. W intencji Sylwii, Jego taty, Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji Bogu Wiadomej modli się Sabina. Bogu chwała za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę. O potrzebne łaski modli się Katarzyna. W intencji Sylwii i jej taty, za syna Kamila modli się ojciec. Marek pyta, czy można się modlić o to, żeby ktoś nas pokochał. Chodzi o nieodwzajemnioną miłość. Można się modlić o wszystko, dlatego że o tym, czy coś się stanie, decyduje Bóg, który jest nieskończonym dobrem i On oddziela te nasze prośby, które są nierozsądne i od tych, które są Mu miłe. Ja modlę się za Tosię, o cały ten rok, który przed nią, o wszystkie łaski sakramentalne, które, aby to życie sakramentalne, które prowadzi, było pogłębione. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My bardzo często, patrząc na tych młodych małżonków, którzy są bohaterami tej tajemnicy, myślimy sobie, że oni po prostu byli nierozsądni. Ale przecież to też jest taka sytuacja jałmużny, jakby tak. To znaczy, oni po prostu zaprosili wszystkich. Byli ludźmi niezwykle otwartymi. No i nie starczyło, tak? No ale przecież ta wdowa, która ofiarowała wszystko, co miała, jej też już nie starczało, nie miała nic. A jednak została przez Boga wsparta. Oni też zostali przez Boga wsparci. Więc módlmy się za wszystkich ludzi szalonych, którzy działają impulsywnie o to, żeby byli blisko Boga i żeby to, ta ich impulsywność, to, że reagują na natchnienia płynące z serca, żeby razem z miłością Bożą przyczyniało się do dobra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dorota modli się za teściową, uzdrowienie z opuchniętej nogi. Ja modlę się za moją mamę o nawrócenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica trzecia, światła. Jezus obchodzi Galileę i mówi o miłości Bożej i wzywa do nawrócenia. Dobrze jest co jakiś czas zapytać się o cel swojego życia. Dobrze jest to zrobić gdzieś w ciszy, może na łonie przyrody, w różnych takich miejscach. Ja potrzebuję tego, żeby mieć przed oczyma horyzont w takich momentach. Dlaczego o tym mówię przy okazji tej tajemnicy? Dlatego, że Jezus chodził i ludzie podejmowali decyzję, czy idą za Nim. I warto się zapytać, czy w ogóle mamy jakiś cel, czy żyjemy z dnia na dzień, bo jeśli nie mamy, to warto się o to Boga zapytać i nie iść na ślepo, ale iść gdzieś w jakimś celu, w jakimś kierunku, najlepiej za Jezusem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, czwarta światła, przemienienie na górze Tabor. O uzdrowienie Bożenki z choroby nowotworowej modlą się Beata i Marek. O uzdrowienie i życie sakramentalne Diany modli się Ania. Za teściową modli się Dorota, również w intencji Bogu wiadomej, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Są sprawy, na które mamy wpływ i są sprawy, na które nie mamy wpływu. Wczoraj nagrywając program i pytany byłem o to, w jaki sposób człowiek na różnych etapach swojego życia reaguje na rzeczywistość. Przypomniałem sobie, bo ludzie mają takie przekonanie, że starość się Bogu nie udała, tak? A mnie się wydaje, że tak nie jest, chociaż nie czuję się stary, bo cechą starości jest między innymi to, że czas zabiera nam pewne funkcje, już pewnych rzeczy zrobić nie

zgodzić, no bo jak to? Wszystko, co robią, im się udaje, niezależnie od ceny, jaką za to trzeba, jaką otoczenie czy ludzie na całym świecie muszą płacić. Oni po prostu idą jedni po trupach, drudzy pewnie nie, ale to jest dla nich skandalem, tak? Stąd się zamrażają, jakieś takie dziwne rzeczy robią. Przenoszą się do inteligencji, swoją umysł, do sieci, na jakieś takie bzdury całkowite. Ale dlaczego? Dlatego, że są dziećmi mentalnie. I nie są otwarci na to, że po prostu czas ma swoje konsekwencje. A mówię to wszystko po to, żeby wygłosić myśl złotą taką, że na życie duchowe mamy wpływ. I sami będziemy zbierać owoce swoich decyzji. Więc poddajmy się przemienianiu nas przez Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina, Zbigniew. Modlę się za ojczyznę, za duszę w czystu cierpiące, za kapłanów, za nieprzyjaciół Polski, za Radio Niepokalane FM oraz w pewnej intencji za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz świętego Józefa i świętego Andrzeja Boboli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Głód jest znanym nam odczuciem, głód fizyczny. A modlmy się o to, abyśmy tęsknili za Eucharystią, abyśmy tęsknili za spotkaniem z Jezusem, abyśmy zaspokajali swój głód duchowy, o to, żebyśmy tęsknili, się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko

0: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica, bolesna modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Konanie Pana Jezusa. Hematydrioza. Pocenie się krwią. Ja modlę się za moich chrześniaków. Dorota, Zagosia, Seweryna i Grażynę w intencji Katarzyny, Karola, Adama, Huberta, Wojciecha, Grażyny i Bożeny o uwolnienie spod władzy diabła. Modli się Grzegorz za siebie i za żonę Martę. Modli się Sławek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym, wiedział, że od jego decyzji zależy, jakie konsekwencje będzie miało dalej jego działanie. I poznał, i to taki jest klasyczny całkowicie motyw, jakie będą konsekwencje fizyczne, jakie będą konsekwencje duchowe. I konsekwencje fizyczne jego decyzji, którą miał podjąć, były miażdżące. Ale konsekwencje duchowe były kosmicznie dobre. My czasami też stoimy w takich sytuacjach wyboru, kiedy po drugiej stronie jest na przykład sprzeciwienie się opinii innych ludzi. Więc módlmy się o to, byśmy podejmowali dobre decyzje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie. O wszystkie dary Ducha Świętego i o uwolnienie dla Marcina, o uzdrowienie ducha i ciała Rafała, o dobre decyzje dla mnie, modli się Teresa, i wsłuchiwanie się w wolę Boga. Edyta modli się w intencji wszystkich pragnących zostać rodzicami. Boże, wysłuchaj ich próśb i obdarz tych małżonków potomstwem. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jest bardzo wiele różnych złudzeń dotyczących cierpienia. Ludzie myślą czasami w sposób bardzo zmitologizowany, ale albo czasami po prostu są przez swoje wnętrze przymuszani do jakichś mniemań na temat cierpienia. Najogólniej mówiąc, jest tak, że nie da się cierpienia uniknąć. I to w takim kontekście szerokim, że ludzie taka kondycja jest człowieka, ale też w takim indywidualnym rozumieniu. I my czasami robimy mnóstwo, żeby od cierpienia uciec. Nie da się tego zrobić. Nawet religie powstały, których celem jest ucieczka od cierpienia. Bardzo jest też często tak, że tu nigdzie nie ma oskarżenia. Bardzo często jest też tak, że ludzie w dzieciństwie przeżyli jakieś sytuacje, które przekraczały jakby możliwość dziecka i takie dziecko się odcina od cierpienia, tak jakby to dzieje się na zewnątrz, ale to cierpienie odkłada się w warstwach głębszych osobowości człowieka na poziomie tym, którym zajmuje się psychologia. I na przykład ludzie, którzy byli upokarzani, mając 30-40 lat, kiedy są upokarzani, reagują w sposób nieadekwatny do sytuacji. Dlaczego? No bo to wszystko w nich siedzi, tak? Nie reagują na to drobne upokorzenie, które tutaj ich dzisiaj spotyka, tylko na to potworne upokorzenie, które ich kiedyś spotkało. Więc to jest taki dobry sygnał, jeśli mamy takie nieadekwatne reakcje, żeby się przyjrzeć swojemu wnętrzu i żeby oddać to wszystko, być może nawet poprzez pracę psychologa. Ale wracając do cierpienia, można mieć stosunek ucieczkowy do cierpienia i można, jak mówią, co już chyba też jest męczące, brać to na klatę. Więc to jest jedyne rozwiązanie sensowne, a już najlepiej jest, jeśli potrafimy nasze cierpienie dołączyć do cierpienia Jezusa. Wtedy ono może przynieść dobry owoc. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Cierniem ukoronowanie. Za Monikę, Anię, Marka i Dawidkę o potrzebne łaski. Dziękuję za otrzymane łaski. To Jola, Jolanta w intencji mojej córki Barbary, aby za pomocą Bożą poradziła sobie ze swoimi problemami. Zbigniew dziękczynnie za przyjaciół, rodzinę, zdrowie, dar Ducha Świętego, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz świętego Józefa. Bartosz, załatwienie dzisiejszej sprawy z samochodem. W intencji mojego taty Jerzego o potrzebne łaski modli się Daniel. O ochronę przed demonami modli się Jakub, żeby wyniki egzaminu we wrześniu okazały się pozytywne i umożliwiły mi pójście na wymarzone studia i godną opiekę. O opiekę nad zdrowiem i życiem modli się Julia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My bardzo często skupiamy się na takich zewnętrznych pozorach, kiedy widzimy ludzi ze świetną cerą, zadowolonych, wspaniałych, za którymi się wszyscy oglądają, jak idą ulicą, no to mitologizujemy ich życie i wydaje nam się, że to jest tak wszystko wspaniale. Ale duża część z nich przeżywa, pokazuje się nam wtedy, kiedy jest na fali, ale kiedy są w depresji, no to ich nie widzimy i mamy zupełnie wyidealizowany ich obraz. Konsekwencją tego też bycia znanym jest też to, że oprócz tych, którzy patrzą na ludzi znanych z podziwem, są tacy, którzy ich nienawidzą, taką bezinteresowną nienawiścią. I cały ten konglomerat emocji, postaw, decyzji. Mówię o tym, żeby odnieść go do tego, co jest dla nas wartością w życiu. Bo istotne jest to, jacy jesteśmy wewnątrz siebie. I czasami ci znani są wspaniałymi ludźmi, czasami są ludźmi tak małymi, że szkoda gadać. Więc módlmy się najpierw i najpierw zwracajmy uwagę nie na to, co zewnętrzne, ale na to, co wewnętrzne i szukajmy ludzi, aby się znaleźć w środowisku ludzi, którzy doceniają to, co reprezentujemy. To jest w nas najważniejszego i najcenniejszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za podopiecznych poradni się modlę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Ja modlę się za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich skrzywdzonych przeze mnie i za wszystkich, za których odpowiadam. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i Ewę modli się Katarzyna. Za Grzegorza i Rafała, błogosławieństwo Boże i jedność w rodzinie. Z Pawłem, Dariuszem i Stanisławem, za wujka Mietka i jego rodzinę modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Coraz więcej jeździmy, coraz mniej chodzimy, no bo to jest łatwiejsze. A trzeba pamiętać o tym, że to, co naprawdę wartościowe, przychodzi z trudem i wymaga walki. O to zrozumienie na nasze życie się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O związek sakramentalny dla córki Wioli, o potomstwo dla córki Izabeli, o pielgrzymkę do Gierszwałdu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Panny Królowej Polski, świętego Józefa, modli się Zbigniew. Za brata o wygranie z depresją i uzależnieniami modli się Julita. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Otwórz oczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wielu osobom nie wychodzi codzienny rachunek sumienia, tak jak mnie nie wychodzi. Były okresy raczej krótsze niż dłuższe, kiedy codziennie przeprowadzałem taki rachunek sumienia, ale może uda się nam sprawić, żeby, nie wiem, na przykład pierwszego każdego miesiąca, czy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca uczynić takie ćwiczenie, myśleć o swoim życiu w perspektywie śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Ja modlę się za członków rodziny i za przyjaciół, za moje kochane dzieci. Jezu, prowadź, modli się Monika, za zmarłych rodziców i teście, modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My cały czas musimy wybierać, jesteśmy świadkami i uczestnikami walki dobra i ze złem, więc módlmy się o to, byśmy dobrze wybierali i żeby konsekwencją naszych wyborów było to, że zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują w naszej intencji, w intencji radia i kanału cierpienie, post i modlitwę oraz jałmużnę. Danuta chyba modli się za Sandrę o wolę Bożą, o pokój w Polsce i na świecie. Modli się Dorota o nawrócenie męża i uzdrowienie psychiki. Modli się Małgorzata o modlitwę, rozwiązanie problemów w pracy. Modli się Arkadiusz w podziękowaniu za całą moją rodzinę i za bliskich. Modli się Julita. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Najlepsza postawa, jak mówił święty Ignacy, jest taka, żeby twardo chodzić po ziemi i cały czas patrzeć w niebo. Módlmy się o to, abyśmy zobaczyli w perspektywie nieba te nasze sprawy ziemskie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za mamę Zuzię w dniu pierwszej rehabilitacji modli się Krzysztof o uwolnienie nas od chorób, modli się Joanna o chrzest dla Marka. Boże, wyrzekam się szatana wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha, modli się Krzysztof. O uzdrowienie ducha i pokój wewnętrzny dla siebie i mojego męża, modli się Elżbieta o siłę, o chęć pracy oraz pewne intencje za wstawiennictwem wydanego Katarzyńca, modli się Zbigniew za suspendowanych księży, o powołanie stacji benzynowych z kaplicami, o kapłaństwo dla mnie, modli się Krzysztof. Za żonę i dzieci modli się Paweł, a ja modlę się za wszystkich, którzy są uzależnieni, zniewoleni, opętani, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych oraz za tych, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Aby znaleźć prawdę, trzeba jej słuchać. Aby przyszedł Duch Święty, trzeba się o Niego modlić. A Duch Święty rozwiąże razem z naszą wolą wiele spraw w naszym życiu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O pomoc w życiu zawodowym modli się Jakub, za świętej pamięci Wendę, Jana, Sabinę, Mariana i Halinę modli się Anna. Ja modlę się za moich bliskich, którzy zmarli, szczególnie za Zygmunta, Wieśka, Luśkę i Andrzeja oraz za moją świętej pamięci asystentkę Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Odar zrozumienia, czym jest niebo i dlaczego powinniśmy za nim tęsknić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jesteś, Jezu, Królem moim i Królem Polski. Modli się Krzysztof. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się tutaj z nami na różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o ducha służby tutaj na ziemi, abyśmy królowali w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryja, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja modlę się za chwilę Ewangeliarz. Ja będę się modlił do Ducha Świętego o światło na ten Ewangeliarz, na komentarze. Dzięki serdeczne widzom, a słuchaczy zapraszam za 3 minuty znów na antenę.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

0: sierpnia 2026 roku. Piątek 21 tygodnia zwykłego. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą, zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mądrość ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Z psalmu 33. Sprawiedliwie, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawem przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pan udaremnia zamiary narodów, w niwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nieroztropne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę do swoich naczyń. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiada: zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Z komentarza ojca Michała Nowaka. Święty Franciszek znany jest ze swojej miłości do stworzeń. Niemniej istnieją zwierzęta, których nie lubił, w cudzysłowie, to są mrówki. My cenimy je za ich organizację i pracowitość, za co z pewnością jest ideałem dla współczesnych pracodawców. Franciszek zaś oskarżał je, w cudzysłowie, o zapobiegliwość i robienie zapasów, co przecież jest nieewangeliczne. Czyżby nie znał pszczół? A może po prostu pszczoły widział jako te, które dzieliły się owocami swojej pracy z człowiekiem? Zapobiegliwość. Czy nie oczekuje się od panien z dzisiejszej Ewangelii? Czy nie zapobiegliwości się oczekuje od panien? Smutny to obrazek. 5 młodych kobiet biega po wsi, pytając ludzi, czy nie mają czasem nadmiaru oliwy, bo one by chciały kupić. Po co? No, bo wyobrazi sobie pani, żeśmy zapomniały jej zabrać na powitanie pana młodego. No i jedno słowo ciśnie się na usta. Co za głupoty panny opowiadają. Niefrasobliwość, lekceważenie, brak powagi. Bycie gotowym do realizacji zleconych i przyjętych zadań nie jest wyrazem zapobiegliwości, tylko odpowiedzialności. Stolarz, który przyjdzie do roboty i będzie zleceniodawcę pytał o narzędzia, wzbudzi irytację albo śmiech. Same umiejętności nie wystarczą, ani tytuł, ani dyplom. Podobnie z chrześcijanami. Ani świadectwo chrztu, ani własne miejsce w kościele, bywa, że czasami nawet regularnie opłacane, ani umiejętność odmówienia wierzy w Boga bez zająknięcia się nie wystarczą bez podjęcia odpowiedzialności za zlecone i podjęte powołanie. Miałyście tylko poprowadzić pana młodego w świetle. Czy to tak wiele? Miałeś być dobrym mężem, ojcem, księdzem, siostrą zakonną, członkiem odnowy w Duchu Świętym czy franciszkańskiego zakonu świeckich. Co z tym zrobiłeś? Jak przeżywasz swoje życie? Przeczytaj sobie na głos słowa Jezusa. Nie znam was. Ja czytam i trudno mi opanować drżenie. Na razie to tylko mój głos, ale za jakiś czas usłyszę Jezusa. Co mi powie? To rozważania ojca Michała Nowaka, franciszkanina. W czytaniu pierwszym znów wnikamy w bardzo skomplikowaną składnię świętego Pawła. Trzeba bardzo wolno czytać jego listy. Ale przesłanie tych czasami złożonych gramatycznie wykwintnych zdań, a czasami wręcz takich, które treść rozsadza jakby ich gramatykę i składnię. Treść jest bardzo prosta. Mądrość ludzka nie ma nic wspólnego z mądrością Bożą. I przychodzi moment, w którym, i to jest próba wiary, trzeba odrzucić te zasoby, jakie daje nam intelekt i po prostu zaufać. Chrześcijaństwo nie jest nieracjonalne. Ono jest racjonalne i w pewnym momencie racjonalność przekracza. I módlmy się o to, abyśmy wiedzieli, gdzie jest ta granica. To znaczy, żebyśmy nie byli głupolami, ale też, żebyśmy nie byli niedowiarkami. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. Z tą prawdą przejdziemy przez życie szczęśliwie. Modląc się i czuwając, bo nie wiadomo, czy dożyjemy dnia jutrzejszego. Jezus przyjdzie na chmurze zapowiedziane przez aniołów i przez znaki. I to będzie czas, w którym liczyć się będą te skarby, które mamy w niebie. Bożego dnia. Zostańcie z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętej Agaty Sycylijskiej. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Z pierwszego listu do Koryntian. Nazywam się Sekundus. Jestem niewolnikiem przy nogach Kwincjana. Nie filozofem, nie teologiem. Jestem człowiekiem, który widzi i zapamiętuje. 4 lutego, rok 251 po Chrystusie. Katania na Sycylii. Proces Agaty odbywa się w atrium. Jest duszno. Ludzie stoją ciasno, jest ich dużo, jak zawsze, gdy można zobaczyć cudzą klęskę. Straż wprowadza Agatę. Nie ciągną jej, idzie sama, a ja już wiem, że to źle. Bardzo źle wróży. Kwincjan patrzy na nią jak na rzecz, która nie zadziałała zgodnie z przeznaczeniem. Znam to spojrzenie. Widziałem je wcześniej wiele razy. Proces zaczyna się zwyczajnie. Pytania, imię, ród, status. Kwincjan bawi się z nią jak kot z myszą. Dlaczego nie wyszła za mąż? Dlaczego odrzuciła opiekę? Dlaczego nie jest dobrą Rzymianką? Agata odpowiada spokojnie. Ktoś parska śmiechem. Mówi, że nie jest wolna, że nie jest do wzięcia. Że złożyła śluby, z których nikt nie może jej zwolnić. Mówi, że jest strażniczką. Wśród ludzi rozchodzi się szmer. Żołnierze patrzą po sobie. Kwincjan unosi brew. Strażniczką czego? Agata odpowiada bez wahania. Słucham jej uważnie. Wiem, że to koniec. Wiem, że Agata nie wyjdzie z tego żywa, ale słucham. Mówi o westalkach, strażniczkach Rzymu i świętego ognia. Mówi, że jej ciało nie jest jej własnością. Jest świątynią, w której płonie najcenniejszy ogień, ogień wieczny i żywy, a ona jest jego strażniczką, strażniczką świątyni. Ciszę można dosłownie kroić nożem. Nagle robi się jasne, co ona tak naprawdę mówi. Nie, że nie chce, nie, że się boi, ale że nie ma prawa oddać tego, co już zostało oddane. Kwincjan wstaje, nieco zbyt gwałtownie. Jego twarz twardnieje. Zrozumiał. Jeśli Agata ma rację, to Rzym nie ma prawa do jej ciała. A Kwincjan jest intruzem, świętokradcą i profanem. Ktoś spluwa. Wybucha zgiełk i oburzenie. Padają słowa ciężkie i brudne o spiskach, o zdradzie bogów, o kanibalach. Jeżeli ktoś mówi, że nie należy do tego świata, świat musi go zniszczyć. Kwincjan wydaje rozkazy. Żołnierze wywlekają Agatę na zewnątrz. W oddali góruje Etna, góra ognia. Przepycham się przez tłum, chcę widzieć i słyszeć. Muszę zapamiętać. Nie będę mówił, co

zrobili. Jeszcze nie teraz. Wystarczy, że Rzym zrobił to, co robi zawsze. Agata nie krzyczała. Wtedy pomyślałem, że to nie ona jest słaba. Umierała jak strażniczka na progu swojej świątyni. Po wszystkim zostało ciało. Porzucone. Quincian dał mi sygnał i odwrócił wzrok. Nocą zabrałem Agatę. Niosłem ją przez miasto, nie wiedząc, gdzie idę. Oddałem ją chrześcijanom. Czekali na mnie. Poprosili, bym został i im opowiedział. Nie wiedziałem, jak zacząć. Może tak. Agata była strażniczką świątyni.

0: to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej. Była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama. To był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie. Co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, rwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia. I w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie, to był w ogóle drugi dzień, to był wtorek, bo ogólnie chciałem sobie zrobić wagary, ale kolega powiedział, że jest sprawdzana obecność, coś tam, i żebym przyszedł lepiej jednak na te rekolekcje, więc przyszedłem na drugi dzień, usiadłem sobie w ostatniej ławce i to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie odrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź i ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału i był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża. I ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem, to z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka no, niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżałem już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi. I później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie. Co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych. I widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga. To ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak, dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię... Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przechodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie. Po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem no, bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tu sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby no, oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie, jest powołana do ogromnych rzeczy, przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I no, z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno, tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę no, po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej. No, to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I no i właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne. No, środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie, naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale no są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działam, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i tą całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No, na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No, miałem takie doświadczenie, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie no spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co tam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie, mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy, dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła i też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść i też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, że to jest ta druga wiara. Po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi, wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas. Tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste. Co bym powiedział? No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od Niego to wszystko płynie. No ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu. To czuję to jakoś. Czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę. Po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. Powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. mówię do niego, że przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz, nawet nie rozumiem ciebie, nie widzę ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają, to na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach, ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na tą miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk, czasami jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń. No często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotykaj innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy im mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga. Tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Co takiego jest w tej homeopatii? Czuję, że coś jest nie w porządku, ale nie wiem, dlaczego tak jest. I przypomniało mi się, że wykładowca właśnie mówił o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest stężenie tego leku. Ta kula energetyczna taka może mieć średnicę do 9 metrów, a więc taki człowiek, który chodzi zażywając ten lek, w jego otoczeniu mogą się dziać rzeczy, których on nie kontroluje, prawda? Bo on zażywa lek i ten lek działa na całe otoczenie. I trzeba bardzo uważać na pacjenta i na jego otoczenie.
1: Witam Państwa serdecznie. Przed chwilą fragmenty świadectwa Agnieszki. To świadectwo będzie w dalszym ciągu audycji pojawiało się jeszcze kilka razy. Czym właściwie jest homeopatia? Dziś właśnie ukazała się książka Leksykon zagrożeń duchowych od Aikido do homeopatii mojego autorstwa i może parę słów na ten temat. Homeopatia. Internetowa wyszukiwarka Google odnotowuje prawie 1 000 000 wyników dla zapytania homeopatia. Niekonwencjonalna metoda leczenia opracowana w latach 1790-1843 przez niemieckiego lekarza Samuela Friedricha Christiana Hahnemanna. Zasadniczo różna od medycyny akademickiej, podążająca osobną ścieżką rozwoju. Opiera się na kilku zasadach. Najważniejsze z nich to zasada podobieństwa, czyli homeopatia leczy schorzenia rozcieńczoną substancją, wywołującą podobne objawy jak w chorobie. Medycyna naukowa leczy substancjami hamującymi objawy. 2. Zasada jednego środka leczniczego. 3. Najmniejszej dawki. 4. Spotęgowania siły leczniczej. Homeopaci twierdzą, że środki homeopatyczne uzyskują aktywność biologiczną w wyniku potrząsania. Czyli mówią, że herbata staje się słodsza od mieszania. Jeden z bardziej popularnych preparatów homeopatycznych stosowanych przeciwko grypie to wątroba i serce kaczki rozcieńczane 200 razy w stosunku 1 do 100, co oznacza zmieszanie jednej kropli serca i wątroby kaczki z 99 kroplami rozpuszczalnika i powtórzenie tej czynności 200 razy. I teraz zakończenie hasła homeopatia. Struktura myślowa homeopatii oparta jest na systemie magicznym pochodzącym z XVIII wieku. O oddzieleniu homeopatii od medycyny zachodniej decydowały w głównej mierze właśnie ezoteryczne próby wyjaśnienia jej mechanizmów działania. Działania homeopatyczne nie ograniczają się tylko do rzeczywistości przyrodzonej, sięgają również sfery duchowej. W kontekście związanych z homeopatią niejasności nie należy jej stosować ani propagować. Zapraszam teraz do wysłuchania ciągu dalszego świadectwa pani doktora Agnieszki.
0: To było w 90 roku. Ja byłam w takim gorszym stanie psychicznym też. Robiłam specjalizację akurat z pediatrii. No i koleżanka z pracy mówi, słuchaj, teraz jest taki pierwszy kurs homeopatii. To by mogło być fajne, bo dzieci można by było leczyć też nie tylko tymi antybiotykami ciągle, ale jakieś inne metody leczenia można by było stosować. Zachęciła mnie do tego, żebym tam poszła. No, byłam na tym kursie, odbyłam kilka tych etapów. Zdałam egzamin końcowy, to właśnie to taki międzynarodowy egzamin homeopatii. I później jeszcze uczestniczyłam w kilku konferencjach, które były organizowane już jako takie konferencje naukowe. Ja myślę, że to są w sumie takie pseudonaukowe wszystko rzeczy. Prawda? Chociaż jest próba ujęcia homeopatii jako naukę, prawda? I są badania robione z placebo i różne takie paramedyczne rzeczy. I nawet kliniki są homeopatyczne, szczególnie we Francji to jest rozwinięte, z tego co się orientuję. I ja wcześniej, kiedy się uczyłam tej homeopatii, ja tego nie rozumiałam, prawda? Uczyłam się na pamięć pewnych tam objawów, symptomów, pewnego działania leków. Próbowałam to jakoś połączyć, ale to mi się nie udawało. Znaczy mój umysł też tego nie przyjmował, prawda? Ja nie miałam zrozumienia tego. Nie trzeba nawet dążyć do tego, żeby dokładnie zrozumieć, o co tam chodzi, dlatego że normalnym umysłem nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tam chodzi, bo to jest tak podane, żeby tego nie zrozumieć.
1: Jak pani reaguje jako lekarz, wykształcony lekarz? Jak pani reaguje na te wszystkie rzeczy, które oni tam mówią?
0: To jest nauka, która nie opiera się na medycynie, prawda? Na nauce medycznej. Tylko jest tak jakby wzięta z innego świata zupełnie.
1: Czyli to nie jest nauka? W sensie nowożytnym?
0: W sensie nowożytnym to nie jest nauka.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu świadectwa lekarza, praktyka homeopatii. Doktor Agnieszka musiała zawiesić wiedzę medyczną w trakcie kursu homeopatycznego. Więc homeopatia, jak sama mówi, jest nauką, wiedzą wziętą z innego świata. Z jakiego świata? Zajrzyjmy do encyklopedii. Na początek do encyklopedii PWN.
3: Homeopatia. Metoda lecznicza zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej, alternatywnej. Nazwa używana od 1807 roku. Pierwotnie odnosiła się do metody leczenia opracowanej między 1790 a 1843 rokiem przez niemieckiego lekarza Samuela Friedricha Christiana Hahnemanna, który żył w latach 1755-1843. Homeopatia klasyczna, hahnemanowska, opiera się na następujących zasadach. 1. Podobieństwa. 2. Jednego środka leczniczego. 3. Najmniejszej dawki. 4. Spotęgowania, potencjalizacji siły leczniczej.
1: Kilka słów jeszcze o zasadzie podobieństwa. Wysłuchaliśmy przed chwilą definicji homeopatii z wydanej w 2002 roku Encyklopedii Białych Plam. Autorem hasła jest ojciec Aleksander Posadzki. Definicja PWN-owska jest odrobinę mniej skomplikowana. Homeopatia to metoda leczenia polegająca na stosowaniu w terapii środków szkodliwych, ale podanych w bardzo małych, rozcieńczonych dawkach. I teraz wróćmy do zasady podobieństwa. W leczeniu podobnym chodzi o stosowanie rozcieńczonych środków, które w większym stężeniu powodują objawy podobne do objawów danej choroby. Jest to dość skomplikowane jak na radio, ale ta właściwa homeopatii myśl jest dokładnym zaprzeczeniem zasady zastosowanej w medycynie klasycznej, akademickiej, gdzie zaparcie leczy się środkiem wywołującym biegunkę. Homeopata zaparcie będzie leczył środkiem wywołującym zaparcie, tyle tylko, że go mocno rozcieńczy. Drodzy Państwo, w tej chwili druga część świadectwa doktora Agnieszki.
0: Część homeopatów nie jest lekarzami. A natomiast jeżeli homeopatą zajmuje się lekarz, to on jest dwukrotnie wiarygodny, no bo to jest nie tylko homeopata, ale i lekarz.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
1: Pragnę podkreślić, część homeopatów nie jest lekarzami. To brzmi dosyć niepokojąco. Zobaczmy, kto może zostać homeopatą. Mam przed sobą książkę Homeopatia praktyczna autorstwa Eugenii Choińskiej. Na okładce informacja, że studiowała ona pedagogikę i ukończyła Państwowy Instytut Robót Ręcznych. W ten sposób twierdzenie dr Agnieszki, że homeopatia to nie jest nauka, nabiera dla mnie trochę konkretniejszego znaczenia. Homeopatia jest potocznie kojarzona z medycyną zachodnią, z nowożytną nauką. Jednak to chyba złe skojarzenie. Za chwilę Encyklopedia Białych Plam, ojciec Aleksander Posadzki z tej encyklopedii. Ciąg dalszy.
3: W literaturze medycznej w czasie ostatnich 30 lat artykuły o tematyce homeopatycznej pojawiały się niezbyt często. Wynika z tego, że w dziedzinie homeopatii do niedawna prowadzono niewiele badań, zarówno laboratoryjnych, jak i klinicznych. Lekarze homeopaci bowiem, zajęci pomaganiem chorym, nie interesowali się naukowymi podstawami homeopatii. Niemieccy naukowcy, na przykład profesor Otto Prokop, były homeopata profesor Fritz Donner czy wiedeński patolog profesor dr Werner Dutz, odrzucają homeopatię jako naukę medyczną. Dutz powiedział: homeopatia to wudu. To mogą o niej powiedzieć lekarze. Nad tym, co można sądzić o niej światopoglądowo, muszą łamać sobie głowy księża. To nie jest zadanie medycyny. Nieprawdą więc jest, że do odrzucenia homeopatii prowadzi tylko brak znajomości rzeczy, skoro większość lekarzy odrzuca zarówno homeopatię, jak i związaną z nią, zobacz, irydologię. Krytycy homeopatii uważają, że narusza ona prawa przyrody, a każdy skutek jej leczenia musi być z definicji efektem placebo. Zaś teoria uzasadniająca mechanizm działania homeopatii jest zbudowana na hipotezach. Instytucje akademickie niechętnie wykonują jakiekolwiek badania nad homeopatią. Na przykład niemieckie Towarzystwo Farmakologii i Toksykologii uznało w 1993 roku takie badania za stratę czasu i pieniędzy, a dyskusje o homeopatii w czasopismach koncentrują się przede wszystkim wokół celowości badań naukowych nad homeopatią. Praktykujący homeopaci są przekonani, że proponują bardzo skuteczne leczenie i wielu z nich uważa badania kliniczne za nieadekwatne, nieetyczne i niepotrzebne. Istnieją wszakże badania pojedynczych badaczy i małych grup, które otwarcie sugerują, że homeopatia może być bardziej skuteczna niż placebo.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
1: Z danych przytaczanych przez ojca Aleksandra Posadzkiego w Encyklopedii Białych Plam wygląda na to, że homeopatia jest właściwie na marginesie medycyny klasycznej akademickiej. Jest tolerowana przez większość lekarzy, dlatego jedynie, iż uważają oni leki homeopatyczne za placebo, za środek absolutnie neutralny dla organizmu, ale przyjmowany z wiarą w uleczenie u części pacjentów powodujący właśnie z tego powodu wyleczenie. Ale, czy zauważycie Państwo, skuteczniejsze niż placebo? Zadziwiające. Wrócimy do tego za chwilę.
4: Akupunktura, astrologia,
5: bioenergoterapia,
6: chiromancja,
7: Harry Potter,
8: homeopatia,
9: magia, psychotronika,
10: wróżbiarstwo.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
1: A w naszej encyklopedii w dalszym ciągu świadectwo doktora Agnieszki. Weszła w to pani?
0: Tak. No później był taki okres, kiedy stosowałam to. Nawet wśród pacjentów w miejscu, gdzie pracowałam. Prawda? Co później było, spotykało się nawet z jakimś takim śmiechostką z otoczenia, prawda? Było to śmieszne dla otoczenia. Można powiedzieć, że byłam jedną z pierwszych osób, która to stosowała właśnie, a później inne osoby zaczęły to stosować, kiedy ja już od tego odeszłam. Prawda?
1: Czyli tu jeszcze dochodzi, taka duma pioniera?
0: No, właśnie to nie jestem z tego powodu dumna.
1: Nie, ale ja mówię o tamtym czasie, prawda?
0: W tamtym czasie, tak, że to byłam jedną z pierwszych osób, bo to był jeden z pierwszych kursów, który w ogóle, ten homeopatyczny, który się odbył w Warszawie. I właściwie to taka jest droga mojego wejścia w homeopatię. Myślę, że te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, mimo wszystko otworzyły mnie na to, prawda? Karty, które kiedyś tam były, też zostały mi objawione, że jakieś wróżenie z karty, ale to w zasadzie był margines zupełny, że uczestniczyłam w czymś takim. I bioenergoterapia, prawda? To, że w ogóle interesowałam się i praktykowałam te dziedziny.
1: Tak.
0: To jeszcze było wszystko przed tą sytuacją ze szkołą ewangelizacji.
1: Za chwilę wrócimy do świadectwa. A teraz parę słów koniecznych wyjaśnień przed następną jego częścią. Są dwa sposoby oznaczenia rozcieńczenia specyfiku homeopatycznego. Według systemu dziesiętnego, oznaczanego jako D, oraz setnego, oznaczanego jako C. Przypatrzmy się teraz drugiemu sposobowi oznaczenia rozcieńczeń. Pierwsze rozcieńczenie, C1, osiąga się przez zmieszanie jednej części specyfiku z 99 częściami rozpuszczalnika. I w sposób oczywisty rozcieńczenie to zawiera jedną setną specyfiku. Drugie rozcieńczenie, C2, otrzymuje się przez zmieszanie jednej części pierwszego rozcieńczenia z 99 częściami rozpuszczalnika. Tak więc C2 zawiera jedną 10-tysięczną część specyfiku rozcieńczanego i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale jak się rozcieńcza i rozcieńcza, to w końcu w roztworze nie pozostanie ani jedna molekuła rozcieńczanego specyfiku. I tak właśnie jest już w rozcieńczeniu C11, a tym bardziej C12. Wróćmy na chwilę do książki o homeopatii praktycznej, co pisze pani Eugenia. Pisze ona tak. W rozcieńczeniu C11 i C12 nie stwierdza się już molekuł leku podstawowego, a mimo to leki te działają głęboko i skutecznie. Zaznaczę tylko, że to autorka homeopatii praktycznej użyła słowa lek, nie ja.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Po tych rekolekcjach było u mnie w domu takie spotkanie. Spotkaliśmy się kilka miesięcy później u mnie w domu i jedna z osób właśnie mówiła, że widzę jasno, że to jest złe i to jest złe, natomiast nie mogę zobaczyć, co takiego jest w tej homeopatii. Czuję, że coś jest nie w porządku, ale nie wiem, dlaczego tak jest. I wtedy Duch Święty mnie oświecił. Przypomniał mi się jeden z fragmentów wykładów, który mówił o tym, że im mniejsze stężenie leków, tym silniejsze działanie tego leku jest. I dlaczego tak jest? I przypomniało mi się, że wykładowca właśnie mówił o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest stężenie tego leku. I przy tych stężeniach takich do C30 nawet, prawda? C60, czyli to są już bardzo duże stężenia, wtedy właśnie praktycznie
1: rozcieńczenia
0: nie ma
1: duże.
0: Rozcieńczenia. Nie ma praktycznie już tego pierwiastka nawet, atomu tego,
1: tak,
0: tej substancji.
1: C10 właściwie już nie ma.
0: Tak. Ta kula energetyczna taka może mieć średnicę do 9 metrów, a więc taki człowiek, który chodzi zażywając ten lek, w jego otoczeniu, można powiedzieć, mogą się dziać rzeczy, których on nie kontroluje, prawda? Bo on zażywa lek i ten lek działa na całe otoczenie. I dlatego przy tych dużych stężeniach, przy tych dużych rozcieńczeniach, trzeba bardzo uważać na pacjenta i na jego otoczenie. Prawda?
1: To ciekawa informacja.
0: To jest bardzo takie, jeden z wykładów właśnie o tym mówił, że właśnie bezpieczne są te małe rozcieńczenia, bo to właśnie ta energia, prawda, przekazywana przez te leki jest mała. I teraz jest właśnie to, tutaj właśnie Duch Święty mi pokazał absurd kompletny tego całego rozważania na temat działania leków, działania substancji, których w zasadzie nie ma, prawda?
1: No nie ma.
0: Można powiedzieć, że tak jak te rozcieńczenia są przygotowywane, że to jest dynamizacja, oni tak nazywają to, prawda? Że to dynamizują te roztwory i później te rozcieńczenia dochodzą do tego, że praktycznie nie ma atomu nawet substancji w tym rozcieńczeniu, tylko jest zdynamizowana ta substancja. I później te granulki cukru na przykład, czy te substancje, które są sprzedawane w aptece, no to jest glukoza nasączona właśnie tymi...
1: Tą potencją,
0: prawda? No i to jest już kompletny absurd, mówiący o tym, że to, no nawet placebo, to jest przynajmniej wiadomo, że to jest placebo, a tutaj no kompletnie nie wiadomo, co to jest. I tutaj mi się zawsze w tym momencie przypomina to słowo, że unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, z listu do Tymoteusza.

0: Teraz zobaczmy, co na to wszystko cytowany już wcześniej ojciec Posadzki.
1: Medycyna konwencjonalna nie akceptuje kluczowej dla homeopatii zasady podobieństwa, lecz główną przyczyną odrzucenia homeopatii jest jej drugi dogmat. Pogląd, że lek uzyskuje biologiczną aktywność poprzez wielokrotne rozcieńczanie, wstrząsanie i mieszanie przed osiągnięciem docelowego stopnia rozcieńczenia. Rozcieńczanie ma przynosić wyniki nawet wtedy, gdy jest mniejsze niż liczba Avogadro, a w leku nie pozostaje ani jedna molekuła pierwotnej substancji. Debata na temat niezwykle nisko stężonych roztworów odbywa się właśnie w kontekście chemicznego pojęcia liczby Avogadro. W przypadku niskiego stężenia roztworu uważa się, że oddziaływanie leków homeopatycznych wynika z właściwości rozpuszczalnika nadanych przez pierwotną substancję, a nie z właściwości samych cząsteczek substancji aktywnej. Pomimo gromadzenia dowodów na biologiczną aktywność wysoce rozcieńczonych substancji, mechanizm działania tych leków pozostaje wciąż przedmiotem spekulacji. Teoretyczne wyjaśnienia krążą wokół pamięci wody oraz nieuchwytnego systemu energii wewnątrz żywych układów biologicznych, który jest zdolny do odbierania informacji zakodowanej w roztworze homeopatycznym i odpowiedzi na nią. Krytykę farmaceutyków nie zawierających ani jednej molekuły substancji wymienionych na etykiecie odpierają homeopaci argumentem, że homeopatia nie działa w utarty, materialny sposób. Buteleczki zawierają raczej samą informację o materiale wyjściowym w formie imprintu, rodzaju odbitej pieczątki na powłoce atomowej substancji nośnej. Tenże imprint, powstały na skutek wstrząśnienia, działa jak pole energetyczne i nie ma znaczenia, jaką ilość materii pacjent przyjmie. Im większe rozcieńczenie, im wyższa potencja, tym mocniejsze działanie. Z powodu potężnego oddziaływania lekarstwa o wysokiej potencji należy przyjmować stosunkowo rzadko.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
3: Homeopatia istnieje prawie 200 lat. To dzieło Hahnemanna Organon zostało wydane w 1810 roku.
0: Grzegorz Górny.
3: No i przez 200 lat medycyna akademicka nie zdołała wyjaśnić mechanizmów, dzięki którym leki homeopatyczne są skuteczne. To znaczy, jeżeli w przypadku leków każdych innych wiadomo, że dany lek oddziałuje na dany gruczoł, zwiększa się wydzielanie jakichś enzymów i tak dalej. No wszystko jest w każdym razie opisane i udowodnione, to w przypadku homeopatii 200 lat badań nie udowodniło, w jaki sposób homeopatia działa i medycyna akademicka do dziś jest wobec tego fenomenu bezradna. Mało tego, wszelkie badania jakby nie potwierdzają żadnych prawidłowości w stosowaniu homeopatii. Na przykład, jeżeli bada się leki niehomeopatyczne, leczące no na przykład żółtaczkę i robi się te same badania na takiej samej populacji w różnym czasie, w różnych krajach, to wszędzie mniej więcej wychodzą te same wyniki, że identyczny odsetek ludności w danej populacji ulega wyleczeniu w większym lub mniejszym stopniu, prawda? Ale te wyniki wszystkie są identyczne, czy robione są w Portugalii, czy w Polsce. Natomiast w przypadku homeopatii wszelkie tego typu badania nigdy nie dały takich rezultatów, które by pozwoliły stwierdzić, że istnieje jakaś prawidłowość w stosowaniu tych leków i w terapii określonych chorób. One w różnych przypadkach dawały zupełnie odmienne wyniki. Homeopaci twierdzą, że tym, co decyduje o skuteczności leku, jest ta właśnie potencjalizacja, dynamizacja poprzez potrząsanie. No i wszelkie właśnie badania dotyczące tego potrząsania niczego nie stwierdziły. Po prostu z naukowego punktu widzenia coś takiego nie istnieje i nie ma prawa bytu.
0: Nauka mówi, że w tym specyfiku nic się nie zmienia. Trudno zresztą oczekiwać, by się zmieniło. Herbata raczej nie staje się słodsza od mieszania. A coś, czego nie ma, nie staje się skuteczne w wyniku potrząsania, tak przynajmniej ja myślę. Zresztą, jak można potrząsać niczym? Ale jeszcze nie rozstrzygajmy, może metafora pamięć wody coś znaczy. Poczuła pani, że to jest pozór zła, że coś jest nie tak.
4: Tak, że to jest właśnie coś, czego mamy unikać, prawda? Czyli właśnie energia nieznajomego, niewiadomego pochodzenia. To jest tak jak otwieranie się na czakrany, czyli na energię kosmiczną, prawda? Czy jakieś inne, nie wiem, tak jak w Reiki, prawda? To tam, to też na energię niewiadomego pochodzenia się otwieramy. Czyli tutaj przyjmując te leki, teoretycznie przyjmujemy energię niewiadomego pochodzenia,
0: nad którą zupełnie nie panujemy.
4: Nad którą nie panujemy. I przypuśćmy, chodzimy w takiej kuli energetycznej, o której nie wiemy i możemy sprawiać, że ktoś wokół nas się będzie źle czuł.
0: Tak. W tej audycji jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji, czy to jest domniemana energia, czy też rzeczywista. My tego jeszcze nie wiemy.
4: Myślę, że tego nie można zbadać chyba jednak.
0: Tak. W jaki sposób dotarliśmy chyba w tej chwili do granic naszej kompetencji? Ja wiem w tej chwili jedynie tyle. Wiedzę lub pseudowiedzę homeopatyczną zainteresowany musi przyjąć na wiarę albo odrzucić. Nauka jednak, wydaje mi się, nie może być subiektywna.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Jak pani dziś widzi homeopatię? Co to jest w ogóle?
4: Myślę, że to jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy przez niektórych. I apteki, czy firmy farmaceutyczne, które te leki produkują, też zarabiają dużo pieniędzy. Bo to są leki ogólnie dostępne, bez recepty i zawsze ludzie wolą wziąć coś, co teoretycznie nie szkodzi, prawda? Coś, co nie przynosi objawów ubocznych, niepożądanych, prawda? Natomiast nie zastanawiają się nad tym, że to może mieć jakieś inne duchowe wpływy jeszcze. Mm-hmm. Więc tutaj myślę, że ten aspekt właśnie duchowego wpływu tych leków na nasze życie jest w ogóle nie brany przez społeczeństwo całe pod uwagę. Te leki szkodzą na naszą duszę, czyli na naszą relację z Bogiem, to jest to wystarczający powód, żeby to odrzucić. I nawet nie trzeba wiedzieć dlaczego, myślę.
0: Drodzy Państwo, ja nie jestem tak przekonany jak doktor Agnieszka. Sądzę, że na pewno są ludzie, którzy jak pani Eugenia Choińska z pełnym poświęceniem i bezinteresownością propagują teoretycznie i praktycznie wiedzę homeopatyczną. Z okładki homeopatii praktycznej spogląda na mnie fajna twarz pani Eugenii właśnie, lecz na okładce tejże książki jest następująca notka. Ponadto informujemy o mudrach wspomagających leczenie. Ale tym wszystkim zajmiemy się już za tydzień, za 2 tygodnie o duchowych szkodach stosowania homeopatii. Jeśli, proszę Państwa, są badania, że woda, w której nie ma ani jednej molekuły środka specyfiku leczniczego, jest skuteczniejsza niż placebo, no to jest jakaś informacja bardzo warta poświęcenia jej uwagi. Za tydzień o hipotezie energetycznej homeopatii, czyli o podstawach filozoficznych tejże homeopatii i co z nich wynika dla człowieka, który zażywa homeopatyczne specyfiki.
5: Akupunktura, astrologia,
6: bioenergoterapia,
7: chiromancja,
8: Harry Potter,
9: homeopatia,
10: magia, psychotronika,
11: wiara.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Tak właśnie, za jakiś czas zajmiemy się, drodzy Państwo, homeopatią, to znaczy za tydzień, ciąg dalszy, ale żeby Państwa nie zanudzić, może też takie króciuteńkie fragmenty z różnych haseł leksykonu zagrożeń duchowych, który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa Pomoc, wydawnictwa Misjonarzy Krwi Chrystusa. Zawiera ta książka kilkanaście czy kilkadziesiąt właściwie haseł, w następnych tomach jeszcze około setka haseł i oczywiście zaczyna się od Aikido. Japońska sztuka walki wywodząca się ze starojapońskich walk Budo, zmodyfikowana przez Morishei Ueshibe, samuraja, szamana i kapłana Shinto, żyjącego w latach 1883-1969. Istotą Aikido jest maksymalne wykorzystanie podczas walki siły przeciwnika przy minimalnym zużyciu sił własnych. Wprowadzenie w świat Aikido odbywa się pod kierunkiem mistrza i jest jednocześnie edukacją filozoficzną, etyczną i fizyczną. Aikido jest zarówno techniką samoobrony, jak i dziedziną duchowego samodoskonalenia. Oparte jest ono na duchowych naukach religii Omotokyo. Tutaj koniec cytatu z leksykonu. Można śmiało powiedzieć, że Omotokyo jest sektą, a nie tyle religią. Jest to po prostu odłam szintoizmu mający bardzo silne korzenie okultystyczne. Uwagi końcowe. Aikido jest jedną z transowych sztuk walki z silnym komponentem okultystycznym. Warunkiem zdobycia czwartego stopnia mistrzowskiego jest pojawienie się u osoby ćwiczącej zdolności paranormalnych, co oznacza, iż dokonało się otwarcie tych osób na świat duchowy. O demonicznym komponencie Aikido świadczą też gwałtowne nawrócenia mistrzów tej sztuki walki. Najbardziej znane nazwiska to Ichimura, właściciel szóstego dan, oraz Witold Kirmiel, założyciel pierwszej prywatnej szkoły Aikido w Polsce i, z tego co pamiętam, był wiceprezesem Związku Aikido w Polsce. Aikido jest dziś mocno promowane na całym świecie jako neutralna religijnie i światopoglądowo sztuka walki. Proponowana jest również dzieciom. W wielu szkołach można je ćwiczyć w miejsce lekcji WF-u lub na zajęciach pozalekcyjnych. Jednak jak może być fascynująca, świadczą filmiki na YouTubie. Aikido jest jednak manipulacją. Przedstawiane jest jako system ćwiczeń fizycznych, w rzeczywistości jest światopoglądem i ścieżką demonicznej inicjacji.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Akupresura, refleksologia, shiatsu. Internetowa wyszukiwarka Google odnotowuje prawie 400 tysięcy wyników dla zapytania akupresura. Jest to specyficzna odmiana masażu, wywodząca się podobnie jak akupunktura z chińskiej medycyny tradycyjnej. Polega na uciskaniu, opukiwaniu, głaskaniu lub dotykaniu kilkuset wyróżnionych punktów ciała. Akupresura stosowana na sobie samym wydaje się metodą bezpieczną, jednak przyjęcie na wiarę kryjących się za nią nienaukowych założeń często jest rodzajem miękkiego wejścia w ideologię wewnętrznych energii subtelnych, chi, ki, prana czy mana, które są podstawą światopoglądu okultystycznego. Wiara w istnienie subtelnych energii jest często pierwszym krokiem do akceptacji irracjonalnych ideologii i praktyk o negatywnych, już czysto duchowych korzeniach. Konsekwencjach. Wiara w istnienie wewnętrznej subtelnej energii, meridian i czakr, ułatwia wejście w takie praktyki jak reiki, huna czy aikido, które są już śmiertelnym duchowym zagrożeniem. Jeśli wierzymy w to, że są jakieś czakrany, meridiany, że to uciskanie ich powoduje wyzdrowienie, no to już dużo łatwiej w takie rzeczy wejść. Wiemy tyle, że jeśli człowiek sam siebie dotyka, krzywdy sobie nie robi. Natomiast jeśli zaczyna wierzyć w coś, co nie istnieje, no to już może mieć kłopoty. Inne zastrzeżenie wysuwane jest wobec praktyk akupresury stosowanych na pacjencie przez specjalistów różnych dziedzin. Osoba, na której dokonywane są zabiegi, nie wie, co oprócz akupresury stosuje uzdrowiciel. Zdarza się, że często w dobrej wierze orientalni uzdrowiciele aplikują akceptowane w ich kulturze techniki transowe i magiczne, co w wyniku zaufania i otwarcia się pacjenta na autorytet stosującego zabieg może wiązać się z realnymi szkodami duchowymi.
2: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: O akupunkturze nie będę teraz mówił, bo to jest coś bardzo podobnego

ma technik, którymi można by zmusić Bożych posłańców do takiego spotkania. W rzeczywistości te omawiane właśnie channelingowe, spirytystyczne kontakty z aniołami są nowoczesną odmianą starodawnego zwodzenia przez anioła światłości, czyli Lucyfera. Na stronach internetowych propagujących kontakty z aniołami często jest używana symbolika biblijna. Wielu chrześcijan może zostać w ten sposób zwiedzionych i wprowadzonych w bardzo toksyczne praktyki duchowe. Ich negatywnymi konsekwencjami są powtarzające się okresy nieuzasadnionych obniżeń nastroju, nie dające się leczyć depresje, zniewolenia duchowe różnych stopni, od natrętnych myśli bluźnierczych poprzez opresję po opętanie. Istnieje również odmiana anielskiego wróżbiarstwa, karty anielskie. Podobnie jak w przypadku spirytyzmu, retoryka związana z aniołami ma przysłonić demoniczną istotę tych praktyk. Antroposofia to jest rzecz być może i antypedagogika mało istotne, aromaterapia również. Zatem astrologia, pseudonaukowa teoria, według której istnieje tajemny wpływ ciał niebieskich na losy konkretnych ludzi i całych społeczeństw. Także sztuka układania horoskopów. Puenta tego akapitu jest taka, należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidzenia, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem, połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. I to jest cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego, punkt 2116. Hasło Pierścień Atlantów odwołuje nas do amuletów, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, zatem do czego sięgać nie należy. Hasło Aura pominiemy, pismo automatyczne to jest spirytyzm, to też wiemy, terapia energią kwiatów bacza, takie leczenie energią kwiatów też pominiemy, bioenergoterapia, bardzo wiele razy o tym mówiłem. 97 milionów wyników dla zapytania healing, bo pranoterapia, healing, energoterapia, bioterapia to są synonimy tego hasła. Biorezonans, o nim mówiłem bardzo wiele. Biofeedback, odniesiemy się do tego kiedy indziej. O channelingu już mówiłem. Nazwisko Castaneda będzie omówione przy haśle New Age. Hasło BSM, czyli taka metoda uzdrawiania, autouzdrawiania, również przy okazji medycyny niekonwencjonalnej będę o tym mówił. Chiromancja. Mediumiczna praktyka odczytywania przyszłości człowieka na podstawie kształtu i rysunku papilarnego jego dłoni. I już mówił o tym Katechizm Kościoła Katolickiego, jest absolutnie do odrzucenia. Inne hasła. Chiropraktyka, o tym kiedyś, chodzenie po ogniu, jest związane z okultyzmem. Coelho, patrz hasło New Age. Czary, patrz magia, okultyzm. Czasopisma okultystyczne, patrz New Age. Demello, patrz New Age. Metoda Denisona, patrz kinezjologia edukacyjna. Doskonalenie umysłu, patrz kontrola umysłu, metoda Silwy. Dotyk terapeutyczny, patrz medycyna niekonwencjonalna. Uzdrowienie duchowe, patrz medycyna niekonwencjonalna. Egzorcyzmy świeckie, patrz magia, spirytyzm. Energetyzatory, patrz amulety, talizmany. Enneagram, patrz numerologia i eurytmia. Opracowany przez Rudolfa Steinera sposób poruszania się przy odpowiedniej muzyce związany z recytowaniem tekstów. Zespala mowę ludzką z układem, specjalnym układem gestów oraz ruchów tanecznych. Eurytmia, przypomina nieco balet, jest nauczana obowiązkowo w szkołach steinerowskich, czyli w szkołach waldorfskich. I konkluzja hasła jest taka, że no właściwie puentą tego hasła jest świadectwo osoby, która była przez 3 lata w szkole eurytmii w Niemczech i zakończyło się to egzorcyzmami. Eurytmia jest inicjacją duchową tańcem. Feng Shui, o tym mówiłem już wiele razy. Powiem tylko tyle. 20 milionów wyników zapytania dla Feng Shui. Feng Shui. Sztuka kształtowania środowiska człowieka oparta na wierze w możliwość wpływania na jego los przez manipulację przedmiotami i przestrzenią. I tutaj jest cała ideologia wyłożona tego zjawiska.
Przeczytam tylko i wyłącznie podpis pod jedną z rycin. Feng Shui oparty jest na nieuzasadnionym wierzeniu, że przy pomocy manipulacji przedmiotami można wpłynąć

0: na los i szczęście człowieka, na jego karierę, rodzinę czy relacje. No, ktoś przestawia lustro i mówi, że nasze małżeństwo będzie lepsze. Terapia Gestalt, patch New Age, Grotowski Jerzy, patch New Age, Gwiezdne Wojny, o tym już mówiłem wiele razy, że na podstawie scenariusza Gwiezdnych Wojen powstała religia Jedi. No, są fajne zdjęcia w tej w leksykonie poświęcone Gwiezdnym Wojnom. Harris, Clive Harris, patch bioenergoterapia, medycyna niekonwencjonalna, Harry Potter. 114 milionów wyników dla zapytania Harry Potter. Tak, no konkluzję już Państwo absolutnie znacie. Wiele razy mówiłem o Harry Potterze. Natomiast Hatha Yoga będzie omówiona przy okazji hasła yoga, a healing jest tam, gdzie bioenergoterapia, a będzie jeszcze przy okazji medycyny niekonwencjonalnej. Natomiast terapia Berta Hellingera myślę, że warta jest omówienia.
1: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.
0: Metoda Hellingera, ustawienie rodzinne, konstelacje rodzinne, ustawienia systemowe, tak się to nazywa. Praktyka przedstawiana jako rodzaj grupowej terapii ultrakrótkoterminowej, niezwykle kontrowersyjna, przez twórców nie uważana za terapię, lecz za działanie duchowej, a konkluzja hasła jest taka. Metoda Hellingera to rodzaj doświadczenia, nieprawdziwy jako terapia, prawdziwy jako inicjacja w świat duchowy. Ustawienia rodzinne są parahipnotyczną psychodramą połączoną z antychrześcijańskim i bardzo niebezpiecznym rytuałem spirytystycznym. Bardzo trudne słowa. Hipnoza. Stan zmienionej świadomości, różne odczuwanie i od snu, wywołany sztucznie na drodze sugestii przez hipnotyzera. I konkluzja tego hasła, dość długie i ciekawe. Hipnozy nie należy stosować i popularyzować, ponieważ nie wiadomo, czym w istocie jest to zjawisko. Nie ma ono przekonującego wyjaśnienia na gruncie nauk empirycznych. Nie można go też określić jako bezpieczne z punktu widzenia wiedzy duchowej poza empirycznej. Stanowisko Kościoła wobec sugestii hipnozy i hipnoterapii jest otwarte i uwzględnia kryterium naukowej oceny tych zjawisk, o ile nie wiążą się one z przekroczeniem kompetencji nauki w kierunku na przykład zmieniania światopoglądów czy tworzenia ideologii. Oddychanie holotropowe kiedy indziej, a o homeopatii już wszystko powiedzieliśmy, a reszta za tydzień. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem!
2: Akupunktura, astrologia,
3: bioenergoterapia,
2: chiromancja,
4: Harry Potter,
5: homeopatia,
6: magia, psychotronika,
7: wróżbiarstwo.
1: Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaję mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoi mi przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Dajemy Tobie, Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją bronią.
1: Czekamy się, święta Boża Rodzicielka.
0: Naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz.
1: Synem swoim nas pojednaj.
0: Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach, przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia. Od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia, Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późno. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, mniej więcej 16, 17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt. I to.
1: Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem. Więc takie środowisko szczególne i
1: Co to znaczy szczególne?
2: Tak jest swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości. To widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko to się mimo jego ochrony udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek. Takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi, Bogu dzięki, się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżam, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części mszy. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się z tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze. W związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać, to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był neokatechumenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś dwóch latach pracy organistowskiej, czy trzech, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego, czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy, wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam jeździć na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem je w swojej sieci nie wziął. Więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci. Ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
2: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością, wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło, tak jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
2: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
2: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
2: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
2: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. Coś to był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku. Od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
2: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba powiedzieli, rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te 2 lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I z tą, tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę. Potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór. I ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie. Ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby czy raczej mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować. I po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Że idę.
1: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
2: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organist znowu po 7 latach pracy. Jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
2: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
2: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mi tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną. Potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą. Troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i przez wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
2: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy.
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
2: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
2: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą i wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka, która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile, która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale.
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, no i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją. Że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no nie da się ze wszystkimi żyć blisko. Ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie, kiedy spotkaliśmy się w seminarium, wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami, ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli?
1: Bo część odeszła z tego rocznika.
2: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
1: Wojska.
2: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo...
1: Czyli ci, którzy mieli powołanie.
2: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
1: traci. Jak się traci powołanie?
2: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
1: Ziarno na skalę, tak?
2: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
1: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, a brak relacji z Bogiem, tak?
2: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, a ja tego nie chcę, to jest głupie. To czasami się niestety zdarza. No to są, to
1: czyli
2: to...
1: nieuczciwe traktowanie instytucji.
2: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli nie stawanie w prawdzie. Przecież to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
1: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku, macie kogoś takiego?
2: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
1: Do kobiety, czy...
2: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego sam określić.
1: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
2: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: to szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduje się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że on przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościół, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy. Chociaż po ludzku czasami no, bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością?
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. I jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie. A ponieważ...
0: Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim, że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwia mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś, czy takim, takim właśnie.
0: Czyli w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Może... Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciały, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Nie, no ksiądz robił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność, bezsilność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym, tak, do świadomości.
1: Ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plucę sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. I ja myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje. Nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę. Nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takich, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: I co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem stojąc? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale gimnazjum wyleczyło.
1: Mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po dokładnie, człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia. To jest zagrożenie.
0: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chcę, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi 7-letnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielską cierpliwość.
0: Nieludzko.
1: Nieludzko cierpliwy. Nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby te dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wracam chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. Ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?

0: otwierania się na niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo, instytucję, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: To był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. To są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. Jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura dla nas ludzi wierzących. Nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego i oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. My bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie, w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Marcin Pospieszalski. Dzień dobry, Marcinie.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja cię jeszcze przedstawię dodatkowo, bo nazwisko jest na pewno znane, ale zawsze przedstawiam gości w ten sposób, że oprócz tego, co robią, próbuję przedstawić ich od strony takiej życiowej. Czyli Marcin Pospieszalski, mąż, ojciec dwóch synów, Nikodema i Mikołaja, dziadek trójki wnucząt. I dopiero potem jest polski kompozytor, aranżer, producent muzyczny, basista, multiinstrumentalista. Coś ominęłam?
0: Nie, no i cokolwiek by się nie mówiło, to i tak jest za dużo.
1: Myślisz, że ta najważniejsza funkcja według ciebie to?
0: Ojej, wiesz co? Która z moich aktywności jest najważniejsza? Wiesz co, wszystkie są ważne. Trudno mi jest jakąkolwiek aktywność, generalnie aktywność muzyczna, no to jest to, w czym się realizuję i w czym spełniam i chyba jakoś tak rozpoznaję swoje powołanie.
1: No właśnie, bo myśmy zaczęli od powołania, ty masz to powołanie takie życiowe, to jest bycie mężem, bycie ojcem, bycie dziadkiem, a jest jeszcze to powołanie zawodowe, w którym się realizujesz i jesteś z tego powodu szczęśliwy, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Muszę ci powiedzieć, Marcin, że przed chwilą właśnie skończyłam takie zajęcia z moimi znajomymi i zadzwoniłeś w trakcie tych zajęć, pytają, a kto dzwoni? Ja mówię, a Marcin Pospieszalski? A on mówi, o, Marcin Pospieszalski. Także nazwisko znane, ale wiesz, powiedziały mi o tym, że znają cię dlatego, że pamiętają twoją taką działalność, bardzo aktywną działalność sprzed powiedzmy kilkunastu, może nawet dwudziestu paru lat, kiedy muzycznie w Polsce działo się bardzo dużo. Ja chciałam cię o ten okres zapytać, kiedy w kościele, nie do końca też w kościele, ale w takiej działalności muzycznej działo się bardzo dobrze. I ten czas niestety minął, ale ta pamięć o tym, co było te 20 parę lat temu, jest bardzo żywa dzisiaj. I te dziewczyny, mówię dziewczyny, chociaż to są już panie około 50, wspominają to jako taki czas, który bardzo dużo im dał. I ja mam mnóstwo pytań związanych z tym czasem, który minął. Nie wiem, czy ty lubisz wracać do tego, co było, czy nie tęsknisz trochę za tamtym czasem, bo ta rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie inna, jeśli chodzi o organizację koncertów, takich około papieskich, czy różnych innych koncertów. No, jedyną taką pozostałością, która trochę mi przypomina tamte czasy, to jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Powiedz mi, jak na to patrzysz?
0: Pozostałość, wiesz, dla mnie to jest jedna z głównych aktywności. Dlaczego? Bardzo często korzystamy właśnie z tych działań, które były wcześniej muzyczne. Czyli wiesz, no, w tym roku pojawiły się kolejny raz utwory Deus Meus, kolejny raz utwory 2 Tem 2 3. Wiesz, te rzeczy, które kiedyś robiliśmy, nagle okazało się, że one są cały czas żywe, w sposób fantastyczny jakby służą ludziom nadal muzycznie. Ja nadaję temu jakąś nową szatę, nie wiem, wzbogacam orkiestrę. Bardzo dużo tych aktywności przynosiło bardzo duże owoce, ale każdy czas ma nowe wyzwania. Ja teraz widzę Na przykład teraz, słuchaj, tydzień temu w Filharmonii Częstochowskiej wykonano moje pierwsze takie właśnie większe dzieło symfoniczne, Tedeum. Było zestawione, uwaga, z Szymanowskim i z Beethovenem. Więc wiesz co, każdy czas ma swoje aktywności, swoje zupełnie inne. I oczywiście z tęsknotą wracam do tamtych czasów, tak? Bo to był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Pamiętasz, powstanie 2TM, 2-3, powstanie, wtedy już graliśmy takie rozpędzone, że tak powiem, koncerty z Deus Meus, New Life, z całymi tymi wszystkimi formacjami. Potem pojawiły się rzeczywiście, nawet taka była jakaś łaskawość mediów, że Arka na jego była puszczana w mediach głównego nurtu, że 2TM, 2-3 się tam pojawiał, wiesz. I to były bardzo, bardzo fajne czasy, bardzo dobre. Teraz jest inaczej, ale staram się, oczywiście tęsknię za tamtymi czasami, ale nie staram się myśleć i cofać za bardzo, tylko robić cały czas nowe rzeczy.
1: No to jest takie chrześcijańskie podejście. Mamy nową rzeczywistość, ale to wcale nie znaczy, że mamy opuścić ręce i obrazić się. To, co było piękne, możemy z tego czerpać. Tak jak mówisz, jednego serca, jednego ducha, to jest... Ja czuję atmosferę takich koncertów, tych spotkań sprzed 20 lat. Może dlatego też, że byłam młodsza i że właśnie tamten czas to było potrzebne. Ja się zastanawiam cały czas, jak myślisz, dlaczego te 20 lat temu Bóg wybrał ten czas na nawrócenia wielu muzyków i to z różnych rodzajów muzyki i spróbował dotrzeć do młodych ludzi właśnie poprzez muzykę.
0: Wiesz co, nikt z nas nie zna zamiarów Bożych. Gdybyśmy je znali, to byśmy, wiesz, byli oczywiście przez jakiś rodzaj, nie wiem, takiej Bożej intuicji od Ducha Świętego możemy pewne rzeczy zgadywać. Słuchaj, nie wiem. To był jakiś czas też kształtowania się trochę, jakby to powiedzieć, nowego oblicza naszego kraju. I to było jakoś, czuję, że to było jakoś powiązane ze sobą, tak? I być może, wiesz, teraz są oczywiście trudne czasy. Wiadomo, że każdy czas są trudne, ale w tym momencie doświadczyliśmy rzeczywiście tego takiego momentu, w którym w Kościele zobaczyliśmy, kto trwa tak naprawdę, czyja wiara jest jakby oparta na takim fundamencie, który nie zostanie zburzony przez jakieś zewnętrzne okoliczności, przez jakieś zewnętrzne historie, czy przez zgorszenia. I to być może był taki czas, w którym ta muzyka jakoś wychowywała pokolenie, które teraz może, które teraz działa, które w tej chwili przeżywa ten okres trudu. I wiem też, że dla wielu ludzi ta muzyka, którą kiedyś tworzyliśmy, jest rodzajem takiego duchowego wsparcia. No to dlatego być może to było ważne.
1: Mówisz tutaj o wychowaniu tego młodego pokolenia. Ja pamiętam też, byłeś zaangażowany w organizację warsztatów muzycznych dla muzyków i to też działo się wiele lat temu.
0: I tam się poznaliśmy.
1: 15, 20 lat temu. Jeszcze tam się poznaliśmy, tak. Warsztaty z New Life M, które nie ograniczały się tylko do szlifowania jakichś umiejętności grania na konkretnych instrumentach. To była też nauka liturgii, piękna liturgii. Ja pamiętam z tamtych spotkań, z tamtych warsztatów, że to był dla mnie taki czas, kiedy ja odkryłam, że ta liturgia może wyglądać tak, jak powinna wyglądać. I chciałabym cię dopytać, czy myślisz, że dobrze wykorzystaliśmy tamten czas, czy ci ludzie, którzy brali w tych warsztatach udział, no my tego nie sprawdzimy, bo żadnych badań nie było. Ale czy tak czujesz, jeżdżąc w różne miejsca Polski, że te umiejętności, które ci ludzie mogli tam zdobyć, że one jednak zmieniły trochę rzeczywistość w Kościele, że już odeszliśmy od traktowania liturgii tak trochę po macoszemu. Ona brzmi ładniej od strony muzyki.
0: Wiesz co, to był taki szeroki ruch, który w ogóle ten ruch taki, można powiedzieć, dbałości o śpiew liturgiczny, On trwał cały czas, natomiast gdzieś na początku lat 90. w środowisku dominikanów zrodziło się też takie pragnienie powrotu do źródeł, powrotu, głębokiego powrotu do chorału gregoriańskiego, do śpiewu wielogłosowego, który byłby praktykowany na takim poziomie, można powiedzieć, nie typu amatorskim, ale takim powszechnym, tak, że to nie jest śpiew zarezerwowany dla chóru, że jest podział pomiędzy chór, który posługuje i ludzi, którzy milczą, tylko że angażuje się jak największą masę wiernych do współdziałania w liturgii, też tak, do piękna śpiewem. I wiesz co, dla mnie powiem, że niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii i kiedy przywracaliśmy też stare pieśni do te, w których było pełno ducha, do praktyki liturgicznej. Także wiesz co, to był piękny okres, piękny też z tego względu, że nagle usłyszałem swoje opracowania, które zaczęły funkcjonować w obiegu kościoła, tak? Poszedłem do dominikanów na liturgię Wielkiego Tygodnia i nagle tam okazało się, że tam kilkanaście moich opracowań już funkcjonuje, które kiedyś były pisane ołówkiem na potrzeby tylko zespołu Deus Meus i naszych warsztatów, a tu nagle okazało się, że weszły do praktyki wykonawczej kościoła. To jest coś niesamowitego i ja przeżywałem bardzo, bardzo, bardzo wielkie wzruszenie w związku z tym.
1: Ja mam takie doświadczenie właśnie, o którym wspomniałeś, które właśnie cofa mnie do tych warsztatów muzycznych, na których dzieje się coś, w czym na pewno macza swoje palce Pan Bóg, bo z kilkudziesięciu osób, które w pewnym momencie zaczynają śpiewać w czterogłosie jakąś pieśń na liturgii, słychać taką harmonię i słychać coś tak nieuchwytnego, że masz ciarki na całym ciele. I mam wiele takich wspomnień, takich doświadczeń. No i też tęsknię za nimi, jakby nie było.
0: Ale wiesz co, wszyscy tęsknimy. Ja pamiętam też okres, kiedy wraz z Litką prowadziliśmy taką małą scholkę przy katedrze w Częstochowie. To było coś bardzo skromnego. Zaczynaliśmy z grupką, nie wiem, takich nastolatek, dla których kłopotem było zaśpiewać na jeden głos czysto, a skończyliśmy jako czterogłosowy, taki wielogłosowy chór, który jeden z redaktorów kiedyś robił jakiś reportaż o nas z redakcji Telewizji Katowice i jak usłyszał, jak ten nasz chórek, który od amatorskiego do jakiegoś tam poziomu takiego też duchowego doszedł, to mówi: to ja chcę was zaprosić do mojego kościoła, żebyście zaśpiewali koncert, czy upiększyli liturgię. Ja mówię: nie, my jesteśmy normalnym, amatorskim chórkiem, który śpiewa z potrzeby serca. I to było niesamowite. Budowanie tego i to obserwacja tego, jak to rosło w sposób muzyczny i duchowy. To było coś przepięknego. Teraz są oczywiście inne czasy, ale nadal mi się wydaje, jest miejsce dla wzrastania, dla takiej pracy, organicznej pracy też w kościele, organicznej pracy, która pozwala zaangażować jak największą ilość ludzi do budowania piękna liturgii i do takiej, można powiedzieć, zaangażowania się w życie, muzyczne życie kościoła.
1: No ja bym chciała, żeby to tak wyglądało, tylko mam wrażenie, że jednak gdzieś naprawdę bardzo zmieniły się czasy, ale nie ma co narzekać. Ten, kto ma taką potrzebę angażować na swoim podwórku, na pewno to nie będą takie liczby osób, jakie ja pamiętam jeszcze, czy z tych koncertów, czy z tych warsztatów. Pewien czas minął, coś tam się zamknęło. Ale jak widzę, dobrze cały czas działa Strefa Chwały, takie wydarzenie, które kiedyś było wydarzeniem muzycznym, skierowanym tylko czy w większości do muzyków, na którym mogliśmy i tak zaczerpnąć z tego źródła teologicznego. Traktowaliśmy to jako rekolekcje, ale dużo działo się też muzycznie. No i Andrzej Dubiel cały czas to ciągnie. Kolejna strefa chwały jest przed nami. No więc jest to miejsce w Kościele. Pytanie, czy chcemy, czy mamy taką potrzebę?
0: Tak, to jest pytanie do nas wszystkich, czy chcemy, żeby to nasze funkcjonowanie w Kościele nie było też takim funkcjonowaniem biernym, tym, które po prostu tylko, nie wiem, oczekuje czegoś od celebransa, oczekuje czegoś od wspólnoty Kościoła, ale też w tą wspólnotę Kościoła przynosi żywe zaangażowanie. Oczywiście tak jak umiemy i tak jak chcemy. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie właśnie to są najpiękniejsze doznania. Wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. To jest rzecz najwspanialsza, którą możemy przeżyć. Dzisiaj, słuchaj, właśnie jak z dziećmi byłem robiliśmy tam jakieś drobne zakupy, wnuki za rękę, cały czas prowadzące mnie i pokazujące mi różne rzeczy, a tutaj, tu, a tutaj, tutaj. I nagle zaczepia mnie jakaś pani, która mówi, że właśnie obejrzała po raz kolejny koncert z Rzeszowa, że z mężem sobie oglądają już po czasie i przeżywają, mogą się modlić. To jest koncert, na którym my śpiewamy pieśni, piosenki. Oczywiście staramy się modlić tymi pieśniami, piosenkami i to jest taki szczególny koncert, który jest w Dzień Bożego Ciała, czyli jest jakby tym dziękczynieniem za Eucharystię. I ta pani, która mnie zaczepiła jakoś tak z tymi wnukami, nagle okazuje się, że po pierwsze mnie rozpoznała, po drugie okazało się, że to, co gdzieś tam robimy, jest ważne dla całej masy ludzi, którzy dzięki temu mogą też w takim obiegu kulturowym Kościoła się wzmacniać. Tak? Że to nie, to, wiesz, liturgia to jest rzecz najwspanialsza, najważniejsza, której możemy służyć. Ale są jeszcze inne aktywności Kościoła. Ja kiedyś mówiłem o tym na takim spotkaniu właśnie też liturgistów, że wbrew pozorom to jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura w ogóle dla nas ludzi wierzących, tak, która nas otacza. To nie jest obojętne, jakiej muzyki słuchamy nawet na co dzień. Tak? To nie jest obojętne, w jakim otoczeniu plastycznym przebywamy. To nie jest obojętne, jakich filmów oglądamy. Tak? Bo to nie jest jakaś rzeczywistość nas ludzi wierzących, to nie jest rzecz wyabstrahowana z całej rzeczywistości kulturowej, że mamy, nie wiem, liturgię, Eucharystię i potem nie ma nic. Jest cała przestrzeń kultury, której człowiek potrzebuje i fajnie, jeśli tą przestrzeń kultury możemy dać też ludziom wierzącym w postaci właśnie pieśni, nowych piosenek, nowej muzyki także klasycznej, nowych filmów i że w tej przestrzeni kultury oni mogą także cały czas żyć w przestrzeni wiary, w przestrzeni dobrego przekazu i w przestrzeni pięknej estetyki. To ostatnie, co chciałem podkreślić, estetyki. Dlatego, że kiedyś tworząc pieśni, piosenki, natknąłem się na takie zjawisko: róbmy coś, bo żeby nawiązać kontakt z ludźmi, tak? Żeby nie może być estetyka, ta estetyka, którą ofiarujemy Panu Bogu, musi być na najwyższym poziomie. Tak? Ta jakość artystyczna, to może być oczywiście piosenka popularna, to może być muzyka jazzowa, to może być muzyka jakaś tam, ale zawsze powinna mieć sobie stempel najwyższej jakości.
1: To nie jest łatwe to, o czym ty mówisz, dlatego że teraz pojawiają mi się takie dwa obrazy, bo jeden obraz to jest właśnie Rzeszów i Rzesza ludzi na Placu Sybiraków, którzy mają pewnie różne gusta muzyczne, ale patrząc na ich reakcje na to, co prezentujecie na scenie, ja tam widzę bardzo dużo zachwytu. Widzę tam, sama oglądając to tylko w telewizorze, odczuwam jakiś taki pokój i powiem ci szczerze, że byłam pewna, że podchodziłam do oglądania tego koncertu z tego roku z takim pytaniem z tyłu głowy, że no ale co jeszcze można pokazać na tym koncercie? To są te same piosenki, powtarzające się, atmosfera jest też podobna. No i dostałam po prostu tak po głowie, bo od Ducha Świętego w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo miałam takie przeżycia duchowe, siedząc przed telewizorem i słuchając tych pieśni, że wierzę, że Duch Święty też posługiwał się wami wobec tych osób, które nie były tam na miejscu, tylko oglądały to z telewizora. A z drugiej strony widzę taki obrazek osób, które nie wiem właśnie z czego to wynika, z tego braku nauczenia się, co jest piękne, które chodzą na koncerty o wiele mniej wymagające muzycznie i tam są też tłumy i też się świetnie bawią, tak? Tylko że to już jest taka działka nieliturgiczna. Ale my jednak powinniśmy wychowywać się do, żeby nauczyć się takiej umiejętności odróżniania, co jest piękne, a co jest brzydkie.
0: To znaczy, wiesz co, w ogóle chrześcijanin z samego tego powodu, że jest chrześcijaninem, że uznaje, że wyznaje wiarę w Boga, że uznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, że żyje życiem wiary, z samego tego powodu powinien dążyć do rzeczy pięknych, szlachetnych i wzniosłych. No to jest, wiesz, to jest wpisane w samą naturę człowieka wierzącego. I jeśli on zadowala się...
1: To ta triada. Prawda, tak, dobro, tak, piękno, bo... tak? Że to powinno tak. nas motywować.
0: Tak, wiesz co, no tutaj można nawet sięgać do Norwida, który przepięknie to ujął w Prometitionie, tak? Że piękno jest tym motorem, który nas w ogóle skłania do jakiegokolwiek działania. I teraz to działanie będzie szlachetne, piękne, wysokie, jeśli będziemy żyli w pięknym, szlachetnym otoczeniu. Oczywiście nie mówię, że to musi być jakaś bardzo wysublimowana czy awangardowa muzyka, czy to w ogóle nie, zupełnie nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy wezwani do czegoś takiego jak sublimacji też swojego poczucia piękna, jako ludzie wierzący. To jest bardzo ryzykowna teza. Wielu ludzi się może ze mną nie zgodzi, ale tak jak jesteśmy wezwani do podążania w wierze coraz głębiej, tak? Bo jeśli nasza wiara nie będzie pogłębiana, to w pewnym momencie przyjdzie moment, w którym upadniemy, w którym przestaniemy żyć życiem Kościoła. I to samo się dzieje z takim, wiesz, podejściem do kultury, do tego, co nas otacza w sensie estetycznym. Jeśli nie będziemy sublimowali jako ludzie wierzący swojego poczucia estetyki, to może to grozi to też naszemu postrzeganiu wiary, wiesz? Tak mi się wydaje. I grozi to też naszemu...
1: W takim razie... Co robić? Co robić? Jaka jest recepta Marcina Pospieszalskiego na to, żebyśmy zaczęli widzieć piękno i chcieli za nim pójść?
0: Wiesz co, nie mam recepty. Nie mam recepty. Mam receptę na pewną postawę. To jest kwestia postawy. Mhm. Czy jestem gotowy, tak jak pogłębiać swoją wiarę? Nie wiem, żyć na co dzień z Pismem Świętym, rozważać Pismo Święte, rozważać Słowo Boże, rozważać to, co Kościół mówi do mnie, kształcić się, nie wiem, w ogóle czytać książki, słuchać tego, co mówią do nas fantastyczni kaznodzieje, słuchać tego, co mówi Kościół. To jest jedna rzecz. To samo możemy robić z naszym poczuciem estetyki i z naszym podążaniem za kulturą, za życiem w pewnym otoczeniu estetycznym. No trudno mi jest w tej chwili tak na szybko to zdiagnozować, ale robimy to też trochę w Rzeszowie, tak? Moglibyśmy dać ludziom naprawdę wesołe koncerty, gdzie od początku do końca byłoby klaskanie. Czasami ludziom tego brakuje i to już dostałem w tym roku bardzo mocny sygnał. Nawet ktoś napisał, żebym się zastanowił, że niszczę ten koncert poprzez swoje nudne aranżacje. Tak, to było mocne słowo. To oczywiście to nie jest tak, że my mamy jakąś genialną wizję muzyki i wszyscy mają jej słuchać. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to też, że zobacz, na tym koncercie postawiliśmy po pierwsze, nie ma gwiazd. To znaczy te gwiazdy, jeśli nawet się pojawiają, one w ogóle są takim samym drukiem na plakacie jak wszyscy inni wykonawcy. Nie ma gwiazd, nie ma jakby to powiedzieć, nie staramy się zrobić rzecz atrakcyjną artystycznie, muzycznie, także w sensie współuczestnictwa, czyli to, tam są utwory, w których można klaskać, można się bawić, można spóźnić, śpiewać, ale nie jest naszym celem za wszelką cenę zapewnienie tym ludziom zabawy, dlatego że to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Wiesz, czasem jest takie oczekiwanie, tak, że to teraz zabawcie mnie, ja się mam cieszyć, radować, tylko i wyłącznie, ponieważ no przyszedłem teraz na koncert i macie mnie tutaj czymś zadowolić. I wiesz, mhm. od samego początku mamy orkiestrę symfoniczną, mamy znakomitych muzyków, często na bardzo wysokim poziomie też muzyków improwizujących. Mamy chór, który sięga coraz wyżej, który śpiewał już Händla, Bacha, Cezara Franka i tak dalej. Wiesz, w przestrzeni koncertu pojawiły się fragmenty Chopina, pojawiły się jeszcze raz fragmenty Bacha właśnie, kilkukrotnie. Pojawiła się wreszcie wielka poezja polska, Norwid Słowacki i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nasze zadanie jest właśnie prowadzenie ludzi, jak największej ilości ludzi, ponieważ ta rzesza ludzi i tak uczestniczy w tym koncercie. Próba pokazania im tej właśnie momentami dosyć wysublimowanej rzeczywistości estetycznej, którą oni pokochają jako swoją. W momencie, kiedy oni ją w ogóle poznają, dlatego że większość z nas, też, czy większość z tych ludzi, którzy na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie estetycznym przebywają, nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego. I oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. I ich życie estetyczne jako ludzi wierzących także się wzbogaci.
1: Ale masz świadomość, że raz w roku w Rzeszowie wykonujecie misję, którą powinna wykonywać telewizja publiczna i w ogóle media publiczne. To jest ich rola pokazywać tę sztukę wyższą tym, którzy być może o niej nigdy nie usłyszeli. I ja się zastanawiam, czy takie jednorazowe spotkanie z taką muzyką, którą prezentujecie w Rzeszowie, czy to wystarczy?
0: Nie, nie wystarczy. Oczywiście to jest kwestia no też podejścia samych... Wiesz co, jest na przykład coś takiego. Mamy kilka tysięcy parafii w Polsce, tak? Jeśli te kilka tysięcy parafii, w jakimś przynajmniej procencie tych parafii są ludzie, którzy działają na niwie kultury, działają na niwie sztuki, starają się jakby też o piękno liturgii przede wszystkim. To jest taka rzecz najważniejsza. Druga rzecz, starają się właśnie też o sublimację tego, czy jakby pokazują też możliwość sublimacji tego otoczenia estetycznego dla wiary, no to już byłoby bardzo dużo, tak? To już jest coś bardzo, bardzo wielkiego. No i tutaj taki kamyczek do ogródka, wiesz, no tak zwana opcja prawicowa miała przez 8 lat media. I jak myślisz, ile razy pokazano koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w tych mediach? Koncert, na który przychodziło wtedy przed pandemią 50 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej, wiesz, ja grałem raz z Michałem Urbaniakiem na Woodstocku Jurka Owsiaka i słuchaj, to jest tam po prostu, tam nie było wiele więcej ludzi niż w momencie, kiedy w tych największych momentach, największych koncertów Jednego Serca, Jednego Ducha. I zobacz, z jednej strony mamy gigantyczną narrację nawet tych mediów nieprzychylnych, gdzie ten jakby spęd woodstockowy jest pokazywany, omawiany, to jest zjawisko społeczne i tak dalej, a z drugiej strony przyjeżdża 50 tysięcy ludzi na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Ludzie z całego świata oglądają, bo mamy wejścia, wiesz, z Arabii Saudyjskiej, z Izraela, z Iraku, i to nie jednostkowe, tylko jakieś wielkie. Ludzie z Brazylii, wiesz, w wielkiej masie oglądają. I nagle takie zjawisko, które wykracza nawet poza region Rzeszowa, tego jest w ogóle przez 8 lat rządów prawicowej telewizji pomijane. No to taka ciekawostka, wiesz, że nikt nawet nie wysłał kamery reportażowej na ten koncert. Robi to TVP Rzeszów rzeczywiście, no ale to jest lokalna, oni to wiedzą, jakie to zjawisko, są twarzą, że tak powiem, blisko tego. I to jest oczywiste. Natomiast w telewizji publicznej, mając taki materiał też, to jest atrakcyjny wizualnie. Można go było skrócić, można było, bo oczywiście mamy tam koncert spontaniczny, czasami gadamy coś, czasami coś się nie udaje, bo to jest koncert, który ma ten element, tą dozę spontaniczności, improwizacji włożyłem w siebie, ale po prostu jest to koncert realizowany na bardzo przyzwoitym poziomie dźwiękowym, obrazkowym i tak dalej. I no przez 8 lat nie, no, ani razu nawet nie było nawet reportażu z tego koncertu.
1: No to się komentuje samo.
0: Komentuje.
1: Na pewno teraz, tak, na pewno teraz też się nikt nie pojawił. Tym bardziej teraz się nikt nie pojawił.
0: Tak, no to teraz już nie ma oczywiście co mówić. Aczkolwiek wiesz tak. Co, było coś takiego, że ja elementy tego koncertu włożyłem w koncerty, które były transmitowane w telewizji. Na przykład 300-lecie koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, wielki koncert i tam z Jednego Serca, Jednego Ducha to były całe fragmenty, aranżacje. Mało tego, połowa chóru to był chór z Jednego Serca, Jednego Ducha. Tak? Więc te rzeczy pojawiły się też jakoś w przestrzeni publicznej, no, dzięki tym i te rzeczy, które wypracował koncert. Ale sam koncert no, nie był zauważony w mediach ogólnopolskich. No i wiesz, i tak chyba ma być. Tak chyba ma być, dlatego że ta praca idzie swoją drogą, ta praca estetyczna idzie swoją drogą i dobrze, że jest i dobrze też, że nikt przy tym koncercie nie gmera z zewnątrz, wiesz? Dlatego, że bo jeszcze oczywiście mówimy tylko o tym koncercie, a to ja widzę zjawisko szersze, że Pan Bóg jakby sam sobie przygotuje też piękną, nową muzykę. My asystowaliśmy przy jakimś etapie właśnie tych, kiedy było mnóstwo zespołów, które zaczęły tworzyć fantastyczne piosenki na chwałę Bożą. Oczywiście różnej jakości to było, ale był taki niesamowity pęd, taka radość tworzenia. I to był czas piękny, ale ja myślę, że ten czas może jeszcze nadejść. I niekoniecznie za naszej tej obecności. A może przyjdzie czas, że w ogóle wyznawanie wiary będzie czymś, no powoli już jest, tak? Że wyznawanie wiary jest czymś niszowym i czymś elitarnym. I być może tak będzie. I być może wtedy ta w ogóle będziemy, nie wiem, w jakichś kameralnych wspólnotach, gdzie nie będzie możliwości, nie wiem, grania wielkiego, wielkich orkiestr, wielkich tego, tylko w kameralnych wspólnotach będziemy budowali od nowa wszystko i tą przestrzeń kultury na chwałę na Bożą chwałę.
1: Wrócimy do małych kościółków, w których w jakichś małych wspólnotach będziemy sobie tworzyć swoje nowe pieśni, do których ty też przecież nawiązujesz, bo jedna z twoich działek to jest ta działka taka ludowa i odkrywanie starych, pięknych pieśni i muzyków, którzy też powoli umierają, więc zachowanie tej wartości i tego bogactwa to jest też takie twoje pole, na którym odnalazłeś się razem z Lidką, prawda?
0: Tak. Wiesz, w pewnym momencie zobaczyłem też, że nawet ukułem taką, nie wiem, chciałem nawet na ten temat w ogóle mówić ludziom, że jest coś takiego, jak ta polska nuta w śpiewie na Bożą chwałę i który powinien być, którym możemy poszukać. Wiesz, w dobie globalizacji, gdzie wszystkie nowe pieśni i piosenki były od takiej sztancy hillsongowo jakiejś i po prostu wszyscy młodzi ludzie, czy wszystkie wspólnoty nawet, wszyscy ludzie, którzy tam coś tam tworzyli, zaczęli tworzyć coś, co jest, coś, co jest jedno podobne do drugiego. I wtedy tak zobaczyłem, że antidotum na to jest sięgnięcie do polskiej tradycji muzycznej. Do tradycji muzycznej terenu, z których pochodzimy. Do tradycji muzycznej tych wspólnot też etnicznych, które tworzyły coś, co nazywało się kiedyś Rzeczpospolitą wielu narodów. I to jest niesamowita siła. To jest niesamowita siła i sam tego doświadczyłem, próbując tworzyć i próbując opracowywać stare pieśni. W nich jest taki niesłychany potencjał. Taki potencjał także głębi wiary, głębi teologii i cudownej estetyki, że na całe lata można z tego czerpać głęboką inspirację.
1: Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że słyszysz w tej muzyce ludowej Coltrane'a, o którym pojęcia przecież nie mieli ci muzycy, którzy tę muzykę tworzyli. A więc to jest gdzieś ten łącznik, ta wrażliwość, którą mają ci słynni muzycy i ci ludowi muzycy. To jest coś, co prawdopodobnie jest w każdym z nas.
0: Wiesz co, tak, to jest jeszcze to jest kilka tutaj kilka elementów, bo była też muzyka ludowa też się dzieli na takie dwa jakby główne nurty. Jeden to był ten nurt sakrum, śpiewu kościelnego, niesamowity, którym na żywo jeszcze doświadczyliśmy, jak się prowadziliśmy do Skowronowa, to panie przychodziły śpiewać przy kapliczce. Teraz niestety większość ich zmarła, więc te nieliczne panie już nie przychodzą, ale wtedy, kiedy przychodziły co wieczór w maju, co wieczór w czerwcu i co wieczór w październiku. I warianty pieśni, które śpiewały, były dla mnie zupełnie niesamowite. Zupełnie mi nieznane. I to jest pierwsza taka rzecz, że bogactwo, niesłychane bogactwo pieśni kościelnej, pieśni nabożnej, która przetrwała całe wieki, ich wariantowość, ich nawiązanie nawet do lokalnych jakichś zjawisk estetycznych, to jest coś niesamowitego. A z drugiej strony też jest cała muzyka profanum, czyli muzyka taneczna polska, w której elementy też przeszły do śpiewów nabożnych. Bo nie wiem, czy przecież kojarzysz, że większość kolęd to są rytmy polonezów, mazurów, mazurków, pieśni wielkanocne nawet, tak? To są też z reguły rytmy polonezów. I więc to jest niesłychana inspiracja, która gdybyśmy po nią sięgnęli, to mielibyśmy naprawdę jakiś taki... I tym bardziej to jest taka muzyka, którą mamy pod skórą. Nie musimy jej szukać. Nie musimy gdzieś daleko patrzeć, nie musimy się wzorować tylko na komercyjnej muzyce anglosaskiej, ale stworzyć coś, co będzie miało elementy tego, co nam płynie w żyłach.
1: Jeszcze trwa czerwiec, jeszcze mamy okazję odnaleźć kapliczki przydrożne i spróbować posłuchać, jak śpiewają nasze panie sąsiadki starszego pokolenia i odnaleźć tam może coś ciekawego, co nas zainspiruje. A Marcin, powiedz mi, jakiej piosenki podczas liturgii nie jesteś w stanie zaakceptować?
0: Nie jestem w stanie. Wiesz co? Niestety w większości piosenek nie jestem w stanie zaakceptować.
1: Grubo, jakby powiedziały moje dzieci.
0: Nie jestem w stanie zaakceptować w ciągu liturgii. Wiesz co? Powiem ci to tak w skrócie. No, tu u nas w parafii grywa scholka. To już niestety zdradziłem, gdzie to, więc żeby nie był im przykład, to powiem oględnie. To wolę chodzić na msze święte, gdzie na przykład tutaj z kolei do naszej kaplicy przyjeżdża organista z sąsiedniej parafii, znakomity, do kaplicy w Piasku, i to wolimy, zamiast przyjść na liturgię, gdzie gra scholka z gitarą, wolimy przyjść na liturgię, gdzie cudownie, wspaniale gra organista, który też przepięknie pieśni dobiera. I wiele z nich, to także nowe, wspaniałe pieśni. Nie wiem, czy wiesz, że ja zatrzymałem się na wydaniu śpiewnika księdza Siedleckiego sprzed 30 lat, 40, a teraz okazuje się, na przykład jest taki śpiewnik w Opolu wydawany, Droga do nieba, I tam są cudowne rzeczy napisane w ciągu ostatnich 30 lat, których ja w ogóle nie znałem. I ten organista grywa te rzeczy. Ja mówię, Boże, co za wspaniałe pieśni. No głównie to są oczywiście autorzy, których znamy już. Ksiądz, słynny ksiądz Ziemiański, którego cudowne pieśni śpiewamy w kościele, które wszyscy znają. Ale okazało się, że on cały czas pisał nowe pieśni, nowe rzeczy. I one weszły, teraz powoli wchodzą znowu do liturgii. Są cudowne, wspaniałe. I różne inne też rzeczy, bardzo dobrze napisane w duchu liturgii. I te rzeczy cały czas powstają i właśnie dzięki temu też zostały wydane w takim śpiewniku, który podjął się trudu weryfikacji estetycznej tych i przydatności liturgicznej tych rzeczy. No, nadal możemy wzbogacać nasz śpiew liturgiczny o rzeczy nowe, ale które są pełne ducha i pełne, jakby to powiedzieć, kompatybilności z wielkością Eucharystii. Z wielkością tego, co przeżywamy na Eucharystii. Oczywiście wszystko, cokolwiek nie zrobimy, nie jest jak kropla wobec oceanu, ale okazuje się, że ta kropla może być piękniejsza i może być bardziej godna tego, żeby posługiwać chwale Bożej lub mniej. Więc staram się, żeby chodzić przynajmniej tam, gdzie te krople są bardziej dążą w górę niż w dół.
1: Tak, zapytałam cię o to, ponieważ zdarza mi się obejrzeć jeden czy drugi filmik z jakichś naprawdę ważnych uroczystości, na przykład ślub i słyszymy tam Leonarda Cohena, no to już jest taka profanacja, której się aż nie da skomentować, ale ten...
0: Znaczy wiesz co, to jest, też zależy od samych przepisów też liturgicznych, które te rzeczy powinny regulować.
1: Dokładnie. I dobrze, że one się pojawiają, bo wydaje mi się, że pojawiły się właśnie z tego powodu, że zaczęły się pojawiać w czasie liturgii takie kwiatki, które z liturgią nie mają nic wspólnego. Także dobrze, że są księża, którzy trzymają rękę na pulsie i śledzą to, co się dzieje w kościele i próbują jednak nas, owieczki, prowadzić w dobrym kierunku.
0: Tak, wiesz, to jest generalnie pewna postawa, ale też pewna wrażliwość estetyczna i umiejętność. Tutaj umiejętności też grają rolę, bo ja słyszałem całkiem fajne pieśni zagrane fatalnie. I te pieśni, które czasami uważałem za jakby słabe, w pięknym nowym świetle ujrzałem, kiedy zostały w prawidłowy sposób zaaranżowane, zagrane, zaśpiewane. I jest też taka sprawa, że to jest kwestia też, wiesz, to było zawsze taki rodzaj pewnej dezynwoltury w towarzyszeniu Eucharystii takiej muzycznej. On się oczywiście nasilił ostatnio z tego powodu, że z tego powodu zobacz, że ludzie wierzący nie przebywają w świecie estetyki tej wysokiej, no i to niekoniecznie wysokiej w sensie kultury wysokiej, bo to może być, mówię, popularna piosenka prosta, ale takie będziemy mieli liturgię, jaka estetyka wierzących, ludzi wierzących.
1: Myślę, że nawet takie będziemy mieli pokolenia, z jaką muzyką będą miały kontakt od początku. Ja nie mogę wyjść z podziwu, kiedy przypomnę sobie, kiedyś przeczytałam taką informację o japońskich przedszkolach, w których dzieciom, takim trzylatkom, puszcza się Chopina. I ja dlatego nie mogę się dziwić, że potem w czasie konkursów chopinowskich mamy taki wysyp Azjatów, którzy mają już tę muzykę gdzieś we krwi, ona im dzwoni, ona im gra i oni po prostu są nauczeni, że to jest piękne. Także dużo wskazuje na to i Japończycy pokazują, że słuchanie muzyki klasycznej otwiera na piękno. Jak ty to skomentujesz?
0: No to jest oczywista, jakby oczywista zależność pomiędzy estetyką, którą prezentujemy dzieciom, i przykładem, który idzie od starszych do samych dzieci, jeśli chodzi o po prostu o estetykę muzyki, o estetykę sztuki w ogóle, a tym, co dzieci później jakby w swoim życiu dalszym eksploatują, co dla nich jest później ważne. Większość ludzi na przykład mówi, że nie lubi takiej czy innej muzyki tylko dlatego, że tej muzyki nigdy w życiu nie poznało, nie doświadczyło, nie dotknęło. To jest jedyna chyba możliwość kształtowania w młodych ludziach wrażliwości. Jeśli dostaną, na przykład tak jak w polskich przedszkolach, często puszcza się muzykę, która jest, jakby to powiedzieć, dewastuje wrażliwość estetyczną dzieci, no to trudno później oczekiwać, że te dzieci będą otwarte na muzykę, która niesie ze sobą piękno i jakieś wyższe wartości. Że to jest specjalna odpowiedzialność właśnie ludzi wierzących. Estetyka dnia codziennego i wybory estetyczne dnia codziennego są także wyborami etycznymi. Dlatego, że jeśli zamiast dobrego, pięknego filmu wybierzemy zły, brzydki o złych, jakby niosący złe przesłanie, to on na nas oddziaływuje. To samo jest z muzyką. Jeśli zamiast muzyki, która w nas po prostu uruchamia najlepsze pokłady emocji i estetyki, karmimy się muzyką, która działa na bardzo prymitywnej wrażliwości.
1: Instynktu.
0: Nie mówię tu o świadomej prostocie, tak? Tylko mówię o tej o tym, co spłaszcza tą naszą wrażliwość. No i jeśli dzieci dostają tego typu muzykę, co niestety nawet są zespoły dziecięce, to chciałem do tego nawiązać, że są zespoły dziecięce, które mają łatkę chrześcijański, natomiast ich piosenki są w estetyce disco polo, czy bardziej bardzo bliskie disco polo, no i to już jest dewastacja jakby dziecięcej wrażliwości. I jeśli na przykład są przeglądy, nie wiem, zespołów religijnych dziecięcych, i jeśli dopuszcza się na przykład granie z playbacku i to w dodatku z podkładami bardzo właśnie takimi nawiązującymi do najgorszej estetyki, no to będziemy zbierali tego owoce za chwilę.
1: Byłeś jurorem na takim festiwalu kiedyś?
0: Wiesz co, bywałem jurorem na różnych przeglądach, ale kiedyś nie było to jeszcze takie nagminne. Poza tym sam występ z playbackiem nie musi być niczym złym, natomiast to też rodzi taką pokusę, ten mechanizm muzyki, wiesz, ta dostępność muzyki automatycznej rodzi w nas pokusę właśnie takiego ułatwionego sięgania po rzeczy ułatwione. Kiedy wybieramy w tej chwili na przykład żywność, idziemy do supermarketu i na półce mamy dobrą ekologiczną żywność i obok mamy coś, co zostało wytworzone w fabryce pełną jakichś plastikowych substancji, no to wybór jest oczywisty. Dla zdrowia wybiorę to. A w muzyce dokonujemy niestety często innych wyborów. No i to jest po prostu, to jest niedobre. I dobrze byśmy mieli tą świadomość, szczególnie w tej muzyce, którą serwujemy dzieciom. Wrażliwość dziecka jest tak niesamowita i tak otwarta, że to, co damy mu na początku jego estetycznego kształtowania się, to będzie owocowało w przyszłości. Mhm. Więc jeśli zaserwujemy mu Chopina, to będzie wrażliwy na tego rodzaju muzykę. Jeśli zaserwujemy mu rąbankę, to będzie wrażliwy na to, jakoś będzie odpowiadało pewnie jego gustom estetycznym w przyszłości. Muzyka, którą sami śpiewamy, którą sami siebie też emitujemy, pieśni czy piosenki, które śpiewamy dzieciom, to wszystko buduje jego świat estetyczny i ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie dla jego przyszłości.
1: Mhm. Ty masz troje wnuków, wnucząt. Tak. Jaką muzykę im proponujesz, kiedy przychodzą do was?
0: Wiesz co, taką, jaką sami słuchamy. Czyli nawet jest to muzyka klasyczna, jest to muzyka, są to piosenki, które sami śpiewamy. Heniu uwielbia grać na bębnach, więc tam, gdzie są bębny, gdzie jest perkusja, to jest coś dla niego bardzo, bardzo fajnego. Ale też zafascynowany był, kiedy puszczałem mu Daphnis i Chloe, wykonanie londyńskiej orkiestry pod wybitnymi dyrygentami. Daphnis Chloe Ravela, to był zafascynowany, obserwując tą, słuchając tej muzyki. I dzieci mają naprawdę taką wrażliwość, że im jest, nie robi wielkiej różnicy, czy to jest jakaś wielka, klasyczna muzyka, czy czy to jest po prostu prosta piosenka. Jeśli to działa na ich wrażliwość, działa na ich estetykę, działa na ich emocje, to jest wystarczające i są tym zafascynowani.
1: Opowiadasz tutaj o tym, że wiele zespołów, które dziś prezentują muzykę dla dzieci, to nie są dobre zespoły. Ja pamiętam Arkę Noego, ona istnieje do dzisiaj i wiem, że Mikołaj też znalazł się w składzie Arki Noego i wydaje mi się, że tam proponowano coś, co niosło ze sobą duży ładunek, taki wartościowy ładunek.
0: To znaczy, wiesz co, nie chciałbym tego oczywiście jako jakiś wzór stawiać, bo tutaj mogą być różne głosy. Natomiast była na początku Arki Noego była przede wszystkim dbałość o to, żeby to były instrumenty akustyczne. Nie stosowaliśmy instrumentów elektronicznych, w tym sensie takim automatycznie generującym, nie wiem, rytm czy coś takiego. Wszystko było grane na żywo, były instrumenty etniczne, wiesz, był ten element muzyki etnicznej, która jest gdzieś blisko też naszych polskich korzeni. Tam grał Joszko Broda, grał w pierwszych utworach Arki Noego na instrumentach ze swojego regionu, a także na różnych piszczakach, fujarkach, na dudach. I wydaje mi się, że ten pewien wysiłek powodował, że ta muzyka, pomimo swojej prostoty, miała w sobie też taki element kształtowania estetyki. No każdy sobie to może sam ocenić, może będą różne głosy, ale no w tej chwili może nie jest dużo takich zespołów, bo to też przesada, że to są jakieś, ale bardzo mnie razi, jeśli rytm zbliżony do po prostu do disco polo serwuje się najmłodszym po prostu nawet z jakimś pozytywnym przekazem. No bo to ten pozytywny przekaz kłóci się z przekazem estetycznym. To te dwie rzeczy powinny iść zawsze jakoś razem.
1: No ale właśnie, co to znaczy, że ludzie wykształceni nie potrafią, czy nie chcą się wziąć za tworzenie takich piosenek, takich utworów dla dzieci?
0: To nigdy nie jest system nakazowo-rozdzielczy. Bardziej jest, chodzi też o to, co rodzice wybierają dla swoich dzieci. Dlatego, że w tej chwili możemy mieć wszystko. Tak jak możemy karmić się, że tak powiem, niesamowitymi dziełami sztuki, czy modlić się przy ikonach, a możemy też posługiwać się w codziennej modlitwie jakąś okropnymi obrazkami stworzonymi przez AI, przesłodzonymi i takimi na granicy w ogóle potwornego kiczu. To tylko od nas zależy, co my wybieramy. Tak? Czy mamy w ogóle taką potrzebę, bo może komuś wystarcza coś bardzo, bardzo kiepskiego artystycznie. Przepraszam, tak mówię, bo to takie jakieś, brzmi to jak jakieś takie sądzenie czy kategoryczne stwierdzenie, ale ja uważam, że jakość estetyczna z jakością duchową to są dwie rzeczy, które są dosyć wspólne i powinny jakby wspólnie wędrować. Kiedy rozwijamy się, nie wiem, medytujemy, czytamy Pismo Święte, poświęcamy ten czas na rozmowę z Panem Bogiem, to z drugiej strony nie możemy zostawić kwestii estetycznych. Nie tyle, że je trzeba rozwijać, ale trzeba dążyć do tego, żeby te dwie rzeczy miały jakby podobny poziom. Tak? Nie możemy być na etapie duchowym, nie wiem, po prostu 50 lat wytrwałej modlitwy i pogłębiania wiary, a na etapie estetyki być na etapie, nie wiem, łupania stopą na raz na przykład, nie? Mm-hmm. Tutaj łącznie. Ja upraszczam, może by mi się udało to jakoś lepiej powiedzieć. Na razie nie znajduję lepszych słów, lepszego wyrażenia.
1: No bo tutaj wspominasz też o takim, o tej rzeczywistości dźwięków, które potrafi wygenerować jakaś ich sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że to jest takie narzędzie, które muzykom może dzisiaj w czymś pomóc, czy to jest jednak zagrożenie?
0: Ja mam bardzo definitywny, można powiedzieć, definitywny stosunek do, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale bardzo ostry stanowczy stosunek do tego, co do używania w ogóle sztucznej inteligencji do tworzenia. Sam akt tworzenia zakłada osobę twórcy. Jeśli nie ma takiej osoby i tym czymś jest algorytm, to ja bardzo obawiałbym się tego wytworu, który dostaję. Dlatego, że ja nie wiem, co za tym algorytmem stoi. Kto ten algorytm zaprogramował lub czy ten sam algorytm z siebie, tak jak były już doświadczenia, kiedy AI zaczynała, nie wiem, robić różne dziwne rzeczy, wymykała się spod kontroli ludzi, którzy ją operowali, to ja nie wiem, co ja dostanę, tak, na końcu. Czy ten piękny obrazek nie będzie, który rzekomo wygenerowany przez AI ma być piękny, wspaniały, czy w nim nie jest coś,

0: To jest tak jak nie wiem, wydrukowane jakieś czasopismo wydrukowało całe pismo z tych modowych wielkich z modelkami stworzonymi przez AI. No to jest upadek. Jeśli my chcemy w ogóle coś takiego oglądać i chcemy coś takiego w ogóle przyjmować do siebie, to znaczy, że dajemy się, nie wiem, to jest tak, jakbyśmy jedli sztuczną żywność tylko. Rozumiesz? Zamiast tego, co wyrośnie na polu, jedli coś stworzone, tak jak, niby tak jak to, nigdy to nie będzie to samo, tak? Nie wiem, pomidor stworzony syntetycznie w fabryce nie będzie, chociaż on będzie tak samo wyglądał, tak samo pachniał, tak samo, może nawet lepiej pachniał, tak? Lepiej smakował, to uważam, że myślę, że dla naszego zdrowia to będzie katastrofa. I uważam, że ze sztuczną inteligencją jest podobnie. Posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji, tworzenie wokół siebie świata estetyki ze sztucznej inteligencji będzie największą porażką ludzkości, tak uważam. I tak jak kiedyś plastik i sztuczne tworzywa spowodowały katastrofę estetyczną, bo przecież jeśli w domu wkładamy kwiatki do wazonu, włożysz kwiatki z plastiku, to jak mogę słuchać piosenki z plastiku, wiesz, no, czy chcę tego? Uważam, że korzystanie i nawet płacenie, czy posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji w sztuce, tam gdzie jest element twórczości, nie w technice, w sztuce, tam gdzie sama nazwa zakłada istnienie twórcy, jest aktem zdrady wobec tego aktu, jakim jest tworzenie w ogóle.
1: O, drodzy Państwo, padły bardzo mocne słowa. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za takie podsumowanie i za ten mocny akcent na koniec. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Pospieszalski, twórca, który sam tworzy swoją muzykę. I tego życzymy Wam wszystkim, którzy tworzycie w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawet gotując obiad można to zrobić na chwałę Pana Boga. I tego nam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobrze, Panie Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza Witej.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u Ciebie? W tej takiej już fazie ostrej.
1: Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla Ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: W pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, się pozmieniało. Między innymi właściwie początkiem tego wszystkiego było najpierw choroba mojego dziadka i jego śmierć, a potem jeszcze kolejne rzeczy, kolejne sytuacje.
1: O tym powiem za chwilę. Powiedz jeszcze o tym czasie dzieciństwa. Jaką byłaś osobą, jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Ja byłam bardzo żywą dziewczynką. Bardzo żywą, bardzo taką usportowioną. Właściwie to raczej miałam kolegów niż koleżanki i raczej bawiłam się samochodami niż lalkami. Jakoś tak właśnie, jako dziecko byłam bardzo taka radosna, wszędzie było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Czy miałaś wtedy świadków wiary? Takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu?
0: Świadków wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która uczyła nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej, i że tak wymaga, ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: a to stało się w czasie bierzmowania.
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? Stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwala jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, to jest, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relację z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś wbrew temu, tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: Właściwie no, nie było żadnych fajerwerków. Nie wiem, nie wydarzyło się nic takiego zewnętrznie, co by wskazywało na jakąś zmianę. Nie wiem, nie czułam, że zaraz zemdleję, albo że padnę tam na ziemi, albo coś się stanie. Tylko to było coś takiego, co w pewnym sensie jakoś mnie tak wewnętrznie przemieniło i uzdolniło do czegoś. To było jakieś takie wezwanie właściwie. To było jakieś wezwanie. Pamiętam właśnie, jak ksiądz, który nas przygotowywał, mówił, że tak, że wy otrzymujecie Ducha Świętego. Coś wiecie, doświadczyliście działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. To tak śmiesznie brzmi dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miał jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa, i oczywiście modlitwa. Na przykład no, modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ja ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka. No i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby, brzydko mówiąc, odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie, otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja. Bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się, zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat. I zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV i ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić, czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu, czyli sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy ja czułam, że dla tej dziewczyny waży się coś bardzo ważnego, coś niesamowicie ważnego. I jakby miałam takie poczucie, że ta dziewczyna zostanie uzdrowiona. Mówię tu o uzdrowieniu wewnętrznym, uzdrowieniu duchowym.

no i można powiedzieć, że jakby jeszcze takie na potwierdzenie, tak otworzyłam po prostu Pismo Święte i akurat otworzył mi się fragment o uzdrowieniu. Potem przewróciłam kartki i znowu same fragmenty o uzdrowieniu. Więc to już była dla mnie taka ogromna radość. Już wiedziałam, że ona zostanie uzdrowiona. No i faktycznie następnego dnia ona do mnie pisze wiadomość na gadu-gadu, że słuchaj, byłam u spowiedzi, ale byłam też u lekarza i mam 2 tygodnie życia. No i właśnie po pewnym czasie, już tak nie miałam kontaktu z tą dziewczyną, ona się nie odzywała, więc zapytam tego mojego kolegi, czy on się z nią kontaktuje. Mówił, że nie, a ja wtedy powiedziałam też o tej sytuacji, bo on w ogóle nie wiedział, że ona jest chora i tak dalej. Trochę się przestraszył, no i pojechał tam do niej. No i faktycznie, no, zastał list pożegnalny, w którym ona mu wszystko wyjaśniła, o wszystkim napisała. I ta dziewczyna zmarła. Więc to jest niesamowita sytuacja dla mnie. Modlitwy różańcowej, mocy modlitwy różańcowej, tego, że Pan Bóg się tak posługuje nami w takich niespodziewanych momentach, bo jak ta sytuacja zaistniała, ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu osoba, której kompletnie nie znam, nagle wchodzi tak w moje życie, nie wiem, o co jej chodzi, chce mi namieszać w życiu, oczerniać mnie przed kimś, a tu po prostu Pan Bóg nawet w takich momentach się posługuje. I takim drugą rzeczą właśnie też, sytuacją związaną z modlitwą różańcową, to też jest na przykład moment, kiedy kolega taki mój i mojej siostry poprosił nas o modlitwę. Mówił, że ma zostać chrzestnym, no on nie jest zbyt wierzącą osobą, raczej powiedziałabym, że tak niewierzącą. No i w każdym razie mówił, że tam jest zagrożona ciąża, że ma mieć operację ta jego jakaś ciocia, czy ktoś tam z rodziny, i że jest zagrożenie życia i dziecka, i matki, i że to jest jakaś narośl i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Więc my z siostrą pomodliłyśmy się na różańcu. Jednego dnia ja się modliłam i też czułam właśnie w trakcie tej modlitwy, że Pan Bóg tutaj dokona cudu, że będzie uzdrowienie. No i za 2 dni właśnie ten kolega dzwoni, że właściwie ja się modliłam o to, żeby było powodzenie tej operacji, żeby operacja się powiodła i żeby ten czas był też czasem przybliżenia się tej rodziny do Boga. I za parę dni właśnie ten chłopak dzwoni i mówi, że ta jego ciocia była na badaniach i okazało się, że narośl w ogóle znikła, że operacja w ogóle nie jest potrzebna. A to była po prostu, to był jeden różaniec. Tylko jeden różaniec.

A dla mnie osobiście osoba Maryi jest bardzo ważna i zrozumiałam to niedawno. Dlaczego jest też tak dla mnie ważna, kiedy dowiedziałam się czegoś o własnym życiu. W ogóle dowiedziałam się jakiś czas temu, niedawno, że urodziłam się w roku Maryi. To był rok ogłoszony przez Jana Pawła rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. I to był trudny czas, bardzo trudny czas do mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje, później trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej całej sytuacji...
1: A siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni, no i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg, wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie. I zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości. I też wtedy uczyłam się przebaczenia. Przebaczenia od samego Jezusa. Bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie, to nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać, to przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment. Bo mój dziadek, on nie umarł od razu. Znaczy on, bo on w ogóle żył bardzo aktywnie. Bardzo dużo działał, cały czas pracował. To był no, niesamowity człowiek. Bardzo robił dużo dobrych rzeczy. Bardzo pomagał różnym ludziom. I tak zdałam sobie sprawę, że wprawdzie ja może nie miałam tego ojca takiego biologicznego, ani też tak naprawdę tego, którego mam, który jest moim ojcem w dowodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale i to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku. I potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach. I to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu. Zabraliśmy go do domu. Ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość. On już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje. I on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu. W miłość Boga, Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się, wtedy myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy. Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo, i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było. Dziwne spotkanie. Właściwie. Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się. Porozmawialiśmy trochę. Zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no na początku był problem. Że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia, od momentu, okresu czasu prenatalnego, aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy, bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesny też był dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte. Takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem. To się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowali, czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie, czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej. I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku, to w ogóle to nie jest ten azymut, to nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek, my mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim. I można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafić, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: sens.
1: Kim jestem, kogo poznałaś?
2: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie, że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi, a kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
2: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

Tomek Terlikowski i tatuaże. Czy Tomek Terlikowski nosi tatuaż? Nie mam zielonego pojęcia i kompletnie mnie to nie obchodzi. Chcę opisać pewien mechanizm i dwa paradygmaty, które domykają wszystkie sposoby reagowania na rzeczywistość, które są właściwe dla naszej współczesności. I w przypadku Tomka Terlikowskiego, i w przypadku mechanizmu związanego z tatuażami mamy do czynienia z mechanizmem przeciągania z paradygmatu, który opisuje chorągiew Chrystusowego zmartwychwstania i szmatą cywilizacji śmierci. Są tylko dwa sztandary. I oczywiście zarówno paradygmat tego świata, paradygmat syndykatu śmierci, paradygmat cywilizacji śmierci ma bardzo wiele różnych stylów życia, toksycznych w końcowym rozrachunku. Tak samo w tej przestrzeni stylów życia opartych na objawieniu jest bardzo wiele różnych sposobów funkcjonowania. Może zdążę powiedzieć o 8 kolorach życia, o tym, w jaki sposób można dzieci zapraszać do rzeczywistości współczesnej, do współczesnej rzeczywistości przeżywania tego, co dziś daje świat, ale w sposób niekaleczący. 7 kolorów tęczy, 8 kolorów życia, tak? Tatuaże to jest pole starcia. Rozmowa, dyskusja o tatuażach. Oczywiście ktoś, nie wiem, czy Tomek Terlikowski ma tatuaże. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest potępiony. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest na drodze do potępienia. Wystarczy dla każdego, tak samo jak każdy inny człowiek, jeśli spotka Chrystusa i będzie przestrzegał przykazań i dążył do błogosławieństw, tak? I uporządkowawszy sumienie, będzie pracował nad cnotami, zbliżał się do Jezusa Chrystusa. Natomiast chodzi o to, że tatuaż jest takim pierwszym gestem, który można zrobić, przechodząc z Christianitas do ideologii tego świata. Ja byłem po tamtej stronie, ba, w Polsce przygotowywałem pod koniec lat 80., na początku lat 90. grunt pod fascynacji New Age. W Brulionie były pierwsze reportaże na temat zwierzątek, o tym, jak zabija się zwierzęta w sposób całkowicie niehumanitarny, ubliżający człowieczeństwu, tak? I ja z tych przekonań się w żaden sposób nie wycofałem, ale oprócz tego były tam również teksty, które duchowo raniły. Kilka dni temu pisałem mówiłem tutaj o satanizmie, tak? Wczoraj wypuściłem tekst, felieton o satanizmie i masonerii. W przypadku satanizmu sprawa jest oczywista. No, na pewno jest to system poglądów, chociaż satanizm to jest zbiorcza nazwa na wiele różnych satanizmów. Czy to kultyczne, czy ateistyczne, czy zabawowe, czy związane z popkulturą, marketingowe i tak dalej, popsatanizm. Można rozkładać to na wiele sposobów. Istota jest taka, że jeśli ktoś prosi zło o coś, już ma kłopot i jest na drodze do duchowej śmierci. Ale to jest sprawa prosta, bo sataniści mówią po prostu dokładnie odwrotnie to. To jest prymitywne. To, co wyznaje Nergal, ta ideologia jest prymitywna. Ona jest po prostu lustrzana wobec chrześcijaństwa. Tak? To jest bunt człowieka, który nie potrafi zaakceptować świata. Współczuję strasznie tym ludziom, ale w pewnym momencie zaczyna się droga ku złu i przekraczanie kolejnych przykazań, potem wejście w perwersję i przekraczanie kolejnych tabu niszczy duszę. I ci ludzie już tego nie widzą. I ci ludzie, żeby dalej karmić się i nakręcać, muszą robić coraz gorsze rzeczy. I w tym filmiku tutaj na YouTubie

pokazałem tę perwersję satanizmu, a w tekście pokazałem, czym różni się lucyferyzm od satanizmu takiego hedonistycznego, tak to powiedzmy, czyli takiego, który stawia na egoizm, rób ta co chceta, tak, po prostu rób ta co chceta. Był klub Ognia Piekielnego, XVIII-wieczny, Lord Dashwood, i o tym właśnie pisze jako przykładzie, jak libertynizm grawituje ku satanizmowi i z definicji musi tam, na tym lotnisku, wylądować. Natomiast istnieją też białe odcienie czerni, tak? Czyli satanizm lucyferyczny. Jedną z odmian lucyferyzmu jest gnostycyzm. Masoneria jest jednym z odłamów tajnych stowarzyszeń, które opierają się na tej rzeczywistości idei, która nie jest akceptowana przez naukę i nie jest akceptowana przez wiarę. To są wierzenia. To są wierzenia, na przykład gnostycy mają takie wierzenie, że wiedza to jest najwyższy poziom ludzkiego poznania, że tylko i stąd wziął się nowożytny intelektualizm. Tak? Nie mają pojęcia, że wiara, że symbol, że o rzeczach najważniejszych dla człowieka, Chrystus na przykład mówił w przypowieściach, nie da się zrobić dowodu matematycznego na istnienie Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce wiary. Dlatego, że wiara, czyli zwrócenie się ku Bogu, zmienia człowieka. I teraz masoneria, i opowiedziałem w tym tekście historię, mówiąc najkrócej, napisaliśmy w Brulionie tekst pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. Po setkach kontrowersyjnych tekstów umieściliśmy wywiad z masonem wysokiego stopnia. I niezależnie od tego, że pisaliśmy o rzeczach skrajnie radykalnych, to dopiero ten tekst wywołał reakcję. Michnikowszczyzna piórem Antka Pawlaka, naszego przyjaciela, ale starszego od nas, no wykpiła nas, że masoneria nie istnieje, że to w ogóle jest jakaś bzdura. Tak? No, ja stwierdziłem, że jak coś się broni, to znaczy, że żyje. Tak? No więc zaczęliśmy to drążyć, ale to mniejsza. Po roku wysłałem Antkowi kartkę z Paryża na tle budynku loży Wielkiego Wschodu. Tak? Le Grand Orient. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nieważne. W każdym razie budyneczek, kilkanaście, nawet chyba nie kilkadziesiąt pięter, taka jakś aluminium, beton, szkło, ale taka drugorzędna korporacja, masoneria. Panowie w garniturach i steczkami o strzelęcej skóry. Wchodzili i wychodzili. Myśmy sobie tam zrobili zdjęcie. Więc i niewiele później trafiłem do Tygodnika Literackiego, byłem zastępcą redaktora naczelnego i potem okazało się, że redaktorem naczelnym, wziętym na to stanowisko, które było fikcyjne, przez prawdziwego wtedy mojego przyjaciela, tak mi się przynajmniej zdawało, człowieka, który tym wszystkim zarządzał, bo ja robiłem Brulion, więc ja tam tylko się zajmowałem poezją. Był to powód, żebym jeździł do Warszawy i w końcu tutaj został, nieważne. W każdym razie szefem był Janusz Maciejewski i okazało się po latach, Gazeta Wyborcza opublikowała wielką rozkładówkę, że był to mistrz loży narodowej polskiej. Nie wiem, nieważne. W każdym razie mason. Jego zastępcą był Piotr Matywiecki. I po kilku latach od rozpadu tego tygodnika i od momentu, kiedy on zniknął z rynku, spotkałem się z Piotrem Matywieckim. Nie pamiętam, czy na pewno nie byliśmy na pan, bo w tamtych czasach ludzie, którzy wychodzili z podziemia, to było ten modus operandi michnikowy, ja wtedy przeklinałem. I na stacji metra Pole Mokotowskie albo Rakowiecka, raczej Rakowiecka, w trakcie rozmowy nagle zorientowałem się, że on mnie werbuje do masonerii. Obiecuje mi sławę,
że oni się popierają, że ja jestem utalentowany, że ja wiele zrobię, a oni tę pamięć o mnie na 500 lat mogą zachować. Mnie to po prostu wewnętrznie bawiło nieskończenie, ponieważ byłem już wtedy człowiekiem nawróconym. Tak? I w pewnym momencie, kiedy się już znudziłem tym jego bajaniem o Robercie Tekieli II, Janie Kochanowskim, czy kimś tam, oni oczywiście wiele sobie dopisują, wiele kłamią, nadymają się, nieważne. I zacząłem mówić mu o Chrystusie. I słuchajcie, i w tym momencie między nami jakby taka... Jak czasami się zamyka w filmach science fiction wrota do jakiejś podziemi, tak? Po prostu przezroczysta, tytanowa ściana. Niezniszczalna. Takie miałem odczucie. Więc dotarło do mnie, że jest człowiekiem inicjowanym, że pieczęcie chrztu zostały, była próba ich zatarcia przez kontrinicjację, tak? Czyli masoneria jest rytem inicjacyjnym. I teraz nie ma znaczenia, czy my idziemy w ten hedonistyczny, krwawy, ci ludzie z tego klubu kręgu piekielnego, ci ludzie z kościoła szatana piją krew, urywają kurczakom głowy, zażynają kozy, piją tę krew, marzą się tą krwią, jakieś ofiary gwałcą dziewice na ołtarzach 18-letnie, oni o tym pamiętają i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że zło ma dwa oblicza, jasne i ciemne. I teraz to są rzeczy, które da się łatwo pokazać. To znaczy nikt nie uwierzy, że masoneria jest czymś złym. Kto jest wychowany przez współczesną popkulturę, nawet fakty tych ludzi do tego nie przekonają. Masoneria jest antychrześcijańska i jej działanie przenosi się z pokolenia na pokolenie, więc jest to instytucja trwała i ona jest wymierzona w cywilizację wywiedzioną z objawienia. Prawdopodobnie masoni doszli do wniosku, że te religijne wojny XVI-XVII wieku, potworne wojny, że najlepiej jest zrobić tak jak Budda, nie wiem czy wiedzieli o Buddzie, nieważne, czyli wytłumić ekstrema, żeby nie było wojen religijnych, że należy schłodzić wiarę, tak? Ja rozumiem intencje. Efekt tego jest taki, że walczą z Bogiem. Tak mi się wydaje. I teraz są dwa sztandary, dwa paradygmaty. Dwie wiązki stylów życia. Jedne style życia wywiedzione są z antropologii, którą przyniosło nam objawienie. Pozostałe te spod ciemnego sztandaru, który może mieć lucyferyczny, jasny wizerunek, to są rzeczy, które człowieka niszczą tak naprawdę. Tak? Stąd tyle smutku na zachodzie, tyle brak celu życia. Tak? Już ci egzystencjaliści o tym mówili. To w cierpieniach młodego Wertera, to wszystko już jest. Ludzie, którzy odrzucili Boga, po prostu cierpią. Tak? Inni to dla niego jest, inni dla Sartra to było piekło. Tak? Dlaczego? No bo trzeba było rezygnować z egoizmu. Wiecie, na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że potrafisz wysłuchać trzygodzinnej wypowiedzi przyjaciela na temat, który emocjonuje tylko i wyłącznie jego samego. Ale jeśli jest twoim przyjacielem, tego wysłuchasz, tak? I będziesz uczestniczył w jego cierpieniu. Egoiści tego nie chcą. Egoiści to odrzucają. Egoiści nie chcą dzieci. Dzieci to wysiłek. I teraz style życia cywilizacji śmierci i style życia Christianitas, wywiedzione z objawienia. I teraz ta historia rozpoczyna się od Kaina i Abla, albo nawet wcześniej, tak? Bo mówimy o dwóch sztandarach. Mówimy o tym, że w sposób zwyczajny zły duch działa na ludzi i prowokuje ich do czynów strasznych. A druga część rzeczywistości to jest, kiedy zły duch, jak w przypadku masonerii, konstruuje sytuację, w której ktoś mówi mu chcę. Kiedy dokonuje się kontrinicjacja. Bądź w przypadku osób nieochrzczonych inicjacja demoniczna. I teraz
Czym jest syndykat cienia? Czym jest cywilizacja śmierci? To jest właśnie cały ten paradygmat wywiedziony ze sprzeciwów wobec chrześcijaństwa. Nie tylko chrześcijaństwa. Również religii Starego Testamentu. Tak? Czyli wszystko to, co Bóg przyniósł tutaj i dał nam, Pismo Święte, potem Nowy Testament, potem tradycja, ucieranie się w sercach wiernych prawdy, temu wszystkiemu cywilizacja śmierci zaprzecza. Teraz chodzi o to, żeby w nowożytności się to zaczęło, kiedy Boga wyrzucono z kultury, tak odebrano tę kulturę z rąk mnichów, którzy stworzyli cywilizację europejską, uniwersytety, huty, rolnictwo, cystersi, benedyktyni i wzięli w swoje ręce hierarchizowanie kultury ludzie, którzy mówili, moje życie i moja twórczość nie mają ze sobą nic wspólnego. Wcześniej bronią soft power chrześcijaństwa, soft power cywilizacji życia byli święci. Od momentu, kiedy nowożytność w miejsce Boga wstawiła człowieka jako miarę rzeczy, zrezygnowano z tego. Tak? Stwierdzono, że miarą rzeczy będzie człowiek. Oczywiście człowiek nie ma zdolności nadnaturalnych, więc w dzisiejszych czasach w centrum kultury jest demon. Dlaczego? Bo on potrafi udawać Pana Boga. Potrafi udawać, że ma moce, a te moce są przez człowieka bardzo pożądane. I teraz istotą tego ostatnich 70 lat naszej kultury, która oddziaływała na cywilizację, były próby stworzenia grzechu strukturalnego. Tak? Czyli sytuacji, w której ty jesteś przez kulturę, przez instytucje, przez obyczaj przymuszany do grzechu. I to się udało. We Francji aborcja wpisana jest do konstytucji. Za chwilę będzie wpisana eutanazja. A chodzi o to, żeby wpisać również pedofilię jako orientację seksualną. I żeby oni nie byli karani, no bo jak to? Nie dość, że ten Epstein taki biedny i tam mu zrobili, przecież to takie normalne jest. Wolter mówił, muszą być dwie moralności. Jedna dla nas, a druga dla zwykłych ludzi. I teraz tatuaże są miejscem starcia. Rozmawiam z młodą dziewczyną i mówię jej, że tatuaż to jest skaleczenie ciała, przecinanie powłok, błon, zapuszczanie tam rzeczy, które mogą być trujące. Ten tusz krąży potem w krwiobiegu. No, one wywodzą się z subkultury więziennej, są najczęściej przejawem autoagresji. Dziś tatuaże stały się modne. I teraz moja teza jest taka, że od 500 lat nasza kultura jest formowana przez kolejne pokolenia ludzi, którzy są osobistymi przeciwnikami Pana Boga i to są ludzie inspirowani przez złego ducha. W sposób zwyczajny po prostu Rousseau swoje dzieci oddał do sierocińca, bo musiał mieć czas na napisanie książki o wychowywaniu dzieci, tak? Rozumiecie? I teraz opowiadam o tych tatuażach i słyszę tak. I teraz tę kulturę dziś formuje się przy pomocy mody, ale akceleracja rynku jest również przy pomocy mody, tak? Popkultura, filmy, muzyka, to wszystko kształtuje, reklama, to wszystko kształtuje człowieka, tak? Nowego człowieka. Ale chodzi mi o to, że wyobrażam sobie, jestem człowiekiem po tamtej stronie i tak sobie myślę, w jaki sposób przełamać barierę, kolejną barierę, żeby zetrzeć to chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. No już wymyśliliśmy kremację, tak, powrót do kremacji, bo kiedy przyszło chrześcijaństwo, chrześcijanie zaczęli grzebać zmarłych w ziemi w przeciwieństwie do wcześniejszych
pogańskich obyczajów, gdzie po prostu kremowano. Tak i wiadomo było, że jak się składa ciało w ziemi, to chrześcijanie, a jak się spala, to poganie. No i teraz chodzi o to, żeby symbolicznie zakończyć erę chrześcijaństwa. Tak wcześniej się powiedziało, że teraz jest era wodnika, era ryb, czyli era chrześcijaństwa się skończyła. Zbudowano intelektualne, absurdalne kompletnie ideologie, nieważne. I kolejnym takim punktem, aby chcę spoganić tę kulturę, chcę ją spoganić, chcę tych ludzi spoganić. No to co robili poganie? Tatuowali się, tak? Ojciec Baszobora przyjechał tutaj i mówi Murzyn z tej środkowej ciemnej Afryki, gorącej Afryki, i mówi: wyście przyjeżdżali do nas 100 lat i mówiliście, te tatuaże to obciach. Ja nie jestem wytatuowany. Nikt u nas się nie tatuuje, bo to rzeczywiście jest obciach. Tak, ja przyjeżdżam do Europy i wy jesteście wytatuowani. Rozumiecie? Nikt, kto nosi tatuaż, nie jest opętany. Znaczy, nikt poprzez tatuaż nie będzie opętany. Nikt nie będzie, nie każdy się skrzywdzi przez tę truciznę, bo czasami są uczciwi ci tatuażyści, którzy starają się robić to zgodnie z jakimiś regułami BHP. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to mechanizm przeciągania. I teraz ta młoda dziewczyna mówi mi, że to jest fajny początek rozmowy, ludzie nieznani, nie znają się, tak? Młodzi cierpią na samotność. I można zacząć fajną rozmowę na temat tatuażu, bo wiele ludzi tatuuje się chcąc związek jakiś uwiecznić, tak? Że jest, są z kimś, tatuują się i to jest osoba, która jest ważna i to jest tatuaż sentymentalny, tak? Tu już jest założenie, że będzie wielu partnerów w życiu, tak? To też jest kultura, tak? Ktoś inny siedział i kombinował, jak, no bo Luther powiedział, można się rozwodzić, tak? Czyli powiedział Bogu nie. To było pierwsze takie społecznie istotne powiedzenie Bogu nie. Chwilę potem król angielski ideologię zawartą w książce Lutra o małżeństwie przekształcił w fakt, tak? Po prostu się rozwiódł. I odszedł od kościoła. Zabrał Anglię od papiestwa. Dlaczego? No bo grzech. Grzech zawsze dzieli. I potrafię sobie wyobrazić ludzi w kolejnych pokoleniach, którzy siedzieli i kombinowali, w jaki sposób osłabić katolicyzm. No bo oni mają tego papieża, mają jakąś doktrynę, to nie jest tak rozlazłe, tak? Ja sobie to potrafię wyobrazić. Konkretne, kolejne ruchy, na przykład, zresztą nie wchodzę w politykę. Tatuaże są polem starcia, polem wciągania. Kiedy chodzi o to, żebyś przyjął pewien styl życia. Po prostu. I za tym stylem życia, jako normalność, przyjdzie, że no przed ślubem trzeba się wypróbować. No, nikt rozsądny nie idzie, tak mówią, w tym stylu życia. Rozumiecie? Istnieje styl życia, w którym mówi się rzeczy dokładnie odwrotne niż te, o których mówi nauka. Nauka mówi, że najbardziej trwałe związki są związkami sakramentalnymi i takimi, w których ludzie weszli w małżeństwo w czystości. I to są związki, w których jest największa satysfakcja seksualna spożycia małżeńskiego i w które są najtrwalsze. Rozumiecie? To mówi nauka. Po prostu są badania i to badania naprawdę bardzo miąższe. Tam jest próba, to chyba przez 20 lat prowadzono te badania, bo ci ludzie nie wierzyli, że coś takiego się dzieje, tak? Mechanizm pierwszego kontaktu, tak? Nie potrafi osiągnąć satysfakcji z kolejną 500 partnerką, to już jest w ogóle niemożliwe, tak? To już się traktuje to jak rzecz, tę drugą osobę, tak? Za piątym razem już tak może być, tak? Seryjni monogamiści, tak? Poznałem takich. Tatuaże to pole starcia, mechanizm wciągania w style życia, w których bycie, zachowywanie się według reguł tego stylu życia dewastuje chrześcijaństwo i w końcu odciąga człowieka od kościoła. Nie ma możliwości, żeby przyjąć hedonistyczny styl życia i za 10 lat być chrześcijaninem. I teraz
Tomek Terlikowski, po co tutaj jest w tytule? No jest po to, bo on również jest narzędziem takiego mechanizmu wciągania. Tak jak są ci księża, którzy gdzieś tam byli, ci liderzy Gazety Wyborczej, tak? Wszyscy oni odeszli z kapłaństwa, tak? I w tym momencie stali się zupełnie dla Gazety Wyborczej nieprzydatni. Dlaczego? Dlatego, że oni byli ważni, kiedy byli kapłanami. Kiedy mogli z autorytetu Kościoła tłumaczyć ludziom, że czarne jest białe, że białe jest czarne, tak? To robi Tomek Terlikowski. I on będzie w tym Kościele, dokąd się da, będzie mówił o tym, że jest w Kościele. Być może jest w ogóle, tak? Ja nie wnikam w jego życie duchowe, to mnie w ogóle, jakby nie mamy do tego dostępu, tak? Bardzo mnie obchodzi, czy on się zbawi, ale Tomek nie przyjmuje pouczenia braterskiego. Ja zresztą jestem zbyt chętny do pouczeń braterskich, więc przestałem ich udzielać. Ale chodzi o to, że on również niby z wnętrza nauczania Kościoła naucza rzeczy przeciwnych. Całkowicie przeciwnych. I prawdą kłamie. Dlatego, że bardzo sensowne działania jego w obronie osób krzywdzonych, molestowanych przez ludzi Kościoła powodowały, że powodowany tą wyższością swoją moralną zaczął wygłaszać tezy, które są już, nie mają nic wspólnego z tą prawdą, którą niósł i o którą walczy, i o którą walczył i walczy, i bardzo dobrze. Bo w centrum chrześcijaństwa są maluczcy. Ci, którzy słabi są. Żarzące ognie na głowę tego, kto krzywdzi najmniejszego. To jest serce chrześcijaństwa. A nie jakaś korporacyjna obrona. Ja to wszystko rozumiem, wszystkie mechanizmy, ale nie ma na to zgody. I teraz, dopóki Tomek będzie wewnątrz Kościoła, będzie takim samym mechanizmem jak tatuaże. Będzie wyprowadzał ludzi, będzie im tłumaczył, że rzeczy, które ich kaleczą, są dla nich dobre. Będzie przeciągał ich do stylów życia reprezentowanych przez media, w których występuje. On dla katolików uwiarygadnia te media, a te media są hedonistyczne i toksyczne. Pamiętam, kiedyś z rodziną wyjechałem, mam dwie kostki połamane. O, jedna z dzieciństwa, druga ratowałem córkę, która wpadła do rzeki i akurat wpadłem na dno, gdzie był kamień i niesamowity dźwięk, jak kość, a nieważne, kostki. Nie mogłem jeździć na nartach. I moi, szóstka moich dzieci i moja żona, a ja sobie stałem gdzieś tam w jakimś takim z dykty zrobionym barze w połowie stoku i oni co jakiś czas przychodzili i ja kupowałem, no po prostu organizowałem im ten pobyt. Ja tam byłem chyba z 4 godziny, 5 godzin i tam było radio włączone. I to radio cały czas nadawało muzykę. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że to radio nie nadaje muzyki, że to radio jest zegarem reklamowym, że istotą tego radia jest reklama, jest hedonizm, że istotą tego radia jest komunikat komercyjny, że ta muzyka jest tylko i wyłącznie pretekstem atrakcyjnościowym, żeby ludzie chcieli słuchać tego radia. To radio jest częścią pewnego sposobu używania mediów, jaki się wytworzył w 1617 roku, tak? Pierwsza gazeta codzienna, liberalna, która przekształciła się z takiego systemu przekazywania informacji handlowych pomiędzy różnymi miastami hanzatyckimi i też z północnych Włoch.
I w pewnym momencie do tych informacji o kursach i tak dalej zaczęto dołączać jakieś plotki, jakieś informacje i tak powstały dzienniki. I teraz te media głównego nurtu to są media, które są utrzymywane przez pieniądz tylko i wyłącznie po to, żeby formatować ludzi. Tak? I to radio, wiecie jaka muzyka puszczana jest w tych stacjach radiowych głównego nurtu? To jest muzyka 5 koncernów. I te koncerny wykupują ilość powtórzeń w tych radiach. Tam nie ma mowy o jakichś DJ-ach, o jakimś wyborze, o jakimś guście i tak dalej. To jest po prostu czysty biznes od początku do końca. Wszystkie media komercyjne są właśnie takie. One służą do zarabiania pieniędzy, a reszta jest pozorem. System informacyjny, który się wtedy wytworzył, tak, i opiniotwórczy, wszystkie media opiniotwórcze, jak widzimy, bronią dziś lewicowego, liberalnego sposobu myślenia o świecie. Bronią antychrześcijańskiego systemu wartości. Bronią stylów życia i pompują je w serce i duszę ludzi. I już pomijam takie ekstrawagancje, jak na przykład lata 90., gdzie było widać ewidentnie, że niemieckie media, pisemka kolorowe, szczególnie dla dzieci, pompują rozwiązłość. Dziś mamy jakieś portale polki.pl i tam cały czas się mówi o zdradach. W wysokich obcasach mówi się o zdradach pozytywnie. O prostytucji mówi się pozytywnie. Rozumiecie? To jest oddziaływanie dużych państw, które chcą mieć rynki zbytu, które chcą uzależniać małe państwa. Stąd takie oburzenie Niemiec, że Polska próbuje prowadzić politykę suwerenną. Jak to? Jak to? Wy macie po prostu konsumować i najlepiej nie kończyć studiów wyższych, tak? I teraz istotą jest przekaz reklamowy mediów liberalnych i one tworzą style życia. One tworzą style życia i tym singlizm, seryjna monogamia to jest taki pierwszy krok, tak? Całkowity promiskuityzm i samotność. I to jest konsekwencja. Wiecie, czym jest moda? Jest systemem akceleracji sprzedaży. Kiedyś był jeden pokaz, jedna seria pokazów w ciągu roku, tak? Była jedna kolekcja mody i za rok była następna. Tak? Teraz są co pół roku, być może będą co 3 miesiące. Chodzi o to, żeby kupować, kupować, kupować. No jeśli dwa razy do roku rzeczy stają się niemodne, no trzeba je wrzucić i kupić nowe, tak? Tych mechanizmów są setki, dziesiątki. One służą tylko i wyłącznie akceleracji rynku. I teraz tatuaże pierwsze pole bitwy, bo pamiętajmy, są tylko dwa sztandary. Albo sztandar hedonizmu, użycia, albo sztandar Chrystusa. I Przed chrześcijanami, przed katolikami stoi zadanie stworzenia takich atrakcyjnych stylów życia, które nie dadzą odejść młodzieży od wiary. Czyli stylów życia, które sprawią, że nie będziemy tracili dzieci. W pewnym momencie, chyba z 10, może 12 lat temu, zauważyłem taką tendencję, że zaczęli do mnie dzwonić rodzice z różnych grup, bardzo czasami szacownych, katolickich, którym komórki wyrywały dzieci. Zabierały. Tak? I dzwoni do mnie ktoś, mówi, stary, on 8 godzin na komórce siedzi, tak? A ja mówię, i mówi, napraw go. Ja mówię, stary, przecież ty mu dawałeś tę komórkę, dawałeś mu, jakiś czas temu za wcześnie mu dałeś, pozwalałeś na to, żeby siedział najpierw godzinę, tak? To jest spirala, tak? Deficyt, komórka, uzależnienie, deficyt, który wzmacnia ten, z którego brało się regularne oglądanie, tak? To są mechanizmy uzależnieniowe. I dotarło do mnie, że nowoczesna technologia jest silniejsza od dzieci, ale też od starszych. Nieważne. Chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie tymi metodami, jakie w tej chwili są, zapewnić ludziom, dzieciom środowiska,
w których one mogłyby uczciwie wybrać wiarę i zachować ją. I teraz są dwa sztandary, tak? My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć, że sami przeglądając tę komórkę tyle godzin, że sami jesteśmy w objęciach świata. Tych stylów życia hedonistycznych. Że dajemy się napędzać i wrzucać w uzależnienia. I teraz wkrótce na tym kanale będzie, jadę do Leeds i tam będzie seria moich konferencji tutaj transmitowanych, gdzie będę mówił o tym, jak uniknąć kłopotów, czyli wiedza, zdolność rozpoznawania, jak rozpoznać, że narobiłem sobie kłopotów, czyli objawy, a dla katolików jak wydobyć się z duchowych kłopotów, jak czyli będę przekazywał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych i kulturowych i cyfrowych, tak? Szczególnie tych ukrytych w kulturze i popkulturze. I teraz będę też mówił o trendach kulturowych, które sprzyjają tym zagrożeniom. I teraz chodzi o to, żeby wypracować w sobie umiejętność rozpoznawania zagrożeń duchowych i zagrożeń kulturowych i cyfrowych. I teraz można to zrobić dzięki analizie przekazu. I na przykład nadmierne obietnice. Jeśli widzimy, że jakaś proponowana nam forma życia obiecuje wszystko, nie wierzmy w to. Pytanie o źródło mocy, nie będę w to wnikał, będę o tym mówił. Pytanie o nadnaturalność, kryterium niedefiniowanych pojęć. Jak ktoś tłumaczy nam, że coś działa w sposób, który jest irracjonalny, tak? Bo tam są pojęcia niedefiniowalne. Tak? Jeśli słyszymy język, który wygląda tylko na spójny, no to trzymajmy się z daleka od tego. Stopniowalność celów głoszonych, tak? Czyli poziomy wtajemniczenia. Jeśli jest wiedza tajemna, natychmiast to należy rzucić. I teraz kreowanie fałszywych przekonań poprzez przesuwanie znaczeń, narzucanie języka, unieważnianie rozróżnień, zacieranie granic między światem duchowym a światem bezosobowych energii. Tak? I teraz będę mówił o tych formach manipulacji, a najważniejsze, i to jest jakby clue, i od tego będę zaczynał i albo kończył, to są objawy. Depresje nie dające się leczyć farmakologicznie. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Paraliże okołosenne, obsesyjne myśli, dręczenia, smutek duchowy, utrata pewności zbawienia, kłopoty z modlitwą, napadowe wahania nastroju, nieadekwatne do bodźca, nagłe problemy w relacjach zaraz po jakimś naszym zaangażowaniu. I teraz brak radości duchowej to jest właśnie jeden z sygnałów, że weszliśmy już na teren tego stylu życia, który jest prowadzi ku śmierci. Tak? Czyli brak radości duchowej. Oczywiście nie zawsze brak radości duchowej może być związany z czasem strapienia i to jest naturalne w rozwoju duchowym, ale ja mówię tutaj o ekstremach. Pytanie, skąd odczucie mocy? Wszystkie dziś terapie, które mówią o energiach, są absolutnie do odrzucenia. I teraz nadnaturalne wydarzenia. Tak? Mówiłem tutaj już kiedyś o tym, że dziewczyna ćwiczyła jogę, wchodzi do pokoju. O, przepraszam, obecność, poczucie obecności. Tam nie było nikogo fizycznego, ale ona miała poczucie, że musiała wyjść, bo komuś coś przerwała. Poszukajcie tutaj świadectwa Maćka Sikorskiego. Na nim ruszały się korale, takie, które w tańcu wydają piękny dźwięk. On siedział nieruchomo, one się zaczęły poruszać. Napady agresji nieadekwatne do bodźca. I teraz, żeby nie pójść za daleko dziś,
to wróćmy do początku. Są dwa sztandary. Tak? I wywodzące się z tych dwóch systemów wartości objawionego i przeciwnego objawieniu style życia. I różnego typu praktyki i różnego typu postawy, które sprawiają, że nasze życie staje się ciężkie, smutne. Co jest cechą współczesnej kultury, taką popkultury najważniejszą z tego punktu widzenia tej mojej opowieści? Usunięcie słowa grzech z popkultury i kultury. I to jest coś, co sprawia, że ludzie są ślepi. Nie da się przeżyć życia dobrze, jeśli nie mamy świadomości tego, że są rzeczy, których nie wolno robić. I nie dlatego nie wolno ich robić, bo ktoś ich zakazał, tylko ktoś ich zakazał, Bóg ich zakazał, ponieważ one nas kaleczą. Ponieważ one nas kaleczą. Nie zabijaj, bo to cię kaleczy. I teraz zaczęliśmy od satanizmu. Potem powiedziałem o tych lucyferycznych odmianach światopoglądów, takich jak masoneria, ale też gnostycyzm i jest wiele jeszcze innych, które oddalają nas od światła. Następnym taką wiązką światopoglądów są zrób to sam religie. Dalej ruchy psychomanipulacyjne i na końcu sekty. O tym wielokrotnie mówiłem, więc w tej chwili nie będę szerzej do tego wracał, ale w czasie tych wykładów będę mówił o fenomenach z zakresu pseudopsychologii, programowanie neurolingwistyczne, kinezjologia edukacyjna, ustawienia rodzinne Berta Hellingera. Będę mówił o ezocoachingu, o paramedycynie, o dawcach fałszywej nadziei, o technikach rozwoju osobistego, które są technikami transowymi bądź okołotransowymi, o sztukach walki, które nie są tylko ćwiczeniami fizycznymi. Tych rzeczy jest bardzo wiele. Wymieniam zagrożenia duchowe bezpośrednie, zagrożenia duchowe niebezpośrednie, oszustwa, praktyki wątpliwe, zagrożenia światopoglądowe i po części oszustwa. I w sumie tych fenomenów jest kilkaset. Nie da się ich omówić wszystkich, więc muszę do czegoś jakby się ograniczyć. I człowiek traci kontakt z Bogiem, bo nie trzeba być ochrzczonym, żeby mieć kontakt z Bogiem, kiedy łamie naturalne sumienie. Bo istnieją dwa poziomy objawienia. Jest coś takiego jak objawienie adamowe, gdzie jest w sercach ludzi wypisane prawo naturalne. I to prawo naturalne ludziom kompletnie niezwiązanym z tradycją objawioną, bo przecież to jest tylko 1/5 czy 1/4 ludzkości na świecie. Ale ludzie wiedzą, że pewnych rzeczy się nie robi. I to prawo naturalne zapisane w sercach ludzi, dla ludzi niewierzących, jeśli postępują zgodnie z tym, co mówi im serce, nie przekraczają tego prawa, będą zbawieni. Dla tych wszystkich, którzy poznali Chrystusa, którzy są ochrzczeni, którzy są w kulturze wywiedzionej z objawienia, wymagania są o wiele większe. Jest 10 przykazań. I ich łamanie kaleczy duszę. I teraz
mógłbym opowiadać, i taki miałem zamiar, ale nie wiem, czy to jest sens, o dziesiątkach różnych sytuacji, w których ludzie przychodzili do mnie, bądź stykałem się z ludźmi, którzy narażali się na nadzwyczajne działanie złego ducha. Nadzwyczajne, czyli takie, że od wewnątrz. Do tego potem, żeby człowiek wyszedł z tego, potrzebne są egzorcyzmy bądź modlitwa o uwolnienie. Ale zły duch działa również w sposób zwyczajny. Wystarczy po prostu grzeszyć, żeby być zamkniętym na łaskę Bożą. I jak rozpoznaję, rozeznaję wśród tych setek osób, które proszą o pomoc, ludzi, którzy powinni iść na modlitwę o uwolnienie bądź do egzorcyzmów? Po pierwsze, szukamy punktu, w którym mogło się rozpocząć nadnaturalne działanie złego ducha. Jakiś ezoteryzm, jakiś okultyzm, jakieś wróżki, jakieś bionergoterapie, jakaś capoeira, jakieś aikido, jakieś oddawanie czci, jakieś noszenie amuletów, jakieś szukanie wiedzy o przyszłości, wróżki. Czyli szukamy sygnałów oszustwa, bo na przykład również techniki transowe, hipnoza i wszelkie inne techniki, które sprawiają, że człowiek wchodzi w odmienne stany świadomości. Jakieś metody szybkiego nauczania, jakieś metody fotograficznego czytania. Wszystkie one otwierają na świat duchowy. Nie każdy, kto rozproszy wzrok i będzie czytał, w cudzysłowie czytał także pół sekundy na jedną stronę książki. Można tak czytać książki, można jakieś treści z tego wynieść, bo w odmiennym stanie świadomości inaczej przepływają informacje, ale to jest stan bardzo groźny, tak samo jak stan hipnozy, dlatego że wtedy jesteśmy otwarci na świat demoniczny i nie możemy powiedzieć mu nie. Człowiek umieścił się w centrum świata. Uczynił się miarą wszech rzeczy. Oślepł i stracił miarę. Kiedy przestaje myśleć o grzechu, pamiętać o grzechu, ślepnie, dlatego że mały grzech pociąga za sobą grzech większy. To jest równia pochyła. Ale również człowiek stracił miarę. To znaczy, nie rozumie rzeczywistości i czyniąc siebie ostatecznym twórcą sensu, kieruje się ku własnym zranieniom, ku konsekwencjom własnym zranień, ku pożądliwościom, które wynikają z jego, z historii jego grzechu. I ludzie fiksują się na tym, tak? Michel Foucault, filozof, który to jest jeden z pięciu ludzi, którzy stworzyli te dzisiejsze ideologie poprawności politycznej, tę ideologię przebudzenia i tak dalej. Te wszystkie emancypacyjne, jakby powiedział Bronisław Wilczyn, ideologie, czyli to wszystko, co jest instytucjonalizacją grzechu, tak? To wszystko, co neomarksizmy, marksizmy, te religie, zrób to sam, New Age i tak dalej, to wszystko. I uczynienie siebie przez człowieka miarą wszechświata powoduje, że człowiek traci miarę. Dlatego, że człowiek jest skończony i nie jest w stanie być punktem odniesienia dla rzeczy, które są od niego większe. I to są nowe oszustwa starego zła. I to będzie przedmiotem następnych moich konferencji. Pokazywałem już tutaj kiedyś, jak człowiek odszedł od mądrości objawienia, odrzucił wiedzę, którą niósł Kościół, odrzucił to, co przynieśli Europie mnisi. I na czym polegała rewolucja? Rewolucja polegała, nowożytna, oświeceniowa, polegała na tym, że my napiszemy wam świat od nowa. Stworzymy encyklopedię, w tych encyklopediach zawrzemy wszystko i zmienimy całą historię. Dziś człowiek nowożytny, dziś człowiek współczesny, kompletnie nie zna historii świata. Jest mu przedstawiona jakaś karykatura, z której wynika, że oświecenie, moment, kiedy była
skrajna, głoszona skrajna religia człowieka, kiedy gwałcono zakonnice na ołtarzach, kiedy stawiano rozumowi świątynię, kiedy uczyniono tydzień dziesięciodniowy. Ukrywa się to. Dlaczego? No bo to jest rewolucja francuska. Rewolucja francuska jest dobra. Nie. To był moment potężnej klęski cywilizacji zachodniej. A to, do czego doszliśmy dzisiaj, to jest ta klęska do kwadratu. I teraz ten człowiek stworzył encyklopedię, ci filozofowie stworzyli encyklopedię i zapominając o tym, że zbiór faktów nie jest mądrością. Czasami mądrzejsza jest babcia, do której jedzie wnuczek czy wnuczka i która jednym słowem potrafi rozciąć jakąś sytuację, naprowadzić na trop. Dlaczego? Dlatego, że mądrość jest konsekwencją kontaktu z Bogiem. Inteligencja to zupełnie co innego niż mądrość. Człowiek może być inteligentny i skrajnie głupi, życiowo głupi, to znaczy robić po prostu, dokonywać fałszywych, złych wyborów. I teraz intelektualizm i encyklopedyzm dokonały tego zniszczenia cywilizacji i doszliśmy do punktu, w którym właściwie cała stara Europa, połowa Stanów Zjednoczonych, to są ludzie, którzy wstydzą się własnej cywilizacji. To są ludzie, którzy mają błędną opowieść o świecie. To są ludzie, którzy są spod sztandaru ciemności. Może być lucyferyczna, udająca jasność. I dziś, każdego dnia, każdy z nas wybiera, czy jest po stronie dobra, czy zła. Natomiast grzech strukturalny doprowadził do tego, że ludzie są czasami niezdolni do wyboru dobra, bo po prostu nie mają kategorii, którymi mogą opisać rzeczywistość. I to jest cel działania funkcjonariuszy Syndykatu Śmierci. Z pokolenia na pokolenie manipulowanie nad kulturą, odkręcanie kolejnych zabezpieczeń i doszliśmy do miejsca, gdzie ludzie ubezpładniają się dla klimatu. Obcinają sobie genitalia. Zdrowe części ciała sobie obcinają, tak? Gdzie ludzie nie rodzą dzieci, bo one niszczą planetę. Gdzie stworzono jakiś dla plebsu wizerunek rzeczywistości, która wprawia wszystkich w poczucie winy. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, nowoczesne techniki zarządzania społeczeństwami. Ale to nie jest dla mnie istotne. Chodzi mi o to, że Zachód odrzucił mądrość. Odrzuciwszy objawienie, odrzucił mądrość. Suma faktów nie jest wiedzą, nie jest mądrością. I teraz odrzucenie Boga, zapomnienie o istnieniu grzechu, to jest wydanie się na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. Jesteśmy wydani na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. I teraz grzech nakazany, bestialstwo. Czym jest aborcja? Miliard zabitych istnień, niewinnych, całkowicie niewinnych. Czym jest eutanazja? Dziś już nie musi być dobrowolna. Rewolucja zawsze na początku mówi ładnie o czymś, a potem robi brzydko. Dziś już są usypiani staruszkowie, którzy cierpią na depresję na przykład, tak? Nie na nieuleczalne choroby, tak to miało być. Miały być komisje, mieli być lekarze. Dziś można uśpić osobę wbrew jej woli. Pauperyzacja i zastraszanie. To są kolejne elementy, dzięki któremu zarządzany jest współczesny świat, tak? Zachód jest pauperyzowany. Klimatyzm. Nie będę w to wchodził. To nie jest w tej chwili istota tej opowieści. Istotą tej opowieści jest to, że są dwa sztandary. I że istnieją mechanizmy przeciągania ludzi wierzących w styl życia, który im tę wiarę zabierze. Grzech wpisany do konstytucji.
nowe oszustwa starego zła. Całkowita przebudowa kultury. Rozumiecie, jeśli oddychamy kulturą, w której nie ma pojęć, którymi można by opisać rzeczywistość duchową, no to ludzie muszą się kaleczyć. Wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, to się potkniesz, o stół rozbijesz. Tak? Jeśli nie masz światła, które dają pojęcia adekwatne do rzeczywistości, to nie jesteś w stanie tego świata oswoić i będziesz się kaleczył. I będą ci podawane różne techniki, różne fałszywe nadzieje będą ci sprzedawane. Tak? Bo jedyna prawdziwa nadzieja jest w Bogu. I w wiedzy na temat świata naukowej, czyli takiej, która jest empirycznie, powtarzalnie w badaniach z podwójną ślepą próbą potwierdzona. Żadna prawda nie jest sprzeczna z wiarą. Każda prawda jest katolicka. Przebudowa kultury. Katolicy przestają być katolikami, nie zdając sobie z tego sprawy. I wyciągana jest im z ręki nitka prowadząca ku zbawieniu, ponieważ zmysł tego świata jest cwany. To znaczy grzechy początkowo są przyjemne. Więc my zawsze będziemy ciążyli, nie zwracając się ku Bogu, nie otwierając się na Jego łaskę, nie przyjmując łaski, czyli mocy z nieba, z góry, zawsze będziemy ciążyli ku złu. Na tym polega grzech pierworodny. Dobrze. Bardzo dużo tutaj powiedziałem o tych sprawach negatywnych. Moje życie zmieniło się w chwili, w której byłem w potwornej ciemności i przez 2 lata nie byłem w stanie zrozumieć, już jako człowiek nawrócony, nie byłem w stanie zrozumieć, że w dalszym ciągu pycha zasłania mi oczy i ja myślę, że jestem kimś, kto kontroluje swoje życie. I dopiero kiedy przyznałem się przed sobą, że nie kontroluję tego życia, że jestem bezradny wobec sytuacji, z jaką mam, nagle dotarło do mnie, że walczę z Bogiem. Miałem dziecko i nie zarabiałem. Wcześniej kupiłem mieszkanie w bardzo dobrym miejscu w Warszawie. I nagle pewnego dnia koniec. Pan Bóg zostawił mnie konsekwencją moich grzechów. I dzięki temu, że zderzyłem się ze ścianą, że zostałem rozjechany walcem, że zostałem przywalony przez ciężar odpowiedzialności, kiedy zrozumiałem, że walczę z Bogiem, zacząłem rozumieć zdanie nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Kiedy ciężką pracą, upokorzeniem, przy pomocy postów, jakby tak, doprowadziłem do przemiany serca, Bóg przemienił moje serce, ale ja musiałem mu pokazać, że tego pragnę. Zacząłem po prostu się ku niemu zwracać i rozumieć, że nie kontroluję świata, że jestem bezradny. I w tej bezradności istotą rzeczy jest oddanie Bogu wszystkiego, co o nas stanowi. Gdzie masz swój skarb? Jeśli tym skarbem nie jest Bóg, jeśli ten skarb nie jest w niebie, to nie masz relacji pełnej z Bogiem. Trzeba do tego dążyć, ale jednocześnie Bóg przychodzi z łaską. I jeśli obierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On ci pomoże w każdej sytuacji. Boże sprawy są bardzo proste. Bóg jest dobry, wszechmocny i chce twojego dobra. Jeśli pragniesz, żeby zmienił twoje życie, to powtarzaj za mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Jezu, że oddałeś za mnie życie. Pełniąc wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź, napełniaj serca i umysły tych, którzy tego słuchają, i moje serce, i mój umysł. Jeśli chcesz, powtarzaj teraz za mną. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela i proszę Cię o to, byś dał mi szczęście. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, bądź Zbawicielem każdej sekundy mojego życia i bądź moim Zbawicielem na końcu tego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. A proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otrudź nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz. Syna swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: I ma?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzenia.

0: na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki on nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
1: A czemu nie interweniował wcześniej?
0: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele. Mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać bez Jezusa Chrystusa.

0: kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Bo dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak, tak.
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: Taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej, to ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucie wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni, a nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę, to był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać taki jełop, jak ja mógłbym zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenie, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

miałem tam dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na dworcu centralnym. To było na centralnym do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet, ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to jest najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie. W ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii. Że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś jestem zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował, w ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nim. I to jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię, nadało jej taki kierunek, rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. Ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myśl, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji. Ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? I ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto? I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał, i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany. Bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. Zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem. Nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że On tam jest. Ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz. Cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żeby mógł przy niej wytrwać, żeby mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. I, no i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego i dlatego to jest tak ważne.

0: Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. No, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje. Przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę.
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami. I myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci na prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on. I
1: nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach, jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem sobie pisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni, do Poznania, na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście myśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jako jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem i czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stus, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak to zrozumieć? Bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany. Jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną. Jak się czujesz? No nie wiem, takich ludzkich rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę. Taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny. Ważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu wkurzony, wściekły.
1: No ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak, i mówię: dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od Ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, ale co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak. ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens, tak, nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: Takich prawd, no. Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry.
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz.
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna.
0: Nie
1: zakon, formacja,
0: nie była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać siły do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się stąd nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a...
1: Parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja bym ignorant, wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: i co to jest taka wspólnota. Tylu wieczna, przecież Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się. Ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko. Ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem. Jak było pracować, to ja harowałem. Ja, wiesz, po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie. To było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja. I ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. I dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: No tak było, tak było. Ja tak było, wiesz. Mój, powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Ale tak, codziennie, część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam, a na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno bracia, nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony, nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie, dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść, przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że jak poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie. bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika. I spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta droga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. No to przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie. I za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępakowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. Jaki to jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest czasu.

wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nieduchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu, i do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże. I dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, więc wreszcie Rzym. Ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta. Patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś, spotykając się ze mną, niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą czy inne. Otóż
żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania

0: 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu, katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie. Czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, w V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce, opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także można powiedzieć samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Tak. Margaryna,
1: tak.
0: Chleb,
1: ja jeszcze
0: czasem
1: pamiętam
0: tylko...
1: czasy, ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o tajemnicy, o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
0: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem No, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no, mówić, o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejść do swej izdebki i módl się do Ojca, tego, który jest w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. O modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne. I ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne. 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranu, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek, idzie, ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego. To jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacją Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie, Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi: schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie: nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi, dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówił: o zgrozo. A ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi: odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest: zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, tu nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej. No i mówi: jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa. I jest potańcówka w wielkim poście, jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było z 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze, prawdopodobnie bierzmowani, prawdopodobnie praktykujący, no bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy, jak jak dziadowski bicz i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz, późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą, czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego. To znaczy oszczędzasz i wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej, caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko w drugiej innej dzielnicy Torunia mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę. I kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek. Ja bym powiedział, psi, przepraszam za wyrażenie, obowiązek, to jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, te, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie, duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia, czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie i dostałem dwie książki, wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam, czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich, ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak: Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę. O, tutaj powiedzenie naszego prezydenta: nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy, dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie je słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony i widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To z siebie, to ja tutaj, ja. Kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona, i teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Pisz wtedy nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie, i właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem. Jakieś samoćwiczenie to jest bardzo pożyteczne. To jest potrzebne. Ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los. Wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie: Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można być poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na Kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no to popielec. I doznałem wstrząsu i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na Kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie? W ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I po tamtym szoku znowu, ja o chlebie i wodzie tylko powiedzmy tam parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było. Żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam, ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało, albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca, po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy piszczy Edmund mówił, to co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu, jest i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj, ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością, mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania.

0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
1: prosty? Raczej norma, tak, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze, tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często żyjąc tam nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią takiego częścią tego uzdrowienia, które następuje.
0: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
1: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
0: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
1: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona o dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
0: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
1: Wtedy w liceum i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną. Ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
0: I co się zdarzyło na studiach?
1: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem i jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem też sznury i więzy.
0: I jak to przekładało się później na twoje życie?
1: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła

0: mnie ogarnia dziś swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no, wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
1: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczącej siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
0: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
1: Tak, tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
0: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa, chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia i to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
1: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
0: To znaczy, wiesz co, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu, dlatego że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało no, w takich jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę no, coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie, w efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, no to była rzecz, która miała mnie jak gdyby no, wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
1: musiał... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, no absolutnie lewej ręki. No, to jest coś, co niszczy życie wielu osobom.
0: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Markus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę, to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To było rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał, napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to no tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
1: Czyli miałeś dużo szczęścia.
0: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
1: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
0: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozum, tak mówiąc kolokwialnie.

0: wycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to była za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to nie, też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem no, zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, to, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś no niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy to, zrobię dygresję, zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego, pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu. W życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas... Jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym. Najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiej eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat. Takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii. Ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że to takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też dało, i mamy takie narzędzie do, potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości na naszego życia, naszych bliskich, rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Katalinem?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika no, potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Oprócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej Cię uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w ich życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie potrafię, nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Tego, może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby no, przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest, no, jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi, siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej, Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że... Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej... Że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas. Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam z punktu widzenia filmowca, to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby z niej poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa. Że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą te książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością. Codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem. Jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością, zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości, obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję to, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często jest niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejną medytację, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu. Odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem, do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w piątek 28 sierpnia. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii i krótkiego komentarza do niej. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Na pierwszy rzut oka, w porównaniu do wczorajszej przypowieści o dwóch sługach, dobrym i złym, Jezus nie mówi dziś nic nowego, tylko wzywa do analogicznej czujności za pomocą przypowieści o pannach jednakowo dwojakich, roztropnych i nierozsądnych. I tamci, i te są zaskakiwani odpowiednio przez pana i oblubieńca, co dla nas oznacza ograniczony czas kształtowania siebie, przerywany przez śmierć. Aż chciałoby się sparafrazować przysłowie: jak sobie pościelesz przez życie, tak się wyśpisz po śmierci. Odnotujmy jednak subtelny dodatek w bieżącym fragmencie. Podczas gdy wczoraj między sługami nie dochodziło do żadnej komunikacji, dzisiejsze panny wchodzą w dialog. Użyczcie nam swojej oliwy. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. To dla nas wskazówka, by raz skapitalizowanego zysku, czyli osiągniętego stopnia miłości, nie roztrwonić ani przez bezbożność, czyli brak modlitwy, ani przez bigoterię, czyli zamadlanie życia. W związku z takim dwojakim ryzykiem ten sam ojciec Woroniecki pisał, że w myśl tej prawdy, że kto nie idzie naprzód, ten się cofa, nie wystarcza tylko utrzymywać się w miłości habitualnie przez powstrzymywanie się od grzechów, ale trzeba w niej wzrastać i rozwijać się tak, iżby promieniować dobrem wokoło siebie. Modlitwy więc powinno być tyle w życiu, aby ogólny poziom miłości wciąż wzrastał i aby się ona bardziej zakorzeniała w duszy. Pisze ksiądz Błażej Węgrzyna. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych, obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielki Bóg zapłać za kolejne spotkanie, kolejną modlitwę. Za koronkę do miłosierdzia Bożego. Dziękuję za to, że przychodzicie razem ze mną i z Radiem Niepokalana, ze swoimi intencjami, z dziękczynieniem, z prośbami. Wierzę, że Pan Jezus za pośrednictwem Matki Bożej, za wstawiennictwem świętej siostry Faustyny bierze od nas te wszystkie prośby i dziękczynienia i te, które są zgodne z Jego wolą, wysłuchuje. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na wspólną koronkę już w poniedziałek na godzinę 15. Zapraszam jak zwykle na Różaniec Święty do Radia Niepokalana codziennie od 5:30. A dzisiaj zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętej Józefiny Bakity. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Z psalmu 124. 8 lutego 1947 roku. Klasztor w Skio. Zamieć od strony Alp szarpie okiennicami. Nazywam się siostra Teresa, czuwam od 3 dni. Leży na łóżku przy ścianie pod wełnianym kocem. Oddycha płytko. W kąciku ust ma cień uśmiechu. Kapłan zakłada ornat. Dwie siostry klęczą pod oknem. Jest ciasno. Msza zaczyna się przy łóżku. In nomine Patris et Filii. Wszystko mi opowiedziała córka Sudanu. Nie pamiętała swojego imienia. Miała 7, może 8 lat, gdy ją porwano. Na targu niewolników nazwano ją Bakita, po arabsku szczęściara. I tak już zostało. Sprzedawali ją kilka razy, bili, nacinali skórę, 144 blizny. O tym mówiła rzadko, bez gniewu, jak o kimś obcym. Dziś msza jest tylko dla niej. Wiatr uderza w okiennicę. Mówiła mi o wielkiej podróży z Afryki do Włoch. W Wenecji usłyszała o Chrystusie. Mówiła o nim Paron, Pan. Pan, który nie kupuje, nie sprzedaje, który zna jej imię. Zapytałam kiedyś, czy przebaczyła tym, którzy ją bili. Powiedziała tylko, gdyby nie oni, nie byłoby mnie tutaj. I wróciła do pracy. Kapłan podnosi ciało Chrystusa. Światło pada na jej twarz. Józefina patrzy. Nie wiem, czy widzi hostię, może widzi dalej. Mówili o niej Bakita, szczęściara. Patrzę na jej dłonie, na skórze ślady, które nie zniknęły. Sidło się porwało, mówi psalm, ale czy naprawdę? Powtarzała ze śmiechem, że jest wolna, że ma Pana, który zna jej imię, że nikt już jej nie kupi. A jednak przecież ciało pamięta. Czy w tej godzinie ma to znaczenie? Józefina patrzy ponad nami, jakby kogoś widziała przy drzwiach. Porusza ustami. Paron, Pan, tylko tyle. Nie woła, nie prosi, jakby odpowiadała na wezwanie. Oddech urywa się. Kapłan kończy modlitwę, a my klęczymy. Myślę o imieniu stargu Bakita, szczęściara. Sidło ptaszników się porwało. Ptak odleciał. Święta Józefina jest wolna.

0: I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem: Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Siedem lat temu miałem 20 lat. Byłem już uzależniony od alkoholu, papierosów. Szczególnie uzależniony już dużo od marihuany. Też zniewolony przez gry komputerowe i dużo czasu nad tym spędzałem. Po prostu moje życie było takie puste, tak? Nie było w niczym. Pieniądze wszystkie, jakie zarabiałem, to szły w używki i tak w kółko to trwało. Praca, różna praca, jako mechanik na budowie, na linii produkcyjnej, też hazard i buchmakerka. No, sytuacja, w jakiej się znalazłem w wieku 22 lat, poznałem kobietę, z którą nawiązałem głębszą relację. Ona była dosyć nieszczęśliwa w małżeństwie i też jakoś chciała być ze mną, ja z nią. Nawiązaliśmy, był romans, potem doszliśmy do wniosku, że jednak to skończymy, potem jednak, że jednak nie, że coś do siebie za bardzo czujemy. Ona po prostu, nic mi nie mówiąc, podejrzewała, że jest w ciąży, sprawdziła coś, to trzeba szukać po internetach na komputerze swojego męża i on zobaczył, że ona coś tego szuka, więc prawda wyszła na jaw. Byli w separacji 2 miesiące. To było na wakacjach. Po wakacjach jednak doszliśmy do wniosku, że będę z nią mieszkał. Zamieszkałem z nią. No i było w sumie fajnie przez 2 miesiące. Potem zaczęły się trochę problemy i zaczęły się trochę kłótnie. Wrzuty też do mnie, że po co jednak to zrobiliśmy, że jakaś tam gdzieś smutek, strata, że zostawiła tak, że tak to się potoczyło. No ja w sumie trochę tak pozwoliłem jej prowadzić w tym związku. No była też ona była 14 lat ode mnie starsza. Myślałem, że jest dojrzałą kobietą, wie czego chce. A ja wcześniej nie miałem dziewczyny i też jakoś tak mocno się kierowałem tym, co ona będzie podejmować, jakie będzie decyzje. No kłótnie się zaczęły robić coraz bardziej. Gdzieś w marcu podjąłem decyzję, że muszę ją zostawić i przemyśleć, co z tego będzie dalej. No już się spakowałem, czekałem na nią, aż wróci z pracy. Zacząłem się żegnać, a ona mi powiedziała, że jest w ciąży. I teraz sprawdziła to na pewno, więc skoro tak, to no, zostawiłem torbę, poszedłem się oczywiście dobrze upić i przemyśleć na drugi dzień, co dalej robić. I doszedłem do wniosku, że skoro tak, to może to wszystko się zmieni. Tak? Jeżeli będzie dziecko, to się jakoś poukłada. No niestety nie poukładało się i z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Sytuacja była nie do opanowania w pewnych momentach. Dużo tego wszystkiego, tych awantur też przez to ja uciekałem bardziej. Właśnie wtedy się rozwijał ten hazard, ten buchmakerka. Już nie chodziłem do pracy, tylko po prostu po kłótni gdzieś tam robiłem swoje. Cały czas gdzieś marihuana po kątach.

0: I w pewnym momencie też już doszłem do takiego wniosku, że mam już tego dosyć i że ani nie chcę wracać w sumie gdzieś do rodziców, nie chcę gdzieś wracać na wioskę gdzieś, nie chcę po prostu nic już próbować, nie chcę z nią też żyć i miałem myśli samobójcze. W sumie byłem przygotowany do tego, napisałem listy już pożegnalny, czekałem tylko na dobrą okazję. Ten list już odnosiłem w kurce, była jesień, tak się zbliżało. No i w sumie była tam jedna awantura, poszedłem sobie tam do swojego ulubionego pubu, tam trochę sobie wypiłem, popaliłem, pograłem sobie na maszynach i gdzieś mówię, że to nie ma sensu. Poszedłem w nocy gdzieś koło drugiej do parku, wiedziałem, że tutaj mnie nikt nie znajdzie, jak sobie podetnę żyły, to do szóstej na pewno już będzie po zawodach. Ale nie byłem też w takim stanie, że bym nic nie pamiętał, że miałem świadomość tego, co robię. No i taki już przygotowany w sumie, leżę, wszystko tam jest, rękaw podwinięty, nóż jest w drugiej ręce i tak sobie tylko myślę, co nie, no tak, ona mnie nie chce, tam nie mam co wracać, nie do rodziców, nie zrozumieją mnie, gdzieś indziej też mi się nie chce wracać, znowu próbować coś na nowo. Też gdzieś jakieś doświadczenia z dzieciństwa. Przeżyłem śmierć matki, jak miałem 14 lat i to wszystko było takie dla mnie ciężkie. Ale tak sobie też myślę, kurde, jak ja się zabiję, to nie zobaczę następnego finału Ligi Mistrzów, a jestem pasjonatem właśnie piłki nożnej. Potem sobie tak dalej myślę, nie zobaczę następnego wyścigu Formuły 1, a wtedy jeszcze Kubica jeździł, też się zaszczepiłem na to. No i w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że właśnie w zimę, w sumie na Nowy Rok w lutym będzie Kamil Stoch skakał na nartach w Soczi, co nie? A na pewno wierzyłem w to głęboko, że zdobędzie złote medale. Mówię, kurde, no takie emocje. I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem, Panie Boże, że jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność. Ogarnąłem się, poszedłem się wyspać, pomyślałem, co ja robię, co nie, jeszcze jakoś wytrzymam. Narodzi się dziecko i będzie lepiej. Jakoś jeszcze 2 miesiące, w listopadzie był termin, także się uda. No, wytrzymałem to, narodziło się dziecko Kinga, która ma teraz 2 lata. I w sumie tak, pierwsze 2-3 tygodnie było super. Potem przed świętami już zaczęła bardzo matka mojej kobiety przychodzi do nas, ona też była dużo starsza, ponad 80 lat kobieta i zaczęła wszystko ustawiać jeszcze w tym naszym niepoukładanym życiu. No po prostu dochodziło do takiego, że ja budziłem się z rana i chciałem uciekać po prostu z domu praktycznie codziennie. Czasem były dni, że faktycznie była dobra atmosfera i gdzieś jeszcze tam była ta miłość i do tej kobiety. No i tak w sumie mijały kolejne dni w takiej właśnie atmosferze, gdzie spędziłem z nimi święta Bożego Narodzenia, po prostu no, jak gdzieś pamiętam swoje Bożego Narodzenia, święta ze swoją rodziną, to był taki wesoły czas, tamten czas z nimi to po prostu była stypa, tak jakby zdołowany byłem, pojechałem, pomyślałem sobie, że jeżeli tak się wszystko układa i nie dogadamy się, to może spróbuję trochę pokazać, że no jeżeli się nie dogadamy, to ja ją naprawdę zostawię i pomyślałem tak, że pojadę na chwilę do ojca, niech ona zobaczy, że ją naprawdę zostawię. Pojechałem na 3 dni tutaj do Warszawy do ojca. Tak za dużo nie mówiłem, co tam u mnie głęboko słychać, jakie mam problemy. Po prostu tak w odwiedziny. Wróciłem za 3 dni i naprawdę no gdzieś tam zrozumiała to, że jednak chcę, żebym był. Ale zrozumiałem to tylko na kolejne 3 dni, potem znowu wszystkie były awantury. Potem zaczął się Nowy Rok i tak kolejne dni mijały gdzieś w jednym takiej awanturze popołudniowej, gdy miałem iść na drugą zmianę do pracy. Ona coś zaczęła się potem po kłótni pakować i że ona wszystko zabiera, ja mam zostać z dzieckiem i ona sobie idzie i ma to wszystko w nosie, co nie, nic ją nie obchodzi. Mówię, ale kobieta, ja muszę iść do pracy, musisz zostać, co nie? I no musiałem zablokować jej drzwi, bo nie mogła w tej chwili wyjść, ani gdzie nie musiała tak naprawdę wychodzić, bo była na zwolnieniu, nie musiała iść ona do pracy. No więc podjęła decyzję, że ona będzie skakać przez okno z trzeciego piętra, więc wyszła na taras, musiałem za nią przez drugie okno skakać i ściągać ją z tego tarasu, naprawdę się wtedy zdenerwowałem. No przeszło jej trochę, musiałem ją tam trochę szarpnąć, żeby zrozumiała, że musi teraz zostać. No i tam poszedłem do roboty, kolejnego dnia wróciłem i tak w sumie, nie wiem, gdzieś była połowa stycznia, wstaję raz z rana, wychodzę na klatkę na papierosa, palę papierosa i tak sobie myślę, kurde Sławek, no jesteś w jakimś związku, masz kobietę, żyjesz z nią 2 lata, ale ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się stanie za tydzień, co się stanie za miesiąc, co się stanie za 3 miesiące. Nie wiesz, czy ona któregoś dnia nie stanie w nocy, nie podarznie ci gadło, czy po którejś bójce ty nie zrobisz jej krzywdy. To wszystko na to jeszcze patrzy dziecko. No po prostu jest tak niestabilne to, że nie można po prostu z tym nic nie zrobić. Pomyślałem, że naprawdę muszę gdzieś zostawić ją na dłuższy czas, odstawić te wszystkie używki i gdzieś tam znaleźć jakiś spokój i zastanowić się, co ja mam dalej robić, bo sytuacja, w której jest, po prostu jest nie do wytrzymania. No tam w sumie różne miałem pomysły, nawet miałem jeden pomysł, żeby wziąć kilka kurtek zimowych, namiot i pójść do lasu, po prostu się odizolować od tego wszystkiego. Ale też pomyślałem, że w sumie mógłbym tam pojechać do rodziców, do Warszawy i jakoś tam może znajdę. Wiedziałem, z czym to się też jakoś będzie wiązać, bo rodzice są mocno przy Panu Bogu i wiem, że tam pewnie będzie temat modlitwy i tak dalej. Ale myślę, że jestem w takiej sytuacji, że w sumie może to będzie jakieś rozwiązanie, może to będzie gdzieś jakieś wyjście. Też podczas tego okresu, gdy ja żyłem z tą kobietą, mój kontakt z ojcem był minimalny. Praktycznie żeśmy podczas tych 2 lat 3 razy tylko rozmawiali przez telefon. I on doszedł do takiego wniosku, że no, skoro ja błądzę, to nie będzie ze mną rozmawiał. No bo to za duży jestem chłop, żeby mi coś przegadał i podjął razem z moją macochą, byłą drugą mamą, modlitwę różańca rodziców za dzieci i też jeszcze omawiali litanie do krwi Chrystusa, kończąc wybaw Sławka. I cały czas ten właśnie okres się modlili gdzieś właśnie do Pana Boga, żeby właśnie gdzieś poruszył moje serce, żebym zmienił swoje zachowanie. Zadzwoniłem do ojca, że właśnie, że potrzebuję takiego czasu. Za godzinę dzwonił, że mogę przyjechać, zamówił mi bilet. Dosłownie w ten sam dzień chyba wieczorem pojechałem do Warszawy. Powiedziałem o wszystkim i tak pierwsze, co mi powiedzieli, no to chyba może najpierw co zrobimy, to pójdziesz do spowiedzi. No w sumie tak, przygotowałem się tam jakoś prowizorycznie, jakimś rachunkiem sumienia, poszedłem do spowiedzi i tam gdzieś 3 razy dotknął mnie Pan Bóg, bo gdzieś, no wiedziałem, że jest tam ksiądz, tak mi się wydawało, zwykle tylko spowiednik, który coś tam gdzieś wysłucha, ale no chciałem stanąć tak wprawdzie też nie tylko przed Bogiem, ale też przed sobą. Naprawdę wyznałem swoje grzechy z tych wielu, wielu lat. Te wszystkie grzechy, no było tego mnóstwo. I gdy tam ksiądz mnie tam ponauczał i zaczął rozgrzeszać, tak gdzieś poczułem takie jakieś mocne ciepło. Wróciłem do ławki i no po prostu całą podkoszulę, t-shirt miałem cały spocony i plecy i klatkę z przodu. Rozumiem, co się stało, co nie, przecież to jest jakieś nienormalne gdzieś. Tam znam się na biologii, wiem, że to nie jest normalne jakieś zachowanie człowieka. Ale tak zrozumiałem, że po prostu było tyle tego syfu i tam naprawdę nie był ksiądz, tylko też był, ale tam był Jezus ze swoim miłosiernym sercem i on zabrał ten wszystki właśnie, ten wszystki bałagan i no przez to aż tak po prostu takie było, tak się spłuciłem. Potem jeszcze akurat po tym przybyła taka modlitwa wstawiennicza, na której też zostałem i naprawdę popłakałem się tak chyba z radości z tego, co zrobiłem. I minęły kolejne tam 2-3 dni, gdzie poczułem naprawdę świeżość taką w duchu, że naprawdę czułem, że naprawdę jestem teraz przygotowany na to, żeby zacząć myśleć nad tym sprawą, w jakim z dzieckiem, z tą kobietą, jakie mam decyzje podjąć. No długo nie miałem tak za bardzo tego czasu, bo jak w spowiedzi byłem w niedzielę, to we wtorek zadzwoniła policja do mamy, najpierw do znajomej, gdzie był ojciec zameldowany, potem tam na numer do tej mamy. No powiedzieli, że mnie tu nie ma, że ja to jestem we Wrocławiu. A jak my się wróciliśmy z ojcem z pracy, no to przekazała nam tą informację i my tak pomyśleliśmy z ojcem, skoro żeśmy załatwili już jedną taką sprawę, to może też weźmiemy to na klatę, jak się tak zobaczymy, o co im chodzi. Zadzwoniliśmy, że faktycznie za 2 dni przyjadę, możemy się umówić. I umówiliśmy się w czwartek na 18. Ojciec własny mnie zawiózł tam na komisariat, wzięli dowód, no i w ciągu minuty skuli i zamknęli, podając tylko, że tam artykuł jakiś 247 i w ciągu 48 godzin dowie się pan więcej. No tą pierwszą noc w trzeźwiałce na Alejach Ujazdowskich po prostu to jeszcze jakby do mnie nie dochodziło, co się stało. Dopiero gdy przewieźli mnie w piątek na areszt śledczy Grochów i tam, gdzie trafiłem do celi przejściowej, tak powoli zaczynało do mnie dochodzić. Tam usłyszałem też, że mam tam stare, miałem kiedyś zawiasy za posiadanie marihuany i one po prostu zostały tam złamane i teraz mam do odsiadki ten rok. I zaczęło do mnie dochodzić to i też takie dwa wieczorem, gdy już wszyscy tam zasnęli, też takie dwa głosy gdzieś zły mi podpowiadał: zobacz Sławek, co zrobiłeś. Poszłeś do swojego Boga i zostawiłeś to w sumie piękne życie, gdzieś te używki, gdzieś tą radość, gdzieś tą wolność, kobietę, dom, i teraz masz swojego Boga, a żyjesz w prawdzie i w więzieniu. Ale gdzieś w środku też jakoś taki gdzieś głos, że naprawdę, że Pan Bóg jest tu ze mną i jeżeli ja chcę, to On mi pomoże. I takie też miałem naprawdę ciężką noc, bo nie mogłem nawet zasnąć i gdzieś w jednej chwili byłem taki wściekły za to wszystko, co się stało, że chciałem zejść z tego łóżka i wszystko porozwalać, pobić i jak tylko można wyładować energię. Ale z drugiej strony w ogóle byłem tak zmęczony tym wszystkim, że nie miałem w ogóle siły zejść z tego łóżka. No i chciałem po prostu tylko zasnąć, ale to wszystko w głowie już tak się narobiło w ciągu tych ostatnich 2 tygodni. Ta cała sytuacja właśnie z tą kobietą, że już czułem, że dostaję, tak się mówi, takiej żółtej gorączki tam, że człowiek tak właśnie jest taki bardzo, bardzo poddenerwowany. I tak pomyślałem, skoro poszedłem do spowiedzi i Pan Bóg coś zrobił takiego mocnego, że poczułem się lepiej, to może On chociaż sprawi, żebym zasnął, co nie? No niewiele chcę, ale ja też nie umiem się modlić, nie? Pamiętam, tam kiedyś modliliśmy się na różańcu, to przypomniałem sobie, zacząłem na palcach sobie odmawiać tam tajemnicę chwalebną pierwszą. W tej intencji, żebym, Panie Boże, chociaż żebym mógł zasnąć, bo po prostu no, nikt mi teraz tu nie pomoże, chyba tylko Ty. No, odmówiłem jedną, zacząłem drugą dziesiątkę, więcej nie pamiętam, zasnąłem. Budziłem się z rana. Tak myślę, kurde, co się stało? Nagle zasnąłem, aha, czekaj, co ja robiłem? Zacząłem odmawiać różaniec, tak? I tak, to wszystko, to parę zdrowasiek i tak po prostu zasnąłem. Też taki się poczułem jakiś jakby silniejszy, że jest kolejny dzień i tak, że mogę wziąć tą sytuację na klatę i jakoś sobie dam radę, ale też zrozumiałem, że naprawdę Pan Bóg jest tu ze mną i to, co zrobiłem, to jest dobre. I On mi tu pomoże, jeżeli tylko ja będę chciał, jeżeli będę po prostu z Nim rozmawiał takim, jak z przyjacielem, tak po prostu od serca, takie proste sprawy z Nim załatwił, bez skomplikowanych rzeczy. No właśnie, chociaż to, Panie Boże, pomóż mi zasnąć, tak? I On to zrobi, że ja w to będę wierzył. No i siedziałem 79 dni w więzieniu i przez ten czas rozwijał się właśnie ta moja relacja z Bogiem gdzieś, gdzie ja naprawdę się tam nie umiałem jakoś modlić, tylko po prostu wieczorem po prostu modlitwę odmawiałem i tak z serca prosiłem o to, żeby kolejny dzień był dobry, żeby opiekował się Pan Bóg, bo w sumie jestem z kryminalistami, a nigdy nie miałem nic wspólnego, no i różnie może być. No i było tak, że faktycznie do jakich ludzi nie poszedłem, to zawsze było dobrze i to różnie byli ludzie. Jeden był koks straszny i tam mnie nawet nim straszyli, jak poszedłem z nim na celę. A po 3 dniach żeśmy razem się modlili do Jana Pawła II. Po prostu Bóg mu jego serce tak zmienił, że był potem, dał mi różaniec. No, sytuacje były różne gdzieś, jak byłem wcześniej na celi 4-osobowej, zaraz po przyjeździe, to no, nie miałem nic. I ten jakby tam szef celi przez cały okres, gdy siedziałem tam z nim, wszystko mi dawał, tak, jedzenie, papierosy, czekolady, przez cały okres. Po prostu nie musiał, ale mi to dawał po prostu. No, chcesz, Sławek, bierz, chcesz to bierz, chcesz zapalić, to bierz. też gdzieś taka sytuacja potem się rozwinęła, że zadzwoniłem do z więzienia do tej swojej kobiety i powiedziałem jej, że jestem w więzieniu właśnie, że no nie mogę na razie jej pomóc, nie wiem, wtedy, kiedy wyjdę, bo podczas tego pobytu złożyłem podanie o dozór elektroniczny na taką obrożę, żeby wyjść. Nie wiedziałem, jak to się rozkończy, czy mnie wypuszczą, czy nie wypuszczą. No ona wyśmiała mnie przez telefon, powiedziała, że pewnie siedzę sobie gdzieś tam w kasynie podpity, spalony w Warszawie i jaja se robię. No wkurzyłem się strasznie, rzuciłem tą słuchawką, dostałem małe upomnienie od pana, który pracuje w więzieniu, tak powiem. I wróciłem do celi i byłem naprawdę taki zły, taki wkurzony i gdzieś ta radość, gdzieś ten spokój od Boga, który zawsze był mu naprawdę w tej celi, tam było, ja to pamiętam te dni jako gdzieś tam rekolekcje takie wakacyjno-wypoczynkowe, przemyśleniowe. Nie byłem także w więzieniu, miałem tam strasznie źle, to był naprawdę dobry okres, który miło wspominam, ale właśnie wracając do tej sytuacji, no straszną taką złość i tak pomyślałem sobie, kurde, no nie chcę tego, tak? Nagle usłyszałem hasło na korytarzu, że nasza grupa idzie na spacer. Mówię, aha, no to teraz pójdę na spacer. Gdzieś taki jakiś wewnętrzny coś wpadło mi do głowy, że gdzieś, nie wiem skąd, gdzieś jakiś z Pisma Świętego cytat, że Jezus mówił, kto się przyzna do mnie, to ja się przyznam do niego przed moim ojcem. I tak gdzieś wpadło, muszę coś zrobić takiego, żeby naprawdę dać tak gdzieś znak Bogu, że naprawdę On jest ze mną, że przyznać się do Niego. Miałem już ten różaniec i gdy wyszliśmy na spacer, pomyślałem, no zacznę odmawiać, ale stanę tak, jak wejdziemy na spacerniak, po prostu patrzę się w niebo, wyciągnę różaniec, zrobię znak krzyża wyraźnie i zacznę się modlić. Ale od razu gdzieś zły duch z drugiej strony podleciał, bo co ty zrobisz? Przecież oni jesteś w więzieniu, 20 koło ciebie i no i gdzieś z 80 okiem patrz na tych spacerniaków. Przecież jak ty to zrobisz, to zamiast godziny modlitwy, to będziesz tutaj miał godzinę różnych komentarzy i tak dalej, dyskusji i tak dalej. Ale gdzieś z drugiej strony przecież przyszedł znowu jakiś gdzieś pomysł tak od Ducha Świętego, że Pan Bóg, jeżeli mnie ochroni, On coś zrobi takiego, jeżeli ja chcę się modlić do Niego, to On tak zrobi, że będę mógł się pomodlić. No i faktycznie tak zrobiłem, stanąłem, żeśmy tylko weszli, wyciągnąłem różaniec, popatrzyłem się w niebo, przeżegnałem się i zacząłem się modlić, odmawiać sobie różaniec. No, zorientowałem się tak, rozglądam się, nikt nic nie widział, nagle po prostu Pan Bóg tym wszystkim ludziom, nie wiem, pozasłaniał oczy, dał im coś innego do robienia, że oni, nikt nic się nie zorientował, że ja się modlę i nawet mi nie przeszkadzali, naprawdę bardzo długo się modliłem w tej intencji właśnie, że takiej, żeby gdzieś ta radość wróciła, że ten pokój Pana Boga i też właśnie, żeby zaopiekował się tą sytuacją z tą kobietą i dzieckiem. Wróciłem do celi i tak poczułem, no jest, już jest sprawa załatwiona. Po prostu jeżeli z serca się pomodliłem, już poczułem tą radość, jakby wszystko to, co mnie trapiło, oddałem Panu Bogu i On się już tym zajął. Także w tym właśnie okresie no, Pan Bóg dotknął mnie i pokazał mi, że naprawdę nie trzeba być, nie wiem jak, w wspólnotach. Można być, zrobić mały kroczek po prostu, nawrócić się, zmienić, pójść do spowiedzi po różnych grzechach. Mówię, no ja złamałem cały dekalog, wszystkie możliwe rzeczy źle zrobiłem, a po 5 dniach Pan Bóg dzięki pomodlitwie mojej już wynagradzał mi to i pomagał mi w tym życiu. No, po dzień dzisiejszy trwam na tej drodze i gdzieś tam formuję się w Warszawie, w Wesołej Wspólnocie Szymon Neff. Mam formację 1830, fraternie misyjne i cały czas słucham jego głosu, gdzieś staram się. Oczywiście to nie jest łatwe i zby zawsze jest ta walka dobra ze złem. Ale teraz wiem, że w trudnych chwilach nie muszę uciekać w używki i inne rzeczy, tylko mogę naprawdę zawierzyć Panu Bogu, mogę pójść do Niego, pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem i On mi pomoże. Czasem to też tak bywa, że po takiej modlitwie no, okaże się, że nie od razu dostanę, tylko na przykład coś się stanie takiego, że sytuacja będzie zła i będzie trudno, ale tak niestety jest, że jeżeli Bóg chce coś robić dobrego w nas, to czasami musi zburzyć coś, co złego jest w nas, także żeby postawić to dobro. Gdy z niego wyszedłem na tą właśnie dozór elektroniczny, taką obrożę, właśnie podjąłem decyzję, że ten dozór gdzieś musi być założony, gdzieś pod jakimś adresem i że będę resztę tej kary odbywał właśnie u rodziców w Warszawie. I no i przyłożyli, założyli mi gdzieś no chyba zacząłem na powoli budować no tak głębszą, coraz głębszą tą relację z Panem Bogiem. No też to troszeczkę było ograniczone, bo musiałem być od 7 rano do 7 wieczorem mogłem być poza domem, potem musiałem być już w ciągu tygodnia w domu, no i weekendy miałem tylko 4 godziny wolne tak na spacer i do kościoła od 10 do 14, gdzieś tam właśnie jakieś inne kroki jakoś nie wchodziły w grę, ale pod koniec sierpnia, na początku września obroże mi zdjęto. No i tam właśnie wesołej jest taka wspólnota Szymon Neff, jest też formacja właśnie dla młodych 18-30 i był taki pierwszy weekend formacyjny pod nazwą Weekend na Start. On się odbył w połowie października, z tego co pamiętam. No i tam właśnie licy mówi, jedź zobacz, zobaczysz, czy ci się to spodoba, co tam jest, co nie. No przyjechałem, tam zameldowałem się z torbą, tam się dwie noce nocowało. Tam wszyscy się ludzie schodzą, no bo ja byłem, nikogo tam nie znałem, było tam 110, 120 może osób i tak po całym tym weekendzie, jak przeżyłem, tak potem pomyślałem, wracając do domu, wow, ale super miejsce, w ogóle jak fajnie, że są tacy ludzie, że tyle, tak dużo jest takich ludzi właśnie w młodym wieku, którzy właśnie gdzieś chcą iść przez życie z Panem Bogiem i można porozmawiać na te tematy z nimi. Ale to też każdy z nich jest też normalny i każdy ma swoje gdzieś tam pasje i tak dalej, ale właśnie no razem, wspólnie jest lepiej, poznaje się Boga i naprawdę byłem bardzo, bardzo zafascynowany. Powiedziałem sobie, że na każdy, jaki tylko będzie taki weekend, będę jeździł, jeżeli wszystko oczywiście pozwoli na to. I tak też zrobiłem. Potem miałem na początku taki kurs Alfa, który się kończył tam, no w połowie niego była formacja taka, wyjazd, na którym był chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest jakby takie odnowienie troszeczkę chrztu naszego normalnego. Tyle, no proszenie tak chyba Pana Boga o wylanie darów, tak? Gdzie chcesz, klękasz, modlisz się. No i pamiętam, jak tam prowadząca siostra powiedziała, Sławek, o co chcesz prosić o Pana Boga, tak? I właśnie to jest taki chrzest. No chciałem, powiedziałem, że chcę, aby Pan Jezus zbudował w moim sercu swoje królestwo. Też dałem tam słowo i po takim chrzcie w Duchu Świętym na początku nic się nie działo, ale potem z czasem właśnie przyszedł Adwent, tak zaczęło coś się dziać. Zacząłem głębiej patrzeć na swoje życie pod tym na przykład względem, że zauważyłem, że bardzo dużo czasu tracę na oglądanie sportu, że po prostu jest tego za dużo. Jak przychodził weekend, to w piątek 2 mecze, w sobotę 4 mecze, w niedzielę 4 mecze. Pozliczyłem ten czas, to tam wychodzi około 30 godzin dajmy. I tak pomyślałem, kurde, 30 godzin oglądam sport, a tylko na godzinę idę do kościoła. Trochę to nierówno jest, co nie? Kto jest wreszcie moim Bogiem? Sport czy właśnie Pan Bóg? I podjąłem decyzję taką, że będę trochę ograniczę sobie ten sport, że tam do 2-3 meczy w ciągu tygodnia. I to właśnie to się narodziło we mnie od środka, tak, gdzie zobaczyłem, że gdzieś mnie i właśnie to jest tak jakby, że Duch Święty pracuje we mnie i pokazuje mi, gdzie, w których momentach mogę, w których miejscach mogę się poprawić, gdzie jest jeszcze za mało Boga, za dużo mnie i moich gdzieś racji. Po tym chrzcie właśnie, po tym Adwencie, Święta Bożego Narodzenia, a po świętach Bożego Narodzenia właśnie tam w tej wspólnocie, w tej formacji były rekolekcje Jerycho i też na nie pojechałem. Były to rekolekcje sylwestrowe z tego względu, że zaczynały się chyba 28 grudnia, kończyły 3 stycznia i Sylwester się też tam spędza. No byłem też taki zaciekawiony, podekscytowany wreszcie, że fajnie znowu się zobaczę z tymi ludźmi i znowu coś będzie ciekawego. I też jakoś nie straszyło mnie to, że pewnie nie będzie alkoholu i wielkiej imprezy na Sylwestra. Tak właśnie chciałem. Tylko tam weszłem, po prostu wielka radość i poznawanie ludzi, i też różne nauczania i czasy takie też wolne na gry planszowe, gry w piłkę, do porozmawiania. Dla wszystkich i na wszystko jest czas, ale myślę, że bardzo głównym elementem była właśnie ta noc sylwestrowa, w którą żeśmy się tam najpierw na sali bawili, tańczyli, oczywiście bez alkoholu i było dobrze i jakoś nie narzekałem, ale przed północą, za 15 północ, wszyscy żeśmy poszli do kaplicy i zaczął ksiądz odprawiać mszę. I w sumie Ewangelia się skończyła jakoś zaraz, jak północ wybiła. I żeśmy klaskali, wielbili Boga, śpiewali Alleluja. Na dworze przez szyby widzieliśmy fajerwerki i tak sobie przypomniałem, kurde, ja naprawdę tutaj jestem, teraz o północy, jestem pierwszy raz w życiu na Sylwestra trzeźwy i naprawdę chcę tutaj być. Stoję w kaplicy, śpiewam Alleluja, klaszczę w dłonie i gdyby mi teraz zadzwonił najlepszy kolega, przyjaciel, powiedział, słuchaj Sławek, mamy 10 gram jarania i alkoholu mnóstwo, przyjeżdżaj, to by mnie nie wyrwał. Nie wiem, jakie pieniądze musiałby mieć. No nie byłoby takiej rzeczy, która by mnie stamtąd zabrała. Naprawdę ja tam chciałem być i w ten sposób przeżywać nowy rok, wielbiąc Pana Boga za to, że jest nowy rok. Potem żeśmy sobie składali życzenia, no i po prostu zauważyłem tak ogromną radość tam z tym na trzeźwo, że tak można przeżyć, że te wszystkie imprezy, które gdzieś przeżyłem pod dużym wpływem, gdzieś wielkie koncerty we Wrocławiu, dobrych zespołów i myślałem, że to jest radość, to wszystko, te wszystkie imprezy, te wszystkie koncerty to były takie bardzo, bardzo malutkie przy tym, przy tej wielkiej radości, jaka była wtedy tam właśnie w tą sylwestrową noc w kaplicy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa i witam Cię, Romku. Moim gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy aborygenami. Żyjemy liturgią. Teraz jest święty czas. Jaki jest cel Wielkiego Postu dla Ciebie?
1: Ciągle wracam myślami do prochu, do tego początku, do tego pierwszego tchnienia, które dało nam życie, istnienie, tożsamość, świadomość, cel. To jest taki czas jakby powrotów do początków i właśnie w nocy wróciłem pociągiem z Warszawy, właściwie z Niepokalanowa, gdzie przez ostatnie 3 dni prowadziłem rekolekcję z ikoną dla młodych ludzi, dla 14-latków, dla prawie 47-klasistów ze szkoły z Warszawy. I właśnie proch, czyli kolor ziemi, jest początkiem ikony. Ikona się wykonuje od ciemnego do jasnego, czyli zaczyna się od tego biwkowo-brązowego sankiru, tego podkładu pod części cieliste. I na ten podkład się dopiero kładzie kolejne warstwy światła, coraz jaśniejsze kolory na coraz węższych jakby obszarach, wydobywając rysy tego, który nas stworzył. I to jest czas zastanowienia się nad tym, i co kierunek. I wracam właśnie świeżo z tych wydarzeń. Miałem okazję śledzić prawie 40 ikon. Nauczycieli była piątka, czwórka, oni też tworzyli swoje ikony. Natomiast najważniejszymi jakby osobami tych spotkań byli młodzi. No i widziałem te procesy. Widziałem, jak trudno jest im najpierw pożegnać się z komórką na 3 dni, bo taka była zasada. Po tym, jak trudno im było respektować zasadę ciszy, jak trudno im było pohamować swoje te nadmiarowości. One nie wynikają z tego, że jakby osoby złe, czy jakoś tam czymś mają problem, tylko bardziej myślę, wynika to w ogóle z rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni, z tej nadmiarowości, która wszędzie nas atakuje, masą komunikatów nadmiarowych, tych obrazów migających, tych wymuszonych na nas reakcji, które ciągle nam towarzyszą, te sygnały, te impulsy. I ten czas 3 dni w Niepokalanowie był taki czas zatrzymania się, pewnej refleksji może też. Ja widziałem, jak oni jednak się wyciszają, jednak zaczynają się bardziej skupiać. Ta praca ich pochłaniała. Jak zaczęli widzieć efekty, to, co powstaje na deskach, że ta twarz zaczęła się wyłaniać, w pewnym momencie oczy zaczęły na nich patrzeć, oczy Chrystusa. Wtedy jakby zaczęli się bardziej starać dopracowywać te wszystkie elementy. I potem to już było tak, że oni ku zdziwieniu też nauczycieli byli już tak pochłonięci tą pracą i modlitwą, bo to jest jednocześnie praca i modlitwa, ikona, że ciężko było ich od tego oderwać. Oczywiście był też czas zabawy, czas gry na świeżym powietrzu, długie spacery. Odwiedziliśmy cmentarz franciszkański z tymi rzędami równych, takich samych krzyży. Każdy taki sam ma krzyż, zakonnik. Nieważne, czy generał, czy zwykły brat Furtian. Byliśmy w Muzeum Maksymiliana, byliśmy w jego celi, tej prostej, takiej bardzo celi, w której pracował i mieszkał człowiek, który poświęcił się całkowicie głoszeniu Chrystusa przez Niepokalaną. I on patronował tym dniom. Koniec był taki, że te gotowe już ikony, bo udało się ukończyć je. Każdy ze swoją ikoną usiadł w ławce w tej drewnianej kaplicy, tym pierwszym budynku Niepokalanowa, który wzniósł Maksymilian z braćmi. I wtedy sam Gwardian, ojciec Gwardian, przyszedł do nas, rozmawiał z nami, a potem odprawił mszę świętą, w której był ten obrzęd pobłogosławienia tych ikon. I to była dla nas niesamowita chwila, takie zwieńczenie tego procesu. Jednocześnie takie poczucie nam to dało, że ta łaska, która była z nami cały czas, ta obecność, której ufaliśmy, nagle się tak mocno objawiła niemal materialnie w nas, w tym pokoju, w tej wspólnocie, w tym, że każdy z nas poczuł się obdarowany. I te osoby zabrały te ikony ze sobą do domów i te ikony będą tam dalej niosły to słowo zapisane w kolorach, w złocie, w znakach. To będzie taka milcząca ewangelizacja, bo ikona właśnie nic nie mówi. Ona milczy i przez to chyba jest tym bardziej wyrazista.
0: Powiedziałeś oczy Chrystusa. Mój kanał, na którym są rozmowy również z tobą, a to już jest chyba czwarta nazwa, czy piąta, i on nosi nazwę Otwórz oczy. I kiedy za ścianą tutaj jest mój półtoraroczny wnuk i najważniejsze jest, żeby on widział, że ja go pochłaniam w całości, to znaczy, że patrzę na niego. On mi co jakiś czas spogląda w oczy, no bo jak się ma komórkę i coś tam co jakiś czas się sprawdza, no to on to czuje, tak? Dziecko sprawdza.
1: Tak.
0: I Bóg Ojciec, są takie pieśni, w których twoje oczy obrócone zawsze w moją stronę, tak? Że tym oddajemy tę niezwykłą myśl, którą przyniósł Chrystus, a wcześniej próbowali też Żydzi, że Bóg jest cały czas z nami, że my go interesujemy. Czasami na ten różaniec, którym się codziennie modlimy od 1 sierpnia, przychodzą ludzie protestujący, ludzie zbuntowani i mówią, jak wy możecie prosić o to, żeby ci krew przestała lecieć z nosa, czy też o to, żebyś zdał jakiś sprawdzian, a jednocześnie modlisz się za cały świat. Jak ty obrażasz Boga takimi pierdółkami, tak? I te oczy, Ojca oczy, to jest tylko informacja o tym, że Bóg cały czas myśli o mnie, bo gdyby na ułamek sekundy przestał myśleć o mnie, to ja bym zniknął.
1: Tak, jesteśmy dziećmi relacji. Rodzimy się z relacji, z miłości, która jest relacją od początku. I ona jest zapisana, ta relacja, w największej teologicznej syntezie, jaką stworzył chyba Kościół Wschodni, to jest, mówił o ikonie Trójcy Świętej Rublowa, gdzie ta największa tajemnica, chyba jedna z największych tajemnic dogmatycznych chrześcijaństwa, czyli Trójca Święta, jest wyrażona jako relacja między trzema osobami. A to, co przeżyliśmy podczas tych tutaj zajęć, to było spotkanie ze spojrzeniem właśnie Chrystusa. I to, co teraz powiedziałeś, właśnie uświadomiło mi, że taką myśl nagle dostałem, że gdzieś coś nam się wymknęło w tym pięknym, no miała być to piękna droga, piękny pochód ku wspaniałej przyszłości naszej cywilizacji. Tymczasem coś się nam wymknęło, bo gdzieś zgubiliśmy relację, a zastąpiliśmy ją technologią i szukaniem zysku. Gdzieś dzieci, które nam dzisiaj przypominają właśnie to, co powiedziałeś o tym, co jest tym najgłębszym sensem i pragnieniem każdego z nas. Spotkanie. I tracąc tą relację, dziecko, gdy traci uwagę, traci obecność właśnie kochanej osoby, to ono tworzy, to tam powstaje dziura, deficyt. Ja my te spotkania z ikoną dla młodzieży wykonujemy już piąty rok, teraz było czwarte spotkanie, więc ja mam okazję co roku świadczać tych młodych. Daleki jestem od jakiegoś tam narzekania na to, że młodzież coraz gorsza, to nie o to chodzi, to taki nie jestem, żeby tutaj takie wnioski wyciągać, zresztą to one byłyby nieuprawnione. Natomiast mi się wydaje, że faktem jest statystyka nieubłagana, że jest coraz więcej osób, które mają jakieś opinie, tak? No inna sprawa, że ta diagnostyka też poszła naprzód i teraz każdy już coś tam ma zdiagnozowane. Natomiast widać, że te osoby, coraz więcej jest wśród młodych osób, które mają pewne kłopoty, tak? Emocjonalne, psychiczne, są też niektórzy na lekach. I to, ja może powtórzę taką trochę może banalną już diagnozę, ale ja to widzę, po prostu tylko o tym mówię, że te kłopoty młodzieży czy dzieci z samymi sobą wynikają w dużej mierze z braku relacji w domu, czyli no nasi rodzice, tak ogólnie teraz, ale my wszyscy, tak, w pewnym momencie zaczęliśmy chyba pracować ponad siły, żeby wydawać ponad potrzeby. Coś nas zabrało, do jakiejś przestrzeni, która nie jest nasza. Jakby ktoś nam coś wmówił, narzucił, daliśmy się zwieść jakiemuś obrazowi, że jak tam pognamy, to będzie lepiej. Tymczasem nie jest lepiej. I właśnie ikona jest powrotem do tego punktu startowego, do tego prochu, do tego momentu, gdzie się wszystko zaczyna. I w tej ciszy ikony, gdy młody człowiek pochyla się z pędzelkiem i zaczyna wykonywać te instrukcje, bo on nie ma talentu najczęściej malarskiego, ale instrukcje go prowadzi i ten praobraz, wzór kolorowy go prowadzi, podlinnik tak zwany, twarz Chrystusa na kolorowym wydruku, on ma ją naśladować. I nagle okazuje się, że to, co jest w Księdze Rodzaju napisane na obraz i podobieństwo, jesteśmy stworzeni. Tak? To więc okazuje się, że nie bez powodu są tam dwa słowa. Sam obraz nie wystarczy. Przecież mogło być tylko także na obraz, prawda? No doskonały obraz. Ale jednak jest jeszcze podobieństwo i to się okazuje. Praktyka tych naszych spotkań pokazała, że obraz Boga, ten doskonały wzór naszego Stwórcy i ten plan miłości mamy w sobie, każdy z nas go ma, niezależnie od tego, jak daleko od tego ideału odejdzie. Jako na przykład przestępca, czy jako ktoś, kto krzywdzi innych, a to są nasze historie, moje i Marka, które prowadzili, bo jesteśmy się z takimi historiami. Podobieństwo i to ten obraz jest stały, jest tym depozytem nienaruszalnym. Bóg nam złożył w nas cząstkę swojej doskonałości. To każdy z nas ma na zawsze. Tego nie stracimy. Natomiast podobieństwo to jest jakby zadanie. Ono jest dynamiczne. Ono jest takim jakby zadaniem polegającym na tym, żeby się upodabniać do wzorca, do tego doskonałego obrazu, do Chrystusa, który dostaliśmy jako widzialny obraz. Prawda? On się nam objawił jako widzialny, jako stworzenie, tak jak my, jako człowiek. Pozostając całkowicie w pełni Bogiem. Natomiast właśnie obraz i podobieństwo to jest wzór i zadanie. I to nas prowadziło przez te rekolekcje. Więc to chyba jest w Wielkim Poście chyba zadanie dla każdego z nas, myślę. Patrzeć na te korzenie, na początek, na ten swój wzór. Jednocześnie cały czas przemieniać się ku dobru.
0: Powiedziałeś o ojcu Maksymilianie. Ja przez długi czas, odkąd zyskałem parafię, to znaczy odkąd kupiłem dom i mam parafię, wiele lat tam chodziłem, starałem się codziennie być na mszy, ale od pewnego czasu, od roku, jestem w innej świątyni, inna parafia, w Falenicy i tam jest, nie wiem czy to można nazwać ikoną, ale namalowana na taki właśnie płaski sposób, jako laik to powiem, postać świętego Maksymiliana i tam jest ten pierwsza wersja, jego wersja o Maryjo bez grzechu, bez zmazy poczęta, tak? I tam są masoni i tam dozwól jest mi czcić ciebie, tak? Ta wersja, która jest dla rycerzy niepokalanej. Tylko, a Kościół ma tę troszkę zmienioną, gdzie masonów zamieniono na wrogów Kościoła Świętego. Wczoraj czy przedwczoraj pomyślałem sobie o nim w trakcie chyba gorzkich żali czy żalów, że ta jego zachłanność, tak, jak Maria się go zapytała, czy chce koronę dziewictwa, czy męczeństwo, on powiedział i jedną, i drugą, tak?
1: Maksymalny program, tak.
0: Tak, maksymalny program maksymalnego gościa, który stworzył największy klasztor na świecie. Tak. I pomyślałem sobie o tym czasie, kiedy on był w tej, umierał z głodu, tak? Ale jednak nie umarł z głodu, tylko go dziurę mu w sercu zrobili. Igłą, co prawda, tylko nie dzidą, nie włócznią. Ale jednak nienawiść go zabiła. Nie dali mu umrzeć z głodu. Pewnie to była łaska. I powiedziałeś, że jego plan to było do Chrystusa przez Maryję, tak? Czyli przez serce Maryi do serca Jezusa. Do zranionego serca. Więc to jest jakiś niesamowity rytm w tym wszystkim. Ja się zastanawiam, wiesz, nad tym, Jak tak delikatna ręka jak Maryi może być jednocześnie stalowa w swej woli?
1: No to jest właśnie ten zdumiewający paradoks. Ich jest więcej w chrześcijaństwie. My ciągle jesteśmy gdzieś na granicy. I ja im tłumaczyłem, że kolor zielony nie bez powodu jest znakiem obecności Ducha Świętego w ikonografii. Tam, gdzie jest zieleń, tam jest Duch Święty. Bo zielony to jest dokładnie kolor centrum tęczy, centrum spektrum. Jak się na pryzmacie rozbija wiązka światła białego, no to ona daje te kolory od ultrafioletu aż do podczerwieni, prawda? Więc jakby od czerwonego do niebieskiego, a w środku jest zawsze zielony, jakby pokazując nam, że Duch Święty, ta zieleń, to jest zawsze droga, to nie jest jakby środek w rozumieniu bezpieczny, taki symetryzm, tylko raczej szukanie drogi bez skrajności, nie odbijać się od ścian, tylko dać się prowadzić tą łagodną drogą tych najlepszych wyborów, a one są tylko wtedy najlepsze, kiedy są właśnie wolą Chrystusa i szukanie tej woli Boga. Ja powiem, widząc życie Maksymiliana, a spotykamy się też jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia w Niepokalanowie każdego roku jesienią, żeby rozeznawać kolejną drogę, kolejnego roku pielgrzymkę. I tak jest od 15 lat. Więc nie tylko ikona, ale też pielgrzymki tam się jakby zaczynają. I pamiętam, jak kiedyś spotkałem tam profesora Fostera, to jest taki z Pensylwanii, już nie żyje, profesor historii, który odkrył kiedyś mnie Maksymiliana. No on był chyba neopresbiterianinem, więc protestantem. I pamiętam, poświęcił mi 3 dni swego czasu. Ja dobrze po angielsku akurat mówiłem, więc on mnie tam jakoś tak wziął pod skrzydła i poświęcił mi czas. Zbierał materiały do książki. To powstała chyba jedna z największych monografii o Kolbem. Wielka książka Rycerz Maryi. I pamiętam, jak on zabrał mnie kiedyś do archiwum tam klasztornego, gdzie był znany tym siostrom, bo te materiały tam badał. Potem tą książkę mi w ogóle dał, po polsku zresztą wydaną. Ona do dzisiaj jest na rynku i jest bardzo ważną częścią historii Maksymiliana, opowieści o nim. W każdym razie wyjął z kufra jakąś szkatułkę w tym archiwum, z tej szkatułki wyjął kopertę, z koperty wyjął kartkę. To była biała kartka zapisana takim czerwonym, pamiętam, atramentem. I to był statut milicji niepokalanej z Rzymu z lat 20., napisany odręcznie przez Maksymiliana. To był ten właśnie statut tej milicji niepokalanej, którą on założył i którą Kolbe potem rozwijał jako przeciwwagę jakby dla tych ruchów, których był świadkiem wtedy w Rzymie. To były pochody tych, którzy chcieli obalić ten porządek tradycyjny świata oparty na wartościach chrześcijańskich. I on zresztą miał bardzo takie patriotyczno-wojskowe nawet podejście, bo on chciał być żołnierzem swego czasu, więc miał takie myślenie bardzo konkretne, przeciwstawiać się złu w sposób taki naturalny, prawdziwy, praktyczny. Z czasem jednak ta jego droga, widziałem to i to powiedz mi, co sądzisz, bo mogę, że ja coś mylę, ale to jest moja opinia. Ta droga zaczęła ewoluować. On zawsze był żołnierzem, zawsze był rycerzem, zawsze był wierny tej walce, natomiast o ideały najwyższe, a jednocześnie to jego ostatnia, ten akt jego ostatni tej drogi, czyli to, co zrobił na Placu Opolowym w Auschwitz, poświęcając się za Franciszka Kajowniczka, było aktem jakby nie to, że odwrotnym do tego, co na początku było, tylko jakby wypełnieniem tego do końca, bo nam ksiądz Kamil, który jest akurat opiekunem duchowym tej młodzieży w tej szkole, ich kapelanem, katechetą, na pierwszej mszy w kaplicy tej drewnianej w Niepokalanowie, którą budował Kolbe w latach 20., więc w miejscu historycznym tam przez ścianę była jego cela, którą zajmował 3 lata, przecież tam było proste łóżko, wieszak, miska metalowa pod łóżkiem do mycia, to były bardzo proste warunki. I w tej kaplicy podczas mszy świętej ksiądz Kamil mówił nam egere contra. Wyjaśnił młodzieży, co to znaczy. Te słowa Maksymiliana Kolbe.
0: Ignacego
1: Loyoli, tak. I mówi, że istnieje program walki ze złem i to jest naturalne, przeciwstawiamy się złu, ale istnieje też program wychodzenia ku dobru. I teraz on namawiał młodych ludzi, tych adeptów ikony, tych 14-latków, żeby nie tylko walczyli ze swoim grzechem czy z grzechem innych, tak? Nie tylko przeciwstawili się złu w świecie. To jest naszym naturalnym obowiązkiem jako chrześcijan, tak? Dawać opór temu, co zabija w ludziach godność, co im odbiera i tak dalej, prawa, życie, ale żebyśmy też zwracali się ku dobru, czyli żebyśmy mieli program pozytywny, w sensie takim, żeby i to jakby pełnię tego programu pozytywnego według mnie urzeczywistnił Maksymilian wtedy, kiedy powiedział po niemiecku te słowa: chcę iść za niego, tak? I jakby no, to nie było przeciwko komukolwiek skierowane, tak? To nie był program walki z jakąś ciemnością, z jakimś mrokiem, z jakimś, a jednak była to pełnia przeciwstawienia się złu właśnie w wyborze dobra, w najwyższego dobra. I teraz, bo ten ideał, który zrealizował tym aktem Kolbe, był doskonałym naśladowaniem Chrystusa przecież. Dokładnie to zrobił dla nas Chrystus na krzyżu.
0: No, ale to jest Ignacego również opowieść o trzech stopniach pokory. Że pierwszy akt to jest ten, kiedy decydujemy się, że zrobimy wszystko, nawet za cenę życia, nie złamiemy przykazania, tak? Czyli żadnego grzechu ciężkiego. Ten drugi stopień, kiedy człowiek decyduje się, że zostawia Bogu decyzję, czy będzie zdrowy, czy chory ten człowiek, czy będzie bogaty, czy biedny, tak? I to jest też stopień pokory, w którym człowiek podejmuje decyzję, że żadnego grzechu powszedniego nie akceptuje, tak? Że to nie jest coś, z czym on mógłby się zgodzić nawet za cenę życia. Tutaj interpretację Alfonsa Liguori'ego przedstawiam. No i jest trzeci stopień pokory, czyli ten, w którym człowiek prosi o cierpienie. I to wydaje mi się, że na tym polega ta droga, tak? Ja przygotowuję się od dłuższego czasu z przyjaciółmi do zrobienia filmu o błogosławionej Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem Lucze. I to była dziewczyna, która do tego w wieku lat 9 zrozumiała jakby tak, że Bóg. W wieku lat 12 podjęła tę pierwszą decyzję. W wieku lat 17, tak sądzę, tę drugą. A kiedy była chora na potworną chorobę, kostniakomięśniak, to jest nowotwór niebędący rakiem, który kości zżera, jest potwornie bolesny. I ona weszła na ten trzeci poziom, tak? Czyli zaczęła swoje cierpienie ofiarować za innych, tak? I umarła jako 19-latka w opinii świętości, no bo po prostu ofiarowywała się za innych. Więc to jest dosyć klarowne w tym przekazie, a ta maryjna droga do tego, bo Maria musiała przejść tę drogę do samego końca, skoro została w niebo wzięta, tak, z ciałem i duszą. To znaczy, że była już przebóstwiona tutaj na ziemi. No to ta droga jest taka bardziej podobna do tej drogi małej Tereski, tak? Czyli zapierania się siebie. Ja pamiętam zawsze taką jej anegdotę. To nie jest anegdota, ale w takiej formie to podam, że ona razem z siostrą stała na chórze w czasie modlitw obok siostry, która robiła palcami takie... Aha. Taką przywyczkę miała, tak? I to wyraża jakieś nieuporządkowanie wewnętrzne, tak? Znam osoby, które właśnie w taki sposób palcami coś robią, tak? I ona... No, słuchanie tego codziennie i wiesz, że idziesz w miejsce, w którym obok będzie siostra, która tak robi w ciszy. I ona w pewnym momencie zrozumiała, że to jest właśnie zaparcie się siebie, tak? Że trzeba kochać tę siostrę ze względu na to, że tak robi. Czyli zrozumienie świata i krok następny, ofiarowanie się, tak?
1: Tak, ja pamiętam, dzięki za tą opowieść, bo mi przypomniało się teraz, jak idąc przez Stany, pchając wózek przez te pół roku, przez pustynię, góry skaliste, nieskończone pola kukurydzy. Ja pamiętam, kiedyś nocowałem, właśnie była kukurydza kilka dni wokół mnie i nic nie było widać, tylko tą modyfikowaną kukurydzę 3-metrową cały czas. I pamiętam, gdzieś tam rozbiłem sobie namiot. Pamiętam, że akurat rozbiłem ten namiot dosłownie 100 metrów od linii kolejowej, której nie widziałem. Stąd 200. I w nocy po prostu pociągi jeździły. I to tak, one miały taki rytm swój. Wydawało mi się, gdy byłem wybudzany w nocy przez kolejny pociąg, że on ten rytm jest złośliwy, bo on akurat wybudzał mnie wtedy, kiedy ja znowu zasypiałem po przebudzeniu.
0: Złośliwy rytm było, pociągów, tak jest.
1: Tak, to było, ja byłem zmęczony, potrzebowałem przecież wyspać się, żeby mieć siły na kolejny dzień, tam 20 parę mil w słońcu i w tej kukurydzy, więc to nie było łatwe, a jednak ta noc nawet nie dała, była mi dana. I pamiętam, jak mnie kolejny raz, trzeci raz chyba obudził ten pociąg i byłem rozbity kompletnie, taki zestresowany, fizyczność swoja, moja fizyczność domaga się przecież praw, tak? Ja chcę, tu gdzieś ten instynkt przetrwania się uruchamia, ten najbardziej pierwotny, podstawowy, który no, nie ma nic wspólnego z wyrozumiałością, z łagodnością, z jakąś refleksją, tylko tam walczy się już o no, jakąś życie tego swojego organizmu. Pamiętam, byłem kompletnie bezradny i była we mnie wściekłość.

0: parowozy, maszynistów, pasażerów, bo nie wiedziałem, czy to są pasażerskie pociągi, czy towarowe. Pewnie były towarowe, ale błogosławiłem wszystkich. Błogosławiłem też sprzęty, które te wagony wiozły. Błogosławiłem meble, które tam mogły być, nie wiem, samochody, czy jakieś towary. Błogosławiłem użytkowników tych towarów. I właśnie w tym stanie takiego błogosławieństwa wbrew sobie, bo przecież chciałem spać, a nie błogosławić, w końcu zasnąłem i zasnąłem na tyle głęboko, że się dobudziłem dopiero rano z takim poczuciem, że Bóg mnie ocalił, ale ocalił mnie w przedziwny sposób, bo dał mi pewne narzędzie, którego sam bym nie wymyślił przecież. Tak?
1: Liczyłeś barany po prostu.
0: No właśnie. I teraz, dlaczego to mi się znowu przypomniało teraz, bo na tych naszych rekolekcjach z ikoną, młodzi ludzie chcieli ciągle mieć instrukcje, no bo chcieli wiedzieć na przykład, ile kropel rozpuszczalnika tego żółtkowego, żółtko i wino tego rozpuszczalnika, nazywa się spoiwo. Pytali mi, ile kropel spoiwa, my to spoiwo odmierzamy kroplomierze. No bo farba nie może być ani za rzadka, ani za gęsta, tak? Farba nie może być za ciemna i ani za jasna, więc pytali mnie, ile tego pigmentu, prawda? Pytali mnie o wszystkie szczegóły, jakby chcieli mieć instrukcje, chcą ich poprowadzić przez tą ikonę. Tymczasem ja rozumiałem to, że ktoś, kto zaczyna, wchodzi w niepewność, no musi sobie stworzyć jakieś ramy, jakiś schemat, no bo nie da się tego robić inaczej, jak ucząc się od kogoś, no jak ile to jest sam raz, prawda? Ale łagodnie im tłumaczyłem, że próbujcie się wsłuchać, czy wczuć w tą sytuację i zobaczcie, popróbujcie tym pędzelkiem na kartce, na białej kartce, ona się trochę imituje ten grunt białej deski, żeby zobaczcie, ile to jest sam raz. Zobaczcie, w pewnym momencie ta ilość kropel będzie wystarczająca, ale jak będzie za dużo, dodajcie trochę pigmentu. I tak to samo z kolorami, z tonacjami i tak dalej. Uczyłem ich tego, żeby faktycznie tą dłoń oddawać Duchowi Świętemu. Co to znaczy w praktyce? No, każdy, kto słyszy na początku, to się tylko denerwuje, no bo myśli sobie, co on mi tu wygaduje, jaki Duch Święty. Ja chcę namalować dobrą ikonę, a nie zastanawiać się nad Duchem Świętym, tak? Ale jednak oddanie dłoni, czyli jakby przyznanie bezsilności się do tego, że ja nie mam talentu, ja nie mam sprawczości, ja nie będę autorem ikony. Ja się to nawet nie podpiszę. Autorem jest Duch Święty, który może mi pomóc, jeśli tylko ja właśnie dam się poprowadzić. I tutaj droga ikony się bardzo do drogi pielgrzyma. Jedno i drugie jest odpoczywaniem prawdy osób. Wystarczono się deficyt. Jedno i drugie jest ofiarą, rezygnacją z czegoś, ze swoich pomysłów, ze swoich planów, ze swojej sprawczości. Jedno i drugie jest w końcu wkroczeniem w niepewność. Czyli takim zostawieniem tych pewnych swoich oparć i prosić o zwariactwo, bo po drugiej stronie czynimy nic, nie umiem, ja nie mam tego zrobić, bo nie jestem balarzem, bo teraz tak dalej, więc ta wiecie, niepewność z wiarą skutkuje po drugiej stronie tej decyzji łaską, która się odnajduje w tej ciemności, czy prowadzi krok dalej. Więc jakby to przeżywaliśmy i ona uczy ich też sam raz, ile to jest akurat. Chyba takich decyzji potrzebujemy też rzeczy, bo najczęściej jest tak, i ten świat nas jeszcze do tego wszystkiego jakby przymusza, żebyśmy no byli jakoś tam niespokojni. Wtedy w tym braku spokoju, w tych takich emocjonalnych jakichś reakcjach naszych, kiedy są w nas i lęki wzbudzane, jakaś pożądliwość, wtedy coraz trudniej nam jest zbliżyć się do tego swojego centrum, do tego ducha w nas, do tego depozytu Bożej miłości, który daje nam tą zdolność rozeznawania, ile to jest sam raz, jaka decyzja jest poprawna.
1: Tak, powiedziałeś o czymś dla mnie jakoś istotnym, bo co ciebie tak, co ci zabierało energię, te negatywne, żywienie negatywnych emocji? Już nie sam pociąg, który obiektywnie przeszkadzał ci w spaniu, tak, ale w pewnym momencie zacząłeś się nakręcać i żywić negatywne emocje. I teraz to jest istota wielu wskazań Jezusa, tak? On mówi najpierw o przebaczeniu drugiej osoby, tak? O nieosądzaniu drugiej osoby, tak? I to wszystko jest dla mnie, bo ja dzięki temu, że nie będę szukał na zewnątrz siebie przyczyn moich deficytów, tak? Nawet jeśli one tam obiektywnie są, no to ja po prostu to akceptuję, że one są, ale nie będę przerzucał odpowiedzialności za to na właśnie zewnątrz.
0: Ten mechanizm jest czytelny. Już teraz my wiemy, że on tak działa, że chcemy szukać winnego naszego cierpienia na zewnątrz, prawda? Nie nasz grzech, nie nasza jakaś niekonsekwencja, tylko to, że ktoś nas zranił. I my mówimy, że on wtedy chaos, bo wtedy tratujemy swoją jakąś spójność. Chcemy zrobić swój świat kosztem tego, kogo obarczymy winą za nasze cierpienie. Taka jest historia Chrystusa.

0: On został zniszczony, uśmiercony przez tych, którzy wierzą w swoich problemów, tak? Sanhedryn i tak dalej.
1: Musisz to powtórzyć, ponieważ od pewnego momentu twój głos zanika i taki mechaniczny sposób telefoniczny znika. I powtórz to o Jezusie, że o jego sytuacji, tak? Że to, co go dotykało.
0: Myślę, że zacznę od tego, że każdy z nas, gdy szuka winy za swoje cierpienie poza sobą samym, tak? Szuka tak naprawdę ofiary, szuka i chce ukarać kogoś za swoje cierpienie. I teraz Chrystus był dla wielu w swoich czasach buntownikiem, kimś, kto niszczył ich świat, świat faryzeuszy, świat tej wyniosłej, wielkiej, wspaniałej, złotej świątyni. I ktoś taki powodował jakby no, ból, cierpienie tych ludzi, w sensie takim cierpienie, że on był jakby no, kimś, Chrystus, kto pokazywał, jak jest, pokazywał prawdę i ta prawda była nie do zniesienia. Jeżeli mam w sobie cierpienie, którego nie chcę się z nim spotkać, nie chcę go dotknąć, nazwać, prawdziwie się z nim skonfrontować, z moim cierpieniem, to będę szukał winnego tego cierpienia i znajdę go poza sobą. I oni znaleźli przyczynę swoich problemów w Chrystusie. Dlatego go tak okrutnie ukarali. I to jest mechanizm chyba powszechny, że my szukamy przyczyn naszych niepowodzeń w kimś zawsze. Tymczasem, gdy ten wektor odwrócimy, wtedy nagle okazuje się, że tu jest przestrzeń w nas na spotkanie z tą prawdą i z tą łaską, która może nas nie tylko uratować, ale poprowadzić do pełni światła.
1: Tak, ale może nas coś poprowadzić w kompletnie drugą stronę. Świat elit Epsteina, Epsteina to najwyższy poziom skupienia na sobie i własnych pragnieniach. Oto rezultat wychwalanej w świecie ludzi przebudzonych, czyli tym lewicowym świecie, samorealizacji, kultu spełnienia i usuwania kolejnych moralnych granic. Okazuje się, że w tej koncepcji wolności, którą wyznawał oświecony świat, elity posiadające wszystko, władzę, wpływy, pieniądze, sięgały dalej, aż po najbardziej wynaturzone i chore fantazje, zabijając życie i godność drugiego człowieka, depcząc wszystkie normy i zasady boskie i ludzkie. Ci wybrani, przez samych siebie oczywiście, tak, to już ja, dali sobie prawa nad ludzi, których znamy z historii. Ubermensch, tak, to są Niemcy tak siebie określali, duża część z nich przynajmniej, tak? Jako autorów Holokaustu, ale nie tylko, bo również Gułagu, tak? Ich cywilizacja właśnie runęła. Runęła na oczach całego świata. Skąd masz pewność, że ta cywilizacja runęła?
0: Nie, ja powiedziałem runęła, dlatego że została zdemaskowana przynajmniej w takim kształcie, w jakim do tej pory ona gdzieś tam była pod powierzchnią, bo to, że się ujawniło to w mediach, to już jest jakaś klęska, myślę, tych struktur, tych elit, tak, chorych. Tak myślę, to mi dało pewną nadzieję, bo były pewne takie domniemania, takie podejrzenia niektórych ludzi, że tam się dzieje coś złego, na tych wyspach, tych bogaczy. Mówiono o jakichś nawet straszne obrazy, jakichś tam ofiarach, o jakichś obrzędach, rytuałach, o krzywdzie dzieci i tak dalej, czy o cierpieniu, nawet śmierci. Ale nikt temu za bardzo wiary nie dawał, no bo przesuwano to w obszar tych teorii spiskowych, że to są ci te oszołomy internetowe, które szukają wszędzie tych takich teorii skrajnie dziwnych i strasznych i demonizują tam jakąś rzeczywistość. Tymczasem to się okazuje prawdą. Dopiero chyba przed nami są te najbardziej okrutne obrazy, co tam się naprawdę działo. Ale myślę, że to, że to globalna świadomość ludzkości to zobaczyła, ujrzała, tak? To już będzie na przyszłość budować podobne rzeczy będzie coraz trudniej, myślę, tym ludziom. Te ukrywać tak chore rzeczy i to cierpienie tam, które było. Więc taką mam przynajmniej nadzieję. Może jestem trochę naiwny. Natomiast jakaś jest w tym moja taka nadzieja, że świat dzięki temu, co się stało, i gdyby to rozliczyć, bo to jeszcze musi być przecież do końca doprowadzone te procesy, te sprawy sądowe gdzieś tam. Ufam, że wystarczy nam, naszym instytucjom, chociaż pewnie brzmi naiwnie, ale wystarczy determinacji jednak, żeby tych ludzi jakoś rozliczyć, bo to będzie nauka dla wszystkich na przyszłość, tak? No bo na czym mamy budować świat? Na jakiej nadziei? Skoro nic nie jest stałe, nic nie podlega żadnym zasadom, skoro człowiek, który ma pieniądze, wpływy, władzę, robi wszystko, co chce i korumpuje polityków, sędziów, głowy państw, królów i tak dalej, to od czego mamy się trzymać, jakich zasad my tu na dole? Ludzie płacący podatki, ludzie posyłający dzieci do szkół, ufający w to, że wysiłek w pracy ma jakiś sens. Gdzie jest wtedy kierunek w ogóle nasz jako cywilizacji?
1: Na pewno nie szukania sprawiedliwości w świecie materialnym, dlatego że to jest gra. To jest gra i w tej chwili równie, a może nawet jeszcze głębiej zanurzone w bagno, w otchłań siły takie, jakie działają, nie wiem. No, toczy się wojna od 4 lat, tak? I teraz światu przedstawiana jest taki obraz Zachodu, że to jest jego istota, tak? Te elity, ten liberalny świat, który od 400 lat się replikuje władzę, tak? Z pokolenia na pokolenie, ale istnieje drugi sztandar, tak? Istnieje drugie oblicze Zachodu, tak? Ale na to już się nie patrzy i teraz mobilizuje się cały świat przeciwko temu tej cywilizacji śmierci. I ja mówię, że Polska ma dwóch głównych wrogów. To są po pierwsze imperializmy rosyjski i niemiecki, a po drugie to jest rewolucyjna ideologia, która chce. A ta rewolucja jest rewolucją nowożytną i ona polega na tym, że mamy zaakceptować grzech, że grzech ma być wpisany do konstytucji, że niegrzeszenie będzie karane. Tak.
0: Tak. Jednocześnie jest coś takiego, co się pojawia w Kolbem, w jego procesie, że on w pewnym momencie zaufał, że to jego osobista wewnętrzna przemiana i wierność Bogu, jego ofiara z siebie samego, da innym to, co jest tym najlepszym programem naprawy świata. Ja powiem tak, czyli przykład bardziej niż jakieś działania kinetyczne, chociaż one też są potrzebne, ale do czego zmierzam? Ja powiem tak, jak idziemy przez różne kraje, przez Szwecję, na przykład przez Niemcy, nas tam pytano często, o co my się modlimy? My mówimy, że za Niemcy, za Szwecję, ale o co się modlicie dla Niemiec? I wtedy mówiłem, że my się bardziej modlimy o nasze nawrócenie, bo wtedy my jako przykład dla innych, jako taka ciche świadectwo, będziemy o wiele bardziej pociągający niż jakikolwiek program takiego kinetycznego wpływania na rzeczywistość. Więc to jest oczywiście trudne, bo to przeciwstawienie się złu jest potrzebne, prawda? Natomiast o wiele trudniejsze jest dawanie świadectwa. Ja mam kolegę, który jest misjonarzem na Tajwanie. Wcześniej był w Wuhan w Chinach misjonarzem. To jest duża rodzina neokatechumenalna. I oni tam nie mogą głosić Chrystusa inaczej jak swoim życiem. Po prostu nie da się głosić, nie da się... Tam są kary za liturgię niezarejestrowane. W Chinach tak było. Więc oni budzą zdumienie tych swoich sąsiadów tym, jak oni funkcjonują, jak oni się kochają, jak oni znoszą przeciwności, jak oni nie buntują się na zło, które ich atakuje, tak? Tylko raczej starają się cały czas je pokonywać w sobie najpierw. I to jest chyba największa sztuka. Ja powiem tak, już kończąc tą myśl, bo ja obserwuję katechetów, tylko tych ewangelizatorów, którzy używają narzędzi nowoczesnych teraz dzisiaj w świecie, w mediach. Jak oni gasną jeden po drugim. Te gwiazdy ewangelizacji, teraz może mówię kontrowersyjne rzeczy, bo nie chcę ich oceniać, bo to są wielkie, wielkie postacie, ludzie bardzo duchowi, bardzo dojrzali, często egzorcyści, tak, którzy na pewnym etapie tego powiększania, swojego oddziaływania ludą, docierania do coraz większej liczby osób, dotarły do punktu, w którym nie wiem, nie chcę osądzać, to jestem daleki od tego, ale gdzieś zatraciły jakąś spójność tego przekazu, dlatego, bo zabrakło im jakiegoś paliwa tego naturalnego, czystego, no bo nie chcę wymieniać nazwisk, ich będzie bardzo wiele, ale zgasły te nazwiska sprzed kilku lat, Teraz mamy kolejnego takiego, ksiądz chyba Teodor, który też wcześniej ksiądz Chmielewski i tak dalej. To są postacie bardzo, bardzo z pięknym dorobkiem. One wiele dzieł stworzyły, które dzisiaj się rozwijają. Natomiast dlaczego według mnie oni, zgasła ich antena, znaczy zgasł ich przekaz? Dlatego, że to nie był wzrost organiczny. Oni coś chyba uruchomili takiego nadmiarowego, co było... To jest moja opinia, niech powie, co sądzisz, może niech każdy pomyśli teraz, ale oni uruchomili jakąś swoją własną wersję kinetycznej naprawy rzeczywistości. To jest dobry program, znaczy dobry z założeń, ale te dobre intencje to niewystarczająca jest rzecz. Trzeba być cały czas jeszcze zakorzenionym w osobie, w instytutem, która nie pozwoli zrobić więcej niż to jest potrzebne, wymagane, niezbędne, tak? I to mówię o tym zielonym kolorze w ikonografii, że on jest drogą środka, czyli takim, no bo jak się mnie pytali Szwedzi, protestanci na przykład, tak trochę pokpiwając nas katolików z krzyżami, idziemy z relikwiami, z ikonami, nie pokpiwali w sposób oficjalny, bo oni są zbyt na to inteligentni i eleganccy, ale pamiętam, było do nas takie pytanie, wy pewnie chcecie, żeby u nas było mniej aborcji, tak? Mniej rozwiązłości, tak? Mniej tam rozwodów, tak? I ta prowokacja, tak do mnie skierowana, wzbudziła we mnie o dziwo łagodność. Nie chciałem opowiedzieć tym samym i kłócić się o coś, pokazywać im, że ja jestem moralnie wyższy od nich i mam lepszy program naprawy świata niż protestanci, tylko powiedziałem im nie. My się nie modlimy o inny porządek świata. Bo to nie jest nasza rola. My dzisiaj nie znamy na polityce, na życiu społecznym, na ekonomii. My modlimy się o nasze nawrócenie. Bo gdy my się nawrócimy, będziemy znakiem dla innych. I ten znak zrobi robotę.
1: To jest, my sami. To jest najbezpieczniejsza droga. I oczywiście, jak mówisz o tych...
0: Najtrudniejsza też chyba.
1: Oczywiście. Tak. Oczywiście, bo to jest droga miażdżenia, tak? To jest ogród oliwny i to jest ciąg dalszy. Ale jak mówisz o tych kapłanach, których wymieniłeś, no to każda z tych historii jest zupełnie inna. Na tym polega trudność. Ja nie wypowiadam się w ogóle na te tematy, ponieważ no, wiem, że to są kompletnie różne sytuacje. A one są wspólne w jednej rzeczy, że ci kapłani teraz mają wielką szansę.
0: Tak, to na pewno.
1: I to jest, tą szansą jest pokora, tak? I jeśli tę próbę przejdą, no to chwała tak. Panu. Natomiast oczywiście masz rację w takim spojrzeniu czysto technicznym, że im więcej gromadzisz zasobów po stronie dobra, tym będziesz atakowany raz przez ludzi, którzy rozumieją to, dwa, będą również ataki złego ducha, no ale one akurat to wzmacniają człowieka.
0: Zdecydowanie.
1: Tylko trzeba wytrwać.
0: Ale jest tu coś jeszcze.
1: Ale po trzecie, tylko jeszcze ostatnie zdanie. Postanowiłem się nie mądrzyć, a się mądrzę, więc już nic więcej na ten temat nie powiem.
0: Nie. Myślę, że słucham z uwagą, bo to jest bardzo ważne dla mnie, co mówisz. Ja tylko powiem tak, że jest jeszcze pewien mechanizm w tych rosnących zasięgach, tak? Dlaczego ja nie do końca ufam, jak to powiedzieć, no bo Kolbe przecież był przykładem rozszerzania zasięgów, tak? Ale on potrafi jednocześnie poszerzać tą przestrzeń swojego serca, tak, cały czas. Natomiast dzisiaj często widzę te zasięgi jako jakiś kanał, powiedzmy, w internecie i on szybko sobie zyskuje popularność. I autor tego kanału, widzę to, w naturalny sposób zaczyna cenzurować sam siebie, dlatego że zaczyna pracować na rzecz zasięgów rosnących, a nie na rzecz pierwotnej swojej idei, tego pierwotnego głoszenia. Dlaczego? Dlatego, że to się nie podoba, co mówiło grupie ludzi, bo to jest coraz więcej ludzi, więc zaczyna mówić na przykład o tym, co się podoba. Na przykład podoba się programy kulturalne, polityka, atakowanie jakichś tam, nie wiem, niepopularnych tendencji i tak dalej. Tymczasem i to mu przysparza nowych lajków, tak? Bo chodzi o to, żeby utrzymać w ruchu platformę, tak? Bo lajki to są z kolei, to się monetyzuje z kolei, prawda? Więc znowu, i pytanie jest takie, czy to nie jest moment, w którym zaczynam używać języka tego świata i metod tego świata do głoszenia dobra, tak?
1: No, jeden tak, drugi nie.
0: No właśnie, ale szukam pewnych mechanizmów wspólnych i widzę, że po prostu pewne osoby Ale tak jak mówisz, no...
1: Ale to było zawsze, bo to nie jest związane w jakiś specyficzny sposób z mediami społecznościowymi.
0: Tak,
1: dlatego,
0: oczywiście.
1: Że w mediach tych tak zwanych starych, czyli mediach liberalnych od tej pierwszej Gazety Codziennej z 1617 roku, która służyła po prostu sprzedawaniu rzeczy, tak? Media liberalne służą sprzedawaniu rzeczy. Media przez 400 lat, tak zwane stare media, służyły sprzedawaniu rzeczy. Radio komercyjne to jest szkielet reklamowy z takim listkiem figowym, jaką jest muzyka. Ale to jest też muzyka 5 koncernów z całego świata, które wykupują czas antenowy w tym radiu. I oczywiście jest tam jakiś element oceny ludzi, tak? Nie da się sprzedać barachła jako czegoś genialnego. Ale te media są po prostu takie, jak ktoś chciał pracować. Ja przez... No, na szczęście większość czasu byłem poza zawodem, to znaczy mnie wypluwały te media, tak? I publiczne, i komercyjne w pewnym momencie. Ale jak widziałem, jak ludzie po prostu łamani byli, dlatego, że jest linia redakcyjna, tak? I ty też musisz zmieniać to, co chcesz mówić i co było powodem, że stałeś się dziennikarzem. Tak, ja nigdy nie uważałem siebie za dziennikarza, ale mówiłem do ludzi przy pomocy różnych tub. I te procesy i te dylematy były, wiesz, łamanie kręgosłupów w mediach komunistycznych i łamanie kręgosłupa w mediach komercyjnych, takich, które no, zależą od rynku, to jest ten sam proces. I pytanie jest takie. Moja zasada była taka, że żeby pracować na nazwisko, w tym sensie, żeby nigdy nie kłamać, tak? Żeby nigdy nie mówić czegoś, czego ktoś ode mnie oczekuje. Na początku robiłem to histerycznie, po prostu czasami nadmiernie, tak? Ale potem już robiłem po prostu tak, że no jak nie, no to dziękuję, tak? Żegnaj Gienia, świat się zmienia, idziemy gdzie indziej. Więc to jest zasada prosta. Jeśli chcesz być publicznie i mówić, to musisz mówić prawdę.
0: Tak, no właśnie ta prawda zawsze się obroni na końcu, nawet czasami niestety po śmierci. Ja powiem tak, my jako pielgrzymi mamy takie trzy jakby skarby ze sobą zawsze w drodze. Bo te drogi nie są zabezpieczone finansowo, my musimy pogodzić się z ryzykiem, z niewygodą, ale te trzy skarby nasze to tak. Po pierwsze głód i pragnienie, po drugie niepewność, bo nie wiemy co nas spotka, nie wiemy gdzie będziemy nocować, kto nas przyjmie, kto nas nie przyjmie. I z tego wynika ta trzecia, czyli ta gotowość na wejście z wiarą w niepewność, tak? Czyli i teraz to są wszystko rzeczy, które odrzucił świat. Bo świat, znaczy mówię o tym świecie naszym tutaj, tym codziennym, takim, no nie wiem, tej nie chcę manichejsko tutaj decydować, znaczy o podziale na dobrą duchowość i złą materię, ale tu chodzi o to, że świat idzie w stronę pewnych kinetycznych rozwiązań, czyli ma być coś zabezpieczone, mam nie być głodny, mam nie być spragniony, mam nie ryzykować i mam w przewidywalny sposób kontrolować rzeczywistość. I taki świat w naturalny sposób, w konsekwencji, zabiera mi moje marzenia prawdziwe. Mój korzeń tożsamości i te prawdziwe, głębokie pragnienia, które ja na przykład w młodych ludziach widziałem. Bo to się staje wszystko po prostu już algorytmem, tak? Teraz ja chrześcijaństwo dzisiaj widzę jako służbę tej zasadzie, tej prawdzie, która czyni nas wolnymi od uzależnień. A świat nas chce kontrolować, chce nas uzależnić. Mój świat posługuje się takim teraz symbolem, modelem. W każdym razie i gdzieś czuję wewnętrznie, że istnieje taki sposób funkcjonowania w tym świecie właśnie, który jest codziennym, a nawet w każdej chwili wychodzeniem naprzeciw prawdzie właśnie, czyli żyć tak, jak się głosi, głosić tak, jak się żyje. To, co powiedziałeś o tym, że jak jestem autentyczny, to zawsze będzie na końcu spójne i nagrodzone. Oczywiście świat będzie mnie wtedy atakował, tak jak Chrystus atakował, bo ta prawda będzie znienawidzona. Natomiast i tak robić swoje, i tak głosić życiem. I są tacy dzisiaj wśród nas, kaznodzieje, którzy mniej patrzą na mechanikę wzrostu zasięgów, tak? Bo to się też wiąże nawet czasami z kwestią przetrwania, bo oni są na granicy w ogóle wytrzymałości i tak dalej, ale robią swoje i są, i mają słuchaczy, i to się rozwija organicznie, powoli. Nie tak, jakbyśmy może chcieli, ale trwają. Mam przyjaciela, pewnie wielu słuchaczy go zna i kojarzy z nazwiska, Maciek Sikorski z Krakowa, szef, właściciel, założyciel teatru Exit, który to teatr zatrudnia niepełnosprawnych aktorów. No i oni robią genialne takie filmy, etiudy opisujące księgi Starego Testamentu. Jako aktorów używając właśnie niepełnosprawnych. I to jest piękna, niesamowita sztuka. Tam też są śpiewacy operowi, są aktorzy zawodowi, ale trzon to są osoby właśnie z jakimiś dysfunkcjami też psychicznymi, fizycznymi. I oni cały czas walczą o przetrwanie. Oni nie mają stałego finansowania, siedziby. Samochód to jest taka karioka, to jest taki chyba, nie wiem, czy nie 30, czy nawet 40-letni bus, którym wożą tych w wózkach i tak dalej. I to jest ciągła walka. Jak ja ich widziałem parę razy w akcji, to sobie myślę, kurczę, no to są pielgrzymi dla mnie, bo oni się ciągle zmagają właśnie ze zmęczeniem, z niepewnością, z tym ryzykiem, że to się nie uda, że następny miesiąc będę miał niepokryty. Ale w tym jest przedziwne otwieranie się na jakąś wielką energię właśnie. I oni są autentyczni przez to, że ja teraz nie chcę oczywiście gloryfikować cierpienia, czy trudu, czy niepewności, samej niepewności dla niepewności, tak? Ale to ich jakoś oczyszcza. Oni są niejako cały czas w drodze. Nic nie mogą sobie zapewnić, nic nie mogą sobie zagwarantować. I przez to są tak autentyczni. Oczywiście chciałoby się mieć tą chwilę wypoczynku, tą chwilę ulgi, tą chwilę wreszcie stabilnego jakiegoś... Ale jednak oni, wczoraj właśnie rozumiem, jak w pociągu jechałem i Maciek mi się skarżył, że znowu, że ten rząd, tak nie chcę narzekać na rządzących znowu, ale że te władze odcięły im wszystkie projekty, wszystkie dotacje, no bo ten program taki chrześcijańsko, tak, ten pomocowy dla takich osób, jak oni to robią, jest czymś bardzo dzisiaj niepopularnym, tak. I oni są na granicy przetrwania, a jednak czyni ich to jeszcze bardziej wiarygodnymi dla mnie i budzą w tym, co się dzieje, serca ludzi. Ja jestem gotów z serca ich wspierać i to robię. I teraz może też ktoś usłyszy, może zechce jakąś modlitwą wesprzeć na pewno ich, czy jakimś innym wsparciem. Teatr Exit z Krakowa, Maciek Sikorski, on daje nadzieję ludziom i robi naprawdę ewangeliczną robotę.
1: To prawda. Radio jest zaprzyjaźnione. Robimy razem film Siedem Tajemnic. Powolutku dojrzewamy do tego, jak to zrobić. Reportaż ze śmierci zmartwychwstania rabbiego Joshua z Nazaretu.
0: Ojej, niesamowite.
1: Świadectwa aktorów Maćka i Maćka również są w radiu. To, co powiedziałeś, absolutnie prawda, tak? I to jest czas oczyszczenia. Natomiast tylko jedna uwaga. Są momenty pocieszenia. Są takie momenty, dlatego że Bóg nie jest demiurgiem i On zna, wie, z czego jesteśmy zrobieni, więc są czasy miażdżenia i wiem, jak Maciek funkcjonuje, kiedy wiadomo, że nie ma na następny miesiąc, tak? No ale na szczęście co jakiś czas jest jakiś pomysł i jest czas również słodyczy, bo ci ludzie się po prostu kochają i to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? I mistrzostwo aktorskie Marcina, czy to, co czasami z siebie wydobywa Natalia, tak? Ta modlitwa, która śpiewem jest, to są rzeczy zupełnie niebywałe. Chodziłeś po Bliskim Wschodzie, tam teraz fruwają rakiety. Czy coś o nadziei w świecie ogarniętym konfliktami? Znasz Bliski Wschód lepiej ode mnie. Czego nie wiemy?
0: Iranu bezpośrednio nie znam, tam nie byłem, natomiast znam Irańczyków nie tylko z relacji, ale też z osobistych kontaktów tu w Polsce i jakby też rozumiem sympatię Polski, Polaków, nie tylko do historii naszej, bo oni nas ratowali podczas wojny, ale też mamy jakiś wspólny też korzeń historyczny, to znaczy też opieraliśmy się najazdom, też ocalaliśmy swoją tożsamość, też jesteśmy kulturą dumną i z tożsamości, swojej tradycji, natomiast jest coś strasznego w tym konflikcie, bo on dotyka jakby, bo to jest Izrael, to jest Bliski Wschód, to jest żyzny półksiężyc dawny, tak, to są te początki wszystkich cywilizacji, tak, łącznie z, no, Persja jako ten koniec tego półksiężyca, ale przecież od Egiptu do Persji to są wszystko cywilizacje, które tworzyły z rąb, no, ludzkości, można powiedzieć, kultury i tak dalej. Pismo tam powstało, monoteizm, Aram, Abraham.
1: Rolnictwo.
0: Rolnictwo, tak. I porzucenie w ogóle stylu przez człowieka wędrownego, przez człowieka łowcę zbieracza, porzucenie tego stylu życia dawnego na rzecz rolnictwa, czyli człowiek przestał być głodny, miał nadmiar produkcji żywnościowej i nagle osiadł, w tej wędrówce się zatrzymał, zbudował spichlerze, tak powstały miasta, wymiana handlowa, targi i tak powstała nasza dzisiejsza cywilizacja z sztuczną inteligencją i z podróżami kosmicznymi. Natomiast ten początek tego jest właśnie wtedy, kiedy człowiek przestał być głodny. I ten głód zastąpił zmagazynowanym w lodówce jedzeniem. Tak? Więc ja jako pielgrzym o tym mówię z takim troszeczkę, no nie wiem jak to nawet nazwać, bo ja nie jestem wiarygodny, bo ja, znaczy do końca, bo ja przecież nie mam struktur, nie zabezpieczam hierarchii, nie jestem kimś na co dzień odpowiedzialnym za jakieś osoby, bo moja droga to wędrówka w dużej mierze. Ale tą perspektywę teraz widzę tego konfliktu jako pewna, następuje głęboki reset całej naszej, całego doświadczenia ludzkości, wszystkich czasów. Jest też sztuczna inteligencja, która do tego dochodzi, która nam daje tą syntezę, pełną syntezę wiedzy na temat wszystkich czasów. To wszystko wydaje się podpowiadać, że jesteśmy u progu czegoś zupełnie nowego. Nie wiemy, co się stanie. Ciężko jest wyrokować o winnych, czy o złu, czy o dobru. Są muzułmanie, którzy mają swój program ocalenia prawdy, jak rozumieją wiarę w Boga, który nie jest Bogiem Ojcem, tak? To znaczy to nie jest Bóg, który ma syna, tak? U nas Bóg jest trzema osobami, u nich nie. Są Żydzi, którzy ocalili monoteizm, no, tak można powiedzieć, przetrwało to dzięki nim w dużej mierze. Są kultury inne, tak jak na przykład szyici w Iranie, a tam jest też, tam są też przecież Jazydzi, Kurdowie. Tam jest bardzo wiele innych kultur, które współtworzą tą wielką mozaikę tego półksiężyca. I teraz na to pytanie, co to oznacza i co dalej, pytasz o nadzieję. Ja nadzieję upatruję w Maryi. Od razu do niej wejdę, bo ona jest dla mnie stworzeniem, które nie było Bogiem, ani nie było Synem Boga. Czyli jest taką najczystszą nadzieją w to, że człowiek może w sobie ocalić ufność i wiarę w sytuacji najgorszej utraty i bólu. I tak na koniec już powiem od siebie, że ten misjonarz z Tajwanu, to jest z kolei przesunięcie na Daleki Wschód, z Bliskiego Wschodu. W każdym razie on mi powiedział, że 8 grudnia to jest u nas święto niepokalanego poczęcia, a u buddystów to jest dzień oświecenia Buddy. I teraz nie chcę to robić analogii tego takiego dziwnego mieszania tych konceptów, ale ja myślę, że wszyscy w końcu zmierzamy do tego samego punktu. Do spotkania z Bogiem, który jest osobą i który jest relacją miłości. I to jest ta moja nadzieja.
1: Roman Ziemba, dzięki ci serdeczne. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
1: Bądź błogosławiony, Jezu Chryste.
0: Oddajemy Ci ten czas, Panie, aby Cię chwalić,
1: Panie. Nas prowadził, tak. Abyś to Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś to Ty dawał mi słowa, abyś to Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
0: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, tu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi. Aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną.
1: Mhm. I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało, a potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały i jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali. Za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy i postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas. No jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: co myślałeś na temat niego? Czy, że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie no z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... Minęły wakacje. I... Chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku, wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, a chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak... Jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem. Był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiące razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczyć czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili.
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było troszkę, to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby on ingerował w moje życie, żeby on je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. Bo czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź.

To znaczy, że mogę się z nim tam spotkać, że mam z nim relację przez Komunię Świętą, że on chce do mnie przyjść, a ja chcę go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos.

świadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

to znaczy? Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi. Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No a dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj?

0: różni od tamtego.
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia, mam skończyć chemię i ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No, to nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No, Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał ci w tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest potrzebne, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem, żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem,

0: i staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wiesz, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko służę, tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula. Przytula swoją łaską.
1: Czy twoje życie ma sens?
0: Tak.
1: Jaki cel jest? Jaki sens?
0: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa. Jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
1: Kogo poznałeś? Kim on jest? Co to za osoba?
0: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Sztuka powinna być przeżywana, a nie przeżuwana. Dość częstą reakcją naszych widzów jest takie zdanie, że zmieniłem patrzenie na niepełnosprawność, albo że komuś przemeblowaliśmy życie duchowe. Strasznie się rozpłakał i w bardzo czuły sposób położył mu rękę na ramieniu i chciał go pocieszyć. I to coś było absolutnie dla mnie niezwykłego. Ja się tylko operatorów zapytałem, czy to się nagrało. Dla mnie takim katarzis było takie doświadczenie śpiewaków operowych. Ciężki temat ruszyłaś. 1600 darczyńców składało się na ten film. W sztuce powinno coś się dziać naprawdę.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji, naszej sobotniej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Maciej Sikorski, polski reżyser, scenarzysta, aktor, z wykształcenia instruktor teatralny i twórca, dyrektor krakowskiego teatru Exit. Dzień dobry, Macieju.
0: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj przyjąć zaproszenie do studia Radia Niepokalana. Chciałabym porozmawiać z tobą. No właśnie, zobaczymy, o czym porozmawiamy, bo trwamy w oktawie zesłania Ducha Świętego, a on prowadzi nas tak jak chce, jeżeli się pozwolimy poprowadzić. Ale bardzo mnie ciekawi temat chyba twojego takiego największego zaangażowania w ostatnim czasie, jeśli się mylę, popraw mnie. Chodzi o teatr Exit. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś okrutnym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce. Mówię o tym, że ludzie zdrowi decydują o życiu ludzi chorych, a jak się okazuje ostatnio, nawet o życiu dzieci zdrowych, decydując o tym, czy one się urodzą, czy one się nie urodzą. Ty jesteś przykładem takiej osoby, która daje szansę na przyjęcie tej niepełnosprawności, a tak naprawdę chyba na wyjście z tej niepełnosprawności, bo tak piszecie na swojej stronie internetowej.
0: Nawiązałaś jakoś na pewno do czegoś, co bardzo jakoś przeżyłem, co ostatnio mieliśmy kilka dni temu taką oto sytuację, że uśmiercono jedno z dzieci w bliźniaczej ciąży, zdrowe, bez żadnych wskazań medycznych. Trochę mi się wylało, bo to już było dla mnie za dużo. I wiesz co, nawet ja trochę chcę o tym powiedzieć, bo to przeraziło mnie. Ja nawet nie tyle byłem przerażony tym, że to się stało, bo takie rzeczy niestety się stają i dzieją się gdzieś tam w świecie, w Polsce niestety też. Ale jeszcze bardziej niż samo to wydarzenie przeraziła mnie wypowiedź pani, która opowiadała o tym, no mordzie, nazywajmy sprawy po imieniu. Mówiła o tym, jakby usunięto jakiś nowotwór gdzieś tam albo zepsutego zęba z ciała kobiety. I ona mówiła o tym z jakimś takim szczęściem w oczach fałszywym, w jakimś takim zachwycie, że to po prostu, no aż teraz jak myślę o tym, to mi włos dęba staje. Co musi się dokonać w człowieku, jak bardzo te porządki dobra i zła muszą być obrócone, no żeby można się tak zachowywać. Bo to jest sytuacja taka, że jeśli my jako ludzie, ja jako człowiek, doświadczę czegoś takiego jak odwrócenie porządków, czyli ktoś lub coś zrobi mi tak, że ja będę dobro widział jako zło i zło jako dobro, no to już mi się potem będzie wszystko zgadzało. I ta pani jest przykładem tego, jak świat, jak propaganda, jak kultura, i to myślę, że kultura ma tutaj bardzo wiele do powiedzenia, robią coś takiego dokładnie, czyli odwracają porządki, odwracają dobro sprawiają, że człowiek widzi dobro jako zło i zło jako dobro. A potem się już wszystko zgadza. I też sobie jakby tak słuchając, czytając o tym wydarzeniu, no tak sobie doceniłem jakby kolejny raz to, co mamy tutaj w Teatrze Exit. Nasz podstawowy zespół, czyli tych w tej chwili sześcioro aktorów z różnymi niepełnosprawnościami. No logiką tego świata idąc, no też niekoniecznie mogliby się urodzić, bo porażenie mózgowe byłoby aż nadto silnym jakby takim wskazaniem do tego, żeby dokonać aborcji. Ale w Teatrze Exit dzieje się taka rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, bo często jest tak, że w tej dyskusji pro-life, pro-choice, ta strona pro-choice często stawia taki zarzut. Ja uważam, że ten zarzut ma poniekąd nieco racji. Mianowicie jest to takie trochę oskarżenie tego ruchu pro-life, że nadto skupieni jesteśmy nad ochroną życia poczętego. A co dalej? Co z tym życiem, które już się urodziło? Co z tymi ludźmi, którzy przyszli na świat? I co z rodzinami tych ludzi, którzy nie mając łaski wiary, nie rozumiejąc tego światopoglądowo, tak jak my, postrzegając to inaczej, że oni mają wejść w te buty pomimo tych odwróconych porządków, bo dla nich aborcja nie jest tym, co dla ciebie i dla mnie, że jest to jakaś śmierć dziecka, tylko oni to nazwą usunięciem płodu, likwidacją zlepu komórek i tak dalej. I to jest wiesz, strasznie trudne i my mieliśmy raz taką zbiórkę na film Tobiasz, adaptacja biblijnej księgi Rzecz o świętości rodziny, czyli coś absolutnie niezrozumiałego pewnie dla tego świata mocno takiego liberalno-lewicowego. Ale robiąc zbiórkę na ten film, uświadomiłem sobie, że właśnie to nasze pro-life polega na pokazywaniu godności życia osób z niepełnosprawnościami, polega na pokazywaniu ich wielkiej radości z tego życia, ich wdzięczności za to życie, czyli pokazywanie czegoś, co być może bardziej pomoże ludziom z tej drugiej strony światopoglądowej barykady zrozumieć, że niekoniecznie jest tak, jak oni myślą, że to życie jest bez wartości dla tych, którzy się urodzili i dla tych, którzy są ich rodzinami.
1: Czy słyszałeś, spotkałeś się z takimi świadectwami osób, o których opowiadasz, które przyszły do ciebie i powiedziały, że no, obejrzałem spektakl, zobaczyłem klip, posłuchałem poezji i coś się zmieniło?
0: Bardzo często. Bardzo często mamy takie zdarzenia właśnie. Wynika to głównie z tego, że ja przyjąłem 10 lat temu taką strategię dla teatru, że to ma być miejsce spotkania prawdziwego. Czyli nawet jeśli gramy spektakl, to my go gramy owszem w teatrze czy gdzieś indziej, ale po spektaklu jest szansa na jakąś interakcję z widzami, na rozmowę. Ale też postanowiłem, że nasze filmy nie będą prezentowane w telewizjach czy w internecie, tylko będą pokazywane na spotkaniach z nami po to, żebyśmy mieli te 20, 40, czasami godziny, a czasami 2 godziny nawet, na to, żeby po spotkaniu zacząć rozmowę, żeby ta sztuka trochę popracowała, porezonowała i żeby dawała szansę na jakąś taką absorpcję tego, co o czym my tam mówimy. I dość częstą reakcją naszych widzów jest takie zdanie, że zmieniłem patrzenie na niepełnosprawność, albo że komuś przemeblowaliśmy życie duchowe. To są bardzo, bardzo częste reakcje, które wynikają wprost pewnie z tego, że ktoś widzi moich aktorów, którzy są bardzo pięknymi ludźmi, bardzo mocno odczuwają wdzięczność dla Boga za to, że są pięknymi ludźmi, jak sami często o sobie mówią. I to rzeczywiście jest pewnego rodzaju fenomen. Na przykład spektakl Misterium Miłosierdzia jest no poniekąd dla świata mógłby być uznany jako prowokacja, czy wręcz nawet jako skandal, bo jak ludzie z ciężką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, jak to się nazywa w prawie, mogą wyjść i powiedzieć o tym, że są wdzięczni Bogu, że doświadczają Bożego miłosierdzia, że są szczęśliwi. No to nie jest łatwe dla wielu do przyjęcia, ale jeśli już to zobaczą i się z tym skonfrontują, no to mają szansę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni mają wdzięczność za życie, czy oni są szczęśliwymi ludźmi, co sprawia, że nie są szczęśliwymi ludźmi, gdzie oni szukają tego szczęścia. Także to są pytania i odpowiedzi czasami przychodzą zdumiewające. Dlatego właśnie to spotkanie ma największą wartość i często takie słowa faktycznie słyszymy.
1: Z tego, co opowiadasz, wyłania się taki obraz teatru egzystencjalnego, takiego, który stawia trudne pytania. Bardzo dobrze, że te pytania stawiacie, ale... Powiedziałeś w pewnym momencie, że nie wchodzicie do telewizji i nie chcecie z tym materiałem wejść na teren taki publiczny. No, ja mam jakiś taki bunt, jak to słyszę, bo dla mnie to by była taka kolejna okazja, żeby pokazać niepełnosprawność szerszej publiczności. Wiesz, ludzie są niepełnosprawni ludzie są pozamykani w domach i być może taka osoba, która obejrzałaby spektakl w telewizji czy w internecie, sama zaczęłaby szukać potem kontaktu z wami.
0: Wiesz co, to jest tak, że część tej twórczości w internecie jest, takiej krótszej, czyli na przykład teledyski. Były filmy, ale te dokumentalne o nas, jak ktoś był czujny, to mógł je zobaczyć. Natomiast te filmy na przykład biblijne, takie jak Tobiasz, Jonasz czy Hiob, wymagają jednak tego, żeby przeżyć to dobrze, to trzeba sobie zadać trochę trudu i wysiłku, wsiąść w samochód albo być zawiezionym samochodem, albo wsiąść w tramwaj, albo przejść trochę piechotą. I ja mam takie powiedzenie swoje, że sztuka powinna być przeżywana, a nie przeżuwana. My przeżuwamy straszne ilości kultury z internetu. Mamy Netflixa, mamy te inne platformy. Spora część ludzi ogląda dziesiątki seriali. Ja nie wiem, jak oni to robią, że oglądają, nie wiem, po trzy seriale, po ileś tam odcinków w tygodniu, ale tak to jest. I ta sztuka przeżywana, a przeżuwana to jest coś zupełnie innego, bo ta przeżuwana to jest tam między kolacją a herbatą, między kawą a ciastkiem. Oglądam ten serial, żeby się zapchać, żeby się moje oczy nasyciły, żebym ja dostał jakiegoś takiego krótkiego bodźca, który da mi coś tam z tego ekranu, a potem będę potrzebował kolejnego i będę tak cały czas w kółko. I to jest to przeżuwanie. A przeżywanie sztuki jest czymś, co jest w teatrze od zawsze jakby uznawane za najważniejsze, czyli to mityczne katarzis, to oczyszczenie, ta szansa na dotykanie serca. Ja trochę nie widzę szansy na dotykanie serca w momencie, kiedy kultura byłaby w wielkiej części przeżywana przez internet. Bo tak, no, internet jest potrzebny, żeby się dowiedzieć, żeby czasami posłuchać może jakiejś rozmowy, ale nie uważam, żeby to było medium, w której większa część kultury powinna być zamknięta. Tak się stało w pandemii, to się bardzo źle stało. że postawiono jakby znak równości między medium internetowym, a tym, co jest na żywo. Pamiętam naszą taką trasę w najgorszym momencie pandemii, kiedy zamknięto lasy, wprowadzono te żółte strefy, czerwone strefy. Myśmy dostali wtedy granta z Ministerstwa Kultury i albo mogliśmy odwołać tą trasę, albo grać. Zdecydowaliśmy, że pomimo tego, że jeździmy w jednym autobusie, jest nas 12 czy 13 osób, że jesteśmy narażeni na tam zakażenie tym COVID-em, że jednak wsiadamy w tego busa i jedziemy. I mieliśmy tak ułożoną trasę, że byliśmy 2 tygodnie w trasie. Graliśmy codziennie spektakl. I to był chyba najpiękniejszy moment, bo przychodzili ludzie, tam były jakieś obostrzenia, czyli tam co drugie krzesło albo co trzecie, żółte strefy, czerwone. Pamiętam w miejscowości Chęciny graliśmy spektakl, tam akurat ogłoszono tą czerwoną strefę, więc tam chyba co 3 te krzesła, co 4. Ale szczęśliwie okazało się, że możemy zagrać w hali sportowej, więc tam było z 1000 osób, bo to dużo... Bardzo duża hala, że pomimo tego ci ludzie przyszli. I to było widać wtedy bardzo, że ludzie potrzebują realnej relacji i potrzebują wspólnoty. I to, co się stało w tej pandemii ze szkołami, zamknięcie dzieci w domach, to wszystko pokazało jak na dłoni, że stawianie znaku równości między relacją z internetu i relacją na żywo to jest absolutne kłamstwo, nie jest tak. Mało tego, ja zrobiłem taki film po drugiej stronie dnia, to jest taka nasza wersja boskiej komedii, tylko że my tam schodzimy nie do piekła, takiego piekła, tylko tym piekłem jest doświadczanie kryzysów psychicznych, chorób psychicznych. Tym dnem piekielnym u Dantego to są te kolejne kręgi piekielne. Te nasze kręgi piekielne to są różnego rodzaju doświadczenia kryzysów psychicznych i chorób psychicznych, aż z tymi najgorszymi, czyli z bardzo dużym zalekowaniem, z zapinaniem w kaftan bezpieczeństwa w psychiatrykach. I potem powolne wychodzenie u Dantego jest do światła, jakim przez czyściec do światła nieba. U nas to jest takie wychodzenie do światła zdrowienia. Ale po co ja to mówię? Po to, żeby odwołać się do statystyk. Jak zaczynaliśmy ten film, czyli to był okres chwilkę przed pandemią, Unia Europejska ogłosiła takie dane, gdzie 27% populacji ludzi na terenie Unii ma kontakt z chorobami, z kryzysami psychicznymi, ma kontakt, czyli skorzystało z pomocy terapeuty, bądź psychologa, bądź psychiatry. I te same dane zrobiono jeszcze raz po pandemii. I przez bardzo krótki okres, 2 czy 3 lat, te cyfry wskoczyły na 33%. A gdybyś zobaczyła dane, jak to się ma wśród ludzi młodych, to jest katastrofa. Najmłodszy samobójca miał chyba 10 lat. Jestem świeżo tutaj po wydarzeniach strasznych w Krakowie, gdzie 12-letnia dziewczyna popełniła samobójstwo. Znaleziono ją właśnie w Lesie Wolskim. I jeśli my z tym nic nie zrobimy, to będziemy mieli kłopot. A my nie zrobimy tego w internecie. Po prostu my musimy zrobić coś. To, co się dzieje na świecie teraz... Można nazwać, bardzo wiele rzeczy się złych dzieje, społecznie mam na myśli te zjawiska, ale jest to epidemia samotności. To jest samotność w sieci. Siedzimy w tych internetach, scrollujemy te wszystkie portale i tak spędzamy wiele godzin. Ja też mówię o sobie, bo ja też w jakiś sposób mam z tym problem, że jak się dorwę do tej komórki, to udaję, że sprawdzam aktywności na Facebooku teatralnym, a oglądam, nie wiem, filmik o II wojnie, program kulinarny albo inne jakieś takie głupoty. W końcu się mogę publicznie przyznać, że mnie to też dotyczy i też z tym mam problem i też z tym chcę zawalczyć. Więc generalnie Przydługawa moja odpowiedź na twoje pytanie brzmiałaby tak, że bardzo nam zależy na prawdziwej relacji, która jest w świecie realnym, bo widzimy zagrożenie, jakim jest zamykanie siebie w sieci.
1: Powiedziałeś coś takiego, co wydaje mi się bardzo ważne, że te spotkania, do których zapraszacie widzów, mają służyć pewnemu katarzis. Ja chciałam ciebie zapytać, co ostatnio u ciebie wywołało takie katarzis? I drugie pytanie, kto ciebie jako twórcę teatru Exit inspiruje?
0: Masz na myśli inspiracje artystyczne, tak?
1: Tak, tak, tak. Chociaż.
0: Dobra, to wiesz co?
1: Szeroki temat, co?
0: Nie, no fajny, bo ja lubię o sztuce gadać, tylko że ostrzegam, że może być długo, więc nie wiem, czy mamy jakieś limity, czy się mogę jakoś dyskretnie chrząknij albo coś, bo... wiesz co, ja mam bardzo dziwną jak na twórcę, który związany jest z twórczością chrześcijańską inspirację, która wielu może zadziwić lub zszokować. To odpowiem na to drugie pytanie, bo się ucieszyłem. Ucieszyłem się bardzo z niego. Był taki twórca teatralny i też teoretyk teatru, nazywał się Antoine Artaud, żył we Francji w latach 20-30. Powstawał Teatr Okrucieństwa. On sam, ten teatr, no nie miał jakiejś spektakularnej kariery, nie zrobił. Artaud jako reżyser i jako też aktor, bo sam siebie tam gdzieś obsadzał, też nie doczekał się nie wiadomo czego, w sensie nie były to jakieś, nie wiem, setki przedstawień i tak dalej, więc ten sukces nie był, nie przekładał się w tej warstwie takiej stricte jako oglądalność tego teatru i tak dalej, ale Artaud zachował się w takiej jakby myśli o teatrze w tym jako teoretyk teatru. I czasami jest tak, że można zainspirować się jakimś jednym słowem, można zainspirować się jedną myślą. Artaud mawiał, że w sztuce coś powinno dziać się naprawdę. I poszukiwał. Poszukiwał bardzo daleko, bo pojechał do Meksyku, do Indian Tarahumaras. I on w pewnym momencie zaczął pisać takie rzeczy, że rytuał to jest coś, co w sztuce dzieje się naprawdę. Indianie Tarahumaras mieli te rytuały takie jeszcze przedkortezyjskie, czyli to były tańce, korowody, to się wiązało też ze spożywaniem kaktusa Lofofora Williamsi, taki halucynogenny kaktus, to było jakieś takie przywoływanie duchów przodków. Jako w moim, że tak powiem, poprzednim życiu, kiedy nie doświadczyłem relacji z Jezusem Chrystusem, bardzo się na tej myśli Artaud zaczepiłem. Bardzo mi się podobało to, że ta fraza w sztuce powinno coś się dziać naprawdę. Artaud jest też takim prekursorem performersu i happeningu, bo to właśnie w performersie i w happeningu aktor wystawiony jest na działanie w realnym życiu, nie? Wychodzi jakiś performer na ulicę i to już nie jest odtwarzanie czegoś, tylko na tej ulicy coś się dzieje. I teraz bardzo dziwnie zestawię tą inspirację z czymś zupełnie innym. Mianowicie jestem też zafascynowany sztuką średniowieczną. I te dwie rzeczy mi się skleiły jako inspiracja teatralna. W sztuce średniowiecznej mieliśmy moralitety, mieliśmy misteria. I w sztuce średniowiecznej bardzo często chodziło o to, żeby, mam na myśli tą część taką duchową, bo jeszcze była komedia dell'arte, później się rozwinęła, która już była stricte rozrywką. Natomiast sztuka średniowieczna o tyle mnie pasjonuje, bo to jest znowu podążanie tym tropem, coś się dzieje naprawdę. Czyli to coś się dzieje naprawdę, to mam na myśli takie założenia moralitetów czy misteriów, żeby sztuka służyła wzrostowi duchowemu. I te dwie sfery, pozornie totalnie różne, arto, teoretyk teatru i sztuka średniowieczna, czyli coś z zupełnie różnych, powiedziałbym, i czasokresów, i może nawet sfer jakichś tam duchowych, skleiło mi się w takie coś, co jest taką moją koncepcją uprawiania tego zawodu. Ja bardzo często mówię, że w sztuce coś powinno się dziać naprawdę, ale korzystam z takiego niezwykłego fenomenu, jaki daje praca z moimi aktorami z niepełnosprawnościami, że to dzieje się naprawdę. To są, wiesz, takie niesamowite wydarzenia, jak robiliśmy film Jonasz, gdzie główną rolę gra Bawer Ando Aka, taka postać kolorowa, mój przyjaciel, ciemnoskóry, mulat, nigeryjsko-polskiego pochodzenia, znakomita osobowość, też związana z działaniem pro-life. A Bogiem był Marcin Konik, osoba, mój wspaniały aktor z porażeniem mózgowym, bardzo wrażliwy, stąd dożywotnia rola Boga obiecana przeze mnie i się trzymam na razie tego. I mieliśmy taką sytuację na tym planie, że w ostatniej kwestii jest taki dialog Boga z Jonaszem, z prorokiem Jonaszem. Jonasz tam mówi taki wyrzut do Boga. No i mieliśmy na tym, ta księga się kończy na tym wyrzucie Jonasza jakby wobec Boga, ale na planie się nie skończyła, bo Marcin Konik usłyszał te słowa trudne proroka i, czego nie było w scenariuszu, podjechał do tego proroka Jonasza, do Bawera, strasznie się rozpłakał i w bardzo czuły sposób położył mu rękę na ramieniu i chciał go pocieszyć, bo widział, że prorok źle się czuje. I to coś było absolutnie dla mnie niezwykłego. Ja się tylko operatorów zapytałem, czy to się nagrało. I zakończyliśmy zdjęcia czymś takim absolutnie niezwykłym, że w tej sztuce... Zobacz, sztuka to jest takie coś, gdzie się ciągle udaje, lepiej lub gorzej. Nawet film dokumentalny nie odzwierciedla rzeczywistości 1:1. On jest blisko, bo pokazuje prawdziwe fragmenty wydarzeń, ale nie zachowuje wszystkich kontekstów, więc gdzieś tam jest pewnego rodzaju udawaniem i poszukiwanie w sztuce tego, co jest prawdą, i tego, i szukanie takich działań, żeby coś działo się naprawdę, z użyciem tych wspomnianych jakichś takich moich inspiracji, jest czymś, co mnie absolutnie fascynuje.
1: Czy ten moment w czasie waszego nagrania to był taki moment, w którym zostałeś bez słowa? I jakie inne momenty przypominasz sobie z innej twórczości, które wywołały u ciebie takie uczucia?
0: Ale z twórczości cudzej, w sensie...
1: Cudzej, tak. Mhm.
0: No wiesz, z twórczości cudzej to pewnie bym mógł bardzo dużo wymieniać. To na pewno... Jakby poruszamy się w tym platońskim jakby sformułowaniu i prawda, dobro, piękno. Nie? No to jest coś, co jest też przeze mnie uznawane za taki fundament, że wokół tych trzech wartości się sztuka powinna jakby kręcić. I moje doświadczenia katarzis jako widza sprowadzają się do tego, że często z tych trzech materii poruszenia mnie dotykają. No, mogę powiedzieć o tym, że zdarzyło mi się być dotkniętym rzemiosłem artystycznym wielokrotnie. Nie? I to ja mam takie bardzo patrzenie na sztukę bardzo, bardzo szerokie, bo ja się nie zamykam w jakichś tam gatunkach, no może w disco polo nic nęcącego nie znalazłem. Ale tak naprawdę bardzo wiele gatunków muzyki słucham, oglądam wiele filmów różnych, więc mogę powiedzieć ci tak, że dla mnie takim katarzis było takie doświadczenie śpiewaków operowych. I to powiem ci, że o dziwo to nie było w operze, chociaż w operze też, ale w życiu. Mój przyjaciel Rafał Siwek, jeden z lepszych basów operowych świata, spędzaliśmy kiedyś razem wakacje w Bieszczadach i byliśmy w kościele, gdzie jego przyjaciel, który z nami również był, zakonnik, dostaliśmy klucze od kościoła i Rafał zaśpiewał w tym kościele psalm. Ale zaśpiewał to tak, że jak ja sobie teraz to przypomnę, mi nawet włos teraz dęba staje, bo zaczęły się trząść szyby w oknie i to było dla mnie coś absolutnie dotknięcie innej rzeczywistości. Podobne wydarzenie przeżyłem słuchając z bliska Artura Rucińskiego. To było jego wykonanie utworu na naszym koncercie wspólnym, gdzie graliśmy z Teatrem Exit i właśnie z Arturem Rucińskim i z Rafałem Siwkiem. Artur Ruciński stał 3 metry ode mnie i śpiewał mi do ucha fragment jednej z arii. Ja byłem tak głęboko dotknięty fenomenem jego głosu, że do dzisiaj jest to jedno z mistycznych takich doświadczeń. Ale mogę powiedzieć, że równie mistyczne było doświadczenie słuchania głosu Ryśka Ridla we wczesnej młodości, kiedy a cappella na urodzinach mojej siostry zaśpiewał Aleje Róż. Więc to jest doświadczenie takie, że to katarzizm może przyjść jakby na kilka sposobów. Pierwszy to jest fenomen piękna w sztuce, bo to był tak piękny głos, nie z tego świata, coś na tak wysokim poziomie warsztatowym, że to naprawdę zostaje na całe życie. Można by wymieniać doświadczenia takiej prawdy scenicznej, nie? Że i to są takie doświadczenia, że jest to katarzis, ale takie podszyte smutkiem. Pamiętam takie doświadczenie koncertu grupy Dżem i taki moment, w którym Rysiek Ridel wykonywał utwór Detox, który opowiada o zmaganiu się narkomana, którym sam był, osoby uzależnionej, śpiewa to tuż przed zabiegiem, gdzie jakoś tam wstawiono mu zęby. On już prawie tych zębów nie ma. Opowiada o tym, że piosenka opowiada o tym, że świeżo uciekł z kolejnego odwyku, co było prawdą, bo świeżo uciekł z kolejnego odwyku. I śpiewa to w taki sposób, że choćbyś zgoniła najlepszych wokalistów świata i kazałam im śpiewać ten utwór, nigdy nie zbliżą się do takiego poziomu. Bo on śpiewał o sobie, śpiewał coś, co było przerażającą prawdą. I to jest jakby katarzis poprzez, mówiliśmy o pięknie, mówiliśmy o prawdzie, ale czasem sztuka niesie też, albo powinna zmierzać do tego, żeby to dobro jakby się też pojawiało. Także można jakby to na różne sposoby można to przeżywać. Dla mnie też jakby odwołując się do świata filmu, nie? To też dla mnie takim katarzis jest, są na przykład fragmenty filmu Bellatara, niektóre, gdzie prowadzona kamera przez kilka minut pozwala mi, on lubi takie sceny, gdzie wieje wiatr i tam się bohaterzy przemieszczają po opuszczonych węgierskich małych wioskach czy miasteczkach. I teraz ta sztuka, to katarzis będzie polegało na tym, że ja ulegnę takiej iluzji, że to ujęcie jest tak długie i tak piękne i ten wiatr wieje i niesie liście i ten wiatr wieje w twarz, czyli pokazuje się jakby takie przeciwności losu, które każdy może spotykać i to jest zrobione w tak dobry sposób.

0: dotyka się ani prawdy, ani dobra, ani piękna. A widzę, jak dużą popularnością cieszą się te spektakle. Cieszą się w cudzysłowie oczywiście. I ludzie to kupują, więc tymczasem, czy my pozwoliliśmy się aż tak oszukać, że kupujemy coś takiego?
1: Wiesz co, no to musielibyśmy jakby sięgnąć pamięcią do początku jakby tej rozmowy, nie? Bo to odwracanie porządków jakby tutaj jest kluczowe, bo współczesna sztuka i akurat właśnie performers i happening, no to bardzo często one są tworzone w taki sposób, żeby albo coś pokazać, dać sprowokować taką przestrzeń, w której coś się dzieje, albo inaczej, czyli często sztuka współczesna uwikłana jest, zwłaszcza ta teatralna, uwikłana jest w pewnego rodzaju takie wątki propagandowe, nie? Że to jest trochę taki, tak jak było w socrealizmie, że były te kobiety na traktory, tak teraz sztuka bardzo często ma takie zadanie walki o pewne cele społeczne. I teraz z perspektywy twórców, bardzo wielu twórców, perspektywą społeczną jest walka z dyskryminacją na przykład osób LGBT. Walka z dyskryminacją domniemaną, tak bym dodał. Walka o jakieś tam wyzwolenie, nie wiem, seksualne. I ci ludzie startują, mam na myśli proces tworzenia, startują z takiego poziomu, że uważają, że to jest dobre. Natomiast ten platoński jakby trójpodział, te trzy platońskie fundamenty, one są z kultury aktualnie rugowane. Już normalnie mam kilkoro co najmniej znajomych na różnych uczelniach artystycznych, gdzie do studentów, nie wiem, malarstwa czy rzeźby, no to już ci wykładowcy mówią, no, żeby się tam do tego Platona tak nie przywiązywali, że to współczesna sztuka jakby odchodzi od tego, że we współczesnej sztuce wcale nie o to chodzi. I tu jest jakby ten problem, że my jesteśmy w takim świecie, w którym nie istnieje dobro obiektywne. Przestało istnieć, nie? Jesteśmy, gdybyś zastanowiła się nad cywilizacją Zachodu, to jest cywilizacja, która napędzana jest przez ideologię New Age bardziej niż przez chrześcijaństwo, to na pewno i tu się pewnie zgodzisz, nie? I teraz co to powoduje? Jak w świecie chrześcijańskim mieliśmy taki oto świat, w którym Pan Bóg, stwarzając świat, od czego rozpoczyna, nie? Rozpoczyna od tego, że rozdziela światłość od ciemności, ale idzie dalej. Nazywa światłość dniem, a ciemność nazywa nocą. I zobacz, jakie to ma ze sobą, jakie to ma konsekwencje, jeśli to zderzysz z relatywizmem, który przychodzi z New Age. W New Age masz z kolei yin-yang, czyli masz te równoważące się przeciwności. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że nie ma obiektywnego dobra. Wszystko, absolutnie wszystko jest zrelatywizowane, zależy od punktu widzenia. I w takim momencie, jeśli tak się staje, a tak się rzeczywiście stało, to coś takiego jak dobro obiektywne nie istnieje, ale też traci rację coś takiego jak pojęcie grzechu. I to jest coś, co jest bardzo wyraźnie widoczne. Ta pani, o której wspomniałem z tego teamu jakiegoś aborcyjnego, która była zachwycona zabiciem dziecka w ciąży bliźniaczej, ona była szczerze tym zachwycona. I nie tyle jakby można ubolewać nad tym, że tego dokonano. Oczywiście trzeba ubolewać.

0: nad tym, bo zabito zdrowe dziecko bez wskazań medycznych. Ale jeszcze gorsza rzecz, jeszcze więcej powodów do ubolewania powinniśmy mieć nad tą kobietą, która uznaje coś ewidentnie złego za dobro i wręcz za szczęście, nie?
1: Ta sytuacja, o której opowiadasz, to jest sytuacja, która nie, to się nie stało wczoraj, ani rok temu, ani nawet 10 lat temu, bo to, o czym opowiadasz, ja o tym rozmawiałam niedawno z pewną panią psycholog i nawiązała dokładnie do tego samego obrazu, kiedy Bóg, stwarzając świat, rozdziela. A my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy diabeł, nazwijmy też to po imieniu, próbuje wymieszać te składniki, zmiksować. Nie ma już podziału, nie ma kobiety i nie ma mężczyzny. Trudno dzisiaj w niektórych sytuacjach nawet rozpoznać, kto jest kim. Więc, a jak przypomnisz sobie piosenkę Johna Lennona Imagine, za której komentarz przecież Przemysław Babiarz został zwolniony z pracy. No też nazwijmy to po imieniu. Więc widzimy, w jakich czasach przyszło nam żyć. Daliśmy się oszukać.
0: No, jest dokładnie tak, jak mówisz. Pewnie nie wszyscy się dali oszukać, ale większa część społeczeństwa pewnie ma problem z tym, żeby wyraźnie stawiać granice, żeby z rozdzieleniem jeszcze myślę, że próbujemy. Gorzej jest z tym nazywaniem, bo tego już nie wypada robić, nie? Wiesz, jesteśmy w takim medium, że możemy sobie ponazywać rzeczy po imieniu, ale jak pan Przemek Babiarz w medium takim, powiedzmy, bardziej mainstreamowym coś powiedział takim, jakim ono jest, no to stracił robotę, nie? Pomimo tego, że on nic nie powiedział takiego kontrowersyjnego, no powiedział tak, jak powiedział to, o czym Lennon śpiewa w Imagine, nie? Skądinąd piękna piosenka z bardzo toksycznym tekstem, nie? Właśnie, tak. Zobacz, i to jest to, że jeśli tej triady nie ma, no to coś, co jest może, no może być, no ta melodia jest piękna w Imagine, nie? Wpada w ucho, można ją nucić, to jak ktoś ładnie zagra na fortepianie, to naprawdę jest piękny motyw, piękny temat, nie? Natomiast w tym momencie, jak to dobro jest wyrugowane i tam jest jakaś taka wizja komunistycznego świata, jak z jakichś komunistycznych manifestów, no to ludzie ulegają. I tutaj jakby ja bym dotknął jeszcze jednego tematu, o którym ja często mówię, ale to jest jak wołanie gdzieś tam w puszczy. My sobie z jednej sprawy nie zdajemy sprawy i Kościół sobie też nie daje sprawy w Polsce z tego sprawy. Bo zastanawiamy się, co się stało, nie? Że to tak funkcjonuje. Więc ja powiem, co się stało. No, stało się to, że Kościół zaniedbał bardzo właśnie kwestie kultury. I tu znowu się odwołam do średniowiecza, nie? Kościół, jakby kultura średniowieczna dostarczała, brzydko mówiąc, taki kontent duchowy, żebyśmy my mogli duchowo wzrastać, żebyśmy mogli swoją moralność kształtować, żebyśmy mogli zachwycać się rzeczami, które są dla chrześcijan ważne. Kościół całkowicie odpuścił kulturę, całkowicie. Jak sięgniesz do wieków tych wcześniejszych, no to różne rzeczy można mówić o Michale Aniele, ale no nie sposób nie docenić geniuszu tego twórcy. Kaplica Sykstyńska jest arcydziełem sztuki. Nie namalował jej szwagier proboszcza, tylko namalował to największy artysta tamtych czasów. Gdybym ci opowiadał, jak ja miałem kiedyś takie doświadczenie, że wysłaliśmy do kościołów polskich 1500 maili z propozycją zagrania bardzo pięknego spektaklu. Jak myślisz, ile dostaliśmy odpowiedzi?
1: Nie mam pojęcia. 5.
0: 10, ale 10. 10, ale jak się pojawił wątek pieniędzy, to zainteresowanych było wstępnie 2, a potem nikt się nie odezwał. Oczywiście Kościół nie jest miejscem do tego, żeby stawał się domem kultury, ale tak jak Kościół wcześniej, Kościół setki lat urządzał koncerty. I czym innym jest granie spektaklu czy misterium, na przykład gramy ciągle misterium Bezdomny Jezus, to jest po prostu droga krzyżowa, to jest liturgia. 14 rozważań z historii z hospicjum wileńskiego, do tego jest 14 lamentacji z Księgi Jeremiasza, zrobionych, zaśpiewanych, zagranych. I do tego jest warstwa plastyczna, więc ja uważam, że Kościół, ludzie Kościoła, rodziny, chrześcijanie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że my, mówię teraz o społeczeństwie, to w jaki sposób rozwijają się młodzi ludzie duchowo, to jakie wzorce stają się drogowskazami, te wszystkie rzeczy w bardzo dużej mierze są zaczerpnięte z kultury właśnie. Jeśli my zaniedbujemy kulturę, bo nie wspieramy twórców, nie wspieramy muzyków, reżyserów, czy teatralnych, czy filmowych, to się trochę zmienia, bo już trochę tych rzeczy jest, gdzieś tam próby są finansowania, ale nie przez Kościół instytucjonalny, tylko przez ludzi. I to zaniedbanie jest karygodne, i Kościół nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo odpuszcza najważniejsze pole do kształtowania ludzi, jakim jest kultura. Mówię po tej warstwie duchowej oczywiście. Nie?
1: Trudny temat. Bardzo się cieszę, że poszło w eter. Mam nadzieję, że słuchają nas również biskupi. Powiedz mi w takim razie, czy jedyną formą... taką skuteczną formą finansowania takich przedsięwzięć, jakie ty tworzysz i twoi aktorzy, są zrzutki. Ja tutaj widzę na waszej stronie, jesteście w trakcie zbierania, w trakcie zbiórki, która ma osiągnąć 220 tysięcy. W tym momencie jest, nie wiem, kilka czy kilkanaście procent z tej zrzutki osiągniętych. Czy to, po pierwsze, czy Polacy są hojni i czy to jest jedyna forma finansowania takich projektów, w jakie ty wchodzisz?
0: Ciężki temat ruszyłaś. Waga rzeczywiście ciężka jak w boksie. To wygląda tak. Od 3 lat nie dostaliśmy żadnego finansowania z instytucji kultury, ani z Ministerstwa Kultury, ani z Narodowego Centrum Kultury, ani z PFRON-u, który też ma od paru lat pewien program na działalność teatralną, który jest jakby skrojony regulaminowo pod Teatr Exit, ale dziwnym zbiegiem okoliczności przez 3 lata dostają, muzeum dostaje na teatr na przykład. Nie wiem, co ma muzeum z teatrem wspólnego, ale to by się trzeba jurorów pytać. W grantach ministerialnych dostają pieniądze tacy ludzie jak Jaś Kapela na musical o aborcji. Boli tym bardziej mnie osobiście, bo w tym samym projekcie odrzucono moją książkę na 10-lecie teatru. Uważam bardzo potrzebną, bo ona dotyka nie tylko kwestii twórczości, ale też moich spostrzeżeń, którymi się chciałem podzielić, dotyczących niepełnosprawności w ogóle. Więc to jest tak, że z taką twórczością, jaką podejmujemy, bardzo trudne by było dostanie pieniędzy na film Eliasz, na przykład o proroku Eliaszu, który chcę bardzo zrobić od paru lat i nie mam pieniędzy. W Polskim Instytucie Sztuki Filmowej po pierwsze nie dano by mi pieniędzy, a gdyby dano, to by zgwałcono ten scenariusz pewnie tak bardzo, żeby ukryć to jądro, to ostrze jakby tego filmu. Więc jeśli się takie radykalne sprawy podnosi, to jest trudno. film. Natomiast to ma też niekoniecznie tylko i wyłącznie... A, jeszcze jeden jest deficyt. Katolicy w Stanach Zjednoczonych są trochę lepiej funkcjonujący od nas. Mam na myśli pewne umiejętności organizacyjne. Amerykanie to jest taki fajny naród, który jest bardzo skupiony wokół aktywności swojej zawodowej. Oni dużo pracują, nie? Oni mają taki etos dochodzenia ciężką pracą. Tam grantów ministerialnych nie ma. Tam oczywiście opieka medyczna jest pod psem, ale z kolei rozwijają się fundacje. Ludzie chcą być wolontariuszami, bo to ich publicity, jak oni to mówią, tego wymaga, żeby pokazać się gdzieś jako wolontariusz. Ale jest też taka organizacja Creative Catholics, to są kreatywni katolicy, która grupuje ludzi, na przykład biznesmenów, którzy chcą wspierać twórców katolickich, bo widzą w tym sens. U nas tego nie ma. Środowisko, my jesteśmy jako katolicy gdzieś tam pogrupowani w takich klasycznych wspólnotach, czy Odnowa, czy tam Neo, czy coś tam jeszcze, Oaza, Domowy Kościół, etc. Natomiast trochę nie możemy skopiować tego wzorca amerykańskiego, czyli nie umiemy zorganizować się w grupę na przykład ludzi bogatych, którzy zechcieliby wspierać twórców.
1: Wiesz co, trochę ci wejdę w słowo, bo taka grupa powolutku zaczyna się kształtować. Nie wiem, czy słyszałeś o projekcie teologii politycznej Namalować katolicyzm od nowa.
0: Tak, oczywiście.
1: No właśnie i... Ja z przyjemnością słuchałam historii kilku z mecenasów, którzy zdecydowali się wspierać ten projekt i gdzieś to bardzo, bardzo, bardzo powoli raczkuje, więc wydaje mi się, że no, ja jestem optymistką. Mam nadzieję, że takie osoby przekazują właśnie takie informacje swoim znajomych będą się powoli w to angażować. Nie wiem, może jestem niepoprawną optymistką.
0: Nie, no to lepiej być optymistą niż pesymistą, bo ja powiem ci tak, no jeden z filmów udało nam się zrobić dzięki zbiórce, to konkretnie chodzi o film Tobiasz. 200, nie pamiętam, 60 chyba tysięcy zebranych na bardzo niskobudżetowy film, który był robiony w sposób no, szalony, bo to były 17 godzin, 22 godziny zdjęciowe, a doba ma 24. Żeby się zmieścić w budżecie, musieliśmy dokonać jakiegoś takiego heroicznego wysiłku. Już bym nie chciał tego powtarzać, bo to naprawdę za dużo było, nie? W sensie tego wysiłku. Nie wolno tak pracować, nie powinno się tak pracować, ale zmuszeni do tego byliśmy. Natomiast ja mam z tego powodu taką dużą satysfakcję, bo my umieściliśmy nazwiska chyba 1600 darczyńców składało się na ten film jako producentów w napisach na końcu filmu. Więc taki mandat społeczny jest cenny. Teraz jesteśmy w trakcie filmu Trzeba marzyć o absolutnie niezwykłej miłości dwojga naszych aktorów. Asi, która ma 53 lata, jest z porażeniem mózgowym i mieszka w DPS-ie. I Rysiu, który ma 64 lata, jest niewidomy. Ten film wystartował z takiego jakby prostego powodu. Podjąłem taką decyzję, bo wydawało mi się, i dalej tak uważam, że gdybym tego dokumentu nie zaczął robić, to popełniłbym skrajnie ciężki grzech zaniechania. Bo miłość Aśki i Rysia jest tak absolutnie niezwykła. Ja na nią patrzę dziewiąty ponad rok już. Jak Rysiu ją karmi, jak jej ubiera buty, jak ją w ogóle ubiera. Asia jest bardzo duża, ubranie jej kurtki zimowej to jest jakiś wyczyn dla trzech osób, by starczyło pracy, on to sam robi. Jak jedzie z nią na spacer, on nie widzi, ona na tym elektryku jeździ, albo on pcha jej wózek, ona mu mówi lewo, prawo. Ich czułość, ich niesłychana miłość, zapatrzenie w siebie. To jest 13 lat już ma ta relacja, a w tej chwili doczeka się jakby takiego czegoś bardzo pięknego, jakim jest małżeństwo. To jest też opowieść o ludzkiej godności, że każdy z nas na miłość zasługuje i ma do niej prawo. To jest też trochę film, który ma opowiedzieć o wykluczeniu mentalnym, które spotyka ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i z którym chciałbym jakoś walczyć, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że z tego, że podstawowym wykluczeniem, którego doświadczają osoby z niepełnosprawnościami, nie są wcale braki wind czy schody, tylko wykluczenie mentalne, bo my ich nie traktujemy poważnie. My ich traktujemy jak dzieci, nie dowierzamy, że oni mogą coś wartościowego zrobić. To jest potworne. My się też z tym spotykamy w teatrze. Natomiast to wygląda tak, że jakby ten film dla mnie osobiście jest bardzo ważny. On wystartował, nawet nie chcieliśmy iść do instytucji, bo zanim te młyny by to przemieliły, ten wniosek, to już by się po prostu ślub odbył. Więc wystartowaliśmy ze zrzutką, kilkanaście procent zebraliśmy, ta zrzutka jakoś idzie, ale ciągle potrzebuje pewnego rodzaju przełomu. I tutaj jakiś taki jeszcze jeden dodam temat, że zbiórki idą wtedy, kiedy angażują się influencerzy w te zbiórki.
1: Bo mamy przykład Łatwoganga, prawda?
0: To jest absolutnie genialny przykład, świetna akcja, świetny chłopak, brawa, wielkie dla niego i szacunek. Natomiast w pewnym momencie tam się dzieją takie rzeczy, że ci influencerzy przychodzą i się lansują na tej zbiórce. Tak to jest. Oczywiście nie odbieram im dobrego serca, bo pewnie w jakiś sposób też dobrze myślą o dzieciach chorych na nowotwór, ale już tacy chętni do wsparcia naszego filmu nie są. Dlaczego? Bo my nie gwarantujemy im zasięgów. I to są nawet bliscy mi ludzie i to jest dla mnie bardzo trudne do przyjęcia, że wiele takich znanych nazwisk nie wykazuje zainteresowania naszym filmem, pomimo tego, że dostali informacje, bo nie generujemy zasięgów, które przełożyłyby się na ich zasięgi. I to jest jakby najgorsza choroba tego świata, świat zasięgów. To jeszcze dużo by można było o tym mówić, ale nie będę narzekał, mam nadzieję, że ta zbiórka pójdzie, bo to będzie bardzo piękny film. Tu zrobimy taki wyjątek, jeśli chodzi o prezentację. Myślę, że film wyślemy do telewizji publicznej. Być może jeszcze gdzieś indziej zobaczymy, czy będzie zainteresowana emisją. Mam wątpliwości, ale może jestem małej wiary. Natomiast dla darczyńców zrobimy pokaz filmu, ale chciałbym do tego dołączyć spotkanie z Asią i z Rysiem. No i przede wszystkim zrobimy w październiku premierę tego filmu i ufam, że ta zbiórka pójdzie, a też Państwa bardzo gorąco zachęcam, bo bez Was nie damy rady, po prostu nie ma szans na realizację filmu bez skutecznej zbiórki, a być może też są osoby, które chciałyby się zaangażować w promocję tego filmu albo we wsparcie jakieś poważne finansowe. W zamian oczywiście za pewną promocję firmy przy okazji naszej produkcji, więc zachęcam bardzo.
1: Drodzy Państwo, i tym zaproszeniem niestety musimy skończyć dzisiejsze spotkanie. Ja mam nadzieję, że nie jest ono ostatnie i że uda mi się zaprosić Macieja do kolejnego wywiadu i na kolejną rozmowę. Kiedy ślub Asi i Rysia?
0: 20 czerwca ślub, Kościół Świętej Katarzyny Kraków, ulica Augustiańska, a potem otwarte wesele w formule takiego koncertu, trochę pikniku i bardzo zachęcam, może uda nam się wkleić tutaj link do tej zbiórki, zachęcam do wsparcia i zapraszamy na ślub i wesele.
1: Kochani, poczynania Teatru Exit możecie śledzić na ich stronie internetowej, łatwo ją znaleźć. Są tam też linki do zbiórek. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Maćku.
0: Z radością porozmawiam, bo pewnie mielibyśmy jeszcze o czym. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak i naprawdę było wiele razy takie sytuacje, chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy, Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej. I to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie. I zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa. Dzisiaj nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40, 50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale sobie myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę, mąż mnie zaczął wyrzucać z domu, oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy, wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne. Bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. I ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: sense.
1: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
2: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
1: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
2: Czego oczekuje?
1: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
2: Jak?
1: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radiu Józef o 19 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie?
1: Czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Nef i... To jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9:00.

0: różne formy modlitwy, jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
1: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
0: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Ew, to była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej, jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny taki przypadek, bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy. Zaczepiłam ją. Ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie

pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta. Ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież ja się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cerograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i... No to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem. A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

bo no nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerograf, oddała duszę diabłu, była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby. I on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w tak... takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało i to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który się z niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi. Człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: No, trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. My wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstytuujemy sobie jedność, jaką stanowi człowiek. Rozumiem to poprzez jedność myśli, jedność uczuć, jedność czynów w takiej całości. W momencie, kiedy to się rozbija, ta jedność, wtedy człowiek błądzi. Zresztą ja to mówię z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. To znaczy, dla mnie poszukiwanie jedności między, powiedzmy, tym, co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. Tu właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest. Czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcowstwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie. To znaczy, że muszę zrozumieć, spróbować sobie zdefiniować, pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, że jestem Polakiem, co z tego wynika. No i później podjąć w związku z tym jakieś wyzwania. Myślę, że to w związku z tym następowały też różne takie pęknięcia w rozumieniu tego, co to znaczy ta polskość i co ona dla mnie oznacza, czy co to oznacza również dla pewnych środowisk. Stąd się brały przecież te wszystkie pęknięcia, przede wszystkim w okresie, kiedy Polska upadała i później nie było. Na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później piłsudczycy czy endecy, prawda? I ten te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo. Nawet ponad wiek, po tym jak byli aktywni, czy w okolicach wieku, po tym jak byli aktywni Dmowski czy Piłsudski. No i czy to jest siła fatalna? No gdzieś ona nas pcha w jakąś stronę. My Polacy lubimy podkreślać, że mamy wyjątkowo trudną historię. No ale faktycznie mieliśmy i mamy trudną historię. Musimy się z nią zmagać, musimy się zmagać z naszym losem, a jednocześnie jakoś spróbować go zrozumieć czy uzasadnić sobie to, że ten los właśnie jest taki, a nie inny.
0: Ja przez kilkanaście lat pisałem cykl felietonów Na zdrowy rozum. Wcześniej to były postfelietony, bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli. Potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl felietonów, który pisze, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju, te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi? Bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
1: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu o Monte Cassino. To duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była no, tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym no właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z II Korpusu Polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, to dość ciekawa refleksja, ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino, zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Opowiadał o woli walki. I to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy? Otóż alianci, którzy wysyłali żołnierzy, no właśnie, najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no, już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. I oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji, to szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy, że albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe, ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie, polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gara wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
0: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
1: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas. Chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymsko-chrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynię, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, i to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego. I może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako, będący, żyjący według pewnych ideałów. No to To są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać i dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
0: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze, zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, który ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i tak użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak? No dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. I, no i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury. Ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
1: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język i rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Tam, że jak jest jeden pierog, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów, osiem, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pierog, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w tej, że w języku mamy zawartych taką, mamy taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. Po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą. Jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku, i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my, tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shorthandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, a przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas ma, każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. O. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci już nie pamiętam, co to było, Komancze chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, albo już pamiętam, no coś było strasznego. Były.
0: Wyobraźnia tak, tak. Maja była nieskończenie...
1: Nieskończona.
0: Ale nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
1: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli tak. w tym samym ognisku?
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Oczywiście. Wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
0: Ja do teraz... dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i nie ma takiego zjawiska, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
1: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
0: Tak, tak. No Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny.
1: Szlachetny.
0: Bo Winnetou to jeszcze jakoś tam pasowało, tak, no bo tak. On miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: I jak ten sam Hawkins, ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? To jest Sienkiewicz, tylko na ciut mniejszą miarę.
1: No właśnie, bo
0: już
1: chciałem do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to, jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu, nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu... Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Szwuleżerowie Gwardii.
0: Jasienica Kossak-Szczucka,
1: a Bunsz, przepraszam bardzo, a Bunsz, Karol Bunsz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
0: A choćby Sergiusz Piasecki, Jasienica.
1: I teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją poprzez słowo, poprzez wyobraźnię. I my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi. Przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata, odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej I ta wiki niestety nas zabije, bo z jednej strony no fantastycznie, że mamy takie narzędzia, sam korzystam, tak, bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ jak... I to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami, i powiedzieć i zapy-

0: znaczy, że Hektor był tym obrońcą, rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, ten uczeń zobaczy tam słowo Hektor. I sobie otworzy Wikipedia. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim był Hektor.
1: Nie wiedząc.
0: Ale nie będzie rozumiał wiersza.
1: Tak.
0: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
1: Tak,
0: Może sprawdzić, kim był Gilgamesz, a jeśli eposu do eposu, zresztą w tłumaczeniu Stillera bardzo dobrym, nie dotknie, nie chociaż fragmentów nie poczyta.
1: Tak.
0: To on też tego nie zrozumie. I teraz w tym się zasadza cały problem, że wycinamy te synapsy po prostu. Tak. Wszyscy zmierzamy w stronę sztucznej inteligencji po prostu.
1: Po pierwsze, świat w sposób oczywisty jest pojmowany przy pomocy pojęć, tak, ale również narracji, obrazów i symboli, czyli są dwa języki i my się pozbawiamy tego jednego. I jak powiedziałeś, wikipedyzacja świata, to ja sobie pomyślałem, no ale dokładnie ten sam zabieg przeprowadzono w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak? No to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
0: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to, o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie, owszem, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, była tomem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania i sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego. Już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży. Jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć, że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałem o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład.

0: przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie. Mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak, mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da, mówi bardzo dużo. Mówię, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie. Jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
1: gra w gry.
0: Gra w gry. W grze możesz, jeśli nie ma problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG-42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. I niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg.
1: Posłuchaj, ja zauważyłem,
0: bardzo ważny.
1: Bardzo ważny, bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku, no to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym nokautem, dlatego, że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
0: no tak.
1: Tak, tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła, były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie, brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność, i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie... Czyli jedność i obowiązek. Jedność
0: no ja tego tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy, ja nie rozumiem, znaczy ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi. Że potrafię mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
0: za... Jest, ale oczywiście, że jest.
1: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
0: Ale oczywiście, że nie ma. Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. Cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. Znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie, Jesteś dla siebie ważny. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie to i tamto. Ty jesteś w centrum wydarzeń. Ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego, to jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, czy jak, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
1: Również fizycznie.
0: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że i na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no, ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo sobie w trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starsze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo z festiwala San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle... I oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk i ten dziadek jest ważny. W związku z tym tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. to jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było, tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
1: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła. I chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
0: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
1: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
0: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach, czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie. To jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw. One gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z sybirakami. One wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Majski Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiłków, łagrów czy więzień. Czy obozów, pojawia się słowo amnestia i oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, no i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tym, o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi. Ale to, co jest pomiędzy wierszami, to, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskiej, tej polskości dawał im nadziei, powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej i powodował, że jest jakaś chęć przeżycia, że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć, wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy, oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armii Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie. Kiedy się czyta u Czapskiego chociażby o tym, że no Buzułków w Tocku jest, czy w Tocku, jak on pisze, właśnie nie z rosyjska, czy w Tatiszczewie, tam gdzie się tworzyły 5-6 dywizja, gdzie było dowództwo Andersa. Wokół tych obozów, gdzie były wojskowych, powstawały podobozy ludzi, których do armii nie przyjęto. No i nie można było ich przyjąć. No nie można do wojska przyjąć kogoś, kto ma lat 80. No i koniec. No i ten 80-letni Polak, który tam dotarł, ten staruszek, jest Polakiem i nie ma nadziei. On tam zostanie. Chorzy, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to szlak, ciągle szlak śmierci i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której stawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
1: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy i o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, Ty jesteś Panem naszego czasu, naszego życia. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie. Daj nam z taką świadomością mówić o tej historii Twojej opieki nad nami, Twojego miłosnego z nami bytowania, Panie. Pokazuj nam Twoje drogi, pokazuj nam to wszystko, co chcesz, żeby zostało dzisiaj powiedziane dla zbudowania innych i ku Twojej chwale. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddalaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radek Kiszewski. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Pan Bóg prowadzi ludzi na różne sposoby. Czasami tak, że to wiedzą, czasami tak, że dopiero po jakimś czasie dostrzegają to prowadzenie. Czy Bóg w Twoim życiu jest obecny od zawsze?
1: W to nie wątpię, bardzo, bardzo w to wierzę. Może nie zawsze miałem tego świadomość i nie zawsze ta wiara w Jego obecność była we mnie obecna, jeśli tak można powiedzieć, ale śledząc jakieś takie ważniejsze wydarzenia z mojego jeszcze nie aż tak długiego życia, bo mam dopiero 34 lata, to absolutnie z pełną świadomością mogę powiedzieć, że jest obecny w każdym dniu mojego życia.
0: A dzieciństwo, czy wiedziałeś o tym, że on jest obecny, czy wychowano cię w taki właśnie sposób, żeby przekazać taką wiedzę?
1: Nie, to było tak, że znaczy nie, mam na myśli, że nie wychowywano mnie, nie byłem nigdy ministrantem, nigdy mama nie kazała mi iść rano w niedzielę do kościoła. Wręcz dziwiła się, choć popierała absolutnie, jeśli sam chciałem iść, ale nigdy nie było przymusu. Mój dom nigdy nie był domem jakimś wyjątkowo religijnym. Każdy mógł po prostu wybrać, czy chce, czy nie chce.
0: A rodzice co wybrali? Na co patrzyłeś jako kilkulatek?
1: Patrzyłem na babcię, która gdy jeszcze mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, a gdy już nie mogła, to siedziała rano w kuchni i słuchała mszy świętej z radia. I to jest taki bardzo silny obraz i piękny. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc nie za bardzo miałem szansę oglądać dwoje rodziców. Moja mama była bardzo zapracowana i bardzo przejęta tym, żeby zapewnić mi warunki do rozwoju.
0: Byłeś jedynakiem.
1: Mam siostrę, ale siostra jest starsza ode mnie o 15 lat, w związku z czym, że powiem, troszkę na tamtym etapie dzieciństwa nasze drogi były różne. Siostra była już mężatką w momencie, kiedy ja kończyłem 15 rok życia, także. A 15 rok życia dlatego, że to był rok, w którym tak naprawdę jakby wyszedłem z domu. Zacząłem takie dorosłe życie wcześniej.
0: Ale powiedz mi, jakim byłeś dzieckiem? Kto wchodzi właśnie w ten wiek buntu? Czy też odcinania się od domu? Uzyskiwania osobowości, osobności? Jakim byłeś dzieckiem? Czy byłeś liderem grupy, czy raczej tym zahukanym chłopcem?
1: Byłem dzieckiem dość niesubordynowanym i sprawiającym chyba mojej mamie sporo zmartwień, bo po pierwsze szkoła, do której chodziłem, nie była jakby najważniejsza w moim życiu. Jestem muzykiem, w związku z czym od samego początku, od pierwszej klasy wiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest nauka muzyki, a nie nauka różnych innych przedmiotów, oczywiście niezbędnych, ale jakby nie w moim przypadku. Nie zawsze oczywiście nauczyciele potrafili to zrozumieć, chociaż jestem wdzięczny Panu Bogu i również tym, którzy to rozumieli, za to, że mnie wspierali, kibicowali mi i dopingowali. Nawet jeżeli w niektórych momentach mi przeszkadzali, to dzisiaj z perspektywy też jestem im bardzo wdzięczny, bo to tylko wzmacniało moją decyzję i drogę.
0: Mm-hmm. Czyli byłeś osobnym dzieckiem?
1: Tak można powiedzieć.
0: Ale czy to było powodem podziwu kolegów, czy też raczej takich uszczypliwości?
1: Znaczy to jedno i drugie wydaje mi się być tożsame, bo oczywiście grałem na skrzypcach wtedy, tam, prawda, Pszczółka Maja i Pajęczyca bodajże Tekla, więc wszystkie te takie przydomki tego typu otrzymywałem. Kompletnie sobie to lekceważyłem. Gdyż mam szczęście mieć bardzo mądrą matkę. Pan Bóg jednym z największych darów, jakie mnie obdarzył, to jest właśnie moja matka, która w doskonały sposób, bez jakby kreowania jakichś negatywnych emocji, wytłumaczyła mi, dlaczego mogą się ze mnie śmiać. Koledzy dość szybko pogodzili się z tym, że nie gram w piłkę, tylko siedzę w domu i ćwiczę na skrzypcach. Nie było to, jakby nie było to dla mnie nigdy bolesne. Ja po prostu kochałem granie na skrzypcach.
0: I ten czas jest czasem, no powiedzmy sobie, podstawówka. Jest czasem, w którym zupełnie nie ma Boga? Jest tylko muzyka?
1: Nie, jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, dlatego że w pewnym momencie to Pan Bóg tak tą drogę mi ułożył. Najpierw przyszła muzyka, a potem przyszła potrzeba wykonywania tej muzyki w kościele. Zostałem nie przypadkiem, bo w takowe nie wierzę, ale z biegiem okoliczności bardzo, bardzo korzystnym, zaangażowany do zespołu oazowego. Co za tym idzie, wyjechałem na rekolekcje. I tam rzeczywiście pierwszy raz spotkałem tak personalnie Pana Boga w Jego Słowie. Niewiele sobie wtedy zdawałem z tego sprawy, ale wiedziałem, że On tam jest.
0: Co to znaczy wiedziałem, że On tam jest? Dotychczas miałeś kontakt z świadectwem babci, czyli zachowywała się w sposób, który wskazywał, że musi istnieć coś jeszcze, skoro ona zachowuje się tak.
1: Tak, to raz, a dwa, może to są zabawne sytuacje, ale wydaje mi się, że byłem dzieckiem dość wrażliwym i pierwszy pacierz, jaki mówiłem, oczywiście tego nauczyła mnie mama. Miałem, pamiętam, taki obrazek okrągły ze Świętą Rodziną i modliłem się do niego i zawsze, jak to powiedzieć, rozumiałem i wierzyłem, może bardziej wierzyłem niż rozumiałem, że istnieje pojęcie sakrum, że istnieje świętość, że istnieje taka przyczyna, która jakby uzasadnia wszystko, prawda, co się dzieje. Oczywiście prowadziło to jak do jakichś dzieciństw. Ja się ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, wymienialiśmy się z takimi spostrzeżeniami. To były zabawne sytuacje. Wtedy przynoszące jakby dość kłopotliwe, ale bzdura polegająca na tym, że nie mogłem spać odwrócony tyłem do świętego obrazka, prawda? Czy też mam nadzieję, że to zostanie wycięte do naszej teraz rozmowy, że jak puściłem bąka w stronę świętego obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
0: Nie zostanie wycięte.
1: Nie zostanie wycięte, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właściwie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
0: 16 lat, 15, 17?
1: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
0: Ojciec synów marnotrawnych.
1: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
0: Wchodzi w lukę.
1: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę. No i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo o mnie, za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
0: złudzeń.
1: Złudzeń, tak, takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem już dałem tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Działo się to było w ogóle jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem, już w tej chwili nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź, to była jakaś iluminacja, znałem odpowiedź na każde pytanie. Mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda? Bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna. Jest tylko On, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi. A dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane. Jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga. Poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
0: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki wcześniej, jakieś praktyki?
1: Nie, absolutnie.
0: Wróżenie?
1: Nic.
0: Jonogoterapia?
1: Nie,
0: tam,
1: nigdy,
0: ekscesy?
1: Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
0: Czyli
1: była.
0: Co? Opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
1: W sposób
0: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
1: Tak.
0: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie. Nie? Wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
0: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej prawda, noty
1: że sam.
0: Dyplomatycznej, tak, że sam. Nota została wycofana i Pan Bóg przyszedł. I to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
1: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
0: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
1: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu i myślę, że ona to przez to przepuściła, przez to narzędzie poznawcze. By nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Zasadniczo ja, chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać, znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
0: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
1: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
0: To inaczej mama... zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy z wtedy, że się modliła bardzo?
1: Z dziś.
0: Okej.
1: Okay. Z dziś.
0: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opisze jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
1: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał, tak powiem.
0: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
1: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było straszne. Mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: birk yahuzur. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov gudlon. Halleluhu beteka ashofar. Halleluhu benevel vechinor. Halleluhu betof umachol. Halleluhu beminim veogav. Halleluhu betilteley shamak. Halleluhu betilteley truah. כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czyli uważałeś siebie za normalnego człowieka? Byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relację do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to zrozumiałem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że taka ohyda zalęgła się we mnie. I wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu, te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby, ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie, że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I no był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clou tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą. I chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest. Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko. A ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam. Że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram, że moja dusza po prostu kurczy się i nie wiem, która to ma być. Ale wiem, że on wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że no tak najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny.
2: Po raz kolejny.
1: W depresji.
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinien być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować. A nie jestem w stanie się zebrać. Prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji. A po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: W czym się przejawiała ta ręka Boga, opiekuńcza?
0: W tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała. Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest... Ona dlatego teraz żyje, dlatego nie umarła, dlatego jest tutaj, bo ja ją miałem spotkać. Więc to, z tym się wiązała... Znaczy z tego wynikała ta świadomość obecności Pana Boga. Potem nadszedł czas próby. Kasia wyjechała na 4 miesiące do Nowego Jorku na stypendium. Oczywiście wcześniej były zaręczyny i te rzeczy, dość szybkie kroki, zdecydowane i pozbawione jakiejkolwiek wątpliwości.
1: A mieliście siłę na to, żeby odpowiedzieć jakby Panu Bogu na to, na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
0: Nie mieliśmy takiej siły. Nie.
1: I 4 miesiące próby?
0: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i Ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, wzięli, zrobiono biopsję, okazało się, że tam nie ma.

0: i lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją uratowali, to powinno się to po prostu usunąć. W związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje. Ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, prawie przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć. Wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem. Bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Oddała mi to. Ja zrozumiałem, że... Bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. I poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich. Żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło, a jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to to, że Pan Bóg dał mi dar Kasie, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co 2 tygodnie siedzieliśmy przez 3 dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest. I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: Ty oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być,
0: tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść. Czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara? I teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej, i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej.

0: że on to poprowadzi, że jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś, co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.
1: A czy możemy pominąć w tej sytuacji zło i powiedzieć to w ten sposób, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro? Czyli, że tak naprawdę cierpienie, lęk, niepewność jest warunkiem miłości i radości na wyższym poziomie niż był dotychczas. Czy tak to można powiedzieć?
0: Powiedzieć można tak naprawdę wszystko, tylko nie wiem.
1: Ale czy to dobrze oddaje, jakby na tym polega pytanie, prawda?
0: Ja rozumiem. To jest. Wydaje mi się, że to jest taka. Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to jest taka generalizacja, której ja chyba nie do końca. Z którą się do końca zgadzam. Oczywiście Pan może wyprowadzić.
1: Bo ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
0: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, jakby daje świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No ale właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Ja bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że, bo on jest kompletnie nieistotny jakby, to znaczy cokolwiek by nie zrobił, jeśli jest Bóg, kąsa się sam w ogon, to nic nie jest w stanie zrobić.
0: Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: wpuścimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, tak. Dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu. Absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść. On się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna, moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy to jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe.

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Teraz powiem, dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Mamy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. Natomiast plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. Najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, i jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, zorganizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest. Zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I no właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy, to był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć, dlatego żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. W ogóle jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby nas, się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem, szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania, kupiliśmy bilet do Madrytu i tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej i rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę, że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą, a to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary Kasię, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasz dom. I to była dla mnie prawda. I jest. A no właśnie. Trzeci element, który jest ważny, jeśli mówimy o wierze, to oprócz tej odwagi i oprócz trwania, to jest to, że należy dać świadectwo tej wierze.

0: No i mieliśmy tą szansę. Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień w ogóle na jakąś konferencję. No więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom. Że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mówię, no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy. Ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Sternaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. I koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś tę całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

witam serdecznie. Dziś będę mówił o świadomych i nieświadomym, o świadomym i nieświadomym otwarciu się na złego ducha. Otwarcie świadome jest, kojarzy się nam z paktami z diabłem, z jakąś literaturą, z rzeczami dziwnymi i niesamowitymi. Nieświadome otwarcie w ogóle z niczym nam się nie kojarzy, bo idąc do bioenergoterapeuty oczekujemy zdrowia, zakładając na siebie amulet oczekujemy bezpieczeństwa czy jakiejś ochrony. Zawsze nadzwyczajne działanie złego ducha jest wymanipulowane. I teraz po pierwsze mamy ezoterykę, czyli sposób myślenia, który kultywowany otwiera nas na rzeczywistość duchową. Otwiera nasze intencje na rzeczywistość duchową. Co to znaczy? To znaczy to, że głęboka wiara i relacja z Chrystusem sprawia, że jesteśmy całkowicie odporni na nadzwyczajne działanie złego ducha. Również ortodoksyjne trzymanie się nauki, biologia, matematyka, to wszystko, co jest sprawdzalne i co jest jasne i oczywiste, że empirycznie można potwierdzić, działania, prawa, oddziaływania, fizyka, tak? Wszystko to sprawia, że nie autoryzowane przez naukę terapie, czyli medycyna oparta na dowodzie, absolutnie uniemożliwia otwarcie się na złego ducha. Dlaczego człowiek idący do bioenergoterapeuty otwiera się na zło? Dlatego, że nie ma żadnej energii, o której mówi bioenergoterapeuta. Zatem nie ma mechanizmu, na drodze którego można uzyskać zdrowie, a my wierzymy i prosimy o coś. Czy chcesz zostać uzdrowiony, czy chcesz zdrowia, czy pragniesz tego? Tak, pragnę. I to jest pośrednio powiedzenie złemu duchowi tak, ponieważ te prośby wypowiadane w pustkę, one nie znajdą nigdy odpowiedzi aniołów bożych, nigdy Bóg nie udaje nikogo innego, tylko i wyłącznie bezcielesne inteligencje, które są złośliwe i nam nieprzychylne, korzystają z takich sytuacji. I teraz ezoteryka to jest ten pierwszy moment, czyli zaczynamy interesować się myśleniem, które nie ma zakorzenienia w teologii i w tradycji ośrodków akademickich, które szukają prawdy bezinteresownie i wypowiadają się na temat odkrytych praw. Tak? Więc jeśli radiesteta szuka żył wodnych i my zaczynamy wchodzić z nim w interakcję, otwieramy się na świat, ponieważ żyły wodne nie istnieją. Ten człowiek dysponuje sposobem myślenia absurdalnym. Jeśli my, a on znajdzie tę żyłę wodną, bo jest po prostu otwarty na złego ducha, znam takie przypadki, i mówi 7 metrów tutaj, 7,5 metra tutaj jest woda, kopiecie jest po 7,5 metrach woda. I teraz drugim, czyli to jest ten drugi, ta druga przestrzeń, bo jedną jest intelekt i teraz wchodzimy w przestrzeń woli, czyli ja nieświadomie otwieram się na zło, na duchowe zło. Mówię tak zdrowiu, mówię tak bezpieczeństwu, nosząc amulet, mówię tak poznaniu jakiemuś nadzmysłowemu, tak. W istocie swej uchylam furtkę do złego ducha, ale jest też otwarcie bramy tej furtki do świata duchowego, jakim jest pakt. Czyli mamy ezoterykę, myśl tajemną, sztukę
tajemną, jakieś formy myśleń magicznych, jakieś formy ideologii czy psychomanipulacji, jakieś formy zdesakralizowanych wierzeń wschodnich, tak? Ćwiczymy jogę jako ćwiczenia fizyczne, ale to jest przecież ćwiczenie duchowe, tak? Ono uruchamia pewną psychosomatykę w człowieku. I tym trzecim, tą trzecią przestrzenią jest pakt, czyli świadome zwrócenie się ku złu. I historia prosi mnie o pomoc proboszcz, jest jednocześnie egzorcystą. U niego w parafii od kilku lat mieszka kobieta z dzieckiem. Jej historia była taka, już ją tutaj przedstawiałem, jako dziewięciolatka, mając brata 11-letniego, straciła oboje rodziców. Ten chłopak zaczął praktykować satanizm w wieku lat 13, bo nie był w stanie tej siostry obronić, a jej to obiecał. I w efekcie sam wchodząc w praktyki satanistyczne znalazł jakąś grupę. Tam znalazł kogoś, kto go zdominował. No i w efekcie oddał 18-letnią siostrę, poświęcił ją na ołtarzu i ona również weszła w to sataniczne bagno. Kiedy rozmawiałem z nią i próbowałem do niej dotrzeć, to miałem takie wrażenie, jakbym rozmawiał z wydrążonym człowiekiem. Były pewne rzeczy, na które ona reagowała, a pewne rzeczy, na które normalny człowiek reaguje, nie wywoływały w niej w ogóle żadnego rezonansu. Ona nie miała części osobowości. Jak to się stało? No, stało się to tak, w jaki sposób sekta satanistyczna czyni swych adeptów, no, czyni ich w taki sposób, że odcina ich od wszelkiego dobra. Odcina ich od rodziny, odcina ich od przeżyć, od wspomnień. Jeśli miałeś ukochanego psa, to musisz zabić psa i oddać to szatanowi. Nawet jeśli nie wierzysz w jego istnienie, jeśli uważasz, że to jest jakaś bezosobowa siła, tak? Bo dzisiejszy satanizm to jest właśnie satanizm głównie lawejowski, czyli satanizm, który nie wierzy w istnienie tego, co wyznaje, że wyznaje siebie jakby ten człowiek. No tak, no ale wyznając siebie, swoje porządliwości i słabości, wyznajemy autora wszelkich kłamstw. I teraz ta kobieta była wydrążona i była absolutnie pozbawiona nadziei, pozbawiona absolutnie wiary, pozbawiona absolutnie miłości, ponieważ zabijano w niej programowo ta inicjacja satanistyczna. Na tym właśnie polega, że programowo zabijano w niej wszystkie miejsca, w których miała ślady miłości. Miłości rodziców, miłości brata. Brat oddał ją na ołtarz, tak? Sataniczny oddał ją, zgwałcił ją jakiś stary facet, tak? I to zrobił brat. Więc wszystkie miłości, jakie ona miała, ślady miłości, zostały zabijane. Na koniec wyszprojowano jej usta, poszła do kościoła, przyjęła komunię i potem te usta były suche wewnątrz i sprofanowała razem z innymi, sprofanowała eucharystyczną postać Jezusa Chrystusa. Po co to zrobiono? No po to, żeby ona nie miała już nadziei na zbawienie. Żeby uwierzyła, że jest potępiona. Jezus nie potępia. Wszyscy, nawet najczarniejsi sataniści o duszach ciemnych jak wnętrze pieca kaflowego, mają szansę. Jakie są cztery klasyczne oznaki opętania? Kościół zawsze był sceptyczny wobec takich sytuacji i pierwszą rzeczą, jaką szukają egzorcyści bądź pomocnicy ich, to jest naturalna przyczyna danych objawów, ale są objawy, które nie mają naturalnej przyczyny. I teraz cztery oznaki opętania to rozumienie wszystkich języków i mówienie nimi. Zły duch to
potrafi. Znajomość spraw, o których osoba nie ma prawa wiedzieć. To z tego korzystają wróże, z tego korzystają, nie wiem, praktycy Berta Hellingera, którzy wiedzą, że posługują się metodą duchową. Ponadnaturalna siła fizyczna, ale najważniejsze, niechęć do świętości przedmiotów osób, przedmiotów i osób. I teraz, zatem, upadłe anioły znają wszystkie języki, to jest oczywiste. I teraz ktoś, kto potrafi mówić w martwym języku, którego na świecie znają dwie osoby, tak? Który ten język znają dwie osoby na całym świecie, badacze jacyś. I teraz jakiś niewykształcony murarz z Włoch mówi językiem jakimś martwym z basenu Morza Martwego. Jak to wytłumaczyć, tak? Nie ma absolutnie, i ten przejaw transu i opętania wyrzucony jest z klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego? Bo jego się nie da wytłumaczyć na drodze naukowej, tak? No przecież przejawem schizofrenii czy paranoi nie może być rozumienie, rozumne wypowiadanie zdań i odpowiadanie na pytania w języku, którego ta osoba nie zna. Tak? I zadawano pytanie w nieznanym języku osobie opętanej i ona odpowiadała na nie poprawnie, albo po angielsku, albo w tym samym języku. Rozumiały te osoby. Każda sytuacja opętania jest inna. Po drugie, opętani bardzo często podają szczegóły z życia osób obecnych w ich otoczeniu, tak? Jeśli ksiądz ma historię grzeszną, niewyspowiadaną, to potrafi zły duch to powiedzieć, tak? I, bo uznają, że odstraszą ludzi od tego i odstraszają niektórych ludzi. Poza tym szczególnie chętnie wyśmiewają się z takich osób, które nie wierzą w istnienie demonów, tak? Po trzecie, opętani są w stanie rozpoznać święte przedmioty. I to jest też dowód absolutnie stuprocentowy na istnienie świata duchowego. No bo jeśli satanista weźmie do ręki wafel, opłatek, a nie weźmie do ręki konsekrowanej hostii, tak, bądź wie, że ktoś w kieszeni trzyma relikwię ojca Pio, bądź wie, że ktoś ma wodę święconą. Rozumiecie? Coś takiego, tego typu wiedza nie jest właściwością rozumu ludzkiego. On nie siądzie na krześle, pod którym została rozsypana sól egzorcyzmowana. I siła fizyczna to jest najmniej takie stuprocentowe, więc o tym oznaka stuprocentowa opętania, o tym nie mówimy, bo ludzie w sytuacjach ekstremalnych są zdolni do bardzo wielu niezwykłych działań. I teraz ta satanistka nie miała wnętrza, nie miała, została na drodze inicjacji wydrążona. I teraz dwa razy rozmawiałem z osobami o podobnych cechach. Raz była to anorektyczka, i patrzyłem w jej martwe oczy i ona słyszała, odpowiadała na pytania, ale jej tam już nie było. To były martwe oczy. Okazało się, że to był ten etap, kiedy organizm zaczął konsumować system nerwowy. Tak, jej mózg był już zjadany. Tam nie było już w niej nie wiem czego. Widziałem martwe oczy i wiedziałem, że sytuacja jest beznadziejna. Podobnie było z tą satanistką. Nie miałem z nią kontaktu. Nie uważałem tej sytuacji za beznadziejną, ale ona była wydrążona. I podobna sytuacja miała miejsce w pociągu do Gdyni, kiedy jechałem. Byłem werbowany przez oficera wywiadu, byłego prawdopodobnie oficera. Musiał operować gdzieś na kierunku wschodnim, miał niesamowitą wiedzę na temat Ukrainy. To jeszcze było wiele lat przed wojną. Z tego, co mówił, wyglądało, że jest patriotą polskim.
Tak się przynajmniej starał przedstawić, ale to wszystko jest nieważne. Trzygodzinną rozmowę z nim przeprowadziłem w pociągu i po 2 godzinach mniej więcej dotarło do mnie, o czym my rozmawiamy. Tak? On mi proponował pewne rzeczy, że to jest władza nad ludźmi, że oficer ma jedną kobietę na jedną sprawę, znaczy na jedno zadanie, potem drugą na drugie zadanie. No, próbował mnie jakoś tam zachęcać. W pewnym momencie ja się zorientowałem i zacząłem ewangelizować go, tak? Mówić mu o Jezusie, o tym, w jaki sposób jest on dla mnie istotny, co dla mnie zrobił Bóg. I nagle zrozumiałem, że niektóre słowa przez niego przepływają, przenikają, w ogóle nie znajdują żadnego rezonansu w jego wnętrzu, tak? Dokładnie tak samo, wydrążony człowiek. Człowiek, który przez całe życie żył kłamstwem. Człowiek, który całe życie grzeszył. Człowiek, który całe życie zmuszał ludzi do rzeczy, których oni nie chcą, do złych rzeczy, tak? Ja nie oceniam w tej chwili, nie wchodzę w moralne oceny oficerów wywiadu, tak? Natomiast wydrążeni ludzie. I bardzo podobną miałem historię, którą kiedyś może opowiem. Też człowiek z zgromadzenia inicjacyjnego świeckiego, już mającego tam 200 lat przynajmniej, jeśli nie więcej. Również wydrążony człowiek. Więc w jaki sposób doprowadzono tych wszystkich ludzi do tego stanu, w jakim byli? Przez odwrócenie języka. Satanistce dobro nazywano złem, złem nazywano dobro. I ona w pewnym momencie przejęła ten język jako swój. A tak samo osoby, które posługują się kłamstwem w swoim życiu, tak? Perwersja języka. I ezoteryzm jest właśnie takim odwróconym językiem. I jest to język, w którym warte są rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i nie ma znaczenia, czy kogoś krzywdzą. Więc tu jest ta droga i ten ważny element, jakim jest perwersja języka, bo dzisiejsza kultura ma nie tylko sataniczne wątki, ale jest wręcz materia dzisiejszej kultury jest przesycona satanizmem, tak? Tutaj chodzi o przyzwolenie na grzech. Aborcja, eutanazja, to wszystko jest zaakceptowane. Rozwody, to wszystko jest zaakceptowane. To jest rzecz normalna. Jak ty mówisz, że idziesz, ja idę do szkoły gdzieś tam w dużym mieście i mówię, że badania naukowe mówią wyraźnie, że najszczęśliwsze z pożycia seksualnego są małżeństwa zawierane przez 2 osoby, które w czystości wchodzą w związek małżeński, no to ja jestem kretynem, jakimś debilem, jakimś w ogóle kimś dziwnym, nienormalnym. Dziś normalne jest, że ludzie się rozwodzą. Normalne jest, że ludzie grzeszą. Normalne jest, czym jest singlizm, tak? No to jest powtarzalny grzech bez małżeństwa, tak? Czym jest... No, wy się śmiejecie, tak? Śmiejecie się. No to śmiejcie się, tylko że grzech nawet nieuznawany, bo jest złem, ma konsekwencje i rodzi w człowieku smutek. I potem nie dziwcie się, że musicie brać leki. Nie dziwcie się, że przyjmujecie środki chemiczne, które zmieniają wasz nastrój. Dlaczego? Dlatego, że w was jest dziura wydrążona przez grzech. I do tego prowadzi dzisiejsza popkultura, do tego prowadzi dzisiejsza kultura. Tam akceptacja słabostek jest dla wszystkich. A co jest dla tych wybranych? Pedofilia, nekromancja, nekrofilia, kanibalizm. Ale to my dajemy na to przyzwolenie. Rozumiecie? Tymi małymi grzeszkami i tym, że
odrzuciliśmy 10 przykazań. I teraz wielcy robią wielkie zło. Myślicie, że mali robią małe zło? Nie, mylicie się. I teraz jak nasączano tę przestrzeń kultury symboliką sataniczną i perwersyjnym myśleniem, odwróconym myśleniem? To jest proces, który rozpoczął się w momencie, kiedy wyrzucono Boga z kultury. Tak? I kiedy człowiek stał się miarą rzeczy, kiedy powstał humanizm. Humanizm to jest nurt i oczywiście byli humaniści, którzy dążyli do dobra. To nie jest tak, że humanizm jest czymś z definicji złym. On po prostu jest tylko i wyłącznie błędnym wyborem. To jest ezoteryzm. Bo jest oparty na błędnym przeświadczeniu, że w centrum wszechświata jest człowiek. Człowiek nie może być w centrum wszechświata, więc kto zajmie tę pustą przestrzeń? No ten, który jest, aspiruje do bycia Bogiem. Ten, który chce wmówić w nas, że jest wszechmogący. Szatan. I mówiłem w tej audycji, która ma premiery o 9:00 od poniedziałku do piątku, w rozmowie z Arkadiuszem Rybaczewskim, z księdzem profesorem Bortkiewiczem, z Bronkiem Wilcztajnym, z Markiem Jurkiem, pokazywaliśmy cały ten proces, na drodze którego dzisiejsza propozycja kultury jest propozycją samobójczą. To jest śmierć. To jest cywilizacja. Zobaczcie, nawet Korea Południowa i Japonia się nie rozmnaża. Dlaczego? Bo została dotknięta tą formą cywilizacji europejskiej, zachodniej, atlantyckiej, która jest dzisiaj, a to jest cywilizacja śmierci. Dziś Francja wprowadza eutanazję do konstytucji. Perwersja języka. I teraz to, czym jest błędne myślenie. To jest pierwszy krok, przyjęcie fałszywej antropologii, przyjęcie wiary w to, że istnieją jakieś energie i że my nabywamy jakichś nadnaturalnych zdolności dzięki temu, że robimy coś w obrębie świata przyrody. Wiara w to jest magią. I można zatrzymać się na tym etapie ezoterycznym, tak? Ale można dokonać aktów woli, które już otwierają nas na świat duchowy. I to jest świadome i nieświadome otwarcie się na złego ducha. Świadome to jest oczywiste pakt, tak? Dziewczyna zawarła pakt na przystanku. Wcześniej z ciekawości, z głupoty poszła do szeptuchy, ta otaczała jajko wokół jej głowy, to jajko zostało wyrzucone na rozstaju dróg. Tak to po prostu jest i dziś wierzy w to wielu celebrytów, tak? I jeździ do tych babek, do tych... Ale to był pierwszy moment i intelektualny błąd. I potem konsekwencją było to, że 18-letnia dziewczyna na przystanku z torbami w rękach, bo wyszła z dużego sklepu sieci, francuskiej sieci dyskontów, po prostu oddała się złemu duchowi, bo była przeświadczona dzięki temu, że jej umysł nie działał pod wpływem łaski, tylko pod wpływem tego dotknięcia, ubrudzenia przez ezoteryzm szamański, szeptuchy. Tak? To jest taka właśnie taki rodzaj czarostwa wiejskiego. Ona była związana intelektualnie i to doprowadziło do tego, że doszło do wniosku, że najlepszym sposobem na to, żeby mieć chłopaka, to jest poprosić o to złego ducha. Jej historia trwała jeszcze kilka lat i była tragiczna. Zakończyła się w szpitalu psychiatrycznym, kiedy odebrano jej dziecko, jej małżeństwo było na skraju zagrożenia, a ona była badana, czy jest chora psychicznie. Wszystko mogła stracić, tak? I zwróciła się ku Bogu i ta historia skończyła się dobrze. Ale chodzi mi o ten element intelektualny, który zawsze otwiera nas, nie musi prowadzić, ale zawsze otwiera nas na element wolicjonalny, czyli na akt. I jeśli my z ubrudzonym umysłem, zdegradowanym myśleniem, z myśleniem, które dopuszcza, że istnieją jakieś energie i ktoś może dać mi zdrowie, że mnie uzdrowi bioenergoterapeuta, że wróżka może mi opowiedzieć o przyszłości, to ktoś taki jest
bardzo łatwo jest go nieświadomie otworzyć na zło. Bo jeśli on będzie żądał, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i wiara, tak? Inaczej, jeśli poprosi o coś, czego nie może dać mu nauka i rzuci to w przestrzeń, tak? W przestrzeń niewiedzy swojej, no bo skąd wróżka ma znać przyszłość? Przecież to są absurdy. To już w oświeceniu ci ludzie myślący o sobie, że myślą racjonalnie, tutaj udowodnili akurat tym Swedenborgowi i innym, że po prostu opowiadają bzdury. Potem to powtórzyło się w XIX wieku. Ale istnieją trzy najważniejsze ścieżki do otwarcia się na duchowe zło. Jednym jest magia uczona z ksiąg, z internetu, tak? Czyli ja sam zwracam się ku demonowi, myśląc, że wchodzę w jakąś dziedzinę, która ma dać mi wiedzę, ma dać mi władzę, ma dać mi bezpieczeństwo, ma dać mi zdrowie. Ale to nie jest wiedza naukowo potwierdzona. I co więcej, to jest wiedza tajemna, gdzie są stopnie wtajemniczenia, jest jakiś ktoś mądry, który musi mnie w to wprowadzić, albo ja czytam to po prostu, ja naśladuję, tak? Ja wykonuję rytuały. I taki rytuał może cię otworzyć człowieku na złego ducha. Czyli magia uczona z ksiąg, magia uczona z internetu. Drugi punkt to jest spotkanie człowieka, inicjacja. Idziesz do wróża, idziesz do bionergoterapeutki, idziesz na ustawienia Berta Hellingera, tak? Otwierasz się na czyjś autorytet bioenergoterapeuty, tak? Ale tak naprawdę otwierasz się na autorytet demona, który za nim stoi. I trzecia ścieżka to jest transpus symbole. Czyli jest klub techno, jest muzyka, ta muzyka jest powtarzalna, ta muzyka zmienia świadomość. W pewnym momencie następuje pstryk i człowiek przestaje oceniać rzeczywistość racjonalnie i przestaje działać jego sumienie. Nie ocenia tego strumienia informacji, które do człowieka przepływa. Buddyzm zen łamie umysły koanem na przykład, tak? Czyli masz sobie wyobrazić zdanie niemożliwe, klaśnięcie jedną ręką, tak? Niemożliwe jest klaśnięcie jedną ręką w tym sensie, jaki pokazałem, tak? Ale jeśli będziesz medytował 4 lata klaśnięcie jedną ręką, w pewnym momencie umysł się podda i powie nie, to jest nierozwiązywalne i zacznie działać w pętli. I w tym momencie wyłącza się, tak? I następuje pstryk. To może być powtarzalne gesty, to może być na różne sposoby uruchamia się płyny mózgowe, tak? W muzyce techno robią to wysokie dźwięki, które niskie dźwięki stymulują tutaj, tak, te organy wewnętrzne i wprowadzają nadstymulację, która wywołuje niepokój w organizmie, a wysokie dźwięki przesunięte w fazie wytrącają umysł z normalnego funkcjonowania. Po prostu następuje pstryk i człowiek jest otwarty. I teraz, jakie jest świadectwo Marka z klubu techno? Wchodzi, a tam na telebimie porno sadomasochistyczne z wyciętymi tymi miejscami, które już były oczywiste, tak? Ale coś pokazane, cięcie, ale my umysł sobie dopowiada, co się dalej zdarzyło. Więc otwarcie na zło, brudzenie umysłu, brudzenie intelektu, brudzenie nas. Po co? Po to, że na następnej imprezie techno, to już jest świadectwo innej osoby, on opisywał wielką scenę w jakiejś naturalnej przestrzeni, jakiś kamieniołom opuszczone miejsce, gdzie jest scena, z tej sceny jest nadstymulacja i wprowadzenie ludzi w trans, a nad całą tą przestrzenią dominują symbole sataniczne. Symbole sataniczne, które nie postrzegane świadomie, natomiast są postrzegane przez nasze otwarte wnętrze, jeśli jest wyłączony w transie
racjonalność i sumienie. Czyli magia uczona z ksiąg, możemy jakieś rytuały powtórzyć w internecie i otworzymy się na złego ducha. Możemy spotkać człowieka, który jest charyzmatyczny, niesamowity i tak dalej, otworzymy się na niego i w ten sposób otworzymy się na zło duchowe. I technika transowa plus symbole satanistyczne. I teraz historia Romy. Dlaczego ważna? Bo dzieje się w szkole. W Polsce są szkoły steinerowskie. Rudolf Steiner, człowiek, który uważał, że najstarszym gatunkiem żyjącym na Ziemi jest człowiek. Okultysta, który miał dość sprawny umysł i stworzył całą pedagogikę, na podstawie której dziś są tworzone szkoły. I teraz świadectwo nauczycielki. Była w tej szkole i co jakiś czas trzeba iść po prostu na szkolenia. Te szkolenia nie są obowiązkowe, ale większość nauczycieli w nich uczestniczy, no bo to wiadomo, to jest lepiej być lepiej widzianym, to jest lepiej niż być źle widzianym przez dyrekcję. I ona mówi, pojechała na jakąś taką sesję, jakaś sala gimnastyczna, materacy na ziemi, medytuje i skłoniono tych ludzi do medytacji. I przyjechała pani z misami tybetańskimi, z gongami. I do różnych osób podchodziła i tam różnych gongów używała do danej osoby czy mis. I kiedy podeszła do niej, to położyła jej ten gong czy misę na sercu i ten dźwięk przez nią przeniknął. I dla Romy była to jakaś jedna z kilkuset sytuacji w historii związanej z tą szkołą. Tylko kiedy ona się nawracała i kiedy zaczęła być przygotowywana modlitwa o jej uwolnienie, to ona dostała palpitacji serca. Nic nie wykazały badania. Ona była technicznie zdrowa na serce. Natomiast te napady kołatania i paniki były takie, że ona nie była zdolna funkcjonować w ogóle, tak? I potem to jakoś przy pomocy męża i znajomych modlących się udało jej się trafić na tę modlitwę. Wyspowiadała się, znaczy wyspowiadana, pomodlono się o uwolnienie od złego ducha i to odeszło całkowicie. Nigdy już więcej nie miała żadnych problemów z sercem. Co miało miejsce w tej szkole? Warunkowanie. Ona przy pomocy medytacji otwierała się na rzeczywistość transową, na rzeczywistość demoniczną i uwarunkowano jej ciało na określoną częstotliwość dźwiękową po to, żeby skojarzyć lęk. Mówiąc najkrócej, demon ją dotykał w chwili, w której jej serce było wprawiane w drżenie według tych częstotliwości. Połączenie spraw duchowych z czystą fizyką. Tak? Warunkowanie. I teraz mamy w Polsce lucyferyczne szkoły. Mamy szkoły, które zachęcają nauczycieli do praktykowania okultyzmu. Na różne sposoby. Tak? I co w tych szkołach jest? Jest eurytmia, jeden z przedmiotów, który jest symbolicznym otwieraniem na rzeczywistość demoniczną. Dzieci. Już. Nie wiem, co z tym zrobić. Modlić się tylko. Czarna magia, eurytmia. Po co był ten ból serca? Żeby Romę odstraszyć od modlitwy. Jest wiele osób, które na drodze do wyzwolenia poddały się, ponieważ zło, które wczepiło się w nich, potrafiło doprowadzić je do takiego cierpienia, że one tego cierpienia nie były w stanie unieść. I dalej są demonicznie związane. I dalej są paszą dla demonów. I teraz mówię o tych ekstremalnych przykładach po to, żeby pokazać, że nasączanie kultury symboliką sataniczną jest rzeczą skrajnie groźną. A od lat 60. film, muzyka, teatr
właściwie wszystkie formy przekazu, wydarzenia polityczne czy gospodarcze, otwarcie tunelu pod przełęczą świętego Godarda,

eutanazję czynią prawem. Pacjent nie ma prawa się bronić i powiedzieć, że nie chce być zabity. Aborcja, jeśli skłaniasz kogoś, żeby odstąpił od aborcji, 3 lata dostajesz, tak? No przecież to jest czysty satanizm. To jest czysty satanizm. I teraz nasączanie kultury tymi wszystkimi tropami było powolne. I każdy było tłumaczone wolnością artystyczną. Tak? Tylko, że my dzisiaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie widzimy już konsekwencje tego wszystkiego. I jeśli ludzie lewicy, ludzie, którzy promują to wszystko i uważają, że my jesteśmy ciemnogrodem, a oni są jasnogrodem, nie zrozumieją, że są oszukani, no to dalej będzie, ta kultura będzie upadać i spadać. Ale jest miara grzechu, której Bóg już nie jest w stanie zaakceptować, tak? Więc nasączanie kultury symboliką satanistyczną. Tak? Wszystkie nienaukowe teorie energetyczne, że tu czakramy, że tu wibracje, że tu energię, tutaj pokłoń się słońcu, tu umysł wszechświata ci pomoże i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jednym i tym samym. Jest czymś, co jest przeciwne nauce i czymś, co jest przeciwne wierze. To są wierzenia. To są wierzenia niczym niepoparte, które mają tradycję zakorzenioną w pierwszym wieku po Chrystusie i które ciągną się aż do dziś i zawsze towarzyszyły chrześcijaństwu jako margines, a dziś, kiedy człowiek postawił siebie 500 lat temu w centrum kultury, a dziś w tym centrum kultury jest demon, ponieważ człowiek nie może rzeczy nadnaturalnych robić, a demony czasami potrafią udawać, że mogą bardzo wiele, a tak naprawdę zależy im tylko na jednym, żeby zdobyć człowieka, żeby człowiek powiedział demonowi tak. Więc te wszystkie sposoby myślenia, one są te ideologiczne po to, żeby zniszczyć cywilizację wywiedzioną z objawienia. I to wszystko jest promocja grzechu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest śmieszne, co mówię, tak? Że jakoś rzeczywistość sprowadzam do, że świat jest niesakralny, że świat jest po prostu, żyje sobie, a wy katolicy to o tych przykazaniach to możecie sobie gawędzić tutaj, tak? Tylko nie ma znaczenia, czy wierzysz w coś obiektywnie istniejące. Jeśli coś obiektywnie istnieje, wiara w to czy niewiara, powoduje tylko tyle, że się skrzywdzisz tym, jeśli to jest krzywdzące, tak? Jeśli ktoś nie rozumie, że istnieje grzech i grzeszy, czym innym jest wina moralna, tak? Ale konsekwencje tego przekroczenia prawa będzie ponosił, tak? Kobieta, która jest przekonana przez złych ludzi, że dziecko jest zlepkiem komórek i że zabicie dziecka jest tym samym, co wycięciem migdałków, tak? Mnóstwo kobiet w latach 60., 70., 80. w Polsce tak sądziło. Więc ta kobieta nie zaciąga winy. Grzech jest czymś świadomym. Natomiast poniesie wszelkie konsekwencje. I dlatego też dziś wszyscy ci, którzy przekraczają przekazania, poniosą konsekwencje. Stąd taka epidemia depresji, taka epidemia lekomanii. No, robimy wszystko, żeby uciec od ciszy, bo w ciszy słyszymy prawdę o sobie. I teraz nienaukowe teorie energetyczne, tak? I teraz zbliżam się już powolutku do miejsc istotnych, czyli intelekt ezoteryka. Punkt drugi, wola. Nieświadome otwarcie, na przykład amulety. Nosimy na sobie przedmioty, które są symboliką przynależności. To znaczy my amuletem, który sprzedają nam jako coś, co ma nam zapewnić szczęście, bezpieczeństwo bądź zdrowie. Jak kawałek metalu może dać ci zdrowie? Jak kawałek metalu może cię obronić przed napastnikiem? Jak ci ma dać bezpieczeństwo? Jak? Jeśli wierzysz w to, że kawałek metalu da ci zdrowie, to jesteś po prostu łatwowierny. Ale to jest oszustwo. Dlaczego? Dlatego, że
amulety są symbolem

0: przynależności do świata duchowego, demonicznego świata duchowego. Czyli nosząc amulet, to tak jakbyś sobie założył tabliczkę: demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Rozumiecie? I przestrzenie, nad którymi symboliczne znaki wywoływania zła, choćby z tej magii uczonej, czy ze spirytyzmu, czy z tradycji, oko proroka, jakaś oko Fatymy, jakieś, to też jest łamanie pierwszego przykazania, nie wnikam w to. Chodzi o to, że irracjonalnym jest wiara w to, że kawałek metalu może mi pomóc, nawet jak tam coś jest wygrawerowane. Po co to nosisz? Po co czytasz horoskopy? Gdzieś tam w to wierzysz, tak? A skoro w to wierzysz, to tym samym dajesz pole, otwierasz się już nie tylko wolicjonalnie, ale otwierasz serce na działanie demona. Pakt jest ostatecznym i świadomym otwarciem się, a my mówimy o przestrzeni nieświadomego otwarcia się i to jest potężna przestrzeń, gdzie zły duch wypracował setki, może nawet tysiące metod oszukiwania ludzi. I teraz gdzieś sobie zapisałem taką listę, miałem, o właśnie. Czyli z jednej strony mamy naukę, z drugiej strony mamy wiarę, tak? Jest trzeci nurt nieakceptowany przez ośrodki akademickie i autorytety religijne. I to jest wiedza tajemna. Nurt oszustwa, tradycje ezoteryczne. I mamy tak, linię magiczną, na przykład tarot. Zobaczcie sobie świadectwo Ani Staszewskiej. Wstrząsające. I też pokazujące całe spektrum, które jest związane z działaniem tak zwanych świeckich egzorcystów. Nie ma czegoś takiego jak świeccy egzorcyści. Pójście z problemami nadnaturalnymi, dzieje się ze mną coś nadnaturalnego do innego okultysty, który powie mi, radiestety, bioenergoterapeuty, energoterapeuty, maga, tarocisty, kogokolwiek, bo on mi powie, że on mnie z tego wyzwoli, tak przez kilka dni będziesz czuł się lepiej, natomiast po jakimś czasie dowiesz się, że cholerę leczyłeś syfilisem. Syfilisem. Że dałeś, otworzyłeś swoją duszę na trąd duchowy. Linia magiczna, linia spirytystyczna, tak? Podróże poza ciałem, wywoływanie duchów, tablice Ouija, Charlie Charlie Challenge, świadome śnienie, podróże astralne, terapia, tak zwana terapia Berta Hellingera. Tych rzeczy są dziesiątki. Linia okultystyczna, gdzie mamy do czynienia z pewną ideologią wdrażaną w życie i to jest ideologia właściwie zbierająca znane pod koniec XIX wieku techniki otwarcia się na rzeczywistość, na świat demoniczny. Linia transowa, tak? O tym już mówiłem. Dalej, profaniczne westernizowanie religii pogańskich, tak zwanych politeistycznych, tak? Czyli przynosimy tutaj wiarę w jakieś bóstwo, ale on to jest na kursach, coach to będzie, no to przyzwijmy boginię, tak? Albo nawet tego nie powie, tylko wykona rytuał, tak? Odarcie jogi z elementu moralnego i z elementu współczucia, tak? Co jest niezbędne, żeby ćwiczyć jogę tam w Indiach, że trzeba wejść na pewien sposób, poziom rozwoju osoby człowieka, tak? A u nas każdy, kto idzie, od razu techniki oddechowe i pozycje ciała, które wyzwalają psychosomatykę, która otwiera na rzeczywistość odmiennych stanów świadomości. Dalej. W tych zwesternizowanych pogaństwach jest witchcraft, jest huna. To są dramatyczne aktywności. Jeśli ktoś wchodzi w inicjację u kahuny, może spodziewać się duchowej śmierci. Kurs cudów, następna rzecz. No i linia sataniczna. I teraz jest linia lucyferyczna, marksistowska. Jest linia lawejowska i linia crowleyowska. Nie będę w to dziś wchodził. Zresztą można sobie doczytać. Istotą rzeczy jest, wyznawanie samego siebie. Rób to, co chcesz. Ty jesteś sam panem wszystkiego. Ty jesteś sam sędzią. To jest tylko i wyłącznie doprowadzenie do konsekwencji decyzji intelektualistów, którzy przejęli z rąk mnichów hierarchizację kultury zachodniej w tak zwanej nowożytności, postawienia człowieka jako miary rzeczy. To jest tylko doprowadzenie do konsekwencji, tak? Rób, co chcesz. Liberalizm jest ograniczonym zastosowaniem tej zasady, tak? Rób, co chcesz, byle tylko nie krzywdzić innych, tak? Tego się nie da zastosować, ale to już mniejsza. Człowiek, który ogranicza swoją wolność tylko dobrem innych, sam siebie kaleczy. Dlaczego? Dlatego, że człowiekowi niezbędne są zasady, niezbędne są granice. Żeby człowiek się rozwijał, musi sobie stawiać granice i w ten sposób ćwiczy mięśnie duszy i staje się człowiekiem bardziej skłonnym do empatii, bardziej skłonnym do altruizmu. To wszystkie religie odkryły. Celibat jest jednym z elementów takiego właśnie działania, że ograniczam siebie i dzięki temu tę energię przeznaczam na doku dobru, tak? Że są wypaczenia celibatu? Oczywiście, że są. I są wśród mnichów buddyjskich i Dalaj Lama. Jak popatrzycie na zdjęcia, co on robi z młodymi osobami, w kościele też. Nie więcej niż w innych zawodach. Słabości są wszędzie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci, którzy trwają w celibacie, przyczyniają światu dobra dzięki temu, że w nim trwają. Zasady, tak? Dalej, linia oszustw medytacji chrześcijańskich, tak zwanych medytacji chrześcijańskich, tak? No i cały ten nurt new age'owy, quasi religia, tak? Czyli coś, co udaje naukę. Claudia Pingott jest tutaj taką głosicielką tych wszystkich teorii, że to wszystko jest zgodne ze współczesną nauką. I pewien typ ludzi od najdawniejszych czasów szukał metod, żeby poznać tajemnicze siły, które wpływają na ludzki los i które decydują o losach świata. Tak? I ci ludzie są przekonani o swojej wszechmocy. Ci ludzie uznają, że mogą krzywdzić innych. Elity francuskie nigdy nie zaakceptowały, że należy chronić dzieci poniżej 15 roku życia przed oddziaływaniem seksualnym dorosłych. Tak? Nigdy tego nie zaakceptowały. Voltaire powiedział nawet, że trzeba stworzyć dwie moralności. Moralność dla Voltaire'a i jego kumpli i moralność dla zwykłych ludzi. To jest dziś powszechne. Te elity, które są dziś zdegenerowane całkowicie, ta część elit, która jest zdegenerowana całkowicie, jest przekonana, że są panami życia i śmierci. I powiem jeszcze o takim reportażu z BBC, który był kilka tygodni tylko na antenie i potem zniknął całkowicie. I on opowiadał, i to była dość rzetelnie wykonana praca dokumentacyjna. On pokazywał turystykę magiczną. To znaczy menedżerowie dużych firm jeździli do Czarnej Afryki i tam zabijali dzieci. Czy w ich intencji, ich karier mordowano dzieci. I to było dość dobrze udokumentowane, a w chwili, w której zniknęło, to jestem już przekonany, że to była prawda. Czy to był kult marabutów, czy to był kult wudu, ja tego nie wiem. Z tych opisów niejasnych prawdopodobnie to było wudu. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Takie kulty były w Kanaanie, takie kulty były w Ameryce Południowej. Są religie sataniczne. Tak? Dzisiejszy ateizm jest religią sataniczną. Dzisiejszy antyteizm jest religią sataniczną. Dzisiejsze religie zrób to sam, to są religie sataniczne. Dzisiejsza herezja energetyczna to jest religia sataniczna. Nasza kultura jest dziś w jej centrum jest dziś zły duch, który na najróżniejsze sposoby, bo on może działać na nas z zewnątrz, może na nas, jeśli się otworzymy na niego nieświadomie, działać od wewnątrz, ale nie mieć władzy nad nami. I kiedy otworzymy się na niego na zasadzie paktu, może mieć władzę całkowitą nad nami. I tylko Jezus Chrystus może dać ci wolność. Niezależnie od tego, czy od zwykłych pokus codziennych, kiedy jesteś człowiekiem zamknięty na świat duchowy, na to nadzwyczajne oddziaływanie złego ducha, takich ludzi jest większość. Tak. I ulegamy pokusom, bądź możemy im nie ulegać. Całkowicie możemy im nie ulegać. I teraz ważne jest, że te pakty mogą być absolutnie banalne, naiwne. I jak popatrzymy na historię tej dziewczyny, która po to, żeby mieć chłopaka, oddała się złu, tak? No to jest naiwne, tak? W trakcie kłótni osoba, której pomagam, rzuciła matce, że lepszy jest, i tutaj padło imię demoniczne, niż ty, tak? Dotknięcie paktu. Pakt częściowy. Niewypowiedziany wprost, a jednak za tym były tak potężne emocje, że do dziś trwają egzorcyzmy. I teraz cyrograf wymanipulowany. Mówiłem już o tym kiedyś. Czasopismo i karteluszek, na którym była pewna jasnowidz ze Stanów, postanowiła dla Polaków 50 ekspertyz jasnowidczych zrobić po to, żeby jakiś instytut badawczy tam to przebadał. Tak? I ludzie w gazecie telewizyjnej mieli ankietę, w której mówili, co jest na nich największym problemem życiowym, czy to są pieniądze, czy to jest zawiedziona miłość, czy zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Po czym podpisywali, wyrażam zgodę na ekspertyzę jasnowidczą, i tu padło imię tej wróżki, czy tej jasnowidzki, czy tego jasnowidza. Data, miejscowość, własnoręczny podpis, imię i nazwisko. To był cyrograf, wymanipulowany cyrograf. I potem ten rytuał rzucania klątwy na tego człowieka był skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek na to się zgodził. I teraz to może być banalne, może być naiwne. To otwarcie nie musi być całkowite. Tak? Ale to jest skuteczne. I teraz satanizacja struktur popkultury. Nadreprezentacja symboliki satanistycznej. Nikt chyba temu nie zaprzeczy, że mamy w popkulturze nadreprezentację tej symboliki. I teraz są pakty naiwne i są pakty drapieżne. I niektóre artystki w naiwności i głupocie swojej wypowiadają słowa, które determinują już ich całe życie, ale są też tacy, którzy chcą niszczyć i zawierają pakty drapieżne. Zło nie puszcza ze szponów łatwo. Jak gwałcisz, to potem będziesz zabijał. Trzeba zatrzymać się na tej drodze. Nie wszyscy na tej drodze zatrzymać się mogą. Jak uzależnieni od tej sytuacji muszą być ludzie z pierwszych stron gazet, którzy dali sobie zrobić zdjęcia z tymi gwałconymi 9-latkami, tak? Jak oni musieli być uzależnieni, żeby nie gdzieś w całkowitej ciemności, izolacji i tak dalej dokonywać tych potwornych rzeczy, tylko dali sobie zrobić zdjęcia. Jak oni musieli być uzależnieni od złego ducha? I teraz to, co ja głoszę, nie jest głoszeniem zła. Ja informuję o tym złu, ponieważ bardzo wiele osób nie ma zielonego pojęcia, że to, co konsumują w popkulturze, muzyka, filmy, że to jest brudzenie ich umysłów i podprowadzanie ich po decyzje, świadome czy nieświadome, otwarcie się na zło. I zapraszam wszystkich do modlitwy. Każdy, kto dotykał jakiejś rzeczywistości okultyzmu, a ma depresję, nie dające się leczyć farmakologicznie, nie dające się nawet rozpoznać, które ma każdy, kto ma statystycznie nieprawdopodobną ilość negatywnych wydarzeń w życiu, bo gdzieś był wróżki, czy ubił ergoterapeuty, czy wypełniał jakieś dziwne, nosił amulety, czy wypełniał jakieś dziwne praktyki, spełniał te praktyki jakieś dziwne. I dziś odczuwa konsekwencje. Nie wiązał ich do dzisiaj, ale być może od dzisiaj zacznie je wiązać. A myśli samobójcze, wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, utrata pewności zbawienia, utrata nadziei, fałszywa, pokładanie w fałszywej nadziei, nadziei w fałszywych remediach, które prowadzi do załamania się nadziei. Tak? Jakieś napady agresji niekontrolowane. Nadwrażliwość na czyjeś emocje. Nadwrażliwość, tak? Że ja mam poczucie, że wiem, że rozumiem, że znam duszę jakiegoś człowieka i dla kogoś może być to czymś pozytywnym, tak? Ja nakładałem ręce i zmieniałem nastrój ludzi, tak? A wydawało mi się, że uzdrawiam, wydawało mi się, że przesyłam energię. To wszystko było oszustwo, ale oszustwo, na które dałem się złapać. I na początku oczywiście był ubrudzony umysł. Wiara, przesądy i wiara w rzeczy, które nie istnieją. Bądź wymanipulowane we mnie zgoda dana złu, żeby działało w moim życiu. Pan mnie uwolnił, uzdrowił. Od 25 lat informuję wszystkich o tym złu. I jeśli poruszyło cię coś w tym, co mówię, zapraszam do modlitwy. Ponieważ jedynym, kto może dać ci wolność i zakończyć ten czas smutku, cierpienia trwający wiele lat czasami może, jest Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do życia. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi brata, Jezusa Chrystusa, Jezu Chryste. Przyrodni bracie, dziękuję Ci za to, że poświęciłeś swoje życie za moje uwolnienie, za to, żebym mógł być wolnym wobec grzechu, żebym mógł podejmować decyzje sam z siebie, a nie dlatego, że jestem związany jakąś czarną nicią. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Obmywam siebie, Panie Jezu, Twoją przenajświętszą krwią, abym miał w sobie życie i był niewidoczny dla złego ducha. Jezu Chryste, obmywam każdą osobę, która to ogląda i słucha, Twoją przenajświętszą krwią, abym miała w sobie życie i była niewidoczna dla złego ducha. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie, w Twojej decyzji, że wydałeś się całkowicie za nas i niewinnie cierpiałeś, że niewinny człowiek poniósł tak potworną śmierć. Duchu Święty, napełniaj nas swoją mocą. Powtarzaj, Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Obieram Cię za Pana i Zbawiciela mojej codzienności i obieram Cię za Zbawiciela i Pana mojego życia, aż po śmierć i życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasz, orędowniczko nasz,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Ojcu i Synowi,
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to wszyscy w rodzinie jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi mama... wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać... Później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda? Jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób? Znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą. Ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem. To był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: Jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy bunt. To było... Znaczy dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko. I w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią. I pojawiła się chęć, to pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje... To jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no, Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje to się poważnie. I tak było w moim życiu. Pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: I
0: takie
1: to jest...
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, on sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem w sumie 2 godziny temu, tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my czy może inaczej, no to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas i no trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy,
0: natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka, natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza to właśnie ma rację, bo on to wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna, i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało i takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba
1: i ja codzienności to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: 80.
1: No połowa lat 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a księża to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak.
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem
0: kolegę... Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W sensie odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek, potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie. Miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale Jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to, żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także czy to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czy takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić, ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
1: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
0: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
1: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
0: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
1: Skąd taka pewność?
0: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
1: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
0: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
1: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
0: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
1: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Tak w takiej codzienności najprostszej.
0: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że to naprawdę dla mnie problemem jest modlitwa

0: Dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to też sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie. Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
1: W takim razie On jest jak... Z tej opowieści wynika, że On cały czas o ciebie zabiega, że tak... A może tak, a może nie? Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
0: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak. Teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że ty mnie zbawiasz, to znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił. To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jaki intent się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14. To jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Boże nasz Panie, przychodzimy do Ciebie, aby Cię chwalić, Boże Ojcze, aby Cię uwielbiać, Jezu Chryste, aby głosić Twoją chwałę, Duchu Święty, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Schulz. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się przy okazji konferencji ewangelizacyjnej ojca Johna. Pomagasz przy niej. Jak to się stało, że trafiłeś do grupy, w której ludzie się modlą, podnoszą ręce do góry, jakieś uzdrowienia, o jakichś uzdrowieniach się mówi, o jakichś cudach? Jak to było?
1: A to było tak, że dowiedziałem się od mojego lidera wspólnoty, że właśnie przyjeżdża ojciec John.
0: Ale jak trafiłeś do tej wspólnoty? O to mi chodzi.
1: Aha.
0: Do tej dziwnej wspólnoty.
1: Oj, to już trzeba się cofnąć w zasadzie do mojego dzieciństwa.
0: Mamy czas.
1: Tak więc na początku mojego dzieciństwa pamiętam, że słyszałem o Bogu w przedszkolu. I tam był mój pierwszy kontakt z Bogiem, który zaraz został zmyty, ponieważ moi rodzice, nikt z mojej całej rodziny nie był wierzącą osobą.
0: Nikt.
1: Nikt. Pamiętam taką sytuację, kiedy wróciłem z przedszkola po religii i chciałem się pomodlić. I to chyba była Ojcze Nasz. I pamiętam, że jak zacząłem tylko tą modlitwę, to babcia powiedziała, żebym przestał i żebym więcej tego nigdy nie robił. I przez około 10 lat już ani razu nie spróbowałem modlitwy. Co oczywiście no, też miało moje konsekwencje w życiu. Teraz to widzę.
0: Dlaczego babcia tak zrobiła? To straszne.
1: Teraz to widzę, że to straszne, ale chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy twoja rodzina była, czy takie rodziny tam, gdzie mieszkałeś, to była norma, czy raczej wyjątkowy ten stosunek do Kościoła, do Boga był?
1: Akurat tam, gdzie mieszkam do tej pory, myślę, że to był wyjątek, jednak wyjątek. Nie jakiś wielki, ale wyjątek.
0: Jak sądzisz, dlaczego rodzina ma taką akurat orientację? Anty. Nie wiesz.
1: Nie mam pojęcia.
0: Czy to jest związane, nie wiem, wojskowymi są jak może, albo z jakichś, bo kiedyś było tak, że wojskowym milicjantom w tych rodzinach no, zabraniano i też tam szli tacy ludzie, którzy mieli jakieś upory wobec Kościoła czy Boga?
1: Trudno mi powiedzieć, ponieważ moja babcia akurat wywodzi, można powiedzieć, jej mama była osobą bardzo wierzącą. Tak więc naprawdę trudno jest mi powiedzieć.
0: I jakie to miało konsekwencje w twoim podstawówkowym i później nastoletnim życiu?
1: Brak samoakceptacji.

0: brak samoakceptacji. Tym bardziej, że moi rodzice podkreślali we mnie to, że do niczego się nie nadaję. Że jestem bezwartościowym człowiekiem.
1: Ilu was było w domu? Byłeś jedynakiem?
0: Nie, jeszcze mam młodszą siostrę.
1: Jej też tak mówi?
0: Nie.
1: I w jaki sposób to się przejawiało, takie mówienie? No bo ty też mówisz rzecz dziwną. Że rodzice mówią dziecku coś takiego.
0: No tak, to zazwyczaj podczas kłótni. Kiedy może coś zrobiłem nie tak, ale przecież byłem tylko dzieckiem. I wtedy słyszałem różne niemiłe rzeczy na mój temat.
1: Rozumiem, czyli to była taka forma samoobrony rodziców i braku panowania nad sobą, tak?
0: Pewnie tak.
1: A jak to wiążesz z tym brakiem modlitwy, bo nie rozumiem tego?
0: To, że wtedy byłem sam. Sam. Nie miałem przyjaciela w postaci Boga. Nie miałem komu, z kim, do kogo nie miałem z tym uciec. Naprawdę czułem się sam i brakowało też mi nadziei na dzień jutrzejszy.
1: I jakim w związku z tym byłeś chłopakiem w podstawówce? Jak z grupą sobie dawałeś radę?
0: Muszę się przyznać, że było bardzo ciężko. Bardzo ciężko, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, czułem się bardzo niedowartościowany. Więc bałem się podejmować jakichkolwiek znajomości, kontaktów z moimi rówieśnikami. Nie byłem absolutnie pewien siebie. Tego, co mówię, tego, co robię. Wielki, wielki stres też. Chodzenie do szkoły. To było dla mnie wielkie wyzwanie. Ponieważ po prostu bałem się przebywać z moimi kolegami, koleżankami. Być tam w szkole i uczyć się.
1: Czyli co, to był dla ciebie czas cierpienia, tak?
0: Tak, patrząc z perspektywy czasu, tak.
1: Jak na to zareagowałeś? Bo są dwie podstawowe formy, agresja i ucieczka.
0: Powoli za coraz bardziej brak nadziei obfitował w moim sercu. I coraz bardziej samotność postępowała, ponieważ byłem też odrzucany przez moich rówieśników. I postanowiłem czegoś szukać, żeby zmienić. Ponieważ zaczynałem powoli myśleć o tym, żeby skończyć swoje życie. Ponieważ nie widziałem dalszego sensu.

0: Ile lat miałeś, kiedy pierwsza taka myśl była?
1: 15.
0: Czyli mogłeś to wtedy już zrobić w tym wieku? Już człowiek jest zdolny do...
1: Mogłem, a nawet miałem małe plany.
0: No i co się stało, że ich nie zrealizowałeś?
1: Przypomniałem sobie w wieku 16 lat o przedszkolu i że w tym przedszkolu ktoś kiedyś powiedział mi o Bogu. I to już była moja ostatnia deska ratunku. Postanowiłem krzyknąć, naprawdę fizycznie krzyknąć do Boga: jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I Bóg przyszedł.
0: A powiedz, jak sobie radziłeś do tego 16 roku życia, bo współczesna kultura ma różne takie zbiorowe formy radzenia sobie w sytuacji bez wyjścia. To są subkultury, narkotyki, formy mniej lub bardziej zorganizowane, a zawsze kaleczące.
1: Tak, miałem taką grupę, nazwijmy to przyjaciół wtedy. Były to osoby o kilka lat ode mnie starsze. I tam pojawiły się w moim życiu papierosy, alkohol, również jakieś słabe narkotyki, ale to w małej, śladowej ilości. I wszystko, co było niedobre, można powiedzieć. Można powiedzieć, że byłem małym chuliganem.
0: To znaczy, byłem małym chuliganem w miejscowości, w której mieszkasz?
1: Konkretnie to, że na przykład rzucaliśmy kamieniami w okno.
0: Jakieś wybrane?
1: Nie, przypadkowe. Ponieważ taki mieliśmy kaprys.
0: Ludzie się was bali, czy nie wiedzieli jeszcze o was?
1: Niektóre osoby się bały. Ale nie byliśmy jakimś wielkim postrachem, ponieważ byliśmy młodzi jeszcze wtedy. 14 do 16 lat.
0: Jakieś kradzieże, jakaś chuliganarka, robienie krzywdy innym ludziom.
1: Kradzieże niestety się zdarzały w sklepach. Małe, ale były. Na przykład lody. Potrafiłem kraść.
0: Ale to jeszcze taka dziecięca chuliganerka.
1: Jeszcze tak, na szczęście.

0: Robienie krzywdy innym ludziom?
1: Nie, może poza jakimś małym incydentem to raczej nie.
0: I teraz jaki jest efekt tego krzyku twojego do Boga? Bo jak rozumiem, czułeś się już tak zdołowany, że po prostu... Gdzie to zrobiłeś? Gdzie krzyczałeś?
1: Po raz pierwszy krzyknąłem w lesie na spacerze. Kiedy szedłem i myślałem o swoim życiu i również rozmyślałem o tym, jakby skończyć to życie. I właśnie tak jak mówiłem, wtedy przyszła ta myśl o tym Bogu i postanowiłem krzyknąć, zawołać, że jesteś, ratuj.
0: No i nic się nie stało następnego dnia rano.
1: Stało się w momencie, kiedy krzyknąłem. Ponieważ poczułem w sercu coś innego, niż czułem jeszcze przed chwilą wtedy. Nie potrafię tego określić słowami. Nie mogę powiedzieć, że nagle poczułem się radosnym człowiekiem i szczęśliwym. Ale pojawiło się coś innego. Wtedy nie wiedziałem, co to było, ale teraz mogę powiedzieć, że to była nadzieja. Mała, ale pojawiła się.
0: I co dalej się dzieje?
1: Dalej zaczynam czuć wielkie pragnienie przyjścia do kościoła. Słyszę wewnętrzny głos. Czuję to, że powinienem tam pójść. Oczywiście uznawałem wtedy, że Kościół jest jedną wielką bzdurą i bajką. Ale czułem wielkie pragnienie, żeby iść. I przez pewien czas uciekałem od tych myśli. Ale w końcu postanowiłem pójść do kościoła. Pierwszy raz od kilku lat na mszę dla dzieci. Nie wiem akurat, dlaczego tak wybrałem. Może, żeby było jakoś milej. I tam przeżyłem taki, można nazwać, pierwszy szok związany z Bogiem. Kiedy zobaczyłem ludzi w kościele, to widziałem na ich twarzach radość. Radość. Czułem zupełnie inną atmosferę niż na przykład w domu czy w szkole. Czułem coś pięknego. I pamiętam, że wyszedłem z tej mszy świętej z uśmiechem na twarzy. Co już było dla mnie bardzo, bardzo pocieszające.
0: Czy wtedy miałeś świadomość tego wszystkiego, co się działo, tej zmiany w sercu, w lesie? Czy dopiero z dzisiejszej perspektywy to...
1: Nie miałem takiej świadomości. Można powiedzieć, że byłem w takim amoku, że coś się dzieje. Ponieważ to był dla mnie naprawdę wielki, wielki szok i zaskoczenie. Że tak można żyć, że radość jednak jest na tym świecie i że może być i jest w moim życiu.

0: I co z tym wszystkim zrobiłeś? Z tym amokiem?
1: Na razie nic nie robiłem, a Bóg działał. Ponieważ po pewnym czasie zaczęły się spotkania pogłębiające wiarę tuż po śmierci Jana Pawła II. I na takiej fali uniesienia, że jednak coś w moim życiu może się zmienić, postanowiłem pójść na takie pierwsze spotkanie. I tam odnalazłem to samo, co na mszy świętej, czyli radość. I coraz bardziej zacząłem wierzyć, że Bóg naprawdę istnieje i że może być w moim życiu.
0: Jak to się stało?
1: To, że zacząłem bardziej wierzyć.
0: No bo chodzisz na jakieś spotkania, inni ludzie chodzą. Część z nich to samo poczuła, co ty, a część z nich nie. I dlaczego akurat ty? Jakieś wymyślone formułki, pogłębianie wiary. Co to jest pogłębianie wiary? Pewnie twoi koledzy z tamtej grupy, bo o nich nie mówisz, śmiechem by cię zabili, gdyby coś takiego usłyszeli.
1: To na pewno.
0: A czemu wyszedłeś? Jak wyszedłeś z tej grupy?
1: Postanowiłem skończyć. I tyle.
0: A oni co na to?
1: Nie wiem, ponieważ już do tej pory z nimi nie rozmawiałem. I nie miałem kontaktu. A na tych spotkaniach trudno jest to powiedzieć, ale mnie się wydawało, że to jest prawda, jednak to do mnie przemawiało. Że jakby nie widziałem innej możliwości, że to może być zmyślone, prawda? Ponieważ ktoś mówił, a ja to czułem. I no moje odczucia nie kłamią. Przynajmniej ja tak myślę. I ja czułem w tym momencie prawdę i czułem radość, nadzieję. I to było dla mnie najważniejsze.
0: I co dalej się dzieje?
1: Chodziłem dalej na spotkania, które pogłębiały moją wiarę. A właściwie to ja wtedy wzrastałem. I po pewnym czasie spotkania pogłębiające wiarę przerodziły się ludzie, którzy tam chodzili, przerodziło się to spotkania wspólnotę, w której postanowiłem nadal uczestniczyć i szukać Boga, szukać zmiany nadal w moim życiu.

na tym etapie zaczynam odkrywać, jaki Bóg jest wspaniały. Zaczynam rosnąć. Czyli moja wiara w samego siebie idzie do góry. Dowiaduję się, że jestem cenny w czyich oczach. Że w ogóle ktoś mnie kocha, że mogę być kochany. Że mogę mieć nadzieję na jutrzejszy dzień. Tego zaczynam wszystkiego się dowiadywać. Że jest miłość, która mnie dotyka, która może mnie dotknąć. I nadal za tym idę do przodu. Ponieważ moim celem jest doświadczyć tego, żeby to było w moim życiu. Mam takie pragnienie. I powoli zaczynam tego doświadczać. Zaczynam czuć, że moje serce staje się ciepłe. Nie jest twarde, że widzę świat szaro, brutalnie i nic nie potrafię i do niego się nie nadaje. Tylko zaczynam zauważać, że wiele mogę. Że wiele mogę, że wiele potrafię i zaczynam czuć, że w moim życiu mogą się wydarzyć wspaniałe rzeczy. Zaczynam to odkrywać.

0: i jakie jest prowadzenie Boga dalej. Bo co wtedy się w tobie zmienia? Bo ty opisujesz jakiś proces. Mhm. I w tym procesie są jakieś takie momenty przesileń, takie no, momenty, kiedy coś nowego się pojawia. Bo Pan Bóg prowadzi człowieka i są takie albo kryzysy, albo jakieś takie wydarzenia bardzo istotne. Co z perspektywy dnia dzisiejszego było istotne wtedy?
1: Jedną z takich rzeczy, które już namacalnie potwierdziły to, że Bóg jest, było uzdrowienie mojego chorego kolana. Kiedy jechałem na rowerze zbyt szybko po śliskiej drodze, wpadłem w poślizg i niefortunnie jakoś tak wypadłem z tego roweru, że wykręciłem nogę w kolanie. Lekarze powiedzieli, że mam pozrywane więzadła, ścięgna krzyżowe.
0: Bardzo skomplikowana i nieprzyjemna rzecz.
1: Tak, tak. Powiedzieli, że prawdopodobnie będę miał operację na to kolano. Na razie włożyli mi nogę w gips i powiedzieli, żebym czekał, że na razie potrzebny jest czas. Ja z taką nogą w gipsie poszedłem na cotygodniowe spotkania. Nasze spotkania zaczynają się od modlitwy i podczas modlitwy jedna z osób powiedziała, miała takie przekonanie od Boga, że Bóg pragnie uzdrawiać kogoś z nas, pragnie uzdrawiać jego nogę. I
0: byłeś jedyną osobą w gipsie na sali.
1: No tak, ale miałem wtedy spodnie i tego gipsu praktycznie nie było widać. I powiedziała wtedy ta osoba, że będziesz czuł mrowienie w kolanie.
0: Ale nie do ciebie, tylko w ogóle, tak?
1: Tak, tak. I wtedy poczułem mrowienie, ale w kostkach. Znaczy w kostce. I pamiętam, że zrobiło mi się bardzo gorąco. Cały się spociłem. Nie wiem dlaczego. I w tym momencie uwierzyłem, że to Bóg właśnie chce uzdrowić teraz konkretnie moje kolano. I w to uwierzyłem i powiedziałem, jeżeli tak, Boże, to Cię o to proszę. Ja wierzę, że Ty możesz uzdrowić. I chcę tego.

0: I dwa dni później postanowiłem, skoro tak powiedziałem, zaufałem Bogu, postanowiłem pójść do lekarza i powiedzieć, żeby mi rozcięli gips. Nie podałem powodu, tylko powiedziałem, żeby mi rozcięli. Lekarz rozciął mi gips i od tamtego momentu, właściwie od razu, stałem ze zdrowym kolanem. Nic mnie nie zabolało, nic mnie nie zakuło, poza tym, że musiałem tylko rozruszać tą nogę. I do tej pory nie poczułem nigdy żadnego bólu. Może powiedzieć wręcz przeciwnie, ponieważ uprawiam różne sporty. Tak więc jak najbardziej mam zdrowe kolano i dobrze mi służy. I Bóg w tamtym czasie uzdrowił to kolano.
1: I co zmieniło to doświadczenie w twoim życiu? No bo to jest dość radykalne doświadczenie. Dla ciebie był to ewidentny cud.
0: Tak. Tak, był cud i było potwierdzeniem to, że Bóg nie jest daleką osobą, która mieszka gdzieś w niebie. Ale że Bóg jest przy mnie i chce naprawdę dobra dla mnie. Bo potwierdzenie, tak, jestem przy tobie i cię kocham.
1: Prawda? Czyli to, co mówili ci wcześniej ludzie na tych spotkaniach, okazało się materialną prawdą w postaci twojego kolana.
0: Tak, dokładnie.
1: Zdrowego.
0: To było właśnie, ten fakt był potwierdzeniem wszystkich słów. A więc moja wiara jeszcze bardziej wzrosła i chyba mniej więcej w tamtym momencie uwierzyłem już tak naprawdę, że Bóg istnieje. Miałem problemy z jego jakimś doświadczaniem, jego miłości, ale wiedziałem, że istnieje, że jest, i że jest blisko mnie.
1: I co z tą wiedzą zrobiłeś?
0: Postanowiłem iść dalej. Dalej dowiadywać się, poznawać Boga, zagłębiać się. Pragnąłem bardziej doświadczyć Go w swoim życiu. Mieć Go jeszcze bliżej. Bardziej poznać. Być razem z Nim, żeby też przemieniał mój smutek, mój brak nadziei właśnie w radość. Bo skoro jest moim przyjacielem, skoro mnie kocha, to chce dla mnie jak najlepiej. Więc ja zaufałem, że takiemu przyjacielowi mogę zaufać. I oddałem mu swoje życie. Wszystko.

0: Jak to zrobiłeś i co to znaczy?
1: Po raz pierwszy swoje życie oddałem Jezusowi podczas rekolekcji seminarium wiary. Kiedy to w jednym tygodniu jest temat oddawania życia Jezusowi. I dostaliśmy karteczki, na których była modlitwa oddania życia Jezusowi. I jeżeli chciało się podjąć taką decyzję, to trzeba było podpisać na samym dole. Nie było to u mnie takie hop-siup, ponieważ traktowałem to bardzo serio. Zacząłem się zastanawiać nad tym, nad konsekwencjami oddania życia Jezusowi. Nie codziennie komuś się oddaje swoje życie. Więc to była bardzo przemyślana decyzja. I postanowiłem podpisać, postanowiłem się zgodzić, żeby Jezus został moim Panem i przyjacielem, a opierałem się na faktach, których doświadczyłem wcześniej. Między innymi uzdrowienie, między innymi odczucie miłości Boga, radości, nadziei, zmiany tego wszystkiego.
0: A co było? Jakie myśli były, żeby nie podpisywać? Co było, co stało naprzeciwko tego?
1: Myślę, że może trochę moja pycha, ponieważ mam także bardzo lubię stawiać na siebie, na swoje umiejętności, na swoje zdolności. I wtedy myślałem, no jak oddam życie Jezusowi, no to już nie będę mógł żyć po swojemu, prawda? Ja chciałbym to, chciałbym tamto. Ja tutaj chciałbym mieć taki dom, chciałbym mieć taką dziewczynę. I ja. I to właśnie jakoś było na nie, żebym nie podpisywał. Ponieważ nie będę, tak myślałem wtedy, nie będę miał wolności dla siebie. Co teraz wiem, że było głupotą.
0: Kiedy się to okazało, że to jest głupota? I jak? Bo podjąłeś tę decyzję.
1: Tak, podpisałem. I oczywiście nie od razu, ale powoli Jezus się stawał moim Panem.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Około 18 lat. I tak jak mówiłem wcześniej, miałem wyobrażenia na temat swojego życia. To, co chcę robić. Jak chcę to robić. A Jezus zaoferował mi coś piękniejszego niż sobie wcześniej wyobraziłem. Także byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. I do tej pory Jezus mi daje, czegoś pragnę, a Jezus mi daje więcej niż ja chcę. Jest to przynajmniej wspanialsze.

0: Na przykład?
1: Na przykład. Na przykład moja dziewczyna. Miałem wyobrażenie, jaką chcę mieć partnerkę, jak ma wyglądać, jak ma się zachowywać i jak ma to wszystko razem wyglądać, nasze funkcjonowanie. A kiedy poznałem Basię, okazało się, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. Jest w ogóle inną osobą niż z moich wyobrażeń. I po pewnym czasie przekonałem się, że jednak to jest lepsze. Że to, co zaoferował mi Bóg, jest naprawdę lepsze i jest piękniejsze.
0: Dlaczego tak myślisz? Skąd masz to przekonanie?
1: Ponieważ doświadczam tego. Dziewczyna moich wyobrażeń no byłaby gorsza od tego, co ma w sobie Basia. Bóg przez Basię leczy moje rany jakieś z przeszłości. Też właśnie również Basią się posługuje.
0: W jaki sposób? Mów tylko to, co możesz powiedzieć.
1: Może brak czułości. Kiedy doświadczałem olbrzymi brak czułości od strony moich rodziców. Olbrzymio mi tego brakowało. Naprawdę. To, żeby ktoś mnie przytulił, pogłaskał po głowie, ponieważ raz tylko w życiu, przed 16 rokiem życia, mama mi pogłaskała po głowie i to była jedyna taka fizyczna czułość z mojej strony, którą pamiętam. I od Basi mogę tego osobiście wszystkiego doświadczyć. Że może powiedzieć, że robię coś dobrze, że jestem dobrym człowiekiem, może mi przytulić. I się cieszę bardzo, że tego doświadczam. Bo to też jest dla mnie jakimś świadectwem, że Bóg istnieje, ponieważ Basia też wierzy w Boga. No i to jest dla mnie świadectwo, że Bóg działa.
0: Co największego dostałeś od Boga? Bo mówisz o takim historii obdarowywania.
1: Nie ma takiej konkretnej rzeczy. Znaczy, nowe życie. To jest piękny dar od Boga. Ponieważ gdyby Boga nie było, gdybym do Boga się nie zwrócił, to mnie by tutaj nie było. Nie byłoby mnie na tym świecie. To jest dar życia, dar nowego życia, którym jest, no, to jest piękne życie.

0: Ile jesteście z Basią razem?
1: Około 2 lat.
0: Czy trudno jest być chrześcijaninem, mając narzeczoną? Jesteś młodym człowiekiem.
1: Myślę, że tak i nie. Trudno jest powiedzieć. Z jednej strony dla dobra swojego wiadomo, że trzeba powstrzymać się przed współżyciem. To jest jakoś trudna rzecz, ale z drugiej strony też nie jesteśmy sami, ponieważ mamy Boga, który nam w tym pomaga.
0: Ile czasu myślisz, że jeszcze potrwasz narzeczenie? Czy w ogóle jesteście narzeczonymi?
1: Nie, nie jesteśmy narzeczonymi. Jesteśmy parą.
0: No i jak myślisz o tym? Bo przedłużanie tego stanu może być trudne dla wszystkich.
1: No zobaczymy.
0: Nie masz żadnych myśli jeszcze na ten temat.
1: Jakieś myśli są.
0: Ale państwo się ich nie dowiedzą, nie poznają ich dzisiaj bardzo dobrze. Jak rodzina patrzy na to, co się w twoim życiu dzieje? Bo mieszkasz w domu, tak? Rozumiem.
1: Tak, ale mieszkam tylko z babcią, ponieważ moi rodzice się rozwiedli. Mieszkamy już teraz wszyscy osobno. Nadal się pojawiają ze strony moich rodziców takie sygnały, że jednak idę ślepą drogą. Że źle wybrałem i jeszcze, cytuję, że jeszcze na tym się przejadę. Ale też w ostatnim czasie troszeczkę jednak to podejście się zmienia. Ich punkt widzenia na mnie. Ponieważ już jestem z Bogiem 6 lat i moi rodzice jednak widzą, że to nie jest chwilowa przygoda. Że jednak jest to czymś ważnym w moim życiu i ma sens.
0: Myśleli, że ci przejdzie jak wysypka, tak. A okazało się, że nie.
1: Tak, dokładnie. Pewnie tak myśleli. No ale na szczęście tak nie było i nie jest. I nie będzie. I widzę, że coś w ich patrzeniu się jednak zmienia. Próbuję dostrzec, co dokładnie, ale to są trudne relacje, ponieważ wiele ran z przeszłości i to bardzo, bardzo utrudnia komunikację.

0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny, już powiedziałeś, za nowe życie.
1: Tak.
0: A co jest najtrudniejsze w tych 6 latach? Bo Pan Bóg pewne rzeczy zmienia w człowieku, ale też zostawia mu te, w których musi się natrudzić. Mhm.
1: To jest grzech, konkretny grzech, który gdzieś tam ciągnie się za mną

0: już za bardzo mówię sobie, stawiam na siebie, to Bóg dopuszcza może jakiś grzech czy upadek w moim życiu, żebym mógł już tylko Jego zobaczyć.
1: Ile masz lat?
0: 22.
1: I jaka jest twoja przyszłość? Jakie jest powołanie twoje? Co myślisz o swoim życiu? Po skończeniu oczywiście konferencji z ojcem Johnem.
0: Bóg mi powiedział na modlitwie przez Pismo Święte, że będę prowadził ludzi, że mam prowadzić ludzi. Pamiętam, że wtedy się spytałem, ale jak ja, Michał, jak ja mam to zrobić?
1: Chyba nie jesteś w sposób naturalny do tego predysponowany.
0: Nie, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, moja przeszłość była, że byłem bardzo lękliwy, prawda? Więc to jest paradoks, pozytywny paradoks, gdzie Bóg robi z naszych największych słabości nasze zwycięstwa największe. I wtedy tego doświadczyłem. Bóg powiedział, spytałem się, a jak ja mam to robić? Powiedział, a idź za moimi przykazaniami. Tego się trzymaj. Więc w wielkim szoku powiedziałem do Boga, dobrze.

0: Powiedziałem tak. I miałem jeszcze jedno takie potwierdzenie tych słów. Kiedyś modlił się nade mną diakon podczas mszy uzdrowieniowej i powiedział mi te same słowa, które dostałem w Piśmie Świętym, że ty będziesz prowadził ludzi. Wyprostował się, zaczął się modlić, znowu się pochylił i powiedział: nie bój się i krocz za Bożymi przykazaniami. Tak więc już to było moim, to było dla mnie potwierdzeniem absolutnym mojego powołania. Odkryłem też w tym powołaniu prowadzić ludzi przez głoszenie Słowa Bożego, ewangelizacja. I następnym, trzecim takim punktem było, tego co Bóg mi powiedział, potwierdzenia, było wypełnianie się tego, że ja zacząłem zauważać, że naprawdę rozmawiam z tą osobą, i teraz z perspektywy czasu widzę, że to przynosi owoce. Nie wiem jak to robię, znaczy Bóg przeze mnie działa, ale widzę w sobie, że potrafię powiedzieć kilka słów, kilka zdań, a te słowa docierają do czyjegoś serca.
1: Czyli cud. Po ludzku nie ma możliwości.
0: Po ludzku niemożliwe.
1: Kim jest Bóg? Kogo poznałeś? Kto to jest?
0: Bóg jest dla mnie bardzo bliską osobą. Jest dla mnie przyjacielem, ponieważ oddaję mu, powierzam wszystkie sprawy codzienne, przyszłość, przeszłość również. Mogę z nim, z Bogiem porozmawiać. Mogę mu się wyżalić, mogę powiedzieć o swoich radościach. I Bóg na swój sposób mówi do mnie. Czuję jego obecność podczas rozmowy, taką wewnętrzną, nie fizyczną, taką wewnątrz. Pewność, że jest, że mnie słucha. I po pewnym czasie, poprzez wydarzenia, odpowiada na moje prośby, na moją rozmowę z nim. Jest dla mnie kumplem.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji ludzi, którzy teraz szukają. Może nie wiedzą czego, ale szukają. Może są na krawędzi. I żeby odnaleźli Boga.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasz

Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Schulz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, Panie, aby Ci chwalić, aby ogłaszać, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Bogiem wielkim, że Ty dajesz życie. Daj nam, Panie, abyśmy ten czas spożytkowali ku Twojej chwale przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy się, ta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda Mielcarek. Witaj.
1: Witaj.
0: Poznaliśmy się przy okazji Twojej przyjaciółki.
1: Tak, Ani.
0: Która miała nieszczęście zabrnąć w jakieś rejony duchowe, nieciekawe.
1: Tak. To jest moja osoba, z którą się najdłużej chyba znam w życiu, z tych z kręgu przyjaciół, właściwie od podstawówki. I długo jakoś wędrowałyśmy blisko siebie razem przez szkołę podstawową i liceum, a potem się te drogi rozeszły. I Ania w tym czasie właśnie straciła kontakt z Kościołem, z Panem Bogiem i zaczęła badać tą drogę do Boga alternatywnego. I rzeczywiście przez parę lat miałyśmy bardzo, bardzo słaby kontakt, a potem ona zadzwoniła do mnie w momencie tąpnięcia, czyli tego wtedy, kiedy ten świat ezoteryczny jej się załamał i szukała pomocy.
0: 2,5 godziny rozmawiałem, ty się wtedy modliłaś na różańcu, w pomieszczeniu obok. Ja tego nie zapomnę do końca życia, tej rozmowy z Anią, bo musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja wierzę, że Pan Bóg jest wszechmocny. Skąd miałaś tę wiarę, która pozwoliła ci nieść swoją przyjaciółkę?
1: To jest tak, że my przez ten cały czas, kiedy mieszkałyśmy w innych miastach, studiowałyśmy, Ania odkrywała te różne wersje bożków właśnie okultystycznych, a ja się w tym czasie nawróciłam z takiego pogańskiego życia.
0: Ile czasu żyłeś pogańsko?
1: To znaczy, żyłam tradycyjnie katolicko, czyli niedzielnie, unikając jak tylko mogłam wszelkich praktyk, a potem na studiach, na pierwszym roku studiów poszłam bardzo w taką obojętność właściwie religijną i nie mogłam znaleźć sobie miejsca. I potem się nawróciłam. Nawróciłam się właściwie trochę przez zielonoświątkowców, ale na szczęście znalazłam tą wersję w kościele katolickim, takiego miejsca dla mnie w odnowie charyzmatycznej. I ja wtedy pisałam, korespondowałam za nią. Pisałyśmy do siebie bardzo rzadko, co kilka miesięcy, ale dzieliłam się jakoś swoim życiem, nie próbując niczego jej narzucać, tylko opowiadając o tym, co Pan Bóg zmienia w moim życiu i jak stał się dla mnie ważny. I jej listy były bardzo trudne, bo były właściwie zarzucaniem mnie pytaniami o niesprawiedliwość na świecie, o zło, o cierpienie, o to, jak Bóg może do tego dopuścić. I ja jej nie umiałam oczywiście na te pytania odpowiedzieć wyczerpująco, bo ona wciąż ten temat drążyła. Ale mogłam jedynie po prostu z tej relacji nie rezygnować i wciąż te listy wysyłać, chociażby całkowicie się nie rozumiałyśmy.

0: I wiem teraz, że dzięki temu, że nie odpuściłam, bo miałam taką myśl, że chyba trzeba będzie ten związek już zakończyć, bo różnimy się tak bardzo i są takie rzeczy w jej życiu, których ja nie potrafię zaakceptować i ten Bóg, którego ona znajduje sobie, ten Bóg w cudzysłowie jest... moja tolerancja już tak daleko nie sięga, żebyśmy udawały przed sobą, że mówimy o tym samym Bogu. Ale wtedy jakoś nie zrezygnowałam z tej relacji, nie zerwałam jej. I Ania w momencie tego załamania zadzwoniła do mnie. Zadzwoniła do mnie, że świat jej się zawalił, bo osoba, która wprowadzała ją w ten świat ezoteryki, też się nawróciła po pielgrzymce do Medjugorje i oświadczyła jej, że był to stek bzdur, że właściwie... nie ma o czym mówić. Więc Ania zadzwoniła do mnie z takim pytaniem, żebym pokazała jej, bo może to w tę stronę, w którą ja idę, jest ta prawda, żebym jej pomogła, żebym się pomodliła. I my wtedy długo byłyśmy online i właściwie po raz pierwszy coś takiego zrobiłam, ale modliłyśmy się jednocześnie, choć ona była w Poznaniu, a ja w Warszawie. Modliłam się taką modlitwą wstawienniczą, której dzięki Bogu się jakoś nauczyłam przez parę lat bycia we wspólnocie. I rozpoczęłyśmy taką wspólną walkę. No i dzięki temu, że znałam przynajmniej już twoje nazwisko i wiedziałam, że jesteś gdzieś blisko poprzez wspólną szkołę, miałam odwagę poprosić o pomoc dla Ani.
1: Wyszłaś z jakiego domu? Bo mówisz o jakiejś letniości.
0: Tak, tak, tak.
1: Miasto, wieś, jakie środowisko?
0: Z miasta, z Koszalina.
1: A, to niewierzące miasto. Dużo milicji.
0: To znaczy...
1: Wojska.
0: Nie wiem, ja nie miałam takiej świadomości tego. Żyłam w tym świecie, takim mikroświecie mojej własnej rodziny, przyjaciół, koleżanek, gdzie ta wiara była tak bardzo tradycyjnie wyznawana. Jedynie przez moją mamę. Tata mój, wiedziałam, że chodzi tylko raz do kościoła od przypadku i że deklaruje, że jest niewierzący.
1: Jak ty to traktowałaś jako małe dziecko?
0: Jakoś nie miało to na mnie wielkiego wpływu. Ważniejsze było chyba świadectwo mamy. Bardzo takie... nie jakieś wyjątkowe. Ono było takie zwyczajne. I chyba też obecność innych osób, które mnie wspierały w tej wierze. No ale niewiele jednak brakowało, żeby po wyjściu z domu i wejściu w świat taki życia niezależnego i wpływów innych osób, nurtów, sekt w Warszawie naprawdę mnóstwo tego było. No to... Jakby okazało się, że to wystarcza, żeby tę wiarę, którą tam sobie jakoś tkałam, żeby ją stracić i zwątpić, że w kościele jest miejsce takie, żeby w którym można poznać Pana Boga i znaleźć szczęście.

0: Jaką byłaś dziewczynką? W kasie są różne typy. Te, które rządzą i te, które są w kącie.
1: Chyba chciałam rządzić. Chyba chciałam rządzić i bardzo dobrze się uczyłam. Byłam zdolna i ambitna. I bardzo mnie raniło, jeżeli nie byłam w tym gronie takim przywódczym. Bolało mnie. Więc starałam się do niego dostać. I byłam rzeczywiście jedną z takich osób, które tam... To nie wiem, czy można powiedzieć, ale wiodły...
0: Nadawały ton klasie.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Tak? Ale nie byłam tak bardzo lubiana przez wszystkich. Nie, myślę, że byłam... zarozumiała. I to chyba wiele osób mi wypominało gdzieś tam. Pamiętam jakichś rozmowach, chwilach prawdy, jakie sobie organizowałyśmy z koleżankami.
0: Skąd, jak myślisz, to było?
1: Wtedy swoją wartość opierałam na ocenach szkolnych. Jeżeli dostawałam dobre i byłam wzorowa z wszystkiego, to sądziłam, że jestem rzeczywiście najlepsza we wszystkim.
0: A potem w liceum? Jak to, co z domu wyniosłaś, na twoje życie się przekładało?
1: Och, ten okres był taki trudny, bo to jest rzeczywiście czas, kiedy ja bardzo szukałam przyjaciół. Z grupy przywódczej wyleciałam w liceum, nie było mnie w niej. I właściwie tak, byłam na boku, znalazłam zupełnie inne środowisko, w którym się poruszałam, takie skromne. Tam też poznałam swojego męża obecnego w liceum. I myśmy się raczej trzymali tak na boku, tak jeszcze z naszą jedną przyjaciółką, odkrywając no właściwie świat tego najpiękniejszego naszego związku właśnie z Konradem. Także liceum to było pod znakiem mojej przyjaźni i miłości później do chłopaka, nauki, szukania drogi jakoś, co robić dalej w życiu.
0: I jakie to było środowisko? Na ile to, co dzisiaj grozi młodym ludziom w liceum, na ile to ciebie dotykało, raniło, na ile byłeś na to otwarta, na ile to odrzucałeś? Chcę zrozumieć osobę, która później przyjeżdża do Warszawy i jest poddana tej depresji.
1: Mm-hmm. Ja raczej w tym okresie byłam taka właśnie, unikałam wszelkich tego, co można by nazwać pokusą. Nie bywałam na imprezach, unikałam alkoholu, nie paliłam papierosów. Wtedy, kiedy się zdecydowałam spróbować, to jakby nawet podkreślałam to, że teraz podejmuję decyzję, że chcę spróbować, jak to jest, jak się pali. I przez 2, może 3 lata paliłam papierosy, ale dystansowałam się od tego środowiska właśnie imprezowiczów z naszej klasy, których było zdecydowanie najwięcej.
0: Dlaczego?
1: No wiedziałam, że to jest bardzo płytkie, co ich łączy i
0: nie ma... 16-latka takie rzeczy widziała?
1: Tak, bo ja szukałam głębi.

0: Ja byłam wtedy bardzo mocno jakoś pod wpływem prozy Stachury. Teraz mi się aż trochę śmieję się z tego. Ale rzeczywiście kilka lat życia to było takie właśnie odkrywanie. Odkrywanie właściwie ludzkiej samotności w jego tekstach i takie poszukiwanie, rozpaczliwe poszukiwanie jakiejś prawdy, czegoś, co da siłę. Ja wtedy tę siłę upatrywałam w przyjaźni, w związkach z ludźmi, właśnie z moimi przyjaciółmi najbliższymi.
1: Czyli ten bunt taki wyrażony przez kaleczenie siebie ominął cię?
0: Tak, on przyszedł później, na studiach. No ja...
1: Przyjeżdżasz do Warszawy. Co robi Konrad wtedy?
0: Wyjeżdża do Torunia. Tak, studiowaliśmy w różnych miastach i przez 2 lata tak się działo. I no, pod koniec tego okresu zauważyliśmy, że zaczynamy się oddalać od siebie, bo te spotkania były rzadkie, inne kręgi przyjaciół, znajomych. Nie potrafiliśmy tego zintegrować, więc on się w końcu na 3 roku przeniósł do Warszawy. A ja przez pierwszy rok no, próbowałam różnych rzeczy. Trafiłam tutaj na taką sektę, to się CARP nazywało. Chyba muniści. Tak. Więc byłam tam na 3 spotkaniach. Oczywiście rozwalili mój świat zupełnie i moją szczątkową wiedzę ówczesną o Panu Bogu. I stwierdziłam, że już nic nie wiem, że właściwie jest to tak, że każdy człowiek może podać własną interpretację Biblii, nawet tych kluczowych fragmentów. Że bardzo zwątpiłam i przestałam wierzyć, że jest w Kościele ta prawda. Więc właściwie przestałam przychodzić na msze i...
1: Ale co, jedno spotkanie z jakąś grupą?
0: 3 spotkania. Oni mnie tam namówili. Nie, ja po prostu w takie pranie mózgu przeszłam, że... to znaczy to dowodzi mojej ówczesnej bardzo malutkiej wiedzy i słabej wiary, bo to wystarczyło, żeby mnie zupełnie zbić z tropu i zachwiać tymi słabiutkimi korzeniami, które ja tam gdzieś miałam. No i to wystarczyło, że naprawdę na pierwszym roku bardzo, bardzo to moje życie się spoganiło i było tam wiele rzeczy, z których absolutnie nie jestem dumna i takich różnych związków, bardzo płytkich, przygodnych, z ludźmi, którzy nie byli tego warci. No wtedy też zachorowałam właściwie na anoreksję i przez parę lat się z tym borykałam, żeby siebie na nowo zaakceptować.

0: gdzieś tam też.
1: Skąd to się brało?
0: No właśnie nie wiem, chyba z tego, że prawda, od podstawówki szukałam potwierdzenia własnej wartości. To były oceny, docenianie mnie przez inne osoby. I to się na studiach wszystko zawaliło. Tego mi zabrakło, bo studia okazały się no, tą szkołą najtrudniejszą. Pierwszy rok bez rodziców w akademiku, gdzie trudno mi było sobie znaleźć miejsce. Nie potrafiłam wdrożyć się w ten rytm studiowania i miałam słabe oceny. I zabrakło tych ludzi, którzy by mnie afirmowali jakoś. Zabrakło też Konrada, Kasi, moich przyjaciół, którzy wyjechali, więc chyba zaczęłam szukać jakichś innego potwierdzenia własnej wartości. I w momencie, rzeczywiście okazało się, że w momencie, kiedy zaczęłam tracić na wadze, to uznałam, że znalazłam swoją wartość, że jestem silna, decyduję o sobie, potrafię się wziąć w garść, potrafię kierować własnym życiem, sobą. I rzeczywiście byłam wtedy jak maszyna. Jak maszyna. Nawet moi przyjaciele byli przerażeni, bo ja potrafiłam wytrzymać długo, długo bez jedzenia. Bardzo się katowałam ćwiczeniami. No i to było rzeczywiście dla mnie najważniejsze.
1: Znalazłaś klucz do kontroli.
0: Tak.
1: Nad życiem.
0: Tak, tak. Pamiętam, że zapisywałam sobie nawet codziennie moją wagę i w tym szukałam bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
1: Dokąd cię to doprowadziło?
0: No właściwie to się tak przez parę miesięcy toczyło. Różne osoby próbowały mi zasugerować, że może coś jest nie tak, że może jestem chora. Ale jak to z anorektyczkami bywa, nie wierzą, mówią, że wszystko jest w porządku, jest pod kontrolą. I ja wtedy trafiłam też na spotkanie przypadkowo. Po akademiku różni ludzie naprawdę chodzą, zapraszają i zaprosili nas, zaprosili mnie i koleżanki. Ludzie z jakiejś... Właśnie trudno mi powiedzieć, czy nadać temu określenie, prawda, sekty zielonoświątkowców, ale to była grupa ludzi, którzy się spotykali, modlili. I pamiętam, że na polach mokotowskich zrobili takie spotkanie, staliśmy w kręgu i tam po raz pierwszy usłyszałam taką modlitwę spontaniczną, kiedy ktoś mówił, tak jak myśmy się przed chwilą modlili przed tą rozmową, kiedy ktoś bezpośrednio się do Jezusa kierował własnymi słowami. I to było dla mnie no, takie doświadczenie naprawdę porażające. Nawet, no nie wiem, że ja przez tych, to było może miałam 20, 21 lat wtedy, na drugim roku studiów, że ja tego nigdy w kościele nie widziałam. Zawsze to było dla mnie skostniałe, scholastyczne, tradycyjne formułki. Natomiast nigdy nie usłyszałam takiej modlitwy, jak tam wtedy w gronie tych ludzi, którzy mówili też jednocześnie, modląc się taką modlitwą jednoczesną.

0: i to było rzeczywiście doświadczenie takie bardzo ważne. Na tyle ważne, że znowu zaczęłam rozmawiać na wakacjach wtedy z Konradem, że może to tam jest ta żywa relacja z Jezusem, że może tam powinniśmy poszukać. On na szczęście wtedy tak zaoponował mocno, bo miał doświadczenie i pielgrzymek, i takich, no i przeżył triduum paschalne kiedyś jeszcze w liceum, jak z przyjacielem, w taki sposób no bardzo, bardzo egzystencjalny, więc mnie wtedy uświadomił mi, że to nie jest, że to nie tu. I powiedział, żebym poszukała czegoś, co jest podobne do tego, ale jest w kościele. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, jak to się stało, że trafiłam do duszpasterstwa na placu Narutowicza, ale tam właśnie była wspólnota odnowy w Duchu Świętym, gdzie ja przez parę lat później działałam, modliłam się.
1: I co tam zobaczyłaś? Jak się nawracało na Narutowicza?
0: Tam też było mnóstwo poranianych osób. Takie
1: I jaką byłaś osobą wtedy? Czy jakbyś z dzisiejszego punktu widzenia powiedziała? Jakie słowa cię opisują?
0: Nie wiem, byłam taka bardzo zdeterminowana. Kiedy ja wiedziałam, że tam jest, znalazłam tam to poczucie bezpieczeństwa. To byłam gotowa zrobić bardzo wiele, żeby temu poświęcić jak najwięcej czasu, uwagi.
1: Ale przychodzisz tam jak? W rozpaczy? W beznadziei?
0: Nie, w takiej niejakości. W niejakości.
1: Ale byłaś chora?
0: Tak. Ja przez jeszcze kilka lat. Odnowa w Duchu Świętym mnie z tego nie wyleczyła. Nie. Ja się nawróciłam w tym sensie, że zobaczyłam prawdę o sobie, ale leczenie jednak, wychodzenie z tego trwa dobrych parę lat.
1: Co w takim razie dostałaś w odnowie? Co zobaczyłaś?
0: To znaczy chyba to, czego szukałam tej relacji z Jezusem bezpośredniej. Bezpośredniej relacji z Jezusem, bycia w kościele.
1: Jak tego doświadczyłaś?
0: To było takie zwyczajne. Zwyczajne. No czułam, że w tej wspólnocie się rozwijam, że mogę służyć. Byłam bardzo otwarta, bardzo w taki neoficki sposób otwarta. Chciałam mieć dużo charyzmatów, którymi będę służyć w wspólnocie. Bardzo radosna. Także wiele osób później mówiło, że zarażałam takim swoim entuzjazmem i tym, że wtedy mówiłam o Jezusie w porę i nie w porę. Wtedy byłam bardzo, bardzo taka...
1: Natrętna.
0: Tak, można powiedzieć natrętna. No. Potem mi przeszło. Zaakceptowałam to, że inni mogą, może oczekują większej delikatności. Ale wtedy akurat właśnie taka byłam i też to było dużo zaangażowań, modlitw.

0: A jak spotkałaś Jezusa?
1: Ja widzę, że znaczy to coś najważniejsza rzecz, jaka się, rzecz, która okazała się najważniejsza, to były rekolekcje uzdrowienia wspomnień, na których w czasie spowiedzi już oświadczyłam księdzu, że nie wiem, co mam robić, ale właściwie jesteśmy z moim chłopakiem już od kroku od podjęcia współżycia i wiem, że on mnie bardzo kocha i ja kocham jego, i ale mam jakieś takie przeczucie, że to się Jezusowi nie będzie podobało. I czy to jest dobre przeczucie? I to było takie najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, które wiele, wiele zmieniło w naszej relacji, bo wtedy ksiądz mi oczywiście bardzo mocno powiedział, że Jezus oczekuje, że jeżeli mój chłopak naprawdę mnie kocha, to poczeka do ślubu, który sobie tam zaplanujemy. Jezus da nam siłę, żebyśmy wytrwali.
0: Co znaczyły dla ciebie te słowa wtedy?
1: No jakieś takie, chyba po raz pierwszy się Pan Bóg wtrącił tak bardzo, w sensie, no właśnie wtrącił w sensie pozytywnym. Wtrącił w coś, co ja sobie już zaplanowałam. Bo myślałam, że idę w dobrym kierunku, że już jak się nawróciłam, to wybieram, zaczynam dokonywać dobrych wyborów, ale okazuje się, że niektóre nie były takie dobre, zwłaszcza w tych dziedzinach zasadniczych, i że tutaj błądziliśmy. I wtedy rzeczywiście bardzo bałam się tej rozmowy, ale rozmawialiśmy wtedy. Wtedy powiedziałam o swojej decyzji, o tym, że wtedy przed Najświętszym Sakramentem jakoś prosiłam o tą siłę, żeby to przyjąć i zrozumieć, choć kłóciło się to z jakimś moim takim właśnie też przekonaniem, które wiele osób miewa w narzeczeństwie, że nic się nie stanie, jeżeli się podejmie współżycie.
0: Miłość wystarczy.
1: Tak, tak. I że to jest właśnie ten powód, dla którego się to robi, prawda? Żeby ją pogłębić. I wtedy o tej decyzji powiedziałam Konradowi. I on to przyjął, uszanował. Zaczęliśmy jakoś później planować datę ślubu, tak żeby tę kolejność odwrócić. Także to chyba był taki pierwszy moment rzeczywistego posłuchania, co ma do powiedzenia Jezus w kwestii mojego życia.

0: jak wchodzi w chorobę Bóg.
1: To wciąż jeszcze się toczyło. Ja dopiero kiedy choroba wciąż jeszcze trwała, bo ja przeszłam kilka, byłam na kilku rekolekcjach uzdrowienia wspomnień, jeszcze leczenie się z jakichś wspomnień właśnie z domu rodzinnego wyniesionych, bo mój tata miał problem z alkoholem, więc noszenia tego problemu w sobie. I dopiero po ślubie, zajście w ciążę i zmiana figury. Jakoś nie wiem. Okazało się, że to już nie jest. To nie było spektakularne właśnie uzdrowienie, tylko jakiś taki proces, który...
0: Nie było to tragedią, tak? Dla ciebie?
1: Nie, nie.
0: Czyli Pan Bóg delikatnie to w tobie
1: tak,
0: przemienił.
1: Delikatnie. Musiałam oczywiście stawić czoło takim komentarzom koleżanek, prawda? O, wreszcie lepiej wyglądasz, a to jest rzeczywiście dramat dla anorektyczki, kiedy ktoś tak powie. Ale to przeszłam to, przeszłam. Jak już przeszłam to zaczęło się toczyć normalnie.
0: Jakie są kolejne etapy wchodzenia Boga w kolejne sfery życia?
1: Chyba najbardziej to właśnie poprzez poczęcia kolejnych dzieci naszych, które dwoje pierwszych było zaplanowanych i chcianych, w sensie takiego pragnienia i gotowości na przyjęcie życia, a dwoje kolejnych już nie. I rzeczywiście wbrew naszym wizjom i planom to się stało. W momentach naprawdę takich trudnych i musieliśmy sobie wtedy, ja musiałam sobie znaleźć tą wiarę, że Pan Bóg wie lepiej i szukać potwierdzenia tych właśnie tej prawdy, że Pan Bóg ma plan na moje życie, plan pokoju i że to wszystko ma prowadzić do mojego szczęścia i żebym zaufała.
0: To są słowa.
1: Tak, ale tak rzeczywiście było, bo...
0: Co to znaczy? Jesteś w tej chwili też przy nadziei?
1: Tak. No, to są jakieś takie dla innych osób może właśnie proste rzeczy, czy chociaż może nie wiem. Myśmy w tym roku już sobie postanowili, kupiliśmy rowery, kupiliśmy foteliki dla dzieci, mieliśmy jeździć przez lato na rowerach, świetnie spędzić czas, być aktywnym fizycznie i nie planowaliśmy być rodzicami czwartego dziecka, zwłaszcza ja nie planowałam tego ciężaru ciąży nosić. I wtedy się zdarzyło, że poszłam na mszę świętą rano, gdzie usłyszałam słowa właśnie, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo.

0: I tak z siebie pytałam, o co tutaj chodzi, co chce Pan Bóg mi powiedzieć.
1: Może... Dotknęło to swojego serca, tak?
0: Tak, zaczęłam się zastanawiać, co dzisiaj chce mi to słowo powiedzieć, bo nieczęsto mam okazję bywać na mszy świętej w niedzielę, w tygodniu, ale wtedy byłam. Mówię, może to chodzi o takie, nie wiem, cierpienie zadawane przez dzieci, o takie obumieranie właśnie dla dzieci. I tego samego dnia okazało się, zrobiłam test ciążowy, że jestem w ciąży. I naprawdę byłam po prostu porażona tym, że wszystkie moje plany muszę znów podporządkować temu życiu, które się poczęło, i z wszystkiego zrezygnować. Ja tą ciążę na początku bardzo źle znoszę i na tyle źle, że właściwie przez 2 miesiące się wycofuję z życia i potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, żeby rodzina funkcjonowała.
1: Po prostu leżysz w łóżku.
0: Tak, tak. I myśmy nie planowali też kolejnego dziecka z rozsądku, bo wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, że nie mając babci tutaj na podorędziu, że sobie nie poradzimy z trójką już dzieci właśnie istniejących.
1: Najmłodsze ma ile?
0: 2 latka.
1: Czyli ciężko sobie radzić.
0: Tak, no. I rzeczywiście wtedy...
1: Pan Bóg wykazał się brakiem rozsądku.
0: Tak nam się wydawało, że no znowu dosłownie 2 dni wcześniej ten fotelik kupiony na rower. Dlaczego nie mogę jeździć w tym sezonie? I że wszystko musiałam przewartościować. I postanowiłam, no bo to się chyba najbardziej w kobiecie dzieje. Prawda? Ona z tą prawdą odkrytą już jest i może ją zakomunikować mężowi. Ale to w niej jest to życie, więc z tą prawdą musiałam się oswoić i się zbuntować albo się nie zbuntować. Ale ponieważ Pan Bóg nas w ostatnich latach tak bardzo wyraźnie prowadzi i pokazuje, że On jest Panem tej rzeczywistości, naszego życia i że naprawdę wie lepiej, to zdecydowałam się zaufać i pomyślałam, że jeżeli życie dał, to da mi również tą chęć, żeby po raz kolejny być mamą i siły, żebyśmy my sprostali temu zadaniu i coś, jakieś rozwiązanie na ten okres, kiedy ja naprawdę leżę w łóżku i nie mogę swojej rodzinie służyć w ogóle niczym.

0: I jak się Pan Bóg sprawdził?
1: No sprawdził się. Sprawdził się. Bo jak? W ogóle jak? Dowodzi. No także okazało się, że rzeczywiście nie wiedzieliśmy wcześniej o możliwościach zwolnienia lekarskiego dla męża, na dzieci, na żonę. Okazało się, że mąż może być kilka tygodni na zwolnieniu, opiekować się rodziną. Przyjechała potem jakaś jedna babcia, na chwilę druga babcia i przeczekaliśmy ten czas.
0: Mówiłaś o tym, że Pan wcześniej już Was przygotowywał do tego, że to on, jeśli mu się oddarzy cię, no bo jak rozumiem, kiedyś to zrobiłaś.
1: Tak.
0: Że swoją stanowczością to było oczywiste, że tak zrobisz. Bez względu na konsekwencje. A teraz konsumujesz konsekwencje. Jak Pan Bóg udowadnia? Powiedziałeś, że tak jest, że on właśnie pokazuje.
1: Ponad 3 lata temu, kiedy nasza najstarsza córka poszła do przedszkola i doświadczyliśmy właśnie tego, co to znaczy edukacja publiczna i jak trudno jest dzieci wychowywać w takim środowisku, które nie wspiera rodziców, zaczęliśmy szukać innej drogi i znaleźliśmy przedszkole dla nas, które było właśnie mniej więcej oddalone 35 kilometrów lub więcej od miejsca zamieszkania. Nie mieliśmy wtedy samochodu i wielki dług mieliśmy w banku, bo kilka miesięcy wcześniej nabyliśmy pierwsze mieszkanie. I wtedy, kiedy te przedszkole, tę szkołę znaleźliśmy, taką szkołę, gdzie dziecko może wzrastać, rozwijać się w środowisku takim, które wyznaje te same zasady, jak my w domu. Podjęliśmy decyzję w ciągu kilku dni o tym, że opuszczamy mieszkanie, jedziemy na drugi koniec miasta i coś tam znajdziemy dla siebie blisko szkoły, na tyle blisko, żeby można było dziecko doprowadzić na piechotkę, bo właśnie samochodu nie mieliśmy. Znaleźliśmy szybko takie mieszkanie, szybko się spakowaliśmy, przenieśliśmy i tego samego dnia, kiedy tam nas przyjaciel przewiózł, okazało się, że nie wiem jak to, ja wcześniej tego nie widziałam, ale wybraliśmy takie mieszkanie, które było bardzo w bardzo złym standardzie. To była taka ciemna, zimna nora. I ja tego wieczoru, kiedy tam wylądowaliśmy z dziećmi, pod koniec września, rzeczywiście tam było chyba z 12 stopni w środku. Dzieci płakały, że chcą jeść. My mieliśmy kupę kartonów i nie wiedzieliśmy, gdzie co jest. No po prostu wszystko tam się kleiło, było brudne, czarne. I ja tego w tym momencie zwątpiłam. Powiedziałam, że to jest chyba zła decyzja. Że proszę, żeby nasz przyjaciel przyjechał, zabrał mnie z powrotem z dziećmi do domu, żebyśmy przynajmniej tę noc spędzili w naszym starym mieszkanku, którego jeszcze wtedy nie sprzedaliśmy, tylko postanowiliśmy wynająć.

0: ale żeby wrócić do bezpiecznego świata, tego, który znam i choć nie jest doskonały, to żeby do niego wrócić. I wtedy mąż mnie jakoś tak uświadomił mi, że to jest taki moment, jak Abraham przeżywał. Że po prostu musimy tu zostać. To jest taka próba.
1: Czekać, aż się zatroszczy.
0: Tak, zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za nim i nie wiemy, co będzie dalej. Naprawdę nie było nas stać też na tą szkołę i na to przedszkole. Absolutnie. Ale postanowiliśmy zaryzykować i zaufać, że skoro tak zrobiliśmy, no wytrwać przynajmniej tydzień. Konrad mówi, wytrwajmy tydzień. Jeżeli nie wytrzymamy, to wrócimy. No, wstał nowy dzień, posprzątaliśmy i jakoś tam się zaczęło ogrzewać to wszystko. To był ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście taka decyzja diametralna przez naszą rodzinę zupełnie niezrozumiana, bo to mieszkanko, które nabyliśmy wcześniej, było rzeczywiście idealne w oczach mam, było idealne, malutkie, ale własne. W mieście, wszędzie blisko i tak dalej. Wszystko miało co trzeba. Nagle znowu na obczyźnie wstyd było mówić, prawda, rodzinie, że znowu wynajmują i musieliśmy przez kilka lat starać się wierzyć, że zaraz coś Pan Bóg wymyśli, że znajdzie dla nas miejsce nasze własne i bezpieczne. I później w tym właśnie, w tej ciemnej, brudnej norze poczęła się nasza trzecia córeczka. Też w warunkach, w których finansowych, takich bardzo trudnych, gdzie stać nas było na bardzo niewiele. I wtedy okazało się, że jakoś przyjaciele się też o nas zatroszczyli. Znalazła się druga praca dla męża. Takie większe wsparcie. Ale wtedy też to nam było bardzo nie na rękę. Choć wiedzieliśmy oczywiście w momencie podejmowania decyzji o współżyciu, że konsekwencje poniesiemy i chcemy, że miłość, którą Pan Bóg nam daje, jest na tyle silna, że te konsekwencje trudne i które będą na całe życie już w postaci kolejnego dziecka, że chcemy je podjąć.

0: Także takie momenty były właśnie, w których Pan Bóg rzeczywiście dowodził, że jest ponad tym wszystkim, ponad naszym niepokojem.
1: Ale momencik, na razie jesteśmy w jakiejś dziurze jeszcze.
0: W jakiejś dziurze?
1: Ciemnej.
0: Nie, bo to się wszystko po kolei znajdowało. No, nagle w nocy się budzę i wiem, że trzeba sprzedać mieszkanie. I sprzedajemy nasze mieszkanie i 2 dni później znajdujemy mieszkanie w pobliżu naszego przedszkola, już obranego. Mieszkanie, na które nas w miarę stać. I wszystko się układa. Potem dobrych ludzi, którzy nam sprzedają samochód niedrogo. I można jakoś funkcjonować normalnie z 3 dzieci gdzieś na peryferiach miasta i się poruszać.
1: No, przy 5 ten samochód się kończy.
0: Także nie, ja cały czas po prostu ślepo wierzę i ufam, że że właśnie w tych najtrudniejszych doświadczeniach, jakoś tak widzę, też przy chorobie naszej trzeciej córeczki, kiedy parę dni po narodzinach zachorowała i przez kilka dni lekarze nie wiedzieli właściwie, co jej jest i podejrzewali sepsę. To wtedy i w tych momentach, kiedy właśnie zwątpiliśmy, czy zrobiliśmy dobrze, porzucając nasze mieszkanie, przeprowadzając się i wtedy, kiedy musieliśmy zaufać, że stać nas w sensie sił i w sensie też materialnym na kolejne, na powiększenie rodziny, to właśnie w tych momentach najbardziej doświadczyłam tego, że Pan Bóg jest blisko. Że jest przy nas i no i właśnie On to prowadzi.
1: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
0: No właśnie za rodzinę. To jak ona się rozwija. Za to jak rozwijają się nasze dzieci. I za to, że potwierdza, że im bardziej mu ufamy, tym większy daje ten potencjał miłości naszej wzajemnej. Rzeczywiście nasza miłość małżeńska jest taka coraz większa i coś, co mi się wydawało, nie wiem, zastanawiałam się, w którym momencie to może jakoś osiągnąć swój kres, ale to cały czas rośnie, to jak można polegać wzajemnie na sobie, dawać sobie siłę i oparcie. Oczywiście pod warunkiem, że zapraszamy do tego Jezusa i dbamy też o tą relację z Nim w rodzinie.

0: Jak dbać o nią w rodzinie?
1: Mamy taki zwyczaj dialogu małżeńskiego, gdzie sobie co regularnie, raz regularnie, raz mniej regularnie, ale siadamy i rozmawiamy o tym, dzielimy się naszym życiem duchowym, mówimy o tym, jak to teraz Pan Bóg mnie osobiście prowadzi. Mąż mówi, jakiego.
0: Ile czasu? Jak często?
1: No optymalnie co miesiąc, ale a realnie co 2-3 miesiące. Zależy od też samopoczucia jakiegoś mojego, bo często bywam w ciąży.
0: Ostatnio.
1: Ale wiemy, że to jest bardzo ważne, takie ustalanie faktów i wytyczanie drogi. Śmieszne to jest czasami, jak widzimy notatki z naszych dialogów, kiedy tam sobie planujemy, prawda, to od dziś zaczynamy. Przynajmniej 10 minut modlitwy rano. I widzę, że to było już podjęte 2 lata wcześniej, a jakoś tych dni z modlitwą rano mogę zliczyć kilka. No ale zawsze są siły i chęć, żeby zacząć na nowo. I Pan Bóg koryguje te plany. Koryguje je, daje nam takie rozwiązania, które choć mamy ten czas i takie możliwości fizyczne i czasowe ograniczone, to jednak daje taką łaskę, żeby znaleźć coś, co będzie nas budowało. Każdy z nas jest inny, więc mój mąż bardziej tak... Ja daję też mu możliwość i chcę, żeby tak było, żeby częściej był na mszy świętej w tygodniu. To jest mu bardzo potrzebne. A ja zaś mam więcej czasu w domu, więc no walczę, codziennie walczę o ten czas, który poświęcam na modlitwę, to znaczy rozmowę z Jezusem, bo ja nie wiem, czy to mogę nazwać medytacją. Nie umiem medytować czy kontemplować. Taka codzienność mi jakoś na to nie pozwala. To znaczy nie umiem, po prostu nie umiem. Ale dużo jest taktów strzelistych, rozmowy po prostu takiej, towarzyszenia Pana Boga w codzienności. Rozmawiania z Nim o różnych sytuacjach, które mnie bolą, kiedy szukam jakiegoś wsparcia, myśli dobrej, siły do tego, żeby jednak jeszcze chwilę wytrzymać, zanim wybuchnę, bo dzieci coś tam robią takiego, że już nie mogę. No i to tak, takie zwyczajne rzeczy, ale...
0: Kim jest Jezus?
1: Słucham?
0: Kogo poznałaś? Kim jest Bóg? Kogo poznałaś? Kogo poznajesz?
1: Nie umiem na to pytanie tak odpowiedzieć z jednym słowem.
0: Możesz to.
1: No właśnie, różnymi, prawda? To, co najbardziej mnie... czego najbardziej doświadczam, to tej jego... prawda, troski i opatrznościowej troski, więc wiem, że jest ponad tym wszystkim, jest tym, który jest stwórcą wszystkiego i panem mojego życia. No tak zwyczajnie.
0: Czy na szczęście jest ktoś, kto trzyma nad tym kontrolę?
1: Tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz? Do tego kogoś?
1: Jeżeli mogę, to za mojego męża i dzieci.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

0: Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Ci oddawać hołd, Panie. Jesteś Bogiem niewyobrażalnym, jesteś Bogiem tak bliskim, a jednocześnie zupełnie dla nas niepojętym, Panie. Dzięki Ci za to, że się nami interesujesz, że pochylasz się nad nami, że dałeś swojego Syna, który jest naszym bratem i najbliższą nam osobą. Dzięki Ci też, Panie, za Ducha Świętego, który ożywia nasze serca, nasze umysły, daje nam siłę i radość. Bądź wybrany, Panie Boże.
0: Dzięki Ci, Panie Boże, że mogę tutaj być. Dziękuję Ci za obecność i za osoby, które spotykam na mojej drodze i dzisiejszej. Dziękuję Ci, że dotarłam. Panie Boże, proszę Cię, Panie Jezu, posklejaj moje nieskładne słowa tak, jak Ty byś chciał to usłyszeć. Proszę Cię, Panie, aby to, co zamierzam powiedzieć, aby to pomogło innym ludziom. Proszę Cię o to, Panie Jezu. Proszę Cię, Panie, cokolwiek jest we mnie niedoskonałego, proszę Cię, Panie, przemień to na ten niezwykły czas. Proszę Cię, Panie Jezu, proszę Cię z całego to serca, proszę Cię, Panie.
1: Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
2: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Karolina Podhajna. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ile masz lat?
1: 19.
0: Dlaczego interesujesz się dziennikarstwem?

0: ponieważ kocham ludzi, kocham mieć styczność ze wszystkim, co się dzieje. Lubię żyć dość szybko, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie lubię w działaniu się lenić, aczkolwiek to się zdarza, oczywiście to nie jest uniknione, ale chciałabym jak najwięcej działać, jak najwięcej robić.
1: Powiedz, czy potrafisz sobie przypomnieć moment, w którym pierwszy raz usłyszałeś o Panu Bogu?
0: Moja mama jest niesamowicie dobrą osobą i moja mama wszystkiego mnie nauczyła. Także nie pamiętam dokładnie, kiedy to wszystko się działo. Pamiętam, oczywiście pamiętam, w mojej pamięci potrafię odszyfrować pierwsze jakieś znaki krzyża i modlitwa rodzinna. Ale tak jak mówię, może już modliłam się, może mama mnie uczyła modlić się, kiedy jeszcze moja pamięć nie była zbyt dobra.
1: I co zobaczyłaś, patrząc na mamę?
0: Zobaczyłam bardzo dobrą postać, od której emanuje czyste dobro i ciepło.
1: Ale co to ma wspólnego z Panem Bogiem? Są dobrzy ludzie na świecie.
0: Tak, ale jako małe dziecko wyraźnie czułam, że jej dobroć, jej troska, jej miłość w stosunku do mnie i do mojego rodzeństwa jest wyraźnie jakby wypływa z takiej codziennej modlitwy. Mm-hmm. Małe dzieci czują to chyba lepiej. Mm-hmm.
1: I co zaczęłaś podejrzewać na temat modlitwy, że co to jest?
0: Ciężko było to określić. Pamiętam dokładnie, że też nie chciało mi się modlić. Dzisiaj wiem, że modlitwa jest oddechem dla duszy, tak samo jak ciało musi oddychać. Tak samo dusza, żeby być w dobrej kondycji, musi oddychać. I to znaczy modlić się.

0: Czy to cię ciekawiło, czy to było nudne, że mama się modli?
1: Bardzo lubiłam patrzeć na mamę, lubiłam słuchać i czuć, co mama tak właściwie mówi i robi. I w zasadzie wszystkie moje pytania kierowane były do mamy. Mama wszystko dokładnie wyjaśniała.
0: I co ci powiedziała Panu Bogu?
1: To było takie bardzo... Oczywiście opowiadała o zbawieniu, tak jak to można dziecku przekazać, tak delikatnie, bez jakichś górnolotnych słów. Opowiadała, czym jest miłość i że to, że jest miłość między mną a moją mamą, to pochodzi od Boga i że Bóg nas wszystkich stworzył i to, że żyje, jest dzięki Bogu i wszystko, co dobre na mnie dotyczy i wszystko, co się dzieje dobrego, to wszystko pochodzi od Boga. No i że Bóg jest miłością.
0: A pamiętasz jakieś emocje pierwsze już bez mamy, z Panem Bogiem związane?
1: Takie wewnętrzne sumienie zawsze jest też jakimś obrazem obecności Boga w duszy, ale pamiętam niesamowite chwile, które były związane z Komunią Świętą. Pamiętam, że bardzo chciałam, miałam takiego bardzo fajnego księdza. Biła od niego dobrać, to mi wystarczało. To mnie motywowało do tego, żeby czytać, szukać. Pamiętam, że postanowiłam sobie do Komunii Świętej mojej pierwszej przeczytać Pisma Święte Starego Testamentu. Po komunii chciałam dokończyć oczywiście, z tym, że to nie wyszło. Pamiętam takie różne modlitwy moje osobiste. Mama zawsze mówiła, że należy się modlić. I pamiętam też, że mówiła, że każdą trudność, cokolwiek, z czymkolwiek mam problem, że zawsze powinnam to powiedzieć Bogu.
0: Ale co? Ale mówisz, modlisz się, a po tamtej stronie nic.
1: Taki ksiądz kiedyś na rekolekcjach powiedział, że nawet, że jest ta pewność, a nawet jeżeli na początku podczas modlitwy nie słychać tego, to w pewnym momencie coś się stanie. Coś się poczuje, coś się usłyszy.
0: I co usłyszałaś, poczułaś?
1: To było takie niesamowite, bo jakichś doświadczeń takich religijnych, takich, nie wiem jak to nazwać, może objawień.
0: Mistycznych.
1: Mistycznych, tak. Nie doświadczałam, dopóki nie zaczęłam się modlić za poszczególne osoby mojej rodziny. Mój brat jest bardzo leniwy i czasami przypominam takiego chodzącego liberała. Aczkolwiek
0: starszy,
1: jest lektorem,
0: młodszy.
1: Starszy o rok. Mieliśmy kiedyś, jak byliśmy właśnie dziećmi jeszcze, mieliśmy razem oczywiście pokój. I zawsze pamiętam, wieczorem się modliłam, mój brat już spał. Tudzież usiłował zasnąć, podczas gdy ja się modliłam. Modliłam się właśnie o niego. Modliłam się o mojego młodszego brata, żeby problemy w szkole znikły i żeby sobie poradził w życiu, bo gdzieś tam jakieś słuchy były, jakieś takie dziecko czuło niepokój, że może należy się tego brata pomartwić.

0: tego typu modlitwy, tego typu starania doprowadziły do tego, że wyraźnie czułam obecność i bliskość Boga.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że podczas modlitwy, ojej, nie wiem jak to określić, podczas modlitwy to było coś w rodzaju morza łask, płynącego z góry, płynącego od takiego obrazka, które każde dziecko dostaje po otrzymaniu tej pierwszej komunii świętej. To jest niesamowita pamiątka, niesamowita świętość i myślę, że każdy człowiek powinien wrócić do swojego obrazka.
1: Ale co to
0: i
1: znaczy
0: modlić się.
1: Łask? Co czułaś?
0: Czułam jakby od postaci Jezusa biły takie szczególne promienie ciepła, jakby prąd jasny przechodził.
1: I to cię upewniało, że ta modlitwa ma sens, tak?
0: Dokładnie tak. Poza tym czułam to później, później było widać to w życiu rodzinnym, że ta modlitwa ma skutek. Zresztą ja już w trakcie modlitwy wiedziałam, że ma skutek. Brat stał się lepszy, zaczął się modlić. Mój młodszy brat nagle został chwalony przez moje nauczycielki, przez nauczycielki w szkole. Jakoś tak ogólnie w domu był taki pokój.
1: I wiązałaś to z modlitwą?
0: Oczywiście.
1: A co widziałaś już w trakcie modlitwy? Powiedziałaś, że już w trakcie modlitwy widziałaś, że będzie dobrze, tak?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że podczas modlitwy w takich doświadczeniach Jezus zawsze wiąże się z takim pokojem, z wielkością i pewnością, że wszystko będzie dobrze.
1: Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Zgadnę. Wszędzie ci było pełno.
0: Dokładnie odwrotnie. Byłam dość cicha. Byłam takim obserwatorem. Byłam bardzo pokorna. Generalnie naśladowałam moją mamę. Zawsze potrafiłam jakoś zaskoczyć. Pamiętam też, że byłam dość leniwa, jeśli chodzi o naukę. Pani w szkole zastanawiała się nad tym, czy nie wysłać mnie przypadkiem do starszej klasy, bo ja się zwyczajnie nudzę na lekcjach. To wszystko było takie nudne, bo miałam taką szczególną jakąś łatwość w zapamiętywaniu wszystkiego. Wystarczyło mi powiedzieć coś raz i ja wolałam przejść do czegoś innego, nowszego. I stąd jakieś takie... I też byłam niesamowicie takim szczerym dzieckiem, bo tak zostałam wychowana, nie znałam jakichś barier, że tego to należy powiedzieć, a tego już nie należy. Stąd pani nauczycielka miała ze mną problemy.

0: później zaczynasz widzieć, że świat jest bardziej skomplikowany. Buntowałaś się?
1: Nie, nie sądzę, żeby to był bunt, że świat jest bardziej skomplikowany. To był okres 12-13 lat, kiedy w moim domu zaczęły się dziać różne niedobre rzeczy. Bo w momencie, gdy ja jako dziecko zobaczyłam, że już jest dobrze, jakoś tak oderwałam się od modlitwy. To było jakoś tak stopniowe spadanie. No, wydawało mi się, że wszystko jest dobrze, to po co się starać. Pisma Świętego nie doczytałam do dzisiejszego dnia. Bratem czy starszym bratem jakoś szczególnie też przestałam się interesować na taką skalę, że chciałam jakoś tam bardzo pomóc. Mama straciła pracę. Do naszego domu wprowadziła się mama taty, czyli mamy teściowa. Jakieś takie dziwne układy zaczęły się tworzyć. Mama nie poszła do pracy, też niekoniecznie musiała, ale też cały czas musiała spędzać czas z babcią. I moja mama jako osoba bardzo szlachetna, bardzo dobra, nie pozwalała sobie na jakiekolwiek złe traktowanie mojej babci. Przez to jednak dusiła to w sobie wewnętrznie, ale też wiadomo, że taki człowiek jest po pewnym czasie kłębkiem nerwów i moja mama jakby wyładowywała się na dzieci, później się do tego przyznała. Wiem, że bardzo tego żałuję. Ja byłam wtedy w takim okresie, który nie był, który właśnie z okresu właśnie takiej błogości i szczęśliwości przyszłam do okresu totalnego opuszczenia. Bo byłam właśnie takim dzieckiem otwartym, bardzo naiwnym. Naiwnym w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No, nie wiedziałam, że świat jest nie zawsze dobry i nie do końca dobry. Miałam ukochane dwie przyjaciółki. Właściwie traktowałam jak siostry. Bardzo za nimi tęskniłam zawsze. Bardzo, bardzo to była bardzo, bardzo bliska przyjaźń. Taka miłość koleżeńska. To mi dawało ogromne poczucie bezpieczeństwa w domu. Było mi bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie. Na zewnątrz, jak dało się zauważyć, przez oparcie w tych osobach, również było mi fantastycznie, więc to było takie błogie doznanie, błogiego życia. W kraju mlekiem i miodem płynących wydawało się, że niczego nie może zabraknąć. Po pewnym czasie, nagle, bardzo szybko, coś zaczęło się dziać w tych moich dwóch przyjaciółkach. Jedna zaczęła sobie wyobrażać, że chce być policjantką. I bardzo dziwne rzeczy zaczęła sobie wymyślać z tego powodu. Ćwiczyła jakieś sztuki walki. Z kolei druga przyjaciółka. Był taki moment, że nie mogłyśmy się dalej przyjaźnić. One jakoś tak bardziej zaczęły się kumplować, zupełnie mnie zostawiając. Z kolei ja na początku myślałam, dobra, jak nie, to nie, no szkoda, ale myślę, że się to jeszcze naprawi. Wydawało mi się, że wszystko będzie dobrze, jednak dopiero wtedy poczułam smak samotności, pragnienia bliskości, pragnienia miłości, pragnienia tego, żeby ktoś powiedział, że mnie kocha.

0: to było jakieś 12-13 lat. Zaczęłam wkraczać w taki okres życia, kiedy wszystko zaczęło mi się walić na głowę. Z osoby bardzo, bardzo inteligentnej, błyszczącej, bardzo, bardzo ujawniającej swoje zdolności, stałam się osobą w odbiorze innych obcych ludzi, wręcz chyba jakąś tępą. Pamiętam, że krzyk mamy, brak bliskości. Kiedyś moja mama też teraz oczywiście się zmieniła. Kiedyś jednak była osobą taką, która raczej prowadziła może jakiś taki ascetyczny tryb życia. I do tego dochodziło również to, że była bardzo oszczędna w jakiejś takiej bliskości. Nigdy nie mówiła, że mnie kocha, ale zawsze to czułam. Jednak wtedy, gdy straciła pracę i zaczęła być taka napięta sytuacja z moją babcią, jakby zamknęła się w sobie i pamiętam, że była właśnie takim kłębkiem nerwów. Brak bliskości w domu, załamanie się tego rodzinnego ciepła, kryzys w małżeństwie. Żadnej bliskości, ani od rodzeństwa, ani od rodziców, ani od babci, ani od nikogo. Utrata dwóch przyjaciółek. Wtedy traktowałam to jako śmierć najbliższych mi osób. Może to się wydawać trochę takie odległe i takie banalne z perspektywy czasu. Jednak wtedy moje uczucia były na tyle zaangażowane, że był to dla mnie bardzo duży cios. Z braku bliskości, z braku miłości, z braku zapewnienia, że ktokolwiek może mnie kochać, zaczęłam popadać w taką dość silną depresję. To było na zasadzie takiego braku uśmiechu. Nie widziałam już żadnych kolorów. Ludzie żyli, oczywiście żyli obok mnie, ale wydawało się, jakby byli totalnie zimni, bezbarwni, beznamiętni, bezuczuciowi.
1: Wtedy się zazwyczaj ucieka. W co uciekałaś?
0: Gdy już nie potrafiłam założyć na twarzy człowieka jakiegokolwiek wyrazu, była to po prostu bezkształtna szara masa. Uciekałam w siebie, rozpamiętywałam w sobie ból. Czułam, że to jest mój jedyny świat. Mój jedyny świat, który mnie rozumie. I tylko w tym bólu tak naprawdę mogę odszukać jakiś cień ciepła. Bo ten ból mnie rozumie, bo ten ból, to osamotnienie jest mi bliskie, bo jest tak samotne jak ja.

0: Pamiętam, że psychicznie czułam się tak, że miałam bardzo wielkie trudności z nauką. I pomimo tego, znaczy ja też już w szóstej klasie szkoły podstawowej miałam wyrobioną opinię wśród nauczycieli i średnia nie różniła się od innych. Z tym, że nauczyciele zauważyli, że na przykład robię potworne błędy, na przykład w wyrazie już piszę z kreską i RZ. I nie potrafiłam nad tym zapanować. Nie potrafiłam sobie przypomnieć, jak naprawdę się pisze. Albo na przykład matematyka. Najprostsze czynności były dla mnie trudnością. Dodatkowo, kiedy nauczyciel dla dziecka jest takim jeszcze wtedy oparciem, pani od matematyki jakoś tak sobie wyraźnie mnie upatrzyła, że jest dobrego, inteligentnego dziecka. Najwyraźniej siedłam na laurach i nic mnie już w szkole nie obchodzi. W związku z tym w sposób taki bardzo niemiły, również taki lodowaty i taki może lekko gardzący starała się mnie do tej matematyki znowu przymusić. Co lekcja byłam przy tablicy, co lekcja czułam się potwornie stojąc i nic nie wiedząc.
1: Jak długo ten czas trwał w ciemności?
0: Jakiś rok. To się wszystko tak rozwijało i...
1: Do czego to doprowadziło?
0: To doprowadziło do tego, że bardzo często już zaczynało mieć takie poważne myśli egzystencjalne. Czym jest życie? Po co jest życie? Dlaczego ja tu jestem? Co by było, gdyby mnie nie było? W momencie, gdy doszłam do wniosku, że może by się tak zainteresować tym, co by było, gdyby mnie nie było, długo to w sobie rozwijałam, walczyłam z tymi myślami, ale jednak one się w środku rozwijały, bo nic nie wskazywało na to, że może być lepiej jeszcze kiedyś. Doszłam do wniosku, że najprostszym sposobem, żeby odebrać sobie życie, będzie podcięcie żył. Wydawało mi się to bezbolesne. I takie niewinne, dość niewinne.
1: No jak na 13-latkę, to musiało być niewinne.
0: Tak. W momencie, gdy już nie mogłam, gdy ja w środku, to była właściwie jedna wielka płacząca dusza i gdy ten płacz... Były jeszcze zapas łez, oczywiście były wylewane, ale gdy ich nie było, po prostu chodziłam jak taka nieżywa, mała istota.
1: Jak się to skończyło?
0: W nocy był taki tydzień, kiedy postanowiłam jednak, że podetnę żyły. I że podetnę je, najwyżej mnie ktoś uratuje, ale jeżeli mnie nie uratuje, no to może to w końcu będzie jakieś wyjście z sytuacji. Chodziłam w nocy, druga, trzecia. Wydawało mi się, że wtedy jest taki największy sen, najbardziej taki mocny i że nikogo wtedy nie zbudzę. I kilkadziesiąt minut... spędzałam w toalecie, próbując przyłożyć sobie ostre narzędzie, rozciąć rękę.

0: dwa razy się nie udało. Nawet nie nacięłam powierzchni ręki. Ale za trzecim razem, pod koniec tygodnia, doszłam do wniosku, że to jest takie typowe tchórzostwo i że to wszystko opiera się jedynie na odwadze. I że jeżeli będę miała odwagę w jednym momencie przeciągnąć głęboko...
1: Czym?
0: To był taki... To było takie zbite lusterko. 7 lat nieszczęść, zbite lusterko. Zresztą tak w filmie lepiej wyglądało. I w momencie, gdy brakowało sekundy, zapytałam się jeszcze gdzieś, w jakąś przestrzeń w środku. Panie Boże, Panie Jezu, jeżeli jest coś, co mnie może tu trzymać, to proszę zatrzymaj mnie. A jeżeli nie, no to już mnie tu nie będzie. I wtedy stało się coś nadzwyczajnego, coś wyjątkowego. Wtedy sam Jezus Chrystus przyszedł do mnie. Widziałam Go całego. W swojej jasności. Pozwolił mi chwycić się za dłoń. Pozwolił mi poczuć bezpieczeństwo i ciepło. Obdarzył mnie miłością, bez której nie mogłam żyć. Powiedział wyraźnie, że miłość jest na świecie, że jest pewność. Choćby ludziom wydawało się, że jej nie ma, to pewność jest zawsze. Że miłość istnieje. Pewność, bezpieczeństwo jest zawsze ta pewność w nim. I w momencie, gdy w mojej głowie przesunęła się taka myśl, że dobrze, teraz jest, może go później nie być, to wyraźnie wskazał na moją mamę, na moją rodzinę i powiedział, że w tych osobach, choćby na początku wydawało mi się, że nie ma w nich miłości, to miłość do mnie będzie zawsze. Odetchnęłam z ulgą i powiedziałam sobie w duchu, że nigdy więcej tego nie zrobię, bo jest pewność. Jest pewność, zawsze jest On, Jezus Chrystus.

0: Zaczęłam się więcej modlić. Przede wszystkim, co zaczęłam robić, to mówić mamie, że ją kocham. Doszłam do wniosku, że tylko miłość może ją roztopić. Często ją tuliłam, często mówiłam, że ją kocham. I moja mama we łzach zmieniała się swoje postępowanie. Ona omamlała dom i w tym momencie jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwą rodziną. Pełną ciepła, pełną miłości. Nawet kiedy w tym dobrym okresie życia czegoś mogło brakować, to w tym momencie jest to wypełnione.
1: Słuchaj, jak mówiłaś o tym wszystkim, o tym lusterku i tak dalej, to ci nie wierzyłem. Znaczy nie sądziłem, że kłamiesz, tylko sądziłem o tym, że mówisz o czymś, co się dzieje w twojej wyobraźni. Ale kiedy powiedziałaś o tym, że zmieniłaś swoje postępowanie po tej nocy, to ci uwierzyłem. I co? I w jednej chwili zmieniłaś się z osoby, która szukała samotności, w osobę, która potrafiła przełamać bariery dorosłej osoby i samemu mówić to, co chciała usłyszeć? Jak to jest możliwe? Jak 13-letnia dziewczynka może coś takiego zrobić?
0: Tamtej nocy dostałam przekonanie, że jest pewność. To mi dawało mnóstwo siły. Nawet kiedy było mi trudno przełamać się, przejść z tamtego życia do innego, do budującego. Trzeba było zacząć praktycznie od zera. Wewnętrznie w środku wiedziałam, że tylko miłość. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić, ale sam dotyk Boży jest na tyle dający człowiekowi do myślenia, na tyle dający coś do zrozumienia, że ja po prostu wiedziałam, jak należy wybrnąć z tej sytuacji. Zresztą już wtedy modliłam się często i gęsto. I wiedziałam, że jeżeli Jezus podszedł do mnie w taki sposób, czyli pełny miłości, pełny pokoju, pełny dobroci, spokojny, jasny, uśmiechnięty pomimo tak tragicznej sytuacji, to trzeba zrobić to samo. I wiedziałam, że On jest ze mną zawsze i że On mi w tym pomoże i że nie upadnę, póki On jest we mnie.